0: Autopromocja.
1: Miłość dziwaczną jest i fantastyczną.
2: Przed nami adaptacja dramatu poety, który wzbudza w nas miłość i zachwyca. To cytat z Gombrowicza.
3: Juliusz Słowacki. Beatrix Cenci.
1: Wzdychasz.
4: Czy ty mnie nie zdradzisz?
1: Przysięgą tobie dodam zaufania.
4: Ja kocham.
1: Nie kończ.
4: Już wiesz?
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Aleksandra Bielewicz, reżyserka słuchowiska.
2: Polecamy w sobotę po 19:00.
6: Skąd bierze się magia? Ta prawdziwa, radiowa. Właśnie o tym porozmawiamy na Festiwalu Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży Wyobraź Sobie imienia Kasi Stoparczyk. Zagadkowa niedziela z Gorzowa Wielkopolskiego o głosie, o dźwięku i o wyobraźni. Z udziałem twórcy festiwalu, aktorek i reżyserów, artystów i czarodziejek mikrofonu. Zapraszam w niedzielę tuż po 9:00. Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Hator, Hator, Hator.

Trójce, czas na Nocną Polskę. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami dwie godziny z polską muzyką. Na początek była Wanda Kwietniewska wraz z Lemonem. Siedem życzeń. Przed tygodniem Wanda opowiadała o reedycji płyty, która była muzyką do serialu pod tym właśnie tytułem. Przypomnę, że kompozycja i teksty to John Porter i Maciej Zębaty. Ale u nas oczywiście dzisiaj gości również nie zabraknie. Będzie zespół Pustki. Zresztą Pustki ostatnio dość często pojawiały się u nas z okazji reedycji ich Domina. Posłuchajmy, jak o tym wszystkim dziś opowie Radek Łukasiewicz.

0: Trójce, Radek Łukasiewicz, Grupa Pustki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zupełnie odzwyczaiłem się od tego rodzaju przedstawienia mnie.
0: A co, Radek miałem do ciebie mówić?
1: Nie, ale jednak Radkiem z Pustek nie jestem od 2019 roku.
0: No tak, ale teraz przyszliśmy z płytą Pustek. No to...
1: to jest kolejny, tak, oczywiście to jest kolejny wywiad, kiedy mnie ktoś przedstawia Radek z Pustek, tak jak kiedyś. To było moje życiowe imię i nazwisko, Radek z Pustek. Przez 20 lat prawie, więc...
0: Ale to nie jest reinkarnacja, ciągle jesteś tym samym człowiekiem.
1: No jestem, ale wiesz, człowiek się zmienia trochę jednak. Wiadomo, że ludzie się generalnie nie zmieniają, ale okoliczności się zmieniają. Mnie te okoliczności się zmieniły. Zajmuję się innymi rzeczami niż Pustki.
0: No zrobiłeś dużo innych rzeczy. Ja pamiętam, jak spotkaliśmy się, jak wychodziła płyta twoja z Biszem. Mówię, że na pewno będzie coś z Fryderykiem związane. I była nominacja.
1: Tak... Tak, tak. Nie, no to w ogóle był też bardzo taki epizod, okres, który wspominam bardzo dobrze. Nagraliśmy dwie płyty jako Bisz Radek. To były moje najbardziej hip-hopowe rzeczy. Więc tak. No.

0: No i gdyby nie pustki, to nie byłoby Biszadek na pewno.
1: No i potem pewnie by nie było ciągu dalszego, który nawet był troszkę taki pogrobowy, okołogrobowy, rzekłbym.
0: No tak, nawiązujesz, rozumiem, do polskich znaków i tak pieśni jest. O śmierci. Mm-hmm. Tak. Najbardziej się teraz oczywiście koncentruję na zespole Matylda Łukasiewicz. Mm-hmm.
1: No to też wiemy. Tak. Kamy w Trójce czasami, nie wiem, czy wiesz.
0: Słyszałem o tym.
1: Ale powód do spotkania jest taki, że domino odżyło po 20 latach. Odżyło to jest dobre powiedzenie, ponieważ płyta troszkę odświeżona.
0: No przede wszystkim tej płyty nie było. Ona wróciła z niebytu. Jako nasz, jest taki angielski termin, bardzo nie lubię anglicyzmów jako lingwista, ale breakthrough album, czyli płyta przełomowa. To była nasza płyta przełomowa, po której zagraliśmy nagle nas zaprosili na openera, na festiwal, na... Wtedy był na przykład festiwal rockowy w Węgorzewie, też nas wtedy zaproszono. Zaczęliśmy regularnie koncertować po tej płycie. Dużo osób zaczęło nas traktować jako taki poważny zespół. I słuchacze, i organizatorzy koncertów, więc to była duża zmiana w naszych życiach, ale ta płyta wydana oryginalnie przez Polskie Radio w 2006 roku, miała chyba dwa dotłoczenia. Wszystkie się sprzedały. Mówimy o płycie CD. Mm-hmm. Nigdy ta płyta nie weszła do streamingów, ale też nigdy nie została wydana
1: na winylu. Do dystrybucji cyfrowej.
0: Tak, do dystrybucji cyfrowej na platformy streamingowe. Ale też właśnie nie była nigdy wydana na winylu. No i teraz nadrabiamy te zaległości na dwudziestolecie. Właśnie płyta wchodzi do platform i na winyl.
1: No i Polskie Radio znowu.
0: Polskie Radio, no jako...
1: Agencja Muzyczna.
0: Tak, no. Jako ta instytucja, która nas wtedy przyjęła. Przyjęła nas już z poprzednią płytą 8 Ohm, a właściwie płyta Domino i to, jak została ona wyprodukowana, to, co się przy niej wydarzyło, to była kontynuacja tej współpracy. Więc dwie płyty z rzędu wydaliśmy w Polskim Radiu jako pustki.
1: To w związku z tym posłuchajmy tej płyty. Ja mam pewne przemyślenia a propos tego albumu, ale podzielę się z tobą i ze słuchaczami tym wszystkim, kiedy posłuchamy utworu kolejnego, który właściwie to chyba troszkę jest tytułowy również.

0: Mówiłem, że tytułowy, bo tam pod koniec tak masz te sylaby dzielone, że to brzmi jak domino.
1: Okej, to już rozumiem. Zrozumiem tę zagadkę.
0: No, zagadka.
1: Trochę masz rację.
0: Ale powiem tak, posłuchałem tej płyty i miałem takie proste skojarzenie z płytą, pierwszą płytą Lady Punk.
1: Ojej, kurczę.
0: A nie wiem dlaczego. Bo co utwór, to utwór, który świetnie znałem. To były utwory, które były grane w radiu jeden po drugim. To nie było tak, że to były dwa przeboje na tej płycie, tylko kiedy je słuchasz, to może tak powiedzmy do połowy tej płyty, to te utwory wszystkie świetnie znasz.
1: To ja może skomentuję tylko tyle, że płyta Lady Punk pierwsza to jest jedna z takich, to jest oczywistość, ale to jest jedna z najlepszych płyt w historii polskiej muzyki popowo-rockowej. To są evergreeny i ja jestem wręcz aż, no, kilka razy podchodziłem do tej płyty i nie byłem w stanie po prostu uwierzyć, że udało się na jednej płycie skondensować taką dużą ilość hitów, które do dzisiaj są aktualne, śpiewane, znane. Jan Borysewicz i pan Mogilnicki i oczywiście pan Asewicz, no, zrobili coś wspaniałego.
0: No wiesz, to Janek Borysewicz, który to komponował, Andrzej Mogilnicki, który po prostu dokładnie wiedział, do kogo trafia tekstami, no to wiesz, ja byłem w szkole średniej, kończyłem szkołę średnią, zdawałem maturę, kiedy pojawiła się piosenka Mniej niż zero. I dla mnie to była po prostu piosenka napisana dla mojego rocznika.
1: No, nie no, ja może my jeszcze, albo byłem na świecie bardzo mały, albo mnie jeszcze nie było, więc nawet nie wiem, który to rok, ale...
0: 83.
1: To byłem bardzo, bardzo mały. To na pewno nie byłem w stanie
0: nic
1: powiedzieć.
0: Jesteś młodszy ode mnie, no ale...
1: Nie byłem w stanie nic powiedzieć. Byłem oseskiem, ale to porównanie przyjmuję za zaszczyt.
0: Opowiedz troszkę o tworzeniu tej płyty. Na czym polegała jej przełomowość? Ja wiem, bo nawet spotykaliśmy się przy okazji jednej z poprzednich, pierwszej czy drugiej płyty. Pamiętam takie nagranie gdzieś na Nowym Mieście do programu pod tytułem 50-15, gdzie mówiliśmy o polskości w muzyce. I jako taki przykład takiego bardzo polskiego grania,
1: do
0: niezachodniego.
1: 50-15 miałem nagranie? Tak. W ogóle nie pamiętam tego, ale to w ogóle...
0: Musimy... No ja to nagrywałem, więc ja to pamiętam.
1: To są te archiwa gdzieś? Można to znaleźć?
0: Słuchaj, nie mam pojęcia, co można znaleźć w telewizji, ale niewykluczone, że gdzieś tam to jest. I rozmawialiśmy o tym, jak polska muzyka może być polska.
1: No bo to był taki okres, te wczesne lata 2000, kiedy Pustki zostały założone, wydały pierwszą płytę, potem drugą. To był taki okres, że ja, ale też reszta zespołu, ja miałem w głowie coś takiego, że czułem się trochę wyrzutkiem takim, że ja chcę pracować nad muzyką, która byłaby stąd i nie kopiować. Była taka wtedy tendencja na rynku, że to z legend wynika, że wymuszały to wytwórnie na artystach, duże wytwórnie, że szukały polskiego odpowiednika. Whitney Houston, Michaela Jacksona, Rage Against the Machine i różnych innych zespołów, tak?
0: Maroon 5 na przykład, było parę takich Maroon 5 w Polsce, a potem też.
1: Tak. Że po prostu, że ktoś musi
0: Backstreet
1: być...
0: Backstreet Boys polskie było też przecież.
1: Tak.
0: S Club 7 się nie załapało.

0: ale ten, to było, jak się nazywa ten najpierw polski taki...
1: Just Five.
0: Just Five, no właśnie.
1: No i jakby nikomu nie ujmuję jego pracy i pracowitości, bo jakby ktoś, kto jest zawodowcem, po prostu musi żyć z tego, co robi. Natomiast ja jako twórca i nie zawodowiec, bo byłem wtedy amatorem, nie żyłem z muzyki, byłem na studiach. Kończyłem najpierw liceum, potem byłem na studiach, kiedy zaczynałem grać. Nie mogłem zrozumieć, jak można dać się wpuścić w taki kanał mentalnie. Że dlaczego ja mam być jak ktoś? Przecież to jest zaprzeczenie wszystkiego, co ja wiem o muzyce, co ja myślę o muzyce, co opowiadali mi moi idole, co opowiadał David Bowie, albo Lou Reed, albo ci wszyscy ludzie, z którymi wywiady czytałem z wypiekami na twarzy i oni mi mówili coś zupełnie przeciwnego. A premiowane wokoło było właśnie kopiowanie, bo to ci dawało jakiś lukratywny kontrakt, złudne poczucie, że jeżeli jesteś, było takie powiedzenie, okej, on jest sam, on jest trochę jak ich troje, ale jest sam, to może przynajmniej osiągnie 1/3 sukcesu. To było takie powiedzenie na początku lat 2000, że to jest takie myślenie decydentów w wytwórniach. I my jako Pustki jakby kompletnie się nie potrafiliśmy w tym odnaleźć, dlatego też pierwszą płytę w ogóle nagraliśmy na zupełnie swoich warunkach, za pieniądze, które pożyczyła moja mama, w studio, w którym mogliśmy się rozłożyć i grać na żywo. Nikt wtedy tak nie chciał nagrywać. Wtedy po prostu no, weszły zupełnie nowe technologie, była popularna muzyka house'owa, a my tu gitarowo, nawiązując do Velvet Underground i tak dalej. Więc no, czuliśmy się trochę wyrzutkami i szukanie tej polskości to było jedyne, co nam przychodziło do głowy, żeby to jakkolwiek nazwać. Stąd powstał termin muzyka ściany wschodniej. Troszeczkę może dzisiaj z perspektywy czasu uważam, że na wyrost, ale jednak był to jakiś manifest. I ta druga płyta 8 Ohm, którą wydaliśmy w polskim radiu, ten manifest wtedy ogłosiliśmy. Muzyka ściany wschodniej cała była jakby opowieść do tego. Trochę dorabialiśmy ideologię do tego, żeby móc poczuć się tutaj na własnych warunkach, a nie musieć się konfrontować z porównaniami.
0: To teraz proponuję coś, co pewnie ciebie troszkę zaskoczy, jeśli chodzi o mój wybór. To nie będzie już trzeci utwór z płyty, chociaż jak sobie tak zaznaczałem, co chcę zagrać, to było tak, 1, 2, potem 4, potem 6, ale skończyłem na 7, która teraz zabrzmi.

0: No i tu Barbara Wrońska, czyli właściwie prawie początek kariery solowej.
1: No można tak powiedzieć. Basia na płycie poprzedniej, czyli 8 Om, dołączyła do nas trochę jako gościni. Zagrała na skrzypcach, zaśpiewała w paru miejscach. I między płytą 8 Om a Domino stała się już jakby pełnoprawną członkinią Pustek. I oczywiście uczestniczyła w pracach nad płytą, w próbach i tak dalej. I teraz i to jest rzeczywiście piosenka, która jest chyba naszym takim podejściem z tego okresu najbardziej popowym. I Basi głos idealnie widzę, że do tego pasuje. Pamiętam, że przejścia z nagraniem tego utworu były różne. Basia o tym mówiła w wywiadach, więc chyba mogę o tym powiedzieć. Nagrywał nas, nagrywaliśmy w studio z 4 Polskiego Radia, nagrywał nas pan Jarek Regulski, którego serdecznie pozdrawiam, i miał duży wpływ tak naprawdę na brzmienie tej płyty, bo on nam nastroił perkusję, on czuwał po prostu okiem i uchem wykształconego realizatora dźwięku nad tym, żeby nam gitary stroiły i basy, i żeby to miało jakieś ręce i nogi. I przyszedł moment nagrywania wokali i Basia zaśpiewała ten utwór i tak w sumie wszyscy nie wiedzieliśmy, co Basi powiedzieć, bo to była jakaś taka pierwsza próba, pierwsze podejście. To jest zawsze szukanie charakteru, tak? I pamiętam, że Basia zaśpiewała raz czy dwa razy i Jarek zawołał Basię, powiedział, chodź do reżyserki. I zaczął tłumaczyć jej, że powinna się zaśpiewać to jakoś inaczej. No i doszło niestety do... No, była to tak emocjonująca historia, że Basia się rozpłakała wtedy. No bardzo to przeżywała, oczywiście. My wszyscy to przeżywaliśmy, no bo to pierwszy raz też obcowaliśmy z tak, no z jednym z najlepszych studiów nagrań w Polsce, tak?
0: No Jarek był legendarny już wtedy realizatorem.
1: Tak, tak, dokładnie. No wtedy Jarek był bardzo legendarnym producentem i realizatorem. No ale w końcu Basia znalazła ten charakter. Nie wiem, czy na tej sesji zaśpiewała docelową wersję, może następnym razem, następnego dnia, ale dzisiaj jak słyszę te wokale, to one brzmią bardzo dobrze i świetnie pasują do tego utworu, do tej... Jest w nich i łagodność, jest w nich tęsknota, jest taki rodzaj nostalgii, trochę smutku połączonego z tekstem, więc myślę, że no wyszło to na dobre, no ale stal hartuje się czasami w trudnych warunkach.
0: To dobrze, to posłuchajmy w takim razie kolejnego utworu, który mam tutaj wypunktowany, a już ostatni podczas spotkania to będzie już twój wybór. Teraz piosenka numer 8.

0: To nie wszystko i doprawda, że to nie wszystko, bo jeszcze będzie jedna piosenka, którą Radek wybrał, ale ja jeszcze mam jedną taką prostą sprawę. Kiedy mówimy o pustkach, no to mówimy tak, Basia Wrońska, Radek Łukasiewicz, a Jan Piętka gdzieś się zgubił.
1: No nie tylko Jan Piętka się zgubił, zgubił się też Filip Zawada i Grzesiek Ślus.
0: No tak, ale Janek tam śpiewał.
1: Tak, Janka w ogóle wkład w płytę Domino wydaje mi się, że jest chyba największy w ogóle ze wszystkich płyt, które z nami nagrał. Bo mentalnie Janek, tak, stan, w którym Janek był w tym czasie, życiowy i psychiczny, bardzo wpłynął na charakter utworów. Jakieś różne jego sytuacje, na przykład ten wybuchowy charakter bałaganu, albo dlaczego tu wszystko tonie, to wszystko Janek zna odpowiedzi na te pytania. Natomiast bardzo, ja w ogóle, jeśli chodzi o płytę Domino, to tak sobie myślałem, że zaproponuję wszystkim, słuchajcie, może zagramy kilka koncertów na dwudziestolecie, wiecie, nie reaktywujemy pustek, ale tak 5 koncertów moglibyśmy zagrać i tak dalej. I oczywiście zaproponowałem całemu składowi, mamy nawet grupę na WhatsAppie z tym składem właśnie dotyczącym 8 Om i Domino. Ale no, chłopaki Janek, Filip i Grzesiek, o których teraz mówimy, nie grają w ogóle muzyki. I każdy z nich powiedział, że wystąpienie znowu na scenie byłoby bardzo dużym stresem. No więc to jest niemożliwe. No. To jest właściwie niemożliwe. Ja trochę żałuję, bo jakby z Jankiem założyliśmy pustki. Jesteśmy kolegami z podstawówki, z Ostrówka pod Warszawą. Potem razem chodziliśmy do liceum, tutaj już w Warszawie zresztą, po drugiej stronie ulicy od Trójki, więc znamy bardzo dobrze te rejony z okresów licealnych. I uważam, że...
0: Stabilistyczne muzeum, liceum właściwie.
1: Janek po prostu był bardzo, jest cały czas bardzo zdolnym człowiekiem i no, życie się tak potoczyło, że on po prostu przestał grać muzykę i ja szczerze mówiąc żałuję tego. Myślę, że mógłby zrobić dużo dobrych rzeczy w polskiej piosence.
0: To, co jeszcze zrobi Radek Łukasiewicz, kiedy promocja płyty Domino

0: zakończy się i wróci do życia i do współczesności?
1: To ja jako twórca piosenek po pierwsze piszę dla występuję z zespołem Matylda Łukasiewicz, na którym się koncentruję i właśnie pracujemy nad drugą płytą i te prace są bardzo zaawansowane. Jednocześnie piszę piosenki też dla różnych innych osób, więc będę się tym chwalić. Oczywiście zapraszam do siebie na wszystkie swoje kanały, tam można się dowiedzieć o moich różnych współpracach, ale pisanie piosenek jest wspaniałą przygodą i granie ich potem na żywo na koncertach jest super. Dla mnie pisanie dla innych to jest trochę taka, nie chcę powiedzieć półprodukt, ale półefekt, bo ja po prostu jestem w tym transie pisania, oddaję komuś piosenkę i trochę wtedy przestaję żyć jej życiem. To znaczy to już zaczyna być życie Artura Rojka, Moniki Brodki, Piotra Zioły, czy nie wiem, Natalii Nykiel na przykład. I
0: byt niezależny.
1: Tak. No, ja tam już nie jestem, nie jeżdżę na te koncerty. Natomiast ogromną przyjemność sprawia mi życie z życiem tego utworu. To znaczy granie tego utworu na koncertach i patrzenie na to, jak ludzie na to reagują. Więc jest to właściwie, jeśli chodzi o moje życie zawodowe, to jest ten najgłębszy pewnie sens, z którego nie chciałbym rezygnować. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał. Więc tak, no, spodziewajcie się ode mnie piosenek.
0: To raz jeszcze powiem, Radek Łukasiewicz Pustki był gościem Trójki. Na koniec utwór, który sam wybrałeś, także opowiedz troszkę o nim i zdradź, co to będzie.
1: Wybrałem utwór Tchu Mi Brak. Po przesłuchaniu płyty na nowo Domino w tym roku wielokrotnie uważam, że akurat ten utwór produkcyjnie zrobiłbym trochę inaczej. Nie do końca mieliśmy na niego pomysł, ale jak się okazuje, nie przeszkadzało to w ogóle w tym, żeby piosenka stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych singli z płyty. To był taki przełomowy moment, bo my nie planowaliśmy tego na singla. A wtedy singlem promowanym przez nas Polskie Radio była Słabość Chwilowa, a tutaj decyzyjność w Trójce była taka, że tą Słabość Chwilową tak obchodzono trochę bokiem i pamiętam, że Agnieszka Szydłowska, nawet nie pytając nas, przyniosła na kolegium trójkowe Tchu Mi Brak, puściła, wszyscy zagłosowali na tak i nagle to Tchu Mi Brak zaczęło być puszczane w ciągu dnia, weszło wysoko na listę Trójki, więc w tym procesie przełomowości płyty Domino Tchu Mi Brak i to, co się wydarzyło z tą piosenką, bardzo pomogło. Więc dzięki Agnieszka, że wykonałaś taką samowolkę.
0: I dzięki Radku, że po latach o tym wszystkim wspominasz. Radek Łukasiewicz, Pustki, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

zespół Ira i ich nowe nagranie zatytułowane Za każdy dzień. To może teraz troszkę irowych wspomnień. Ja swoją drogą pamiętam, jak spotkałem się z Arturem Gadowskim po raz pierwszy. Wtedy jeszcze nikt kompletnie nie słyszał o zespole Ira. Pierwsza płyta była w przygotowaniu. Oni wystąpili na ogólnopolskim młodzieżowym przeglądzie piosenki. Tam zauważyła ich między innymi kierowniczka literacka tego, właściwie dyrektorka literacka tego konkursu. Wówczas Małgorzata Maliszewska powiedziała mi: posłuchaj te Iry, posłuchaj Gadowskiego, bo przed nami pojawienie się wielkiej gwiazdy.

Trzy wielkie przeboje grupy Ira, Bez Ciebie Znikam, Mocny i Mój Dom. To może jeszcze trzy nagrania. Nadzieja, Nie Zatrzymam Się i Bierzmy.

Mówiło się kiedyś, że tak jak Toruń z Bydgoszczą miał problemy, tak samo Radom z Kielcami. Okazało się, że można zawrzeć muzyczną przyjaźń, bo zespół Irat wziął troszkę pod swoje skrzydła formację Mafia. Zresztą czasami żartowano sobie, że to zapasowa Ira, ale Mafia zaistniała i miała się całkiem dobrze. Zresztą kariera Andrzeja Piasecznego właśnie w tej formacji się rozpoczęła. Więc może Imię deszczu, Ja moja twarz i Noce całe.

Zespół Mafia trzy razy w nocnej Polsce w Trójce. A mi przypomniała się sytuacja, kiedy to zwrócono się do trójkowego magazynu Brum, wtedy jeszcze nie było gazety pod tym tytułem, żebyśmy zorganizowali koncert, właściwie dwa koncerty. Stołeczna Estrada wtedy się odezwała do nas, żeby zrobić koncert jeden w warszawskiej sali kongresowej, drugi w hali Oliwia w Gdańsku. Wtedy pojechały zespoły Ira, Wilki, Kobra Nocka i Róże Europy właśnie, które za chwilę zaśpiewają. Kiedy bilety do Warszawy na koncert kongresowy pojawiły się na rynku, okazało się, że sprzedały się błyskawicznie. I kiedy ktoś chciał kupić nowe, to przed salą było mnóstwo koników. Tak jak kiedyś przed seansami kinowymi na bardzo popularne seanse. A ceny podobno często przekraczały kilkakrotnie cenę oryginalną, za którą można było kupić wejście w kasie, kiedy jeszcze bilety były. To może Róże Europy w tej chwili. Radio Młodych Bandytów, List do Gertrudy Burgund i Jedwab.

wreszcie przyniesiona. Przed chwilą w pralni nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina.

naczyniami kuchennymi. Zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem.

pary oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem i to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Ofiar.

dziękuję mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: up.
1: W Nocnej Polsce zespół Róże Europy. A wracając do koncertu, o którym wspominałem przed momentem, koncert nazywał się Brumtop. Kiedy rozpoczęło się granie, publiczność oszalała, bo to wtedy była muzyka, która grała w sercu każdego młodego Polaka. Właśnie polska muzyka rockowa. Publiczność ruszyła na scenę i pierwsze rzędy poległy. Panie z sali kongresowej były przerażone, że publiczność zdemoluje całą salę. No i niestety chciała przerwać koncert. Ale okazało się, że nie było tak źle, bo te pierwsze rzędy nie były zniszczone, tylko te siedzenia po prostu można było złożyć. A publiczność troszkę proszona o spokój, zachowała go właśnie i dało się koncert kontynuować. Kobra Nocka w takim razie, która też tam była. I trzy nagrania. Więc nie zdejmuj mi z czoła znamie, z łopotem flag i mówię ci, że...

Kobra Nocka w Nocnej Polsce. To jest utwór ostatni, czyli mówię ci, że to oczywiście piosenka z repertuaru zespołu Tilt. I to tyle dzisiaj w Nocnej Polsce. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na koniec jeszcze będzie zespół Chłopcy z Placu Broni.

0: Autopromocja.
1: Od 2024 roku w cyklu Ludzie zbieramy historie z życia naszych bohaterek i bohaterów. Zapraszam na niedzielną wersję Ludzi. Nie zabraknie w niej opowieści, ale nie zabraknie w niej także muzyki. Pierwszym człowiekiem na najbliższą niedzielę jest Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych polskich podcasterek.
2: Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek powiedziałam, ale mój podcast pierwszy, Pogadajmy o życiu, nazywał się dlatego, tak, bo moja babcia sobie robiła kawkę i ja mówiłam, babciu, zrób mi kawę taką zbożową i pogadamy o życiu.
1: Ludzie i muzyka w niedzielę po 10:00. Pełną wersję rozmowy można odsłuchać na stronie polskieradio.pl, a także zobaczyć na kanale YouTube Trójki.
2: Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.
3: Miłość dziwaczną jest i fantastyczną.
4: Przed nami adaptacja dramatu poety, który wzbudza w nas miłość i zachwyca. To cytat z Gombrowicza.
5: Juliusz Słowacki, Beatrix Cenci.

0: oddychasz.
1: Czy ty mnie nie zdradzisz?
0: Przysięgą tobie dodam zaufania.
1: Ja kocham.
0: Nie kończ.
1: Już wiesz?
2: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Aleksandra Bielewicz, reżyserka Słuchowiska.
3: Polecamy. Dzisiaj po 19:00.
4: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Ranny wzmacniacz.
7: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. W tym tygodniu okrągłe, względnie okrągłe urodziny obchodziła Chrissy Hynde, wokalistka, gitarzystka, kompozytorka, także autorka tekstów, znana przede wszystkim z grupy Pretenders jako liderka tej formacji, ale także z wielu nagrań solowych, ewentualnie zarejestrowanych przy współpracy innych artystów. Chrissy Hynde urodziła się 7 września 1951 roku w Akron w stanie Ohio, ale w roku 1973 już była w Anglii, konkretnie w Londynie, gdzie podjęła współpracę z New Musical Express, magazyn muzyczny wtedy bardzo popularny, po czym została zatrudniona w sklepie Sex, prowadzonym przez Malcolma McLarena i Vivienne Westwood. Później wróciła do Stanów, gdzie przebywała przez jakiś czas, mieszkała w Tucson w stanie Arizona, później Paryż i wreszcie znowu Londyn. To tyle słowem wstępu. Przechodzimy do pierwszej porcji muzyki. To będą nagrania jeszcze sprzed grupy Pretenders. Gościnnie zaśpiewała u Chrisa Speddinga, Micka Farrena i grupy The Specials.

Nightclub. To była grupa The Specials, gościnnie w chórkach Chrissy Hynde. To samo dotyczy dwóch wcześniejszych piosenek Trouble Coming Every Day. Kompozycja Franka Zappy z płyty Vampires Stole My Lunch Money, Mika Farena. Bardzo ciekawa postać kontrkultury angielskiej, londyńskiej właśnie z tamtych lat, a poznali się Mick Farren z Chrissy Hynde w trakcie pracy w New Musical Express i wreszcie na początku tego zestawu bardzo popularny w latach 70., 80., także późniejszych muzyk sesyjny Chris Spedding i to był fragment płyty Lone Rider z roku 1977. W roku 1979 Chrissy Hynde założyła zespół Pretenders. Pierwszy skład, najlepszy, James Honeyman Scott. Gitara, także kompozycje i śpiew. Pete Farndon, gitara basowa, też śpiew i czasem kompozycje. Wreszcie Martin Chambers, perkusja, instrumenty perkusyjne. I za chwilę trzy przeboje z debiutanckiego albumu Pretenders, zatytułowanego po prostu Pretenders. Brass in Pocket, Kid i Stop Your Sobbing.

Stop Your Sobbing. Kompozycja Raya Davisa z grupy The Kings, ale oczywiście w wykonaniu Pretenders. W tamtych czasach Ray Davis i Chrissy Hynde byli parą. Przed Stop Your Sobbing Kid i na samym początku tego zestawu Brass in Pocket, pierwszy numer jeden, pierwszy przebój numer jeden grupy Pretenders. Wszystkie utwory pochodziły z debiutanckiego albumu, który ukazał się w roku 1980 i dotarł na sam szczyt listy bestsellerów albumowych właśnie w Wielkiej Brytanii. Kolejna płyta ukazała się rok później i była zatytułowana po prostu Pretenders 2.

Talk of the Town, grupa Pretenders ze swojego drugiego albumu, wcześniej I Go to Sleep i Message of Love. Trzy przeboje z roku 1981. Wkrótce po ukazaniu się płyty, konkretnie w roku 1983, zespół Pretenders prawie się rozpadł, a to dlatego, że dwóch członków zespołu, James Honeyman Scott, czyli gitara, i Pete Fardon, gitara basowa, zmarło. Bardzo smutna sytuacja. Doszło do tego w zaledwie w odległości dwóch dni i w obu przypadkach przyczyną były niestety narkotyki, przedawkowanie, w jednym przypadku kokainy, w drugim heroiny. Kolejny album Pretenders ukazał się w roku 1984 i zarejestrowany już w nowym składzie. Oczywiście Martin Chambers, perkusja, nadal w składzie, ale oprócz niego Robbie McIntosh na gitarze i Malcolm Foster na basie. Później byli również znani i cenieni, dlatego że McIntosh grał z Paulem McCartneyem przez wiele lat, a Malcolm Foster grał w zespole Simple Minds. Pora na nagrania właśnie z trzeciego albumu grupy Pretenders, Learning to Crawl, rok 1984.

Middle of the Road, największy amerykański przebój grupy Pretenders, a wcześniej 2000 Miles i Back on the Chain Gang. Wszystkie utwory pochodzą z trzeciego albumu Pretenders Learning to Crawl. Teraz z kolei posłuchamy dwóch piosenek, które Chrissy Hynde nagrała z grupą UB40, a później jeszcze fragment czwartego albumu Pretenders Get Close.

Don't Get Me Wrong. Pretenders z płyty Get Close, a wcześniej dwa utwory Chrissy Hynde z grupą UB40. I Got You Babe. Pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów, a to piosenka z repertuaru duetu Sonny and Bono, a później jeszcze Breakfast in Bed, też Chrissy Hynde i UB40. Teraz wkraczamy już w lata 90. i jako pierwsza piosenka Morrisseya, My Love Life, w chórkach Chrissy Hynde.

Luck Be a Lady to był duet Chrissy Hynde z Frankiem Sinatrą, a piosenka pojawiła się na płycie Duets 2 Franka Sinatry w roku 1994. Wcześniej tytułowy utwór płyty Full Moon Dirty Hearts grupy In Excess. Jeszcze wcześniej Mood Swing z gościnnym udziałem Chrissy Hynde i Spiritual High State of Independence Part 2. I wreszcie na początku tego zestawu Morrissey z roku 1991 i My Love Life. Teraz wracamy na parę minut do grupy Pretenders. I'll Stand By You.

0: Please hang up and try again. Please hang up and try again.
1: Don't hang up. Fragment płyty Ringo Starra Choose Love, wcześniej duet Tube and Burger z gościnnym udziałem Chrissy Hynde i Straight Ahead. Wcześniej jeszcze Chrissy Hynde, Cher, Nene Cherry i Ericiem Claptonem. Love Can Build a Bridge, cover countrowego duetu The Jazz, a na początku tego zestawu I Stand By You, Pretenders płyty Last of the Independents. Teraz posłuchamy nagrań z pierwszego solowego albumu Chrissy Hynde. Tytuł płyty Stockholm ukazała się w roku 2014.

Get the Money. Chrissy Hynde gościnnie u Taylora Hawkinsa, perkusisty, wokalisty znanego przede wszystkim z grupy Foo Fighters, a wcześniej trzy piosenki z debiutanckiego albumu Chrissy Stockholm. Tytuły You Are No One, Dark Sunglasses i Down the Wrong Way. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu i zostawiam Państwa jeszcze z piosenkami z najnowszej płyty solowej Chrissy Hynde zatytułowanej Duet Special. Album ukazał się w roku 2025 i będziemy słyszeć tutaj nie tylko Chrissy Hynde, ale i Rufusa Wainwrighta, i Debbie Harry, i Juliana Lennona. Dziękuję raz jeszcze. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Skąd bierze się magia? Ta prawdziwa, radiowa. Właśnie o tym porozmawiamy na Festiwalu Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży Wyobraź Sobie imienia Kasi Stoparczyk. Zagadkowa niedziela z Gorzowa Wielkopolskiego o głosie, o dźwięku i o wyobraźni. Z udziałem twórcy festiwalu, aktorek i reżyserów, artystów i czarodziejek mikrofonu. Zapraszam w niedzielę tuż po 9:00. Maja Sołtysik.
2: Od 2024 roku w cyklu Ludzie zbieramy historie z życia naszych bohaterek i bohaterów. Zapraszam na niedzielną wersję Ludzi. Nie zabraknie w niej opowieści, ale nie zabraknie w niej także muzyki. Pierwszym człowiekiem na najbliższą niedzielę jest Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych polskich podcasterek.
3: Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek powiedziałam, ale mój podcast pierwszy, Pogadajmy o życiu, nazywał się dlatego, tak, bo moja babcia sobie robiła kawkę i ja mówiłam, babciu, zrób mi kawę taką zbożową i pogadamy o życiu.
2: Ludzie i muzyka w niedzielę po 10:00. Pełną wersję rozmowy można odsłuchać na stronie polskieradio.pl, a także zobaczyć na kanale YouTube Trójki.
3: Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
4: Jest już sobota i kilka sekund temu minęła 6:00. Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Karolina Kozińska.
5: Przywrócono ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach. Na północy Francji wykoleił się pociąg, kilkadziesiąt osób zostało rannych. Amerykanie uczcili 25. rocznicę zamachów z 11 września. Niezbędne prace zostały zakończone. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach został przywrócony, poinformowały Polskie Linie Kolejowe. Jak dodano, pociągi kursują ponownie po torze numer 1. Przewoźnik poinformował, że dziś zostaną wznowione prace na torze numer 2, dlatego od poranka ruch kolejowy w Sokolnikach będzie odbywał się wahadłowo na jednym torze, do czasu aż usunięte zostaną uszkodzenia toru numer 2. W środę w Sokolnikach w wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka składu. Byli też ranni, w tym maszynista pociągu i kierowca ciężarówki, który wjechał na przejazd pomimo czerwonego światła. By poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, maszyniści wczoraj przeprowadzili protest. Pociągi zwalniały do 20 km na godzinę, co spowodowało opóźnienia na kolei. Jak mówił prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek, akcja została skrócona, by pasażerowie mogli dojechać do swoich domów.
6: Wiecie Państwo, że skróciliśmy czas tych działań maszynistowskich ograniczających prędkość o połowę, do 12 godzin. Dotrzymałem słowa.
5: Związkowcy zdecydowali się skrócić protest po rozmowach z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem, który zapowiedział zaostrzenie kar za nielegalny wjazd na przejazd kolejowy.
7: Paraliżu nie było, choć bardzo wiele pociągów się spóźniło. Średnia to ponad 30 minut, chociaż były takie pociągi, szczególnie te dalekobieżne, które miały opóźnienia po 3 godziny lub więcej.
5: Pomimo opóźnień na kolei podróżni ze zrozumieniem podeszli do protestu maszynistów. Kilkadziesiąt osób zostało rannych we Francji w wyniku wykolejenia się pociągu. Do wypadku doszło w Normandii na północy kraju.
8: Pociąg regionalny jadący z Rouen do Caen wykoleił się wieczorem w miejscowości Cléon. Według wstępnych ustaleń miał uderzyć w niezidentyfikowany obiekt. Jeden z wagonów przewrócił się, a 4 wypadły z torów. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Na pokładzie znajdowało się około 180 pasażerów. Według wstępnego bilansu ranne zostały 44 osoby. Jedna z nich, 18-letnia kobieta, jest w ciężkim stanie. Pozostali pasażerowie odnieśli lżejsze obrażenia. Do akcji ratunkowej skierowano ponad 100 strażaków. Lokalne władze uruchomiły specjalny plan na wypadek zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: Osłabiony głodówką, ale zadowolony z kasacji wyroku, były opozycjonista Piotr Niemczyk zgodnie z decyzją sądu opuścił areszt. Trafił tam na 15 dni za udział w proteście Ostatniego Pokolenia. Nagrania policyjne pokazały jednak, że Niemczyk stał podczas interwencji na chodniku i nie blokował ruchu.

0: Teraz zapowiada, że przypilnuje deklaracji w sprawie zmiany przepisów, które pozwalają na skazanie kogoś bez wiedzy, bez prawa do obrony, jak mówił.
1: W latach 80. siedziałem w więzieniu właśnie po to, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. I dla mnie fakt, że w demokratycznej, praworządnej Polsce mogą się takie rzeczy dziać, to chyba musiałbym zacząć używać brzydkich słów, żeby odpowiedzieć to, co sobie myślę na ten temat.
0: W obronie Niemczyka wystąpiło ponad 40 byłych opozycjonistów z czasów PRL-u. Tego dnia świat się zatrzymał. Terroryści zaatakowali Amerykę w samym jej sercu. Minęło 25 lat od zamachów terrorystycznych z 11 września. Główne uroczystości odbyły się na Dolnym Manhattanie w strefie zero, gdzie tradycyjnie odczytano nazwiska wszystkich blisko 3000 ofiar.
2: Po odczytaniu nazwisk ofiar przy pomniku upamiętniającym zamachy z 11 września w nowojorskiej strefie zero zarządzono kolejną, siódmą już minutę ciszy, by oddać hołd tysiącom osób, które od tamtego czasu zmarły na skutek chorób powiązanych z przebywaniem w rejonie World Trade Center. Zrobiono to po raz pierwszy. Minutę ciszy poprzedziło siedmiokrotne bicie dzwonu. W tym tygodniu władze Nowego Jorku udostępniły ponad 170 tysięcy stron dokumentów, które wcześniej nie były znane opinii publicznej. Wynika z nich, że ówcześni urzędnicy wprowadzili społeczeństwo w błąd w kwestii jakości powietrza w pobliżu strefy zero. U ponad 57 tysięcy osób, zarówno służb ratunkowych, jak i ocalałych, objętych programem World Trade Center Health Program, zdiagnozowano nowotwór. Według stanu na marzec 2024 roku zmarło blisko 7 tysięcy osób, uczestników tego programu. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Klimat.
0: A jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra, tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 7% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Lato na zachodzie, jesień na południowym wschodzie. Tak to będzie dziś temperaturowo. Jeśli chodzi o opady, to w obu tych regionach będzie padać. Wreszcie kraju deszczu brak. W całym kraju za chmur wychodzić będzie słońce, a wracając do temperatury, to będzie od 11 stopni w Dzianiszu, przez 13 w Dębicy, 17 w Dąbrowie Górniczej, 19 w Działdowie, do 21 w Drezdenku.
5: Autopromocja.
6: Miłość dziwaczną jest i fantastyczną.
5: Przed nami adaptacja dramatu poety, który wzbudza w nas miłość i zachwyca. To cytat z Gombrowicza.
7: Juliusz Słowacki, Beatrix Cenci.
6: Wzdychasz.
8: Czy ty mnie nie zdradzisz?
6: Przysięgą tobie dodam zaufania.
8: Ja kocham.
6: Nie kończ.
8: Już wiesz?
9: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Aleksandra Bielewicz, reżyserka słuchowiska.
5: Polecamy dzisiaj po 19:00.
10: Autopromocja.
11: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Minęła 6:06, czas więc wyruszyć w kolejną podróż, pieszą podróż.
12: Teraz pieszo.
3: Zacznę dziś od odpowiedzi na pytanie, które często mi Państwo zadają w mailach czy na Instagramie. Gdzie jest wózeczek? Ma się dobrze, odpoczywa, czeka na cieplejsze dni. Nie to, co opiekun prawny wózeczka. Opiekun nie umie stać w miejscu i podróżuje, wspomagając się teraz transportem. Jednak gdy już dotrze na miejsce, wybiera chodzenie i nadal pieszo odkrywa różne miejsca. Tylko i wyłącznie chodząc, czekając na kolejne wakacje, gdy będzie można przemierzać setki kilometrów pieszo. Będziemy między 6 a 7 w soboty zwiedzać ciekawe miejsca. Michał Jakubik, Paweł Turski, dzień dobry. W ubiegłym tygodniu nadawałem z Magdeburga i w tym Magdeburgu słyszałem język niemiecki. Niemiecki, który sugerował mi, czego na początku kompletnie nie rozumiałem, dokąd to powinienem się udać w kolejnym wydaniu audycji Teraz Piesza.

I słuchając się sugestii, dojechałem do miasta. Miasta, w którym na świat przyszła wokalistka, której słuchaliśmy przez ostatnie 4 minuty. Miasto, gdy wyjmowałem z autokaru turystyczny plecak, taki dość ciężki, nie brzmiało zakopanymi w licznych ogrodach liśćmi, brzmiało zupełnie inaczej.

0: Brzmienie te połączone z poleceniami mieszkańców sprawia, że w tym mieście warto zostać.
1: Pójść na palmiarnię?
2: Na pewno palmiarnię. Wieżę Braniborską. Można podziwiać gwiazdy z niej.
3: Polecam Dolinę Gęśnika. Ja tak patrzę z perspektywy mamy. Polecam się wybrać na mecz, jak już się zacznie sezon koszykówki.
4: Pozwiedzać lasy okoliczne. Tak grzybami lasy poodwiedzać.
0: I by się zmęczyć, bo czasem w tych lasach jest pod górkę. Na szczęście tym wędrówkom po nachylonych ścieżkach towarzyszyć może dobra muzyka urodzonych w tym mieście artystów, takich jak Misia Furtak, która zaśpiewa nam teraz w programie trzecim Polskiego Radia 12 minut po szóstej.

0: Misia Furtek zagra dziś w tym tajemniczym mieście na scenie winobraniowe granie na Placu Teatralnym. Chyba za dużo powiedziałem, bo jak już padło sformułowanie winobraniowe, to państwo wiedzą już, że dziś maszerować będziemy po Zielonej Górze. Nasze zwiedzanie rozpoczniemy od miejsca, w którym poznać można historię tego miasta. Odwiedzimy teraz znajdujące się w ścisłym centrum historycznym. Centrum, ale także piękne. Budynki tam są i także w pięknym budynku znajduje się to miejsce, do którego teraz wejdziemy. Muzeum Ziemi Lubuskiej. Przed nami oprowadzać nas po tej instytucji będą Alina Polak-Woźniak, Barbara Maculewicz oraz Tomasz Kowalski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: To rozpoczynamy nasze zwiedzanie od sali poświęconej Zielonej Górze. Kiedy ta Zielona Góra powstała?
1: Wedle legendy powstała w 1222 roku, ale nie mamy zachowanego żadnego dokumentu źródłowego, który by potwierdzał właśnie utworzenie miasta w tym roku. Wszelkie święta, które obchodzi miasto, są oparte na tej legendarnej dacie. Co ciekawe, prawdopodobnie kronikarz, który datę podał, pomylił się w ten sposób, że w Hesji istnieje w Niemczech miasto Grünberg, które właśnie posiada dokumenty i akt lokacyjny i powstało w 1222 roku. Ale pozostaliśmy przy tej dacie.
0: To przepraszam bardzo, to co to są za dokumenty w takim razie? Czym się państwo tutaj chwalą? Może to jest jakiś akt mistyfikacji?
1: Mistyfikacji nie ma, ale są bardzo ciekawe dokumenty dotyczące historii miasta. Z takich starych dokumentów mamy ciekawostkę, bo mamy dokument dla miasta sporządzony przez Władysława IV Wazę, króla polskiego w języku polskim. I dotyczy handlu wyrobami sukienniczymi.
0: Ja widzę tutaj maszynę, która właśnie służy do tego rzemiosła i tak się zastanawiam, czy Zielona Góra, bo jesteśmy na początku wystawy, ja tu żadnych butelek ani winorośli nie widzę. To co, Zielona Góra to nigdyś nie było miasto słynące z winorośli, tylko właśnie z tkanin?
1: Miasto słynęło i z winorośli, i z tkanin. I w różnych okresach bardziej słynęło albo właśnie z wyrobu wina, albo z produkowanych przez siebie sukien.
3: Sukiennictwo było napędową gałęzią gospodarki. Do tego stopnia, że na początku XIX wieku część z tych sukienników

0: Emigrowała w okolice Łodzi i tam założyli pierwsze warsztaty sukiennicze.
1: Słyszę kątem ucha już kroniki filmowe. To jest jasne dla każdego. Zielona Góra staje się Polska w 1945 roku. Tutaj pytając o historię polską, pani zaczęła tutaj pokazywać pewnego misia. O co chodzi z tym misiem?
2: My mamy bardzo

0: Wrócili do ojczyzny, osiedli w Zielonej Górze i właśnie rodzina chłopca, który wyrósł na profesora, po jego śmierci przekazała nam pamiątki i właśnie tego uroczego misiaczka.
1: Ja już widzę kątem oka w kolejnej sali kolejną ważną część historii Zielonej Góry, czyli żużel. Żużel to nie jest coś, co jest niemieckie, więc jak się ten żużel pojawił w Zielonej Górze?
2: Przejęto stadion lekkoatletyczny po niemiecki. I postanowiono tam zorganizować właśnie wyścigi żużlowe.
1: Muzeum Ziemi Lubuskiej to nie jest tylko sala poświęcona Zielonej Górze.
2: Jeszcze
1: jedna rzecz, tak?
2: Góra jeszcze słynie z kabaretów.
1: Czyli tutaj przed ekranem można przesiedzieć?
2: No, tak, można przesiedzieć dużo. Tu mamy Asię Kołaczkowską, niestety zmarłą niedawno.
1: Związaną z Trójką.
2: Zespół Raz, Dwa, Trzy. Też związany z Trójką, też pochodzi z Zielonej Góry. I mnóstwo różnych formacji kabaretowych. O, Nowaki na przykład, Jurki. No i kabaret Ciach na przykład, gdzie tutaj możemy rozpoznać jednego typa, który właśnie mówi do mikrofonu Trójki.
1: Jak pan to łączy w takim razie?
2: Jakoś udało mi się to połączyć przez 30 lat.
1: Pan tutaj tak ładnie przewijał ekranem. To chyba nie ma potrzeby naciskania. Ja mogę po prostu, nie wiem, nacisnąć pana i będzie ten dowcip leciał z pana ust.
2: Różnie. Czasami ludzie mnie rozpoznają. Jedna pani wczoraj zapytała mnie, czy ja nie mam brata w kabarecie, bo taki podobny. Ja mówię, tak, mam brata w kabarecie. Czasem robię takie dowcipy. Albo pyta mnie, skądś pana znam, a ja mówię, chyba z muzeum. Bywa pani w muzeum? No bywam, ale jakoś pana gdzie indziej kojarzę. Ja mówię, nie, no raczej z muzeum mnie pani kojarzy.
3: Zapraszam na prawo.
1: Tu są dwa witraże.
3: Ten jest po pierwsze ciekawy ze względu na swoją ikonografię. To jest największy witraż świecki w Polsce. Powstał na początku lat 80. Jego autorką jest Maria Powalisz-Bardońska, która bardzo szeroko potraktowała temat drzwi gnieźnieńskich i bordiury otaczającej konkretne sceny znajdujące się na tych drzwiach.
1: Jest też drugi witraż. To już w takim razie nie jest największy świecki witraż w Polsce.
3: To jest tylko trochę mniejszy. I on przedstawia panoramę Zielonej Góry. Oczywiście tutaj formy abstrakcyjne też się pojawiają w naszych oknach i też jest to forma autorstwa Marii Powalisz-Bardońskiej, ale ta sala, w której teraz się znajdujemy, to jest sala zegarowa, czyli dookoła słychać tykanie starych zegarów, a pośród tych zegarów jest jeszcze jeden bardzo wyjątkowy zabytek, a jest nim polifon. Polifon, czyli taka, można powiedzieć, dawna szafa grająca. I to jest polifon, który do dzisiejszego dnia przemawia do nas i mamy na to dowody.
2: Może nakręcę. Taką właśnie muzykę słuchano kiedyś w jakiejś kawiarni czy winiarni zielonogórskiej. Przetrwał pierwszą wojnę światową, drugą, potem przetrwał Szaber, Armię Radziecką przetrwał.
1: Błyskawicznie zwiedziliśmy Muzeum Ziemi Lubuskiej. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy Trójkę.
4: Muzeum Ziemi Lubuskiej to nie tylko wystawa poświęcona Zielonej Górze czy witraże. Instytucja pochwalić się może także bogatą kolekcją polskiej sztuki współczesnej, w której znajduje się dzieło Witkacego, Galerią Sztuki Sakralnej, Galerią Mariana Kruczka, Muzeum Wina czy Muzeum Dawnych Tortur. Wszystkie te wystawy znajdują się w jednym gmachu. Jest 6:22. Pan Tomasz z kabaretu wspominał, pokazując ekran, w którym wyświetlani są artyści związani z Zieloną Górą, o zespole Raz, Dwa, Trzy. To teraz ten zespół łączący muzykę rock oraz współczesną poezję, założony w 1990 roku w Trójce w audycji Teraz Pieszo. Słuchamy nagrania z płyty wydanej w 2003 roku.

0: Pan Tomasz Kowalski z kabaretu Ciach, wróć z Muzeum Ziemi Lubuskiej. Poniekąd zasugerował to, czego słuchaliśmy w programie trzecim Polskiego Radia 25 minut po szóstej. Ja więc sobie pozwolę teraz zasugerować godny moim zdaniem sketch kabaretowy, takiego kabaretu z Zielonej Góry. Mogą państwo nie znać. Kabaret ma 32 lata już, ale wciąż jest na dorobku. Fragment sketchu Tragiczne Dramaty przed nami.
1: Witam państwa w programie Tragiczne Dramaty. Jesteśmy na żywo w domu państwa Malinowskich. Po mojej lewej stronie pan Michał Malinowski.
2: Dobry.
1: Pan Michał jest luksusowym cieciem w jednym z warszawskich apartamentowców. Zarabia bagatela 6 tysięcy złotych, ale cóż z tego, skoro w jego domu ktoś kradnie. Oto żona i syn pana Michała. Za chwilę do państwa wrócę. Panie Michale, mieszka pan pod jednym dachem z żoną i synem. Jak pan myśli, kto pana okrada? Żona, syn, skrzaty?
2: No, Irenka i Łukaszek.
1: Czyli żona i syn.
2: Tak.
1: Ile panu zginęło? Złotówka, dwa złote?
2: 5 tysięcy.
1: Co pani by kupiła za 5 tysięcy?
3: No wie pan, szukam różnych ciekawych okazji.
1: Proszę państwa, jest takie stare polskie przysłowie. Okazja czyni złodzieja.
0: Kabaret Ciach się ten kabaret nazywa. Dłuższe fragmenty żartów i satyr goszczą w Trójce od poniedziałku do czwartku o 13.30 w powtórce z rozrywki. Wcześniej jednak, bo już za chwilę w audycji Teraz Pieszo, w której zwiedzamy dziś Zieloną Górę, udamy się do skansenu. W wyjściu klimat miejsca pełnego starych chałup pomoże nam teraz kompozycja Luka, czyli Łukasza Rostkowskiego, który urodził się w Zielonej Górze.

0: Za 29 minut będzie siódma. Słuchaliśmy Końca lata, czyli utworu z filmu Chłopi. Kompozycja ta otworzyła nam bramę prowadzącą do Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze Ochli. Muzeum to znajduje się pośród lasu, pośród leśnego źródliska. Piękne to jest miejsce, do którego z centrum miasta jest tylko 7 kilometrów. Biegiem to jest 35 minut. Do skansenu spokojnie można też dotrzeć, co ciekawe, rowerem miejskim. Obok muzeum jest stacja. Fakt ten sprawia, że wymówek, by nie dotrzeć do skansenu, nie ma. Po Muzeum Etnograficznym oprowadzi nas teraz Marzena Górska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Widzę dużo starych chałup.
1: Tak, mamy około 80 obiektów małej, dużej architektury. Chaty i obiekty gospodarcze ściągnięte z różnych regionów kulturowych.
0: A jakie budownictwo w takim razie możemy tutaj zobaczyć?
1: Głównie budownictwo z XIX, z XVIII wieku. Jest to cały pas budownictwa dolnołużyckiego, budownictwo wielkopolskie, budownictwo dolnośląskie i takie charakterystyczne elementy budownictwa regionu lubuskiego.
0: To żebym ja się czegoś dowiedział o tym budownictwie lubuskim, to gdzie powinniśmy się udać? Do jakiego obiektu? Żeby pani mi wszystko wyjaśniła i słuchaczom programu trzeciego. Jak wygląda taka typowa chata z tego terenu?
1: Takim naszym najbardziej zabytkowym, charakterystycznym dla ziem lubuskiej terenu jest wieża winiarska. Jest to unikat, jeżeli chodzi o architekturę w całej Polsce. Nasza wieża pochodzi z Budachowa. Jest to miejscowość oddalona o kilkadziesiąt kilometrów od Zielonej Góry. To budynek XVIII-wieczny. I jest taką wisienką, jeżeli chodzi o architekturę, ponieważ były to wieże, które pierwotnie funkcjonowały na winnicach i pełniły rolę takich trochę strażnic. Był tam zatrudniony człowiek i doglądał całej uprawy.
0: Pilnował, żeby nikt nie ukradł winogron?
1: Coś takiego. Natomiast w środku mamy wystawę dotyczącą winorośli, pozyskiwania soku z winogron.
0: Widzę belki pruskie. To typowe w takim razie, rozumiem, dla regionu. Biała elewacja, podobne budownictwo do tego, które widziałem chociażby na Mazurach, chodząc pieszo. Tylko, że też widać, że premium ta wieża jest, bo mamy normalne pokrycie dachowe współczesne.
1: Tak, jest to ceramika, dach pokryty dachówką, karpiówką, jak najbardziej charakterystyczny dla tego regionu. I tak jak dobrze pan zauważył, jest to mur pruski, konstrukcja szkieletowa wypełniona murem pruskim. Natomiast najbardziej charakterystyczna jest ta bryła przy

0: Przypominająca wieżę, również ten czterospadowy mansardowy dach i ten element na samej górze, czyli wieżyczka, która umożliwiała doglądanie uprawy.
1: Jakie tutaj jeszcze budynki tak bardzo ekspresowo warto zobaczyć? Zauważyłem już taką tendencję, że tutaj zawsze tylko o winiarstwie, ale pewnie są też obiekty niezwiązane koniecznie z winiarstwem.
0: Nie, mamy kolekcję obiektów z Dolnych Łużyc. Bardzo ciekawe budownictwo zrębowe. XVIII-wieczne chaty z okolic Żar, Żagania. Mamy również cały sektor budownictwa wielkopolskiego, które miało tutaj duże wpływy na terenie ziemi lubuskiej. Również są to głównie chaty zrębowe, typowo drewniane, z różnym typem wyposażenia. Część naszych zabytków ma wyposażenie kresowe.
1: Czyli odwołują się Państwo do historii osób, które tutaj przyjechały po 1945 roku?
0: Dokładnie tak. One po wojnie budowały społeczność tego regionu, więc nie można ich historii pominąć.
1: Jesteśmy przed kolejną chałupą. Widzę tabliczkę. Chałupa z Krobielewa. 1800... No, aż tak dobrego wzroku nie mam. Trzeci, tak?
0: Tak jest. Jest to chałupa, jeden z obiektów z całej zagrody. Sprowadzone z Krobielewa, to jest kulturowy teren wielkopolski. Możemy wejść do środka.
1: Właśnie widzę, że do większości chałup można wejść, że są drzwi otwarte, że tutaj jesteśmy zapraszani. Wchodzimy do środka przez kamień, później cegły. Są różne izby.
0: Mamy część przeznaczoną dla dziadków, tak zwaną wycugówkę lub dożywocie, w zależności od regionu. Tutaj mieszkali sobie rodzice gospodarza, mieli warsztat tkacki. Po drugiej stronie mamy główną izbę, w której toczyło się całe życie. Mamy również izbę panny na wydaniu i mamy jedno z najważniejszych pomieszczeń, czyli kuchnię. I do tej kuchni serdecznie zapraszam, bo mamy tutaj całą kolekcję ciekawych sprzętów gospodarstwa domowego. Mamy wielką masielnicę korbkową, mamy prasę do wyrobu sera i mamy centryfugi do oddzielania mleka i śmietany.
1: To była chałupa z ziem wielkopolskich. To jeszcze jakąś chałupę by się przydało z Dolnych Łużyc zobaczyć.
0: Zapraszam. Chałupa z Jędrzychowic, okolice Żar, Żagania, kulturowy obszar Dolnych Łużyc. Chałupa z XVIII wieku, konstrukcja zrębowa. I możemy wejść do środka i zobaczyć takie typowo dolnołużyckie wyposażenie. Mamy codzienny ubiór, łużyczanki, mamy kołowrotek do przędzenia, skrzynię ozdobioną we wzory łużyckie.
1: Ta chałupa to już taka nie była bardzo bogata.
0: No nie, mamy zdecydowanie mniejszą powierzchnię i...
1: Sufit jest bardzo nisko, ja jestem w stanie go nawet nie wyprostowując z ręki dotknąć.
0: Ale takie sufity też miały swoje zastosowanie, ponieważ ciepło ucieka nam do góry, więc...
1: Nie trzeba było tyle wydawać na ogrzewanie.
0: Dokładnie. Tutaj mamy jeszcze w miarę wysokie wejście, natomiast w innych chatach jest zdecydowanie niższe i to też miało swoje zastosowanie. Poza tym, że trzymało ciepło, to jeszcze wymagało tego, żeby się pokłonić, wchodząc do gospodarza. I przed nami również ciekawy obiekt, już słychać pierwsze odgłosy. Jest to kuźnia z Kosieczyna, teren Wielkopolski Zachodniej, konstrukcja z XVIII wieku. Tutaj oczywiście cały korpus i dolna część wykonana z kamienia, ponieważ w środku rozpalamy ogień i szachulcowa szczyt kuźni.
1: Bardzo ładnie wszystkie tutaj obiekty wyglądają i to, co mnie tutaj zaskakuje, to te wszystkie domy są bardzo blisko siebie.
0: Tak, tutaj staraliśmy się odzwierciedlić taką typową ulicówkę, czyli główną ulicę, przy której są rozmieszczone chaty.
1: Miejsce jest bardzo urokliwe i Państwa oczywiście zachęcamy do odwiedzin. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również i zapraszamy.
1: W skansenie można zobaczyć dolnołużyckie chaty, tak? Mnie namawiać na prezentację utworu w innych językach niż polski nie trzeba, tak więc teraz przed nami Uta Szwejkisz i Norman Golds. Ich kompozycja po dolnołużycku właśnie. Tytuł utworu to nie jest koniec, czyli to nie jest koniec.

0: Pewne wersy tego utworu po Dolnoużycku bardzo pasują do pory, o której się słyszymy. Słowa chodź, wstawaj, to nie jest koniec, wstawaj, wstawaj, wstawaj. No idealnie zgrywają się z tym, że na trójkowym zegarze jest 6:40. To idealna pora, by czegoś doświadczyć, czegoś się nauczyć. Miejscem, gdzie można tego dokonać, jest Centrum Nauki Keplera, Centrum Przyrodnicze w Zielonej Górze. W swoje wcale nie takie skromne progi zaproszą nas teraz Marta Chudak z tego centrum oraz Krystyna Walińska, kierownik instytucji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jesteśmy już na pierwszej z sal wystawowych. Wiem, że to będzie warszawskie porównanie, że niektóre tutaj elementy ekspozycji, wszystkie interaktywne, to przypominają to, co można zobaczyć w Centrum Nauki Kopernik. Przepraszam za porównanie warszawskie, ale wiele osób było w tamtym centrum, więc będzie dość łatwo można sobie teraz to wyobrazić przed oczami.
1: Tak, oczywiście Centrum Nauki Kopernik to było pierwsze takie centrum duże, które powstało w Polsce. I oczywiście te wszystkie centra, których już jest dużo w Polsce, biorą sobie za wzór to wspaniałe centrum. Oczywiście budżet Centrum Warszawskiego jest nieporównywalny z budżetem naszym, natomiast mamy też tutaj sporo takich autorskich stanowisk.
2: To może się na nich skupmy w takim razie.
1: To jest wybitnie nasze autorskie, czyli dzieje Ziemi, czyli cztery ery geologiczne, najważniejsze wydarzenia. Sobie na osi czasu patrzymy, co na przestrzeni milionów lat się działo. Tu jest też bardzo edukacyjna, ciekawa sprawa. Pokazujemy, jak na Pacyfiku wyglądają dryfujące wyspy śmieci. Tutaj możemy się przekonać, jak, jeżeli chodzi o powierzchnię, jak duże są te wyspy, bo staraliśmy się oddać to w skali. Tutaj taka jedna z największych pacyficznych wysp znajduje się koło Hawajów i to jest wyspa, która przekracza pięciokrotnie powierzchnię Polski. Tutaj mamy symulator huraganu, także też pan redaktor.
2: Czyli
1: może...
2: panie tutaj bardzo chcą mnie narażać na szwank, dobrze rozumiem.
3: Absolutnie nie.
1: 100 km na godzinę to jest maksimum tego, co tutaj możemy wygenerować, także proszę się nie niepokoić, nie odleci pan.
3: Poza tym w naszym centrum nikomu nic się nie może stać, pod warunkiem, że będzie obsługiwał stanowiska zgodnie z instrukcją.
2: Huragan się obsługuje niczym rower elektryczny.
3: Tak, delikatnie.
2: Czyli jak pedał gazu.
3: Ja może tylko uprzedzę, za fryzjera nie oddajemy.
2: Nacisnąć po prostu. To są takie warunki, że jak ja mówiłem, to nic nie było słychać. Było głośno po prostu.
1: Te huraganowe wiatry, które też tam ostatnio nawiedziły Polskę, to były wiatry przekraczające 100 km na godzinę. Ale jak już wieje dobrze, już porządnie wieje.
2: Idziemy na kolejne piętro. Domyślam się, że tam już są te insekty i inne zwierzęta, które państwo mają.
1: Mamy dwa laboratoria, w których realizujemy zajęcia właśnie laboratoryjne, laboratorium biologiczne i chemiczno-fizyczne i mamy też wiwarium, czyli miejsce, gdzie hodujemy nasze zwierzęta.
2: Takie niepozorne miejsce. Pani otwiera teraz węża zbożowego.
3: Tak, węża zbożowego, który jest z nami 4 lata.
2: A on tutaj jest, chudziutki dość.
3: Taką ma budowę wąż zbożowy. Chudziutki, ale bym nie powiedziała, dlatego że Lola, bo tak ona ma na imię, to jest nasza samica, chodź tu maleńka. Ma jakieś 1,5 metra długości, czego nie widać. Dotykał pan kiedyś węża?
2: Czyli można z Lolą się zaprzyjaźnić?
3: Można, jak najbardziej.
2: I Lola jest sympatyczna?
3: Jest sympatyczna, aczkolwiek bardzo humorzasta. Teraz nie chce nam się tutaj za bardzo pokazać. Raczej się chowa, uwielbia siedzieć w tym mchu, ale normalnie na zajęcia jest zabierana i ma kontakt z dziećmi.
1: Te zajęcia, czy to są zajęcia z gadami, czy z owadami, polegają na tym, że właśnie tutaj duży cudzysłów oswajamy dzieci ze zwierzętami, czy to są bezkręgowce, czy owady, czy właśnie kręgowce, ale też jak gdyby tutaj przełamujemy stereotypy, no bo też obiegowa opinia o wężach, oj, oj, oj, oj, niejakie to nie.
2: Wszyscy się boją, tak?

0: Kolej owady, to robaki, no nie robaki. Nie.
1: Właśnie, boją się, bo węże są oślizgłe, gryzą. I
2: duszą tak, jeszcze.
1: I tak, i duszą, i gryzą, i w ogóle od razu nas zjadają.
2: Bardzo tak kompleksowo można u państwa się zabawić. Więc jakiekolwiek państwo mają zainteresowania, to tutaj warto się udać i rozwijać swoją wiedzę w Centrum Nauki Keplera. To ja bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszamy bardzo serdecznie do
1: zapraszamy
0: nas.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie.
3: Centrum, choć jest bardzo ciekawe, w ostatnich dniach rywalizacja o turystów przegrywa z pewnym wydarzeniem. Wydarzeniem, które w Zielonej Górze na początku września odbywa się rokrocznie. Częścią tego wydarzenia są koncerty. Na jednej ze scen w środę zagrali podczas tego święta chłopaki. Kuba i Kuba.

0: Zapowiadając panów, powiedziałem chłopaki, bo taki jest tytuł najnowszego singla Kuby i Kuby. Nic panom nie ujmuje. Zresztą w czasach, w których podążamy za młodością, to chyba nic złego powiedzieć chłopaki. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i audycji Teraz Pieszo, w której dziś chodząc zwiedzamy Zieloną Górę. W mieście tym, w województwie lubuskim, do dziś trwa winobranie. Udałem się tam na to święto z mikrofonem. Nie wiedząc o tym wydarzeniu prawie że nic, chciałem go doświadczyć, jak to się mówi, niczym zwykły turysta. Gdy dotarłem do centrum, gdzie odbywa się to winobranie, długo terenu imprezy nie szukałem. Muzyka od razu doprowadziła mnie na miejsce.
1: Słyszę, że coś jest, słyszę, że to winobranie. O co chodzi w tej imprezie?
2: Tygodniowa, dożynki winobraniowe. Od tysięcy lat takie coś istnieje.
1: I co tutaj jest? Bo słyszę, że jest koncert.
2: Wszystko jest, co na takich imprezach może być. Koncerty, degustacje wina, był pan w innym miasteczku.
1: Tu nie, nie, pan... tutaj, tędy wszedłem, od urzędu.
2: To jest to, co na zwykłych imprezach, ale główne imprezy to niech pan sobie pójdzie w okolice ratusza. Tam jest tak zwane miasteczko winne i tam istota tego święta się odbywa tam. Lewo, do ratusza, a to są imprezy towarzyszące. Słuchać muzy można zawsze, jak się podoba. Nawet nieźle grają.
1: Dobrze, to idę dalej, bardzo dziękuję. Prosto i w lewo. Coraz ciszej się robi. Co tu jest? O matko, mydło i powidło. Bo od razu wyszedłem na jakieś stoisko z ziołami. Dzień dobry. To jest ta główna część, czy gdzieś jeszcze trzeba?
3: Prosto do ratusza.

0: co tam będzie?
1: Staroci sprzedawają i różne wędliny i wina.
2: Tam jest duża scena.
0: Czyli tutaj to jest taka mała scena?
2: Mała. Tak, a tam jest główna taka duża.
0: Państwo tu mieszkają?
1: Tradycyjnie tak. Przychodzimy.
0: Co jest takiego fajnego, że państwo nie są tym zmęczeni i zawsze tutaj przychodzą?
1: Spotyka się różnych ludzi, bo tu przyjeżdża cała Polska, nie tylko miejscowi. Dobra muzyka i klimat się zmienia po prostu, nie? Nie ma nudy.
0: Później jak się wraca do domu, też nie ma nudy?
1: Oczywiście. Nawet nie czuję, że nogi bolą.
0: Dobrze, przed ratusz. Bardzo dużo tu ludzi, tu się czasami trzeba przeciskać. I jedną z ciekawych rzeczy jest to, że tu pomiędzy tymi straganami są place zabaw. Dzień dobry. Jak się zastanawiam, co na Winobraniu robią place zabaw, bo to już jest kolejny, który widzę.
3: Wszystko. Tętnią życiem.
0: Przyprowadził pan tutaj siebie bardziej na Winobranie, czy córkę na plac zabaw?
3: Razem.
0: Czyli można połączyć...
3: Trochę tu i trochę tu.
0: Czyli co, córka teraz...
3: Huśta.
0: Huśta się, a pan będzie się huśtał?
3: Pewnie tak.
0: A to Winobranie, to co to jest? O co tu chodzi? Na razie tego członu wino to nie widziałem.
3: Panu, że od 20 lat nie wiem, o co tu chodzi.
0: Pomiędzy placami zabaw to są stoiska z torbami. Dzień dobry. Ciągle mi kazali iść prosto, ale ja dalej tych trunków nie widzę. To nie wiem.
4: Będą.
0: Jeszcze trzeba iść?
4: No jeszcze trzeba iść do końca do budynku. Skręcić w lewo.
0: Co to takie duże jest? Ja tu na razie torby widziałem, szaszłyki, wszystko, ale nie szklane butelki.
4: Tam są starocie, tam są różności, a trunki będą w lewo. Ciekawostką tego miasta jest to, że niedawno wprowadzono prohibicję, ale dzisiaj można.
0: Prażone orzechy, nawet jedzenie bezglutenowe. O, strefa winiarstwa się zaczyna. Dzień dobry. W końcu chyba dotarłem do strefy, której jest wino, to prawda?
5: U nas nie ma wina, ale można kupić pamiątki. Można odebrać też mapę miasteczka winiarskiego.
0: Państwo, Izba Gospodarcza Lubuskich Winnic, ja tak zauważyłem wielki plakat i pomyślałem, że tu nie można wejść, jeżeli się nie podpisze petycji, bo państwo tutaj jakąś petycję mają.
5: Mamy petycję, która chce ochronić działalność naszych lokalnych winnic. Chodzi o to, że rząd planuje wprowadzić nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
0: A jak będzie trudniejsza sytuacja tych winiarzy, to będzie dla państwa więcej. Może dobrze?
5: Może dobrze.
0: Dobrze, to tam jest ratusz, tak? Tam tak, prosto, tak. Ciągle prosto. Ja tu ciągle słyszę ciągle prosto i tego prosto nie mogę znaleźć. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję.
5: Dziękuję również.
0: Mapy mam w ręku, już się będę trochę nawigował. O, i tu już są rzeczywiście stoiska, są kieliszki. W ogóle jakoś tak ciszej się tu zrobiło. Dzień dobry.
6: Dobry wieczór.
0: W końcu dotarłem chyba do tej istotnej części, bo tak szedłem aż spod urzędu marszałkowskiego. I tak się zastanawiam, na czym polega to winobranie. Państwo mają w rękach kieliszki i co? Się stoi po prostu i butelkę i co?
6: Degustujemy smaki. Drepcze się. Podchodzi się do każdej winnicy z osobna.
7: Może być krokiem tanecznym.
6: To jest, która winniczka ma lepsze winka, porównujemy.
0: Ale to jest jakaś karta do głosowania?
6: Nie, ale to my sobie tak po przyjacielsku.
0: To się przez półtora tygodnia tak tutaj codziennie przychodzi?
7: Codziennie to nie.
6: Co drugi dzień?
7: Tak, co drugi.
6: Trzeba też do pracy iść.
8: Akurat nie, mamy dobrego szefa, że mamy wolne.
0: Szef dał wolne specjalnie na winobranie?
9: Tak, już nie. Mamy wolne.
0: Pan naprawdę jest szefem tego pana?
9: Jesteśmy firmą, gdzie ja jakby w cudzysłowie jestem właścicielem.
0: Okej, czyli pan jako właściciel dał pracownikom wolne?
9: Nie, to nie tak. Ryzyko wypadków pracy jutro są ogromne, więc mają wolne.
0: Dobry wieczór, widzę, że taki kulturalny kącik. Tak jakoś spokojnie tutaj, ja myślałem, że tu...
10: My też myślałem, że tutaj ktoś będzie śpiewał, grał, no ale ogólnie jest fajnie.
0: Panie skąd?
10: Stąd.
0: I tak co roku tu się siada i...
10: Tak, co roku. Mam udokumentowane na zdjęciach, jak co roku siedziałeś, mam tam troszeczkę dalej.
0: Jedna rzecz mnie intryguje, bo ja tu ciągle widzę różne kieliszki. Przepraszam, co się dzieje z kieliszkami?
11: Gdzie, jakie kieliszki?
0: No tu na przykład, panie mają kieliszki. Wszyscy mają kieliszki. Te kieliszki są różne. Co się robi z kieliszkami?
11: My nie oddajemy wiem. Do...
10: Ta pani ma też inny kieliszek.
0: To się wyrzuca do kosza te kieliszki?
10: Płaci się kaucję za kieliszek, jak się odda, to później zwraca.
0: To ile taki kieliszek jest warty?
10: Proszę pytać tej pani.
0: Ile pani zapłaciła?
12: 25 zł.
0: Za kieliszek?
12: Ale, tak, ale zabieram go do domu i tutaj noszę go w takiej torebeczce. Można przynieść swoje, można sobie kupić, albo można dostać i oddać.
11: Jeszcze nie kupiliśmy.
0: To już panie kaucję zapłaciły.
11: Nie, jeszcze nie, jeszcze nie.
0: Czyli panie już dostały kieliszek i by można było uciec z kieliszkiem.
10: Nie, jesteśmy i znamy tych panów.
11: Tego się nie robi. Niech pan pozwoli, to jest właściciel tego wina.
0: Chyba panie już kupiły, to już panie są właścicielkami.
11: Tak, ale to już jest nasze, ale
6: no
11: od tego
6: tak,
11: pana...
6: ale kieliszki. Kieliszki nie.
11: Się pyta o...
0: Dobry wieczór. Próbuję ustalić, jak to jest z tymi kieliszkami, bo ja tu widzę, że ludzie chodzą z kieliszkami. Każdy kieliszek jest inny. I co się dzieje z tymi kieliszkami?
13: Kieliszki są przede wszystkim własnością klientów. Bardzo często biorą je do domu jako pamiątkę, ponieważ winobranie trwa cały tydzień, więc na przykład na drugi dzień przychodzą ze swoim kieliszkiem. A niektórzy te kieliszki do odpowiednich śmietników, gdzie pisze szkło, wyrzucają.
0: To chwila, jak ja bym otworzył teraz pojemnik, to ja tam mogę mieć...
13: Pan nie otworzy, bo jest

0: Zamknięty.
1: To w którym śmietniku są kieliszki? To sobie wezmę zastawę 6 zrobię.
0: Oj, to nie, to tak nie ma. W tych śmietnikach to są przeważnie puste butelki.
1: No to gdzie pan ma taki śmietnik, gdzie są kieliszki?
0: Tam gdzieś dalej jest szkło, natomiast...
1: Otłuczone pewnie.
0: Oczywiście, że tak.
1: No to co zostaje z nami po winobraniu, jak nawet kieliszka nie mogę zabrać?
2: Zdjęcia z Bachusem. Z Bachusem.
3: Z kieliszkami.
2: Z kieliszkami.
4: Winobranie zakończy dziś koncert Ewy Farnej. Najpopularniejszy utwór z najnowszej płyty wokalistki ADHD Pop, teraz w Trójce.

0: pustit uśle.
1: Tytuł utworu Perpetuum Mobile pasowałby też do audycji Teraz Pieszo. Pasowałby, bo w tej audycji nie zatrzymujemy się. Zwiedzamy wciąż pieszo, czekam na Państwa propozycje. Jakie miejscowości powinienem chodząc odkryć z trójkowym mikrofonem? Mój adres paweł.turski@polskieradio.pl. Za 3 minuty za to nowa audycja w Trójce. Więcej o niej powie Państwu Tomek Żonda, który będzie Państwa od dziś budzić w soboty między 7 a 9. Tymczasem my, Michał Jakubik, Paweł Turski, mówimy do usłyszenia i do dobrej soboty.
2: Buy a jumbo check.

0: Autopromocja.
1: Miłość dziwaczną jest i fantastyczną.
2: Przed nami adaptacja dramatu poety, który wzbudza w nas miłość i zachwyca. To cytat z Gombrowicza.
3: Juliusz Słowacki, Beatrix Cenci.
1: Wzdychasz.
4: Czy ty mnie nie zdradzisz?
1: Przysięgą tobie dodam zaufania.
4: Ja kocham.
1: Nie kończ.
4: Już wiesz?
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Aleksandra Bielewicz, reżyserka Słuchowiska.
2: Polecamy dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota 12 września, minęła 7:00. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Przeszukania w mieszkaniu bohatera afery Zonda Krypto, byłego funkcjonariusza CBA. Kilka tysięcy zestawów rakietowych Piorun trafi do polskiej armii. Groźne bakterie w wodociągach dwóch gmin w województwie świętokrzyskim. Jest kolejna odsłona afery Zonda Krypto. Śledczy chcieli zabezpieczyć ważne dla sprawy materiały dowodowe. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek komentuje przeszukanie mieszkania byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego.
7: Informację potwierdził minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
8: Potwierdzam, że doszło do przeszukania u Artura H., że zostały zajęte pewne nośniki informatyczne.
7: Według ustaleń Wirtualnej Polski Artur Chodziński miał przekazywać szefowi Zonda Kryptoprzemysłowowi Kralowi raporty dotyczące dziennikarzy, a także pośredniczyć w jego kontaktach z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To według Waldemara Żurka jego zeznania przeczą słowom Zbigniewa Ziobry.
8: Ten właśnie człowiek, o którym mówimy, mówi, że wszystko mówił, informował, to pan Ziobro miał podjąć taką decyzję i dobrze wiedział, kim jest pan Kral. Zobaczymy, jakie są tak zwane twarde dowody.
7: Artur Chodziński napisał w mediach społecznościowych, że przekazał policji przygotowane wcześniej dokumenty istotne dla wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto. Czynność trwała około 20 minut, skomentował były agent CBA. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
6: Kilka tysięcy zestawów rakietowych Piorun dostarczy armii firma MESKOMP. Wart 3 miliardy złotych kontrakt został podpisany w Kielcach podczas Salonu Przemysłu Obronnego. Zakup Piorunów ma być finansowany z SAFE, co podkreślał premier Donald Tusk.
9: Piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy i to za naprawdę spore pieniądze zakupią pioruny. Ale oczywiście największym nabywcą jest Agencja Uzbrojenia, a więc nasza armia, nasze wojsko, bo chcemy produkować oczywiście też, żeby zarobić. SAFE i generalnie nasze inwestycje, polskie inwestycje w obronę i w zbrojenia, to są inwestycje, tak jak powiedziałem, w polską gospodarkę.
6: Piorun to przeciwlotniczy zestaw rakietowy służący do eliminacji nisko lecących samolotów, śmigłowców i dronów. Służby pracują nad przywróceniem ruchu na drugim torze linii kolejowej między Radomiem a Przysuchą. W nocy PKP linie kolejowe poinformowały, że przywrócono funkcjonowanie jednego z dwóch torów. Pociągi jadą po nim z ograniczoną prędkością 60 km na godzinę, a na przejeździe w Sokolnikach, na którym w środę doszło do wypadku, zwalniają do 20 km. We wczorajszym proteście na kolei wzięło udział mniej niż 20% maszynistów. Prowadzący pociągi zwalniali na przejazdach kolejowych, by zwrócić uwagę na konieczność zmian w przepisach w trosce o bezpieczeństwo. Maszyniści są zbudowani szczególnie postawą pasażerów, mówi Daniel Biernacik ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych.
10: Wiadomo, że ten dzień dla nich nie był przyjemny, natomiast spotykaliśmy się z bardzo dużym zrozumieniem podróżnych, którzy kibicowali maszynistom, którzy uznali, że ten jeden dzień są w stanie wytrzymać, aby faktycznie mogli bezpiecznie w przyszłości poruszać się na kolei.
6: Według maszynistów konieczne jest stworzenie systemu automatycznej rejestracji niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach, by kierowcy nie uniknęli kary. Woda na terenie gminy Baćkowice oraz niemal całej gminy Wojciechowice w Świętokrzyskiem nie nadaje się do spożycia. Sanepid stwierdził w niej enterokoki jelitowe. Wójt Baćkowic, Marian Partyka, poinformował, że dla mieszkańców został już

0: zorganizowany system dostarczania wody.
1: Beczkowóz jest duży jeden, który dzisiaj stoi w Baśkowicach w centrum, a jutro co 2 godziny będzie przejeżdżał do tych większych miejscowości. Prócz tego będzie tak samo i butelkowana woda.
0: Wodę można używać tylko do spłukiwania toalet. Nie można z niej przygotowywać posiłków, nawet po przegotowaniu. Nie może być też wykorzystywana do mycia.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A u nas w Trójce czas na sport.
3: Zaczynamy od piłki nożnej. Na start 8 kolejki Ekstraklasy Raków Częstochowa pokonał Motor Lublin 2-1. Dla Rakowa to pierwsze zdobyte punkty po serii 6 ligowych porażek z rzędu i debiut Tomasza Kaczmarka na ławce trenerskiej. O wrażeniach z tego meczu mówi strzelec obydwu goli dla gospodarzy Patryk Makuch.
4: Na pewno gratulacje i takie uznanie należy się całej drużynie, bo musieliśmy wszyscy na to zapracować. Wiemy, w jakiej sytuacji się znajdowaliśmy, a drużyna była mocno nastawiona pozytywnie i nie było zwieszania głów, tylko energię, żeby odwrócić te ostatnie mecze, żeby wygrać u siebie, dać kibicom radość i należą się brawa całej drużynie.
3: W drugim piątkowym spotkaniu Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Hiszpan Angel Rodado. Dziś kolejne mecze w ramach 8 kolejki. Sobotnie granie otworzy mecz Śląska-Wrocław z Koroną Kielce o 14:45. Sprawdźmy, co w tenisie. Poznaliśmy wszystkich finalistów US Open. Do swojego 3. w tym roku finału Wielkiego Szlema awansował Aleksander Zwieriew. Niemiec bez straty seta pokonał Karena Kaczanowa. Jego rywala wyłonił amerykański pojedynek, w którym Ben Shelton okazał się lepszy od Francisa Tiafoe i wygrał 3-1. Finał panów zaplanowany jest na niedzielę, a już dzisiaj w finale kobiet Aryna Sabalenka zmierzy się z Eleną Rybakiną. Start meczu o 22:00. I na koniec żużel. Wiktor Przyjemski został brązowym medalistą indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Złoto wywalczył lider cyklu, Duńczyk Mikkel Andersen. Tuż za nim na podium uplasował się jego rodak Nikolaj Helsenberg. Dzisiaj w Orzens odbędzie się przedostatnia runda mistrzostw świata seniorów. Jednym z faworytów do końcowego triumfu jest prowadzący w klasyfikacji generalnej Bartosz Zmarzlik. W duńskim Grand Prix wystąpi też 3 innych Polaków: Patryk Dudek, Kacper Woryna i Dominik Kubera. Początek głównych zawodów o godzinie 19:00.
0: A sobota z deszczem na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. Wyjątkowo mocno może padać na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Poza tym wszędzie rozpogodzenia. Na termometrach od 13 stopni w Rzeszowie do 21 w Szczecinie. W centrum maksymalnie 20.
5: Trójka. Program 3 Polskiego Radia.
6: Już prawie 7 minut po 7:00.
7: Zróbmy sobotę.
6: Zróbmy ją razem. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny. A co w tej audycji? Poproszę być z nami i wszystko się okaże.

0: Neil Diamond. I tego byłem pewien, kiedy rozpoczynamy audycję, że ta piosenka powinna być na początku. Jarosław Uściński w studiu Trójkołem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będzie dzisiaj dość sporo na temat smacznych poranków z Trójką i nie tylko, bo Jarek jest specjalistą od przygotowania bardzo przyjemnych, smacznych rzeczy. Zresztą o tym państwo przekonawali się kilka lat temu, bo byłeś gościem naszym w Trójce przez ładnych parę lat.
1: Tak.
0: Troszkę wcześniej, bo już tutaj rano.
1: No to było o 6 rano, ale to była fajna audycja, bo byłem po pierwsze uwolniony, mogłem mówić, co chciałem z tobą i to jest fajne. Przepisy to jest fajna rzecz, podpowiadanie ludziom to jest fajna rzecz. Teraz ten czas jest jeszcze ciekawszy, dlatego że przez te kilka lat no to jedzenie troszeczkę się zdewaluowało, ma ładniejsze opakowania i ludzie się pogubili. Niekoniecznie odróżniają smaczne od dobrego.
0: Powiedzmy tak, podczas naszej rozmowy długopisy nie będą potrzebne, ponieważ będziemy raczej inspirować niż podawać przepisy, ile gram czegoś, dodać do czegoś.
1: Tak jest fajniej. Może z gramami to tak do kucharzy lepiej nie startować. Gramy zaczynają się przy ciastach. Cała reszta jest, tak jak stare przepisy 18, 19, 17 wieczne może, pokazywały daj garść, daj kopę, daj
0: szczyptę.
1: Szczyptę. No każdy miał różną szczyptę i ma do dziś. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby mieć własny smak, no pewnie jakieś wprowadzenie. No trzeba ludziom dać jakąś mapę podróżną do tego przepisu, ale chodzi o to, żeby na coś nacisk zrobić, a przede wszystkim, żeby to byli w stanie dobrze przygotować.
0: Ten pierwszy kierunkowskaz już za chwilę.

0: No nas Paul Simon w trójce. Gdybyś powiedział mi, Jarku, która potrawa albo co, jaki składnik do niej jest podczas ostatniego minionego lata takim, o którym mówi się, modny jest. Kiedyś było modne sushi, potem były modne hamburgery.
1: Słowo modne, no teraz poszliśmy w kierunku tak zwanych mochi, cały czas herbaty w stylu japońskim, barwione już najróżniejszymi kolorami, buraczkowy, niebieski, spirulina. To są te składniki, które dodają kolor i wszyscy uważają, że to jest najlepsze i najmodniejsze. To jest jedno, co mnie przeraża, to, że ja rozumiem, że w Japonii i w Korei pewne rzeczy japońskie i koreańskie są modne i to jest całkiem naturalne. Oczywiście może źle powiedziałem, jeśli chodzi o Koreę, bo Korea kocha wszystko, co europejskie, zaś w Polsce my się zachwycamy wszystkim, co jest z zewnątrz, a naszymi rzeczami nie. I patrz, dzisiaj słowo rosół. Amerykanie nazywają go w ogóle różnie, przy czym oczywiście ich rosół, ten, który w kartonach sprzedają w marketach, jest katastrofą.
0: No i to jest bardziej bulion niż rosół.
1: Bulion i to jeszcze, no, składniki są idealne z naturalnym, plus glutaminiany im pochodne po to, żeby był smaczniejszy.
0: Normalna sprawa.
1: No i druga rzecz, kompot. Zobacz, my kompot wyrzuciliśmy prawie z naszego obiegu, krwiobiegu. W domu u mnie zawsze kompot jest. Zaś znowuż Zachód i znowuż wspomnę Stany, odkryły kompot.
0: Tylko kompot jest takim daniem, no, takim napojem, że jakbym troszkę w naszych czasach wbrew dietetyce, bo tam jest dużo cukru.

Tak, ale kompot nie musi być bardzo słodki. On może mieć smak. Pamiętaj, że on ma masę błonnika też, tak? Bo kompot to owoce ze skórką całe, tak? Więc jakby to nie musi aż tak być źle. Kompot z suszy świąteczny to jest sam błonnik. Tam słodyczy prawie nie ma, jak go dobrze zagotujesz. I my go parzymy, to jak

0: Jest pan najlepszy sezon, jeśli chodzi o warzywa i owoce w tej chwili.
1: Absolutnie tak.
0: Jest takie coś wśród warzyw i owoców, co za chwilę znika. Jest z nami tylko przez chwilę, potem tego nie ma. Jakbyś mógł powiedzieć mi, jak można wykorzystać niekoniecznie na słodko, ale gdybyśmy chcieli przygotować danie, które nas pełni, nasyci, i byłyby tam, nie wiem, śliwki, gruszki, cokolwiek jeszcze, co znika. No figi, ale to figi są z obcych krajów.
1: Figa to z importu jest cały czas. To też na nie są sezony, tak? Mhm. I ona właśnie teraz ma swój czas i w ciągu tam miesiąca, później nie będzie dalej, zniknie po prostu.
0: Będą takie rachityczne, nie wiadomo co będzie.
1: To prawda. No owoce u nas, no, dopadłem klapsę parę dni temu. Mhm. To jest niezwykle trudny owoc, bo gruszka klapsa pachnie, pachnie jak pachnie. Smakuje jak żadna inna gruszka. Jak żadna inna gruszka, jeżeli uda wam się dopaść klapsę, to już nigdy żadna gruszka nie będzie wam smakować, jeżeli przedtem nie jedliście klapsy.
0: Nie trzeba wziąć chusteczkę, żeby się obcierać, bo ten sok jest tak intensywny.
1: Tak, ja kupiłem, okej, to nie były takie wielkie klapsy, ale też dwie duże moja żona dorwała. My się naprawdę traktujemy je jak biżuterię, zjadamy je naprawdę z pietyzmem. Ale nawet te małe były naprawdę przepyszne. No jakie danie można zrobić, używając śliwki, no bo za chwilę śliwka również zniknie. Zostaną te trwałe jabłka, zostaną trwałe gruszki. Śliwki znikną za chwilę w ogóle, więc jak ich nie zamrozimy, nie przerobimy, nie zaczarujemy ich w słoik, w jakąś masę, no to cześć. Będziemy kupować konfitury, pseudokonfitury w sklepach i dżemy.
0: To powiedzmy śliwka.
1: Śliwka. No śliwka kocha mięso, śliwka kocha siebie samą, więc możemy nawet połączenie kabaczka, bo kabaczek to też coś, co znika. On jest nietrwały. Dynie zostaną, absolutna większość dyń zostanie długo do wiosny z nami, bo są łatwe w przechowaniu. Cukinie, no one cały czas są produkowane, więc jakby są całorocznym produktem, niestety szklarniowym głównie, choć teraz są. Zniknie papryka igłówka, czyli ta polska papryka, taka żółto-zielona, prosta żółta papryka, która jest przecudowna. Pachnie jak żadna inna papryka, absolutnie te importowane wszystkie żółte, czerwone i zielone mogą jej czyścić buty, zdecydowanie. Więc połączenie czy kabaczka ze śliwką, czy połączenie no, choćby tej papryki, czyli zrobienie takiego trochę leczo. Uciekamy trochę w kierunku Węgier czy Bałkanów, ale jak najbardziej to działa, czyli połączenie fajnych cebul, no bo cebula to cebula, zdrowy składnik. Więc cebula, warzywa, które lubimy, ale żeby było treściwe, to albo ziemniak, pewnie dobrze jest dodać trochę ziemniaka. Ziemniak też dorobił się złych konotacji przez długie lata. Bo tuczy, nie tuczy ziemniak, tylko tuczy to, na przykład ten ugotowany do sałatki wczoraj lub rano i schłodzony jest wręcz zdrowym produktem i wręcz opornym, jeśli chodzi o masę naszą, tak? Czyli my go zjemy i on tak naprawdę nie spowoduje, że będziemy wyglądać jak świnka, które karmiliśmy ziemniakami kiedyś. Więc mamy warzywa, ulubione jesienne warzywa. Idziemy na targ, no bo raczej w niewielu sklepach kupimy. Na który targ teraz padnie pytanie?
0: No nieważne.
1: Likwiduje się targi i bazar. Nieważne. Kupcie warzywa jesienne, czyli powiedzmy kabaczek. On się bardzo szybko rozpada. Papryka, jeżeli się uda, tą igłówkę, ale polską gruntową, póki jeszcze są, bo za chwilę ich już nie będzie. Cebula. Zaryzykujcie czerwoną, jeżeli nie jedliście, bo czerwona ma zupełnie inne pokłady smaku i naprawdę czaruje jedzenie. I naprawdę użyjcie śliwki. Gruszka rozciągnie smak, jakakolwiek by to nie była, zaś śliwka zachowuje się ciut inaczej. Intensywność smaku gruszki no trochę czaruje jedzenie. Sól, pieprz, podstawa. Jeżeli lubicie majeranek, to świetnie. Jeżeli nie, no to lebiotka, oregano, tymianek, cokolwiek lubicie z tych przypraw. Nie za dużo. Dobrze jest trochę czosnku. Nie tyle, żeby walczył z cebulą, tylko on tak jak curry buduje smaki. I curry składa się z kilkunastu co najmniej składników. I ktoś powie, a kozieradka, ja nie lubię kozieradki. No to wam tylko powiem, że curry to głównie smak kozieradki. Wcale nie kurkumy. Kurkuma daje w żółtym curry kolor. Smak, tylko jak łychę tego wsadzicie do buzi, poczujecie, że kurkuma ma jakiś głębszy smak. Oczywiście możecie dodać curry, na przykład żółtego. Jak nie, ja bym został przy czosnek, cebulę jako nośnik smaku.
0: To przesmażamy. Wszystko.
1: Przesmażamy, zaczynamy od cebuli, czosnku. Jak one złapią, już stracą tą surowość, wtedy walimy na pytanie, na czym smażymy. Czy na maśle z olejem, czy na rzepakowym oleju zimnotłoczonym na przykład, który ma orzechowy smak. Ale myślę, że masło klarowane, teraz masło jest tańsze, to można sobie samemu sklarować, bo klarowane to...
0: Nie, nie, nie.

0: Nie mieszać rozbiegać z tymi rzeczami.
1: Nie mieszać?
0: Nie, bo się wszystko pogubimy za chwileczkę.
1: Dobra. I zaczynamy od... Smażymy na masełku z oliwą albo z olejem faktycznie. No i dodajemy te warzywa. Pokrojone w dość dużą kostkę. Nie obieramy. Żadnych warzyw nie obieramy. To jest bardzo ważne. Warzywa gruntowe, warzywa te dobre. Nie powinny być w ogóle obierane.
0: Nawet marchewka.
1: Słucham?
0: Nawet marchewka.
1: Czyścimy.
0: No ładnie.
1: Oczywiście, że tak. Jeszcze teraz to, no to jest najlepszy czas na warzywa, łącznie z ziemniakami. Mhm. Czyścimy i kroimy. Duże kawałeczki. No i zaczynamy od tych twardych warzyw, więc jeżeli tam jest na przykład ziemniak, tudzież marchewka, to zaczynamy od nich, bo one muszą stracić surowość, do połowy przynajmniej, no być już w miarę miękkie i dopiero wtedy dodajemy te najmniej odporne warzywa. Możemy oczywiście w innym rondelku sobie je też podgrzewać, podsmażać czy na patelence i do rondla dodawać. To też rozwiązanie. I teraz leczo. Leczo no, zwykle potrzebuje jakiejś masy, czyli na przykład pomidora. Czasami te warzywa, tak jak my w domu robimy często, prawie w ogóle nie dolewamy żadnych pomidorów, żadnej masy pomidorowej. Dodajmy też, że ziemniak, tudzież marchewka. Pomidora dodajmy wtedy, kiedy one już są stosownie miękkie, ponieważ pomidor ma ten swój kwasek, który zatrzymuje proces gotowania i tak zwane zdębiały mi ziemniaki. No bo jak skwasiłeś lekko w zupie, na przykład do żurku, niektórzy dodają, próbują coś robić, wtedy psują tą zupę. I warzywa wtedy dodajemy do końca, aż rzeczona cukinia i papryka wpadnie. Dajmy jeszcze być trochę twardą. Doprawiamy na samym końcu solą i pieprzem. Nie martwmy się tym, że papryka w środku, czy ziemniak w środku nie będzie tej soli miał. To żaden problem, bo dzięki temu macie tą powłokę sosu, który tam zawsze woda uroni się z tych warzyw. I ta przyprawa w środku nie nabroi, czyli masz smak, jak gryziesz papryki, smak ziemniaka, smak cukinii, nawet cebuli. Ta cebula z czosnkiem zbuduje smaki, na przykład z oregano. I potem ten smaczek jest super. Jeżeli chcecie na koniec dodać ciut pomidora, czy to będzie jakaś, no, jedźmy już tym tokiem, pokrójmy jakiegoś dużego pomidora, jednego, drugiego, w kawałki drobne i też go tam wrzućmy. On odda smak, zaciągnie ten smaczek i to będzie pyszne jedzenie. Szczerze, tu wystarczy kawałek dobrego pieczywa lub wcale żadnego pieczywa. I to jest samo danie dla siebie dobre.
0: To teraz skończymy. Jakbyś mógł teraz usiąść przy tym telefonie, bo myślę, że parę osób będzie chciało z tobą porozmawiać i dopytać się o szczegóły, co i jak, to zapraszamy. 22 i 7 trójek. Jarek Uściński do państwa dyspozycji w tej chwili przy naszym trójkowym telefonie. Ja tylko powiem, że ja kiedy robię takie coś, to ja wolę dać troszkę więcej śliwek, a tego pomidora odrobinę na końcu, odrobinę, żeby nie dominował całość.
1: Najfajniejsze to, że śliwka i pomidor się wcale nie wykluczają.
0: To prawda, że nie.
1: No.

0: BNTK, czyli Janek Benedek z synem, a u nas gość kolejny, gość, który o pewnej metodzie, która jest teraz modna, wie chyba najwięcej w kraju, czyli Maciej Kwaśniewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Hasło Reiki.
1: Hasło Reiki, tak, jestem nauczycielem Reiki. Nie uważam, że jestem osobą, która wie najwięcej, chociaż wiem dużo o tej metodzie, ją długo praktykuję.
0: Ale to jest tak, ja sam doświadczyłem czegoś takiego, nie mając świadomości, że to jest Reiki. Poszedłem do bioenergoterapeuty na zabieg, który miał coś wspólnego z medycyną holistyczną. Tak nie do końca w to wierzyłem, ale mówię, a różni mówią, spróbuj, masz tam pewien problem z barkiem, to z głową też swoją drogą. I mówią do mnie, pan mówi do mnie, a ty potrzebujesz czegoś innego, ty potrzebujesz, taki typowy Reiki zrobię. Ja mówię, co? Co to jest? Co to jest Reiki?
1: Reiki jest bardzo podobne do czegoś, co w Polsce znamy jako właśnie bioenergoterapię, chociaż działa wielopłaszczyznowo. Jest to przekazywanie energii, którą pobiera ciało, mówiąc bardzo skrótowo, i która przejawia się w ciele w postaci dobrostanu na różnych płaszczyznach, też fizycznej, ale często emocjonalnej, bądź w sferze mentalnej, czyli w sferze problemów, które przeżywamy w środku, wewnątrz swojego umysłu, czy w jakiejś takiej przestrzeni mentalnej. Wycisza, daje spokój, puszcza napięcia, które moim zdaniem są genezą dyskomfortów, które się tam gdzieś dzieją w człowieku. Napięcia rozpuszczają się. Jest to metoda łagodna. To też należy podkreślić.
0: Ale jak to działa?
1: Jak to działa? Działa tak, że można założyć, że tak jak oddychamy powietrzem, jest jeszcze coś więcej jak tylko materia. Tak? Kiedyś powietrze nie było w ogóle identyfikowane przez człowieka. Jest energia, która wchodzi w nasze ciało.

0: i przetwarza się na naszą witalność. A im więcej tej witalności, tym żyjemy lepiej, tym możemy łatwiej rozwiązywać nasze kłopoty i przejmujemy się rzeczami nieistotnymi. Można powiedzieć, że na poziomie technicznym działa tak, że energia przepływa przez przyłożenie dłoni, przez praktyka, który ma pewną zdolność, której można się nauczyć, do przepuszczania przez swoje ciało większej ilości tej energii i przekazuje komuś, kto takiej zdolności nie ma, bądź właśnie ma tą zdolność ograniczoną.
1: Czy to działa na sprawy tylko duchowe, czy też na przykład jeśli mamy problem bólowy czysto?
0: Dobrze, tutaj dotykamy takiej delikatnej materii jak medycyna. Moim zdaniem działa. I to jest moje doświadczenie. To nie jest poparte nauką, ale działa. To znaczy ból może ustąpić, bądź choroba może ustąpić w znaczeniu takim, że choroba bardzo często jest wynikiem napięć w sferze psychicznej, w sferze emocjonalnej bądź mentalnej. Pracując, czy też rozpuszczając te napięcia, poprawia się dobrostan też w ciele fizycznym.
1: Jak wygląda taki zabieg?
0: Bardzo nieatrakcyjnie z zewnątrz. To znaczy jest to zabieg, który przypomina przykładanie dłoni do ciała, czy przypomina masaż, który się odbywa bez ruchu. Natomiast człowiek, który przekazuje energię, bądź człowiek, który ją bierze, czyli osoby zaangażowane w ten zabieg, no to dla nich jest kosmos. Są różne odczucia, które się pojawiają w ciele. Od takich no, ciepło, mrowienia, dziwne napięcia wychodzące, jakieś doznania, rozpychania się takie, powiedzmy, dziwne rzeczy, przez uwalnianie emocji, które są skumulowane w ciele, gdzieś tam w środku, trzymane właśnie przez człowieka, po jakieś wglądy w rozwiązania, które mogłyby człowiekowi posłużyć w znalezieniu dobrej ścieżki swojego życia. Przepraszam, że tak bardzo duży kwantyfikator, ale to mniej więcej tak wygląda.
1: Czy to jest tak troszkę, że to jest bioenergoterapia połączona trochę z psychoterapią?
0: Nie jest to psychoterapia. I Reiki działa w trochę tak, że ta energia płynie i rozpuszcza te napięcia. I człowiek nie musi być bardzo świadomy procesów, które w niego się dzieją, choć punkt świadomości pewnej obserwacji tego jest bardzo pomocny. Czasami po prostu się tak dzieje, że coś puszcza i jest sprawa załatwiona. Nie ma sensu wnikać jak i dlaczego. Ważny jest efekt.
1: Efekt jest taki, że ja po takim zabiegu, o którym nie wiedziałem, że to jest Reiki, tak do końca, wyszedłem zupełnie pełen nowych sił i przez następnych kilka dni czułem, że jestem nowym człowiekiem, który może dużo więcej niż wcześniej.
0: Właśnie, bo jeżeli opróżnimy coś, co jest przestrzenią, przepraszam za słowo, zagraconą, pełną napięć, a taką przestrzenią może być nasze ciało, przynajmniej w jakiejś części ją opróżnimy, to się czuje lekkość. Czuje się, że wszystko można, że wszystko, no wiele rzeczy jest możliwych.
1: Jak często trzeba ten zabieg powtarzać?
0: Nie ma dobrej na to odpowiedzi, bo to zależy od napięć, które są w danym człowieku. Jeżeli tych napięć jest dużo, to można przejść pewien kurs i auto przekazywać sobie tą energię praktycznie codziennie. Natomiast przy takim zwykłym życiu pojawia się w człowieku pewna chęć, kiedy już raz spróbował. Pewien taki moment, że o, dobrze by było pójść. Trochę jak zabieg kosmetyczny. Trudno przewidzieć, kiedy trzeba będzie pójść i coś załatwić. Natomiast jest taki moment, że człowiek czuje, że tak, że to jest dobry moment, żeby pójść. Zależy też od spraw, od procesów, które są w człowieku. Niektórzy mają łatwe, proste rzeczy, niektórzy mają trudne i skomplikowane dla nich i potrzebują dużo energii. Po pierwsze dlatego, żeby zobaczyć, że mają z czymś problem. Po drugie dlatego, żeby zdecydować się, że chcą coś z tym zrobić. To jest kluczowe. I po trzecie dlatego, żeby mieć energię, żeby procesować załatwienie tej sprawy.
1: Bioenergoterapia chyba nie może być zaliczona do czegoś, co ostatnio jest dosyć mocno krytykowane, czyli tak zwane szamaństwo. Muszę to jest, o to zapytać.
0: Tak, to jest bardzo dobre słowo, które zostało bardzo zdewaluowane. Jak zdefiniujemy szamana? Kto to jest? Jeżeli przyjmiemy definicję, że to jest człowiek, który łączy dwa światy, dwie przestrzenie. Przestrzeń fizyczną, tak jak my żyjemy w tej trójwymiarowej przestrzeni rozpoznawanej zmysłami, oraz przestrzeń energetyczną, tą niefizyczną. Czyli jest to człowiek, który łączy te dwa światy, to praktyk

0: Reiki jest takim człowiekiem. Być może kapłan jakiejś religii jest takim człowiekiem, bądź inna osoba. Więc na pewno nie jest to metoda, która jest takim szamaństwem w sensie internetowym. Tak? Ta energia bardzo człowiekowi pokazuje, co ma sam ze sobą niezałatwionego.
1: I to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim.
0: Tak.
1: Maciej Kwaśniewski, specjalista od Reiki. Jakbyś mógł przyjść przy naszym telefonie na chwileczkę.
0: Oczywiście.
1: Dołącz do Jarka Uścińskiego, który teraz rozmawia o smacznych rzeczach. To zapraszamy. 227 trójek. Powrócimy jeszcze na chwileczkę potem.

0: Konkurs za chwileczkę. Przypomnijmy, że przy naszych telefonach są goście. Jarosław Uściński, nasz szef kuchni, a także Maciej Kwaśniewski, specjalista od Reiki. No i czas, abyśmy również spróbowali coś wygrać fajnego.
1: Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com.
0: No jeśli państwo chcą naprawdę odlecieć, to proszę nam powiedzieć, jaki kraj powoduje, że potrawy tego kraju dają państwu efekt kompletnego odlotu. Proponuję napisać do mnie, tomasz.zada@polskieradio.pl. Czekam na państwa odpowiedzi, a przed nami kolejna piosenka. Tym razem będzie to zespół Blauka.

0: Berlin i Amsterdam to zespół Blauk, a teraz troszkę też o podróżach, o których będzie troszkę więcej również w kolejnej godzinie. Natomiast w tej chwili przeniesiemy się do Azji na zawody nomadów. Tomasz Sajewicz.
1: Tomek w Azji.
2: Zamiast wygodnych strojów sportowych z lekkich i przewiewnych materiałów, dużo skór, futrzanych dodatków i zdobień, których nie powstydziłby się niejeden pokaz mody. Mumina Adaminowa na Światowe Igrzyska Nomadów nie miała daleko, przyjechała z Uzbekistanu. Te igrzyska mają ducha koczowniczego. Traktujemy tę dyscyplinę jako sport etniczny na miarę igrzysk olimpijskich. To jak igrzyska olimpijskie, tyle że dla etnosportów. A najważniejsze jest też to, że nasze ubrania to tradycyjne uzbeckie stroje. Myli się jednak ten, kto myśląc o nomadach w głowie ma wyłącznie bezkresne stepy, konie, góry i pustkowia. Sporty nomadów można trenować też na szkockich wrzosowiskach, a nawet pod Londynem. Mówi uczniczka konna z Wielkiej Brytanii, Becca Sweetman. Jakieś 8 lat temu znajoma zapytała, czy nie chciałabym spróbować łucznictwa konnego i po prostu wciągnęłam się w ten niesamowity sport. Od 8 lat startuję w barwach reprezentacji Wielkiej Brytanii. Etnosport staje się coraz bardziej popularny, a powrót do korzeni sportu funduje sobie coraz więcej narodów. Jedną z potęg w łucznictwie konnym jest Francja. Wykonali kawał świetnej roboty, jeśli chodzi o rozwój tego sportu. Mają solidną grupę nastolatków i młodych zawodników biorących udział w rywalizacji. Coraz bardziej doganiają nas jednak azjatyckie państwa. Malezyjczycy, Chińczycy czy Indonezyjczycy mocno walczą o czołowe miejsca. Dla Wiktora Martina z Hiszpanii udział w zawodach sokolników to część życia i pracy w jednej z najpiękniejszych metropolii Europy. Od 12 lat pracuję na lotnisku w Barcelonie z jastrzębiami, starając się, no wiecie, zapobiegać zderzeniom ptaków z samolotami. Hiszpańska tradycja to długa historia. W Hiszpanii mamy naprawdę świetnych sokolników. Sposób, w jaki traktuje się tu orły, różni się od tego, co praktykujemy w Europie. Tamtejsze podejście jest bardziej koczownicze, bardziej wiejskie. My staramy się traktować nasze orły i inne ptaki jak wyjątkowe zwierzęta, jak przyjaciół, tutaj na zawodach. Orzeł jest narzędziem i partnerem w polowaniu, ale dla nas to coś więcej. To głęboka więź ze zwierzęciem. Udział w zawodach nomadów to czasem po prostu spełnienie marzeń, inspiracji czerpanych z książek podróżniczych. Dla Sama Polarda to wielka, przypadkowa przygoda. Po studiach planowałem odwiedzić Azję Środkową. Wtedy był to region zupełnie nieznany, nikt właściwie tam nie jeździł. Przeczytałem książkę Sowietistan, żeby dowiedzieć się czegoś o tym miejscu. Wtedy natknąłem się na wzmiankę o Kokboru. Poszukałem nagrań na YouTube, trafiłem na Światowe Igrzyska Nomadów oraz rozgrywki w Kokboru. Pomyślałem, to wygląda niesamowicie, a termin igrzysk idealnie pokrywał się z moimi planami podróży do Azji Środkowej. Zebrałem kilkoro przyjaciół i tak wzięliśmy udział w zawodach w przeciąganiu liny. Sam Polard do Biszkeku zabrał grupę przyjaciół i tak komplet reprezentowanych w kategorii przeciągania liny państw powiększył się o Wielką Brytanię. Oprawy tegorocznej edycji odbywających się co 2 lata Igrzysk Nomadów nie powstydziłaby się niejedna ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Niestety, jak to nierzadko bywa, do rywalizacji sportowej swój brzydki kontekst dodała wielka polityka. Igrzyska zbiegły się w czasie nieprzypadkowo ze szczytem Szanghajskiej Organizacji Współpracy. W lożach honorowych premier Indii, prezydent Turcji, ale także i niebędący problemem dla Modiego czy Erdogana, Putin. Następne Igrzyska Nomadów już za 2 lata w rosyjskim Kazaniu, choć jeśli sytuacja za naszą wschodnią granicą nie ulegnie zmianie, trudno wyobrazić sobie na nich obecność europejskich ekip.
0: Tomasz Sajewicz opowiadał o Igrzyskach Nomadów.

W Trójce. My przypominamy, że są nasi goście przy telefonach. Jarek Kuściński i Maciej Kwaśniewski. Telefon 227 trójek.

0: Autopromocja.
1: Od 2024 roku w cyklu Ludzie zbieramy historie z życia naszych bohaterek i bohaterów. Zapraszam na niedzielną wersję Ludzi. Nie zabraknie w niej opowieści, ale nie zabraknie w niej także muzyki. Pierwszym człowiekiem na najbliższą niedzielę jest Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych polskich podcasterek.
2: Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek powiedziałam, ale mój podcast pierwszy, Pogadajmy o życiu, nazywał się dlatego, tak, bo moja babcia sobie robiła kawkę i ja mówiłam, babciu, zrób mi kawę taką zbożową i pogadamy o życiu.
1: Ludzie i muzyka w niedzielę po 10:00. Pełną wersję rozmowy można odsłuchać na stronie polskieradio.pl, a także zobaczyć na kanale YouTube Trójki.
2: Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: 3, 17, 41...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11... A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej.

0: Wielkopolskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 września, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Putin znowu grozi i ostrzega Europę przed wysłaniem wojsk NATO na Ukrainę. Piotr Niemczyk opuścił więzienie po kilku dniach odbywania kary za udział w proteście. Konsul generalny Ukrainy reaguje po zniszczeniu pomnika żołnierzy UPA na Lubelszczyźnie. Po raz kolejny Władimir Putin ostrzega Europę i grozi, że wysłanie wojsk NATO na Ukrainę będzie oznaczało bezpośrednią wojnę z Rosją. W ten sposób odniósł się do dyskusji prowadzonych przez europejskie rządy na temat ewentualnej gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jednocześnie oświadczył, że Rosja nie jest zagrożeniem dla Europy i zarzucił europejskim przywódcom straszenie własnych społeczeństw, jak to określił, urojonym niebezpieczeństwem ze strony Moskwy. W serwisie Informacje z kraju, polityczna awantura o Akademię Wymiaru Sprawiedliwości. Odwołany przez prokuratora generalnego rektor uczelni nie chce ustąpić ze stanowiska. Politycy opozycji utrudniali rozpoczęcie pracy nowemu szefowi tej instytucji, twierdząc, że to kolejna próba przejęcia instytucji państwowej. Na miejscu musiała interweniować policja.
5: Były rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Michał Sopiński uważa, że dokumenty dotyczące jego odwołania nie zostały skutecznie dostarczone. Na te zarzuty odpowiada w TVP Info prokurator generalny Waldemar Żurek.
6: Jeżeli jakaś osoba miała możliwość odebrania, a odmawia odbioru, to przyjmuje się doręczenie zastępcze. Czyli rezygnujesz, ale mogłeś się zapoznać, doręczenie jest skuteczne.
5: Na uczelni doszło wczoraj do przepychanek i interwencji policji. Pojawili się politycy opozycji, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński, który chciał przeprowadzić kontrolę poselską. Jego zdaniem przejęcie obowiązków rektora przez Sławomira Cudaka jest nielegalne.
7: Mamy tutaj do czynienia z celem samym w sobie, no chodzi właśnie o tą akademię, ale z drugiej strony pewnie ważniejszą przyczyną jest przeprowadzenie takiej próby generalnej przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.
5: Sławomir Cudak ma w ciągu 14 dni przeprowadzić nowe wybory na rektora komendanta uczelni. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
4: Nowe przepisy zaostrzające kary dla kierowców przejeżdżających przez przejazdy kolejowe na czerwonym świetle zapowiedział minister infrastruktury. Dariusz Klimczak odniósł się w ten sposób do postulatu maszynistów, którzy zorganizowali protest w całym kraju.
8: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło. Widzimy, jakie to jest groźne i widzimy, że niestety mimo tak drastycznych przykładów wciąż zdarzają się przypadki.
4: W ramach protestu maszyniści zwalniali wczoraj na przejazdach do 20 km na godzinę. Sąd przychylił się do wniosku obrony oraz Rzeczniczki Praw Obywatelskich i zdecydował o wypuszczeniu z aresztu Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty z czasów PRL-u. Został on skazany za udział w proteście ostatniego pokolenia. Po odzyskaniu wolności Niemczyk mówił, że w związku z kasacją wyroku ma do wykonania zadanie.
9: Mam to, żeby pilnować, żeby te obietnice, które się kryją trochę za tą kasacją wyroku i za pewnymi deklaracjami z kręgów rządowych, że jednak będą w takim razie zmieniać te przepisy kodeksu postępowania karnego, które pozwalają na to, żeby człowieka skazać bez jego wiedzy i prawa do obrony i potem to z automatu zamienić na areszt, że te przepisy będą zmieniane.
4: Niemczyk trafił do aresztu, bo odmówił poddania się karze, jaką miały być prace społeczne. Konsul generalny Ukrainy w Lublinie apeluje o wyjaśnienie sprawy zniszczenia pomnika w uroczysku Białystok na Lubelszczyźnie. Oczekujemy od organów polskich reakcji i niedopuszczenia do podobnych zdarzeń w przyszłości, mówi Roman Schepeliak.
10: Szczególnie bolesne jest to, że dochodzi do tego w czasie, gdy Ukraina broni swojej wolności i bezpieczeństwa Europy. Ukraina i Polska powinny wspólnie dbać o pamięć poległych. Ukraińców w Polsce i Polaków w Ukrainie.
4: Za dewastację pomnika odpowiada Grzegorz Braun, który sam opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym on i inne osoby ciężkim narzędziem uderzają w kamienny obelisk, uszkadzając go. Śledztwo w sprawie dewastacji pomnika wszczęła prokuratura. Prezydent Donald Trump przyleci dziś do Irlandii z dwudniową wizytą. Spotka się z prezydent Catherine Connolly, a następnie z premierem Michaelem Martinem. Potem prezydent USA wygłosi przemówienie w rezydencji amerykańskiego ambasadora. To rzadkość, bo ostatnim razem zrobił to Ronald Reagan w 80.

0: 1994 roku. Po obowiązkach służbowych prezydent Trump odda się swojej pasji, poleci na golfowy turniej Irish Open. Złośliwi już komentują, że do Irlandii przylatuje właściwie tylko po to, by pograć sobie w golfa. Zresztą w swoim własnym ośrodku w hrabstwie Clare. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A u nas sport i Marika Górecka.
2: Za nami pierwszy dzień World Athletic Ultimate Championship w Budapeszcie. To nowa impreza w lekkoatletycznym kalendarzu, w którym występować będą mistrzowie olimpijscy, zwycięzcy diamentowej ligi oraz najlepsi zawodnicy wyłonieni na podstawie rankingu. Wczoraj szóste miejsce w rzucie młotem zajął Paweł Fajdek.
3: Stałem z miękkiego łóżka i niestety moje lędźwia odmówiły mi posłuszeństwa. W rozgrzewce rzucałem po 67 metrów, więc wydaje mi się, że no można było tam powalczyć bardziej, natomiast no jest to i tak ok, szóste miejsce, nie ostatnie, więc no jestem zadowolony, bo tak jak mówię, no walczyłem dzisiaj z bólem pleców i mam nadzieję, że do następnych zawodów, do Memoriału Kusego, no uda mi się gdzieś tam się tego pozbyć.
2: Szóste miejsce z rezultatem 1,86 metra zajęła także w skoku wzwyż Maria Żodzik. Natalia Bukowiecka z piątym miejscem w drugiej serii biegu na 400 metrów nie awansowała do finału. Na półfinale w biegu na 110 metrów przez płotki swój występ zakończył też Jakub Szymański. W finale tej konkurencji zobaczyliśmy za to Piję Skrzyszowską. Z czasem 13,44 Polka dobiegła na metę jako siódma.
4: Wróciłam na poziom 12,50. Nie będę ukrywać, że już ostatnie dni czułam się zmęczona. Mimo, że ja wiedziałam, że ten start jest, ale po prostu narastało takie zmęczenie we mnie i czułam się mocno, może nie, że niepewnie, ale ciężko po prostu przed tym startem. Dlatego jak już zobaczyłam wynik w półfinale 12,62, mówię, okej, jest ciągle ten sam poziom, jest dobrze. W finale minimum na Pekin zrobiłam to, więc fajnie, dobrze, że wyszło, dobrze, że na takim poziomie byłam siódma. Siódemka to moja szczęśliwa liczba. Cały sezon uważam, oceniam na najwyżej jak się da. Był bardzo udany, nie mam sobie nic do zarzucenia, więc bardzo się cieszę, że na takim wysokim poziomie kończę sezon.
2: Dzisiaj na bieżni w biegu na 1500 metrów zobaczymy zwyciężczynię tegorocznych finałów diamentowej ligi Klaudię Kazimierską. Zawody potrwają do niedzieli. Na koniec kolarstwo. Dzisiaj przedostatni, 20 etap Vuelta a España. Kolarze przejadą odcinek o długości 187 km z miejscowości La Calahorra do Collado del Alguacil. W klasyfikacji generalnej liderem pozostaje Hiszpan Enric Mas. Start wyścigu około 12.30.
0: A sobota z deszczem na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wyjątkowo mocno będzie padać na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Poza tym wszędzie możliwe rozpogodzenia na termometrach od 13 stopni w Rzeszowie do 21 w Szczecinie. W centrum 19, maksymalnie 20.
5: Autopromocja.
6: Świat przyspieszył. Rewolucja technologiczna i wydarzenia na świecie wywracają do góry nogami wiele naszych przekonań. Łatwo się zagubić w tym chaosie.
7: Mapa myśli.
6: Będziemy więc mówić tylko o tym, co ważne, kluczowe i co pomaga nam zrozumieć zachodzące zmiany tu blisko i tam daleko. Mapa myśli. W audycji zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku po 18. Trójkowa kartografka myśli. Agnieszka Lichnerowicz.
5: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowid. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował. żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się

0: Pewnie.
1: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
0: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
0: Aflofarm.
2: Jak trafić do świata elfów, rosałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
3: Alfabet Orkiestry Bejek w Babie Lato.
2: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: 11 minut po godzinie 8.
11: Zróbmy sobotę.
10: Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy ponownie. Będziemy z Państwem jeszcze przez godzinę, a przypomnę, że nasi goście już przy naszych telefonach, właściwie nie, za chwilę pojawi się u nas w studiu Maciej Kwaśniewski, specjalista od Reiki, Jarek Uściński jeszcze przy telefonie, czy nasz szef kuchni trójkowy do Państwa dyspozycji 227 trójek. Na początek tej godziny zespół Simply Red.

0: Simply Red w trójce. 227 trójek, nasz telefon dzwonił?
1: Ja byłem parę razy u bioenergoterapeutów i nie każdy ma taką zdolność, czy jak to można określić?
0: No właśnie, jak to jest, żeby sobie sprawdzić, czy na pewno ktoś, kto z nami pracuje, zna się na tym?
2: Nie sprawdzi się metodami naukowymi, można sprawdzić po efektach. Mhm. To jest jedyna rzecz, jedyna miara, czyli długotrwałych efektach, nie takich doraźnych, szybkich.
0: Maciej Kwaśniewski, specjalista od Reiki, przypomnę, że naszym gościem dzisiaj jest.
2: I chyba to jest ta odpowiedź. Jak się czujesz po i ile trwa twoje dobre samopoczucie oraz czy możesz uporać się łatwiej ze swoimi problemami.
0: A jak poczuć u siebie, że mamy takie zdolności, żeby tym się zająć?
2: Wiesz, to jest dość trudne, dlatego że najtrudniej jest pracować ze sobą i najtrudniej jest rozpoznawać swoje rzeczy. Więc często jest tak, że ktoś powie, że w twojej obecności czuje się lepiej. Paradoksalnie ludzie, którzy mają taką zdolność o naturel, tak jakby z urodzenia, są osobami wysokosensytywnymi, które mają w życiu trudniej, bo się przejmują problemami innych ludzi. I teraz ta metoda pozwala też takim ludziom zadbać o siebie, czyli stworzyć pewien dystans, no i w ten sposób też pracować z innymi, tak? Czułość, odczuwanie jest kluczowe.
0: To co zrobić, żebyśmy dzisiaj rano obudzili się i poczuli się dużo lepiej, będąc w domu słuchając radia w tej chwili? Na pewno trzeba otworzyć okno, jak ja zrobiłem przed momentem, także jest troszkę hałasu.
2: W prosty sposób. Pomyśl o sobie z czułością i z miłością przez chwilę. Pomyśl o sobie coś dobrego. Sekundka dobrej myśli wszystko zmienia. Jeżeli masz z tym trudność, to jest takie proste ćwiczenie. Pomyśl chwilę o stopach. I spuść całe napięcie tam do dołu przez swoje stopy do ziemi. Zrobi się przestrzeń i w tą przestrzeń wpuść dobrą myśl o sobie.
0: Spróbujmy. Dziękuję bardzo. Miłego weekendu życzę. Maciej Kwaśniewski.
2: Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.

0: Empire of the Sun. W trójce Bartek Sabela, podróżnik, pisarz, reporter, fotograf. Ile jeszcze można określeń do ciebie dołączyć?
1: Dzień dobry państwu. Ja myślę, że te, co wymieniłeś, wystarczą.
0: Takie najfajniejsze miejsce, na które dotarłeś, gdzie jeszcze nikt nie był praktycznie i które, którym się zachwyciłeś na świecie?
1: Nie ma takich miejsc już, na których, gdzie nikt nie był.
0: No, takich miejsc, które nie są popularne bardzo wśród wyjazdów.
1: Przyznam ci, że ogromne, przeogromne wrażenie ostatnio na mnie zrobiła Grenlandia. Byłem na przełomie lipca i sierpnia.
0: To sprawdzałeś, czy warto to przejąć przez Polskę?
1: Jak wpływa jakiś jacht do portu i nie ma flagi, ma zdjętą flagę, to można być pewnym, że jest to jacht amerykański na Grenlandii. Poleciałem na samo południe Grenlandii, bo tam otworzono właśnie nowe lotnisko. W takiej niewielkiej miejscowości, 3000 mieszkańców, Kakartok na samym południu. A tam na południu jest przepięknie, bo tam są góry. Byliśmy tam 3 tygodnie, no i faktycznie niewiele osób spotkaliśmy. To jest jeszcze no, nieodkryte przez masową turystykę. Też rejon w niewielkim stopniu zamieszkany, kilka niewielkich miejscowości gdzieś tam rybackich, przyczepionych do brzegu. No i absolutnie fantastyczne przestrzenie.
0: To co tam można zobaczyć? Co tam można przeżyć?
1: O, ja przeżyłem jakieś ogromne wzruszenia do łez. Naprawdę. Czasami po prostu siedziałem nad brzegiem fiordu i poruszenie ogromem przyrody, tym, że ona jest tak nietknięta ręką ludzką, tak dziewicza, tak surowa, naprawdę doprowadzała mnie do łez. Poruszające krajobrazy, jeszcze jak wszystko zalewają, nie wiem, mgły, jakieś chmury, zachód słońca. Akurat był dzień długi, dzień trwał prawie 23 godziny. To wszystko wrażliwego człowieka naprawdę potrafi doprowadzić do płaczu. Bo takich przestrzeni się już nie spotyka. Byłem w podobnych krajobrazach, na przykład na północy Norwegii, tak? Też gdzieś daleka północ, zasadniczo góry schodzące do morza. Z tym, że tam jest to już wtopione w cywilizację. Na Lofotach, gdziekolwiek sobie wejdziemy, nie wiem, w te góry, to jednak jesteśmy bardzo blisko osad, miejscowości mniejszych, większych, zazwyczaj je nawet widać. Natomiast na Grenlandii jesteśmy bardzo daleko od cywilizacji. W bardzo łatwy sposób możemy być bardzo daleko od cywilizacji.
0: Jak traktować osoby, które tam mieszkają? Jak się spotykamy z nimi, czy musimy się ich bać, obawiać kontaktu?
1: Nie, absolutnie nie. Z mojego doświadczenia, gdziekolwiek jadę, niezależnie od tego, czy to jest Grenlandia, czy Afryka, czy Azja, to ludzie na miejscu są znacznie bardziej mili, przyjaźni, niż nam się wydaje z perspektywy Warszawy. Zawsze. I takich jakichś, nie wiem, przykrych incydentów to miałem na palcach jednej ręki przez wiele, wiele lat.

0: No dobrze, właściwie zaczyna się jesień, zaczyna się zima. Jakie miejsce byś polecił gdzieś na świecie, które może nie funkcjonuje jeszcze w poradnikach turystycznych, nie ma go wśród tych, które biura podróży oferują, a do którego warto dotrzeć, żeby to lato troszkę przedłużyć?
1: Jest takie miejsce, które ostatnio badamy wraz z żoną właśnie, bo moja żona prowadzi biuro podróży i szukamy sobie od czasu do czasu nie tyle nieodkrytych kierunków, bo takich naprawdę już nie ma, ale takich mniej wyeksploatowanych, mniej oczywistych. I znaleźliśmy ostatnio wyspy Świętego Tomasza i Książęcą przy zachodnim wybrzeżu Afryki. I to wygląda wspaniale. Tam faktycznie jeszcze ta turystyka masowa chyba nie dotarła, przynajmniej tak nam się wydaje z tego, co poznaliśmy. Krajobrazy obłędne. I to jest chyba na przykład taki kierunek, gdzie można wyskoczyć jesienią.
0: Jak tam dotrzesz?
1: O, teraz nie pamiętam z głowy połączeń lotniczych, ale wszędzie da się.
0: Ale są?
1: Naprawdę. Są.
0: Taki, no teraz może nie powinniśmy rozmawiać o pieniądzach, ale taki tygodniowy, dwutygodniowy wyjazd to jest coś, co bardzo nam budżet nadwyręży?
1: Mówimy o Sao Tome? Budżet to jest w ogóle trudne pytanie w podróżowaniu, bo jak ja teraz powiem jakąś sumę, to na pewno znajdą się osoby, które da się taniej przecież.
0: To by się nie da w ogóle.
1: A inne znajdą się, które powiedzą, w takim budżecie to gdzie ja tam będę na plaży spał, tak? Budżet w podróżowaniu, zarówno takim osobistym, jak i zorganizowanym, można wyliczyć na wiele sposobów, w zależności od tego, co się chce robić i jak chce się robić na miejscu. Bo można pojechać samemu i faktycznie zorganizować tą podróż po najmniejszych kosztach. I one zawsze będą mniejsze niż koszty, które oferuje dowolne biuro podróży, siłą rzeczy. Można ruszyć z biurem podróży w różnych standardach. To się w oczywisty sposób przekłada na cenę. I to jest standard, nie tylko chodzi o to, czy będziemy mieli hotel 3 czy 5-gwiazdkowy, ale przede wszystkim o to, jak opłacani są wszyscy kontrahenci biura podróży. Wiadomo, biuro podróży z europejskiego kraju ma siłę w stosunku do kontrahentów z takich małych, lokalnych krajów i może dyktować w pewien sposób warunki. Jeżeli robi to zbyt przemocowo, to może tą cenę mocno zbić. Tylko to jest nieetyczne, tak? Jeżeli jest biuro, które dba o to, żeby współpracownicy, niezależnie czy ci w Polsce, czy ci w innych krajach, też godnie zarabiali, to ten wyjazd siłą rzeczy jest droższy.
0: Kiedy jedziemy do takiego kraju, oczywiście dobrze było, żebyśmy się troszkę przygotowali. Gdzie szukać takiej informacji? Oczywiście powiesz w internecie. Ale jak sprawdzić nastawienie ludzi do turystów? Jak sprawdzić, jak tam się zachować? Bo oczywiście w krajach arabskich napiwki to jest złe słowo, ale ta jakby dzielenie się finansami jest na porządku dziennym. Gdzie i w jaki sposób można szukać informacji, żeby nie wyjść na takiego chama, który przyjechał z Europy?
1: A to są dwie strony tego. Wiesz, bo z jednej strony oczywiście jakiś rozsądek nakazuje się bardzo dobrze przygotować do takiego wyjazdu. Wiedzieć, gdzie jedziemy, jaka jest kultura, jakie są zwyczaje, na co należy zwrócić, jakie są warunki bezpieczeństwa. W warunku zorganizowanej podróży to powiedzmy część tych obowiązków zrzucamy na biuro, z którym jedziemy, ale jeżeli jedziemy sami w nieznany rejon, to o to bezpieczeństwo też warto popytać. I pojechać w takie miejsce jak najlepiej zorientowanym. Ale niesamowitą przyjemnością, którą ja czasami sobie funduję, jest zrzucenie się trochę jak taki spadochroniarz w zupełnie nieznaną rzeczywistość. Wiesz, skok na główkę na głęboką wodę. Tylko to wymaga pewnej otwartości, wrażliwości i przygotowania na to, że wszystko cię będzie zaskakiwać i z tą zupełnie inną rzeczywistością nie możesz walczyć, bo przegrasz. Więc to takie super precyzyjne przygotowanie czasami może nam odjąć część przyjemności wyprawy, bo też jest tak, że bez względu na to, jak dużo książek przeczytamy, jak bardzo dobrze się przygotujemy do wyjazdu, rzeczywistość na miejscu nas zaskoczy. Ale biorąc pod uwagę taki klasyczny przykład, że jednak chcemy się dowiedzieć coś o miejscu, no to ja polecam

0: Reportaże. Wiele miejsc jest świetnie opisanych w dobrych reportażach.
1: No, sobie pisać takich książek parę.
0: Tak. Teraz jadąc na Grenlandię, czytałem książki Ilony Wiśniewskiej. Internet oczywiście no jest ogromnym źródłem, tylko trzeba go dobrze przecedzić przez gęste sito, bo można w nim znaleźć różne rzeczy. Natomiast jest wiele serwisów mówiących o etyce w podróżowaniu, jest wiele serwisów mówiących o kulturach w różnych miejscach. Ale jestem przekonany, że ponad wszystko, ponad wszystkie te informacje, to otwartość.
1: Na ludzi.
0: Tak. Na ludzi i na to, że wszystko nas będzie zaskakiwać, wszystko na nas będzie nowe, czasami będzie trudne.
1: To się nazywa gen odkrywcy.
0: Trochę tak, chociaż takie wielkie słowa.
1: Czy jest takie miejsce, w którym byłeś i wracałeś z niego i powiedziałeś, nigdy więcej tam nie wrócę, nie chcę tam wracać?
0: Było kilka. Przede wszystkim nasuwa mi się Demokratyczna Republika Konga, w której byłem no, już parę lat temu. Spędziłem tam miesiąc akurat przygotowując materiał do reportażu, więc te podróże moje po temat, podróże reporterskie, one rządzą się zupełnie innymi prawami. Ale tak, wracając z Konga, miałem poczucie, że na pewno nie chcę tam wracać i ono mi się utrzymuje nawet do dzisiaj.
1: A kiedy Bartek Sabela chce odpocząć, chce nic nie robić, dokąd jedzie?
0: Mam takie dwa miejsca. To jest raz Mazury. Nad Święcajtami mamy taki malutki domek kempingowy. I tam faktycznie mogę siedzieć i tylko siedzieć. W zasadzie chciałem dodać jakąś drugą czynność, ale właśnie jej nie ma. Siedzieć na hamaku na tarasie i patrzeć na jezioro. A drugim takim miejscem, w którym odpoczywam, jest malutka wioska w Grecji na Peloponezie, Leonidio, do której ja jeździłem przez lata wspinać się, bo to jest też rejon wspinaczkowy. I tam złożenie krajobrazu, gór, morza, ludzi, którzy tam mieszkają, fantastycznego jedzenia, robi wszystko. Ja tam mogę spędzić i spędzałem tam długie tygodnie i niezwykle sobie cenię to miejsce.
1: To nawiązując do tego, że przy naszym telefonie 2273 ciągle jest Jarek Uściński, czy nasz szef kuchni. Potrawa, którą przywiozłeś ze świata, którą chciałeś koniecznie zrobić w domu i chciałbyś zrobić. Która zachwyciła
0: tak.
1: Cię po prostu.
0: Próbowałem, nie jestem jakiś bardzo sprawny w kuchni. Raczej moje możliwości są dosyć ograniczone, ale kiedy wróciliśmy z podróży pierwszej do Butanu, w 2016 roku chyba byliśmy pierwszy raz, zachwyciła mnie tamtejsza kuchnia. Kupiłem w sklepie w Timpu jakąś książkę kucharską i stwierdziłem, że to na pewno da się zrobić w Polsce. Próbowałem zrobić taką narodową potrawę o nazwie emmadacji. To są zasadniczo papryki. To jest papryka, ostra papryka chili w takim gęstym, serowym sosie. Sukces był taki umiarkowany, no bo okazało się, że po prostu u nas nie można dostać takiego sera, jaki oni tam mają na miejscu i to wszystko było takie podobne, ale nie do końca.
1: No to jest taki ser typu twardego, ale, czy taki twarogowy bardziej?
0: Taki twarogowy, ale dosyć specyficzny.
1: Jak panir?
0: Tak, coś takiego. Coś takiego, ale mimo wszystko coś tam było w tym serze, albo może to była kwestia moich umiejętności, no nie wiem, że to nie wychodziło takie jak tam. Poza tym, wiesz, zawsze jest to rozczarowanie, bo rzeczy na miejscu smakują zupełnie inaczej niż później w Polsce. Nawet te, które przywieziemy, niekoniecznie sami ugotujemy. Ja lubię przywozić z różnych miejsc właśnie rzeczy do jedzenia, do no nie, wino, kawę, herbatę. I zawsze jest później jakieś takie rozczarowanie, jak nie wiem, próbuję to, jem te rzeczy w Warszawie, to nie smakuje. Tak. Jednak na smak
1: to jest taka przyprawa, o której nie wiemy w ogóle, że
0: tak,
1: jest.
0: Tak, składają się okoliczności, składa się lokalny klimat, jakieś też nastawienie, nie, które mamy właśnie podczas podróży, a którego już nie mamy w domu. No i to wszystko składa się na ten smak. No nie ma tych przypraw później.
1: Sprawdzimy, że Jarek coś wymyśli za chwileczkę. Bartek Sabela, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Misia Furtak w Trójce. Ten czas na rozwiązanie naszego konkursu. Wiemy, kto odleci za chwileczkę wraz z nami. A odlot kulinarny, panie Ewie, zapewniła wizyta w restauracji azjatyckiej właśnie, gdzie, jak napisała pani Ewa, słodycz ukrywa ostrość tego, co czujemy potem na języku.
1: Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com.
0: A my za chwilę sprawdzimy, czy Jarek Uściński będzie potrafił przygotować tę potrawę, o której mówił Bartek Sabela.

0: Bartek Sabela i Jarek Uściński, w tym razem w studiu jednocześnie. Bartek, mówiłeś o... Jak to się nazywała ta potrawa?
1: Emadacji. Narodowa potrawa w Butanie.
0: Wiesz,
1: w Butanie
0: to jest?
1: I w Tybecie również.
0: Wiesz, co to jest?
2: Tak, już wiem. Słowo już jest na miejscu. Przy czym nie znam tej potrawy, ale tak, każdy kraj, kontynent no, ma swoje cuda i, no, i im to chyba robi dobrze.
3: Mi się najbardziej podobało określenie Jarka, nieokreślony ser.
2: No bo jak to jest ostre papryki i ser, no faktycznie, tak jak powiedzieliśmy, próżno szukać twarogu w Europie poza nami, tak w Azji sery nie są czymś oczywistym.
0: No mają panir, no.
2: No tak.
1: Ten ser w Butanie się inaczej nazywa, teraz nie pamiętam tej nazwy, ale ta potrawa też występuje w różnych wariacjach, bo jest jeszcze kewadacji, szamudacji i tam wtedy wchodzą albo ziemniaki, albo grzyby lokalne. Więc to ma tam różne odmiany i zresztą samo emadacji też może wyglądać bardzo różnie w zależności jakie papryki tam są wrzucone.
2: Powiem szczerze, jeżeli to jest doprawione fajnie i ser jest, no pytanie jaki to ser, czy to wyjdzie jakiś faktycznie topiony, nietopiony, to dla mnie to może być ok, ale zaraziłeś mnie, więc i tak zgłębię ten temat.
1: Mogę ci przesłać stronę książki.
2: No i tak zrobimy.
1: To jest fantastyczne. Ja byłem zachwycony. To jest takie ostre, aromatyczne. To prawda, to zależy też jak jest przyrządzone. Jak jest przyrządzone dla Europejczyków, to oni tam troszkę mniej tego wszystkiego dają. Natomiast jak jest emadacji dla Butańczyka, to jest poważna sprawa.
0: Czy tam mają, Amerykanie mają cheese macaroni, a my możemy zrobić paprykę pociętą.
2: Jeżeli to jest jakiś ser, który faktycznie ma w sobie ser i podpuszkę i jakoś tam się działo, to jest szansa, że on ma też to umami. Jak z paprykami to połączysz, to mimo, że jest ostre, bolą oczy i tak dalej i łzawią, to chcesz dalej.
1: To ja miałem takie odczucie. Ja się tym zajadam. To każdym razem jak lecę do Butanu, to czekam
2: myślę,
1: na to,
2: że to jest
1: aż
2: to
1: będzie
2: połączenie.
1: Pierwszy obiad.
0: No to jest tak, jak w kuchni azjatyckiej zjesz troszkę za ostre rzeczy, to jogurt tylko może ci pomóc.
2: Wiesz co, ja już nie wierzę w to, że jogurt albo śmietana, albo mleko działa, jak ktoś coś ostrego zje nagle. Przećwiczyliśmy, nie działa.
3: Nie działa, potwierdzam.
2: Nie, czas go i rany.
0: Nie powiedzieliśmy jeszcze jednej rzeczy, bo turystyka, kuchnia to troszkę jak sport. Sport i podróże. Ty jesteś właściwie

0: właściwie też powiązany z pewnego rodzaju sportem, czyli z zawodami kulinarnymi.
1: No, prowadzę kadrę na Olimpiadę Kulinarną i na Puchar Świata. Aktualnie dzisiaj właśnie trenują i jutro mamy serwis w Instytucie w Piasecznie Kulinarnym. Więc tak, ja to robię od 14 lat, przy czym ja nie jestem trenerem, tylko takim... No, stanowisko prezesa w stowarzyszeniu to jest taki kwatermistrz, nie? Robię wszystko, próbujemy, oczywiście oceniam te dania i decydujemy, co w nich może być nie tak. Ale pomyślcie sobie, że ponad rok już trenuje młodzież, prawie każdy weekend spędzają poza pracą i szkołą z nami, przyjeżdżają z całej Polski i drużyna trenuje, plus trenerzy, no niezwykłe wydarzenie. W listopadzie będziemy w Luksemburgu walczyć w dwóch kategoriach. Jeszcze mam dwie drużyny pod opieką.
2: A kto to wszystko później je?
1: Jak otworzą bramki w Luksemburgu przed Pucharem Świata, to jest tak jak na wybitne koncerty. 5 minut i wszystko jest wykupione przez
2: internet. Rozumiem, że można przejść i spróbować też.
1: Tak, tu nawet jutro, powiedziałbym, że zapraszam, ale boję się, bo nie mogę was zbyt wiele zaprosić osób, ale tak, to jest przedostatni pełny trening restauracyjny i to się dzieje. W Luksemburgu trzeba sobie różnych krajów. Norwegia, Polska, Francja. A Francja nie startuje nigdy, bo Francja już jest pewna swojego, więc nie
0: walczy. I tak mają lepsze ich zdanie.
1: To jest akurat słabe, że Francuzi nie startują w żadnych konkursach międzynarodowych kulinarnych.
2: To takie bardzo francuskie, mi się wydaje.
1: Trochę tak, ale oni sobie zrobili ten poziom kiedyś i nie chcą udowadniać, bo mogą się potknąć, nie?
0: No to przecież kuchnia francuska jest ściągnięta z naszej kuchni polskiej, staropolskiej.
1: Nie, no może nie ściągnięta, ale ma dużo, dużo. No my pracujemy z Villanowem. Cieszę się, bo brałem udział w tworzeniu całego tego projektu Villa Intrata. Teraz właśnie jesteśmy w trakcie procesowania słowa rosół dla UNESCO, ale na razie implementowania jako takie no, niematerialne dziedzictwo. Francuska, włoska kuchnia weszła cała jako styl życia, jako kultura. Weszła cała kuchnia włoska do UNESCO i to światowego i pod ochroną jest. A my w Polsce chcemy chociaż przepchnąć na razie rosół, bo jest niezwykły, po to, żeby no, zarazić i spróbować to popchnąć dalej.
2: Cała włoska kuchnia pod ochroną. Kilka dni temu z synkiem pierwszy raz próbowaliśmy zrobić pizzę. Myślę, że Włosi mogliby się poczuć urażeni.
1: Nie wydaje mi się, trzeba
2: umiarkowany sukces odnieśliśmy.
1: Wiesz, co można
0: zjeść. Pizza jest amerykańskim wymysłem, nie włoskim.
1: Tak nawiasem, pyszną zjesz i w Wenecji, jak ktoś mówi, w Wenecji nie ma dobrego jedzenia, to idź nosem, a nie ceną. Chociaż to nie musi być drogie. Naprawdę, no, we Włoszech można znaleźć tak cudowne, jak i beznadziejne jedzenie, jak w Polsce. No to normalne.
0: Panowie, bardzo dziękuję za wczesny poranek w Trójce. I zapraszam przy najbliższych okolicznościach po raz kolejny. Jarek, będziesz na tydzień u nas.
1: Tak jest, radość wielka.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję. Bartek bardzo. Sabela, Jarek Uściński. Dziękuję.

In the Stars, The Rolling Stones w trójce. I to tyle na dzisiaj. Zróbmy sobotę. Właściwie mam nadzieję, że paru porad Państwu zdołaliśmy Państwu udzielić, przekazać, ale przecież wszystko jest po to, żeby to wszystko po swojemu również dalej przetworzyć. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. My już dziękujemy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Sopot Jazz Festival. W programie m.in. Bobo Stenson Trio, benefis Henryka Miśkiewicza, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny Joe Lovano. Od 24 do 26 września. Sponsorem głównym Sopot Jazz Festival 2026 jest Orlen.
14: Zapraszam serdecznie. Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.
13: Poleca Radiowa Trójka.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit. 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
22: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
23: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
22: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
24: Skoda.
25: Żegnam.

0: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Surowe kary dla kierowców i większe inwestycje w infrastrukturę kolejową mają poprawić bezpieczeństwo. W poniedziałek w Omanie będą się ważyć losy żeglugi w cieśninie Ormus. Na warszawskim Bemowie dzień otwarty, można zwiedzić najnowsze stacje drugiej linii metra. Wyższe kary dla łamiących przepisy, ale także inwestycje w poprawę infrastruktury kolejowej. Politycy i kolejarze dyskutują o tym, jak poprawić bezpieczeństwo. A wszystko po katastrofie kolejowej w Sokolnikach, gdzie kierowca wjechał na przejazd mimo czerwonego światła.
1: Rozgorzała dyskusja o konieczności podwyższenia kar za wykroczenia na przejazdach i za spowodowanie tego typu tragedii. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak jeszcze tego samego dnia ogłosił, że kary te zostaną zaostrzone. W piątek wskazał, że do niektórych kierowców inaczej nie dotrze, jakie zagrożenie powodują.
2: Kierowca autobusu miejskiego także nie zatrzymał się na czerwonym świetle, dojechał do torów, później panika w autobusie.
1: Kolejarze popierają zaostrzenie kar, ale wskazują też, że powinno się inwestować w sieć kolejową tak, by poprawić bezpieczeństwo.
3: To są przejazdy kolejowe, to jest stan infrastruktury kolejowej, przecież mieliśmy usterki w infrastrukturze kolejowej.
1: Mówi prezydent Związku Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek. Rozmowy na ten temat mają się rozpocząć na początku października. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Brak podstaw prawnych do kwestionowania wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odpowiedź o tej treści przesłał do Kancelarii Prezydenta Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu. Marszałek Izby oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od Macieja Berka. Mówi Lech Sołtys z Biura Obsługi Medialnej Sejmu.
4: Pan marszałek na pewno podejmie jakieś działania, ale na razie czeka na stanowisko Kancelarii Prezydenta i samego pana prezydenta, żeby prezydent wykonał swój konstytucyjny obowiązek i niezwłocznie odebrał ślubowanie od nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Kancelaria Prezydenta ma wątpliwości, czy Maciej Berek ma 10-letni staż radcowski wymagany przy objęciu stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Ministrowie spraw zagranicznych państw arabskich Zatoki Perskiej mają w poniedziałek rozmawiać z szefem irańskiej dyplomacji o sytuacji w cieśninie Ormus. Spotkanie w Omanie może być pierwszym takim kontaktem na tym szczeblu od rozpoczęcia wojny USA z Iranem. Konflikt w Zatoce zakłócił ruch przez cieśninę Ormus, uderzając w eksport surowców państw Zatoki Perskiej i podbijając światowe ceny energii. Na zwiedzanie budowy nowej stacji metra zaprasza prezydent stolicy. Na warszawskim Bemowie powstaje ostatni fragment drugiej linii metra. Do użytku zostaną oddane trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Rafał Trzaskowski zaprasza w mediach społecznościowych.
5: Jesteśmy na finiszu budowy i to ostatni moment, żeby zobaczyć tę stację przed oficjalnym otwarciem. Nie trzeba się zapisywać, wstęp wolny, a wszystkie szczegóły na stronach metra warszawskiego.
0: Dzień otwarty na stacji Lazurowa potrwa od 11 do 15.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra, tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 17% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A u nas czas na sport i Marika Górecka.
8: Zaczynamy od tenisa. W nocy poznaliśmy finalistów tegorocznego US Open. Niemiec Alexander Zwieriew zmierzy się z Amerykaninem Benem Sheltonem. Wydarzenia w Nowym Jorku śledził wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
9: Pierwszy półfinał pomiędzy Niemcem a Rosjaninem trwał blisko 3 godziny. Co ciekawe, w całym meczu Zwieriew wygrał tylko 3 punkty więcej od rywala. To dla niego trzeci wielkoszlemowy finał w tym roku, a szósty w karierze. Dotychczas wygrał tylko raz, 3 miesiące temu w Paryżu. Mam nadzieję, że dla gospodarzy nie spełni się w niedzielę amerykański sen, podsumował Zwieriew. Ostatnim tenisistą ze Stanów Zjednoczonych, który wygrał US Open, był Andy Roddick w 2003 roku. Ben Shelton po wygraniu ze swoim rodakiem nawiązał do obchodzonej w piątek 25. rocznicy zamachów terrorystycznych na Nowy Jork. Zróbmy to dla Ameryki. Dlatego, bo też to wyjątkowy dzień dla naszego kraju. Grało się z tego powodu trudniej. Moja cała rodzina została dotknięta tragedią z 11 września. Znajdujemy się w Nowym Jorku, jednym z najwspanialszych miast świata, które łączy się z tą tragedią. Modlimy się za wszystkich, których ona dotknęła.

0: Mówił Shelton, dla niego będzie to pierwszy wielkoszlemowy finał w karierze. Z Nowego Jorku dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Start finału mężczyzn zaplanowano na jutro na godzinę 20, a już dziś o 22 w finale kobiet Aryna Sabalenka zagra z Eleną Rybakiną. Nasi siatkarze rozegrają dziś z Izraelem swój drugi mecz na Mistrzostwach Europy w ramach rywalizacji w grupie B. Na inaugurację zmagań biało-czerwoni bez straty seta pokonali Portugalię. Do 1/8 finału awansują cztery najlepsze drużyny. Start meczu o 15. Na koniec Formuła 1. Po 45 latach królowa motorsportu wraca do Madrytu. W sesjach treningowych na nowo wybudowanym torze Matring najszybsi byli kierowcy Mercedesa, George Russell i Kimi Antonelli. Dzisiaj od 16:00 kwalifikacje, start wyścigu głównego Grand Prix Hiszpanii w niedzielę o godzinie 15:00.
2: A sobota niestety z deszczem, niestety dla mieszkańców Pomorza Zachodniego i ziemi lubuskiej. Wyjątkowo mocno będzie padać na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Poza tym wszędzie rozpogodzenie, a na termometrach od 13 do 20 stopni.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: I najwyższa pora, by przenieść się do studia obok. Tam czeka już Renata Grochal i jej goście.
4: Śniadanie w Trójce.
5: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Dzisiaj najważniejsze wydarzenia będą dla Państwa komentować. Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej.
6: Dzień dobry.
5: Krzysztof Śmiszek, europoseł Nowej Lewicy.
7: Dzień dobry.
5: Aleksandra Leo, posłanka Klubu Centrum.
8: Dzień dobry.
5: Piotr Uściński, poseł Klubu Rozwój Plus.
9: Dzień dobry.
5: Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji.
10: Dzień dobry.
5: I Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: A dzisiejszą rozmowę zaczniemy od wymiany pism między Kancelariami Prezydenta i Kancelarią Sejmu, Kancelariami Prezydenta i Sejmu w sprawie Macieja Berka, który został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie został zaprzysiężony. Będziemy rozmawiać też o kłopotach Konfederacji, której nie udało się zarejestrować kandydata na prezydenta Krakowa i będzie też o nowych faktach w sprawie Zonda Krypto, o przeszukaniu w mieszkaniu Artura Chodzińskiego, byłego funkcjonariusza CBA, pośrednika między szefem Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut, a politykami Prawa i Sprawiedliwości. Zaczynamy od wymiany pism między kancelariami prezydenta i Sejmu. W środę Maciej Berek powinien objąć funkcję w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent go jeszcze nie zaprzysiągł, mimo że minął tydzień od wyboru. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego wysłała pismo do Kancelarii Sejmu z pytaniem o kompetencje Macieja Berka. Chodzi o to, czy ma wymagany 10-letni staż pracy na stanowisku radcy prawnego i szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec w liście do Kancelarii Prezydenta odpisał: marszałek Sejmu oczekuje niezwłocznego przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego TK nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach. Kamila Gasiuk-Pichowicz, czy to pismo do Kancelarii Sejmu od ludzi prezydenta to jest szukanie uzasadnienia dla nieprzyjęcia ślubowania od Macieja Berka?
6: Oczywiście, że tak. Nie ma żadnej podstawy prawnej, aby takiego pisma oczekiwać od Kancelarii Sejmu przez prezydenta. Tu sytuacja jest bardzo prosta. Sejm wybiera, prezydent przyjmuje ślubowanie, czysto ceremonialne działanie. Można nawet powiedzieć, że trochę wstyd dla Kancelarii Prezydenta, że zamieniają ją w tym momencie w jakiś taki dział kadr, który każe przynosić sędziom po prostu jakieś umowy o pracę. Prezydent powinien z godnością przyjąć ślubowanie od wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm został wybrany przez Polaków, konstytucja zatwierdzona przez Polaków, po prostu tak powinno być. Ale oczywiście jest w tym polityczne tło. Z jednej strony wywoływanie tego typu jakichś kontrowersji sztucznych to jest próba odwrócenia uwagi od Zonda Krypto i afery, która jest aferą w tym momencie PiSu, i politycy PiSu nie chcą się tłumaczyć ze swoich powiązań, czy to z Rosją, czy z mafią. Nie chcą także utracić tego przyczółka, który zgodnie z konstytucją Trybunał Konstytucyjny powinien chronić Polaków, a w tym momencie został zamieniony w taki bunkier

0: którym chronią się politycy PiSu przed odpowiedzialnością karną. Dość przypomnieć te kuriozalne orzeczenia w sprawie Świrskiego, które miały zamrozić postępowanie i pociągnięcie go do odpowiedzialności Ziobry i komisji Pegasusa czy Glapińskiego. I powiem tak, sędzia Berek ma 20-letni staż jako radca prawny. Zostało to potwierdzone między innymi zaświadczeniem Okręgowej Izby Radców Prawnych. Nie ma żadnej podstawy, aby oczekiwać od Kancelarii Sejmu dodatkowych dokumentów, ale oczywiście politycy PiSu będą robili aferę, będą prosili o dodatkowe dokumenty. I wiem, pani redaktor, przedstawiłby pan sędzia Berek umowy o pracę? To ja widzę już następne pytanie, żeby pokazać, nie wiem, print screeny, umowy prawne, opinie prawne, coś, co jest objęte tajemnicą chociażby radcowską, że te pytania nigdy się nie skończą. Ale w państwie prawa nie jest tak, że trzeba przedstawiać dowody tak długo, aż każda bzdurna teoria PiSu zostanie udowodniona.
1: Krzysztof
0: Śmiszek? Sędzia Berek jest wybranym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a prezydent powinien przyjąć od niego
1: Krzysztof Śmiszek, czy prezydent ma prawo domagać się tutaj wyjaśnień dotyczących kompetencji?
2: Pan minister Siwiec bardzo, powiedziałbym, w krótkich słowach wyjaśnił, na czym polega odrębność instytucyjna czy instytucjonalna, a także podział kompetencji na podstawie polskiej konstytucji. Pan prezydent nie ma żadnych uprawnień do tego, konstytucyjnych uprawnień, ustawowych uprawnień do tego, żeby żądać jakichkolwiek dodatkowych dokumentów. Roma locuta causa finita. Sejm wybrał, prezydent powinien i nie ma innej opcji odebrać ślubowanie od pana sędziego Berka. No oczywiście to z ostrożności, bym powiedział, takiej procesowej pan sędzia Berek przedstawił zaświadczenie i zaświadczenie jest wydane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych nie tylko o tym, że jest wpisany od wielu, wielu lat na listę radców prawnych, ale także są tam wymienione okresy, w których zgłosił się jako radca prawny wykonujący zawód. Ale to naprawdę nie ma znaczenia. Znaczy dla mnie pan sędzia Berek mógł w ogóle tego nie przedstawiać, ponieważ najważniejszą kompetencją ustrojową Sejmu jest wybieranie sędziego Trybunału. I dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której prezydent stosuje oczywistą obstrukcję, polityczną obstrukcję, aby nie wybrać sędziego, któremu się, nie odebrać ślubowania od sędziego, który mu się po prostu nie podoba. Naprawdę nie widzę też żadnej logiki, bo pamiętajmy, że ciągle na odebranie ślubowania, choć to się już wydarzyło, ale jednak czekają ci czterej sędziowie wybrani wcześniej.
1: Powiedział, że nie ma opcji. Prezydent, jak się okazuje, ma opcję, bo nie przyjął od czwórki sędziów.
2: No nie przyjął, ale oni złożyli ślubowanie wobec prezydenta w sposób uroczysty i sprawa jest zamknięta. Naprawdę ja jako prawnik także zachodzę w głowę, jaka jest logika w kancelarii prezydenta, bo z tego co pamiętam, to pan prezydent powiedział, że nie odbierze ślubowania od tych czterech sędziów, ponieważ nie zostali oni wybrani za jego, nie zastępują poprzednich sędziów, którzy odeszli nie za jego kadencji. No błagam, to znaczy, że już nigdy na te cztery miejsca przez najbliższe 100 lat nikt nigdy nie będzie wybrany, bo przecież ci sędziowie, stosując logikę pana prezydenta, nigdy nie zastąpią tych opuszczonych miejsc. Nie, no mamy krótkie żołnierskie słowa pana ministra Siwca. Niech się ogarnie kancelaria prezydenta, niech nie przekracza własnych kompetencji. Jest wybrany sędzia i idzie do roboty, idzie do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Czy Sejm sobie rości jakiekolwiek prawo do tego, żeby, no nie wiem, na przykład ocenić, czy prawidłowo pan prezydent nadał tytuł profesora zwyczajnego komukolwiek, jakąś naukowcowi?
0: Albo na prezydenta osobę uzależnioną od snusów.
2: Albo czy na przykład zgodnie z przepisami zastosował prawo łaski. No błagam, Sejm trzyma się z daleka od kompetencji prezydenta. Więc niech prezydent trzyma się z daleka od kompetencji Sejmu, nie wypełnia swoją ustrojową rolę.
1: Padło pytanie, jaka logika, więc Alwin Gajadur, Kancelaria Prezydenta, jaka logika
3: powiem tak,
1: stoi
3: ja spokojnie
1: za tym
3: słuchałem państwa wypowiedzi, choć powinienem już wcześniej zareagować na te, no można powiedzieć, kłamstwa. Bo przede wszystkim pan prezydent, usystematyzujmy, analizuje sytuację prawną związaną z wyborem pana Macieja Berka na sędziego Trybunału.
2: Na jakiej podstawie?
3: Ale ja panu nie przerywałem. Dobrze? Proszę zachować spokój. Trybunału Konstytucyjnego. Pan kancelarz.

0: Kancelaria Prezydenta, pan minister Boguski zwrócił się do marszałka Sejmu o wyjaśnienia związane z pracą zawodową, bo zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego musi spełniać wymóg, że pracował na stanowisku radcy prawnego albo adwokata przez 10 lat. Nie, że był wpisany do na przykład Okręgowej Izby Radców Prawnych, tylko wykonywał zawód. A już były kontrole, zapytania poselskie i nawet kancelaria premiera przyznała, że w czasie wykonywania zawodowych swoich obowiązków w KPRM-ie czy wcześniej w innych instytucjach rządowych nie było to wykonywanie zawodu radcy prawnego przez pana ministra Berka. Dlatego jest to zasadnicze pytanie. Muszą być spełnione ustawowe przesłanki, bo pan prezydent nie może przyjąć ślubowania od kogoś, kto niewłaściwie na przykład został powołany, więc pan prezydent czeka na wyjaśnienia. Natomiast no tutaj dobrze to określił pan minister Bogucki, że to przypomina tak naprawdę serial Barei Misia. To, co wykonuje właśnie prezydent. Marszałek postkomunista, marszałek Czarzasty i jego prawa ręka, szef kancelarii, pan Siwiec. To jest niedopuszczalne. Nawet, szanowna pani redaktor, jeśli ubiegamy się o jakieś stanowisko, jakąś pracę, zawsze legitymujemy się naszym doświadczeniem, składamy CV. Tutaj jest to niezrozumiałe. To jest jedno, można powiedzieć, z takich kluczowych
1: Ale panie ministrze, na jakiej podstawie prawnej, to znaczy, że prezydent może kwestionować wybór parlamentu?
0: Ustawa,
1: na jakiej podstawie?
0: Jest ustawa dotycząca Sądu Najwyższego, gdzie są określone zasady, jakie prezydenta musi spełniać. Pan prezydent przyjmuje ślubowanie.
1: Najpierw wszyscy się muszą być spełnione
0: ustawowe przesłanki. Więc pan prezydent...
1: Ale Sejm go wybrał.
2: Ale norma kompetencyjna prezydenta.
1: Ale czy prezydent to traktuje tak jak ustawę? Że jak Sejm przyjmuje ustawę, to prezydent może zawetować? Prezydent będzie wetował ten wybór?
0: Jeżeli by Sejm nie wybrał, który nie spełnia, nie jestem w ogóle radcą prawnym, ani adwokatem. Jeżeli bym je wybrał, to co? To też prezydent...
1: Przepraszam, to wyjaśnienia, żeby nasi słuchacze mieli też inne fakty. Wczoraj tutaj moim gościem w Bezuników był Ryszard Kalisz, twórca konstytucji, adwokat, prawnik wieloletni i mówił, że praca legislacyjna przy ustawach liczy się też jako praca radcy prawnego, procesie legislacyjnym.
0: Koalicja tak naprawdę zaprzecza swoim zasadom z tym, czym szła do wyborów parlamentarnych, bo przecież to obecna koalicja chciała, żeby byli wybierani do Trybunału Konstytucyjnego, były wybierane osoby, które nie są politykami aktywnymi, a minister Berek sam pisał ustawy, bo był prawą ręką Donalda Tuska.
1: Przepraszam, Piotr Uściński będzie je oceniał.
0: To jest jakiś kuriozum.
1: Piotr Uściński. Prawo i Sprawiedliwość, tylko rozwój plus.
3: Szanowni Państwo, ja bym chciał zwrócić uwagę i przede wszystkim Państwu słuchaczom na to, żeby przyjrzeć się tej sprawie konkretnie, o co chodzi. Bo wysłuchaliśmy tutaj opinii dotyczących tego, czy był, czy nie był radcą prawnym pan Berek. Mój kolega, poseł, ale również znakomity prawnik Paweł Jabłoński przeprowadził kontrolę poselską w tej sprawie. Wysłał zapytania do wszystkich instytucji, które wykazał pan Berek, w których pracował. I wszystkie te instytucje odpisały, że nie pracował u nich jako radca prawny. Łącznie z Kancelarią Premiera, łącznie z Najwyższą Izbą Kontroli, nie pracował tam jako radca prawny. Natomiast pracował jako radca prawny, bo w pewnym okresie, bo był wpisany w rejestrze działalności gospodarczej, zgłosił jako wykonywanie zawodu radcy prawnego. I to nie jest tak, że z tych 10 lat wymaganych brakuje mu miesiąca czy 2 tygodni, tylko jest tak, że faktycznie wykonywał pan Berek w swoim życiu funkcję radcy prawnego przez nieco ponad rok. 12,6 miesiąca, czyli to jest rok i kilka tygodni.

tyle czasu wykonywał funkcję radcy prawnego. Do 10 lat brakuje mu prawie 9 lat. I to jest totalne niewypełnienie ważnego przepisu ustawy, niespełnienie formalnej przesłanki do tego, żeby mógł w ogóle kandydować na ten urząd. Co więcej, na komisji został przedstawiony, czy w druku sejmowym została przedstawiona informacja,

0: że właśnie od momentu wpisu na listę radców prawnych, potem po wprowadzonych, no, po wątpliwościach, które się pojawiły bardzo głębokich, on przedstawił po kilku godzinach zaświadczenie, które tutaj pani europoseł pokazywała z Okręgowej Izby Radców Prawnych, takie oświadczenie, które no, mówi, no pracował jako radca prawny, tylko że nie mamy do tego żadnych dokumentów źródłowych i nie mamy wiedzy, gdzie pracował. Bo jeśli w tych instytucjach... Przepraszam, ja państwu też nie przeszkadzałem. Jeżeli w tych instytucjach, w których wykazał, że w ogóle pracował w życiu, czyli Kancelaria Premiera, Najwyższa Izba Kontroli, inne instytucje, jeżeli w tych instytucjach nie wykonywał zawodu radcy prawnego, to teoretycznie istnieje możliwość, że wykonywał ten zawód po godzinach w innych instytucjach, na umowę, zlecenie gdzieś, które tylko takich umów zleceń nie przedstawił. A nawet gdyby je przedstawił, no to mamy pewien konflikt, dlatego że jeżeli on pracuje w KPRM-ie, jeżeli pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, to bez zgody pracodawcy nie mógł wykonywać innych usług na zewnątrz. I gdyby się okazało, że faktycznie wykonywał zawód radcy prawnego poza tymi instytucjami, to naraża się na odpowiedzialność za to, że łamał przepisy ustawy. A więc wtedy by okazało się, że nie wypełnia kolejnej przesłanki nieskazilnego charakteru.
1: Bezprawne
0: działania byłyby naruszałyby nie ten niezgaliźny
1: Aleksandra
0: charakter.
1: Leo i Witold Tumanowicz.
2: Nie wskazaliście państwo żadnego konkretnego przepisu, który daje prezydentowi prawo do ponownej weryfikacji kandydata wybranego przez Sejm. Z jednego prostego powodu. Nie ma
0: prezydent
2: takiego...
0: stoi na straży konstytucji.
1: Ja proszę, proszę nie przerywać.
0: Proszę już pani
1: przerywać.
0: Wskazałem ten
2: trochę
0: przepis.
2: Kultury. Ja panu nie przerywałam. Nie stanie na straży konstytucji, tak to jest zadanie pana prezydenta, nie oznacza poprawianie jej własnymi pismami. I tu trzeba oddzielić. Prezydent może oceniać politycznie kandydaturę przed wyborem, ale po wyborze, który został dokonany przez Sejm, nie może urządzać, nie wiem, własnego postępowania kwalifikacyjnego. No prezydent nie jest drugą izbą Sejmu, nie bierze tutaj udziału w wyborze. Jego obowiązkiem prawnym jest przyjęcie ślubowania. Sejm dokonał wyboru, a prezydent powinien to ślubowanie odebrać. Karol Nawrocki, prezydent, po raz kolejny próbuje dopisać sobie kompetencje, których nie ma, których nie daje mu konstytucja.
1: Ja tylko przypomnę, że Lech Kaczyński, kiedyś była taka sytuacja z panią sędzią Bagińską, żeby pojawiły się już po wyborze wątpliwości.
3: Nie podobało mu się.
1: Tak, i powiedział, że no, starał się szukać jakichś przepisów, ale nie ma możliwości nieprzyjęcia ślubowania.
2: Panie redaktor, jeszcze jedno zdanie. No, państwo prawa polega na przestrzeganiu procedur. Również wtedy, kiedy nie podoba nam się jakiś kandydat.
1: Nie, teraz przepraszam, pani posłanko, teraz Witold Tumanowicz i pani ad vocem.
4: Pierwszy punkt to jest taki, że oczywiście obecna większość ma prawo wybrać się sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Ale prezydent ma prawo go nie zaprzysiąc?
4: I właśnie do tego zmierzam. Jest jedna rzecz, tylko że nie może wybrać spośród dowolnego kandydata. Ten kandydat musi spełniać określone warunki ustawowe. Podobnie jest w przypadku wyboru na przykład na posła Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba mieć na przykład 21 lat, żeby tym posłem zostać. Jeśli Państwowa Komisja Wyborcza przeoczyłaby w jakiś sposób albo umyślnie zarejestrowała kandydata, który ma mniej lat, i taka osoba zostałaby wybrana do Sejmu, to marszałek senior w tym wypadku nie miałby prawa, nie miałby prawa przyjąć, przyjąć ślubowania.
3: Więc jeśli
4: mamy do czynienia z sytuacją, w której sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie spełnia warunków ustawowych, to nie powinien tym sędzią być. I ja się bardzo dziwię też w ogóle koalicji, że ma tak krótką ławkę, że nie mogła znaleźć naprawdę kandydata, który by tych wątpliwości, przy którym by nie było, że jest taki wielki upór na to, aby właśnie wchodzić w buty Prawa i Sprawiedliwości i przerzucać właśnie z władzy ustawodawczej do Trybunału Konstytucyjnego, a wy z władzy wykonawczej, czyli wprost z Kancelarii Premiera do Trybunału Konstytucyjnego. To jest właśnie psucie państwa, to jest właśnie psucie praworządności. Zresztą sprzeniężacie się nawet swoim własnym deklaracjom, które mówiły o tym, że polityków nie będzie się wprowadzać do Trybunału Konstytucyjnego, a właśnie to robicie, więc generalnie wchodzicie w buty PiSu i robicie kolejną awanturę, a na tym nie korzystają Polacy, bo oni potrzebują tego sądu konstytucyjnego, żeby sprawdzał legalność ustaw z konstytucją.
5: Znaczy ja bym się chciała odnieść do tego, co powiedział pan Kajadur. Prezydent Nawrocki dba tak naprawdę o jedno. Dba po prostu o chaos. Tak samo jak Duda 11 lat temu nie przyjął ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów, tak dzisiaj robi dokładnie to samo Nawrocki, dbając

0: o chaos. I jest to celowe działanie, by przykryć aferę Zonda Krypto. Nie wskazali państwo żadnego przepisu kompetencyjnego, który dawałby Kancelarii Prezydenta możliwość sprawdzania ustaw, umów. I co więcej, ja mam takie wrażenie, że nawet gdyby pan sędzia Berek przedstawił te umowy, to państwo chcieliby dalej, by sprawdzali, czy siedział przy biurku, jakie pisma wysyłał, co robił. I jeszcze jest jedna rzecz, do której chciałabym się odnieść, chociaż tak naprawdę ja nie wiem, jak nawet skomentować ten zarzut, że nie działają przepisy, które państwo sami odrzucili. PiS nie chciał tego przepisu i to wy nie chcieliście tego przepisu o tym, że powinny być 4 lata karencji. Odrzucaliście ten przepis kilkanaście razy. Sama składałam takie poprawki. Byłam przekonana i nadal jestem przekonana, że jest to dobry przepis, ale to wyście go odrzucili. To wyście niszczyli niezależność Trybunału Konstytucyjnego i ja się dzisiaj naprawdę nie zgadzam na to, żeby traktować PiS na szczególnych zasadach. My gramy w szachy, a wy będziecie grali w rugby. Nie zgadzam się na to, aby przepisy, które nie obowiązują w prawie, a które nakładają na nas jakieś szczególne obostrzenia, dzisiaj były stosowane w sytuacji, w której mamy ludzi, którzy niszczą, torpedują Trybunał Konstytucyjny. Tak nie działa po prostu demokracja. Mieliście szansę przyjąć te przepisy, nie przyjęliście tych przepisów i dzisiaj nie macie prawa
1: tego krytykować. Bo pani redaktor wywołała sytuację sprzed kilkunastu lat, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński i no, miał te spore wątpliwości wobec jednej z sędzi, pani sędzi Bagińskiej, ale na końcu, no, nie chcąc łamać konstytucji, przyjął od niej ślubowanie. Ale co się wydarzyło potem? Potem to Trybunał Konstytucyjny, którym jest jedyny zgromadzenie ogólne i postępowanie dyscyplinarne, zostało wszczęte przeciwko pani sędzi Bagińskiej i pani sędzia Bagińska po prostu sama zrezygnowała, nie czekając na orzeczenie czy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Więc to jest właśnie prosty podział obowiązków. Wybieramy do ciała, które jest niezależne, ustrojowo, i to ciało samo potem decyduje, czy jakieś warunki ten kandydat spełnia, czy nie. No, pani sędzia Bagińska nie spełniała według pana prezydenta Kaczyńskiego tego wymogu nieskazitelności charakteru. To ono jest równoważne z innymi wymogami, które zawierała, czy zawiera teraz ta nowa ustawa. Więc naprawdę oddajcie w ręce Trybunałowi Konstytucyjnemu i parlamentowi swoją robotę, a prezydent powinien zająć się z wypełnieniem jednego, jedynego swojego niewielkiego, ceremonialnego, powiedziałbym notarialnego obowiązku przyjęcia ślubowania przyjęcia ślubowania tego nowego sędziego.
2: Alwin Gajadur, ad vocem.
3: Pani europoseł właśnie pokazała w swojej wypowiedzi, że hipokrytą jest Donald Tusk.
0: Bo sama
3: pani,
0: nie.
3: Przepraszam, to nie przerywałem pani, państwo sami mówicie, że chcieliście odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny, czyli żeby nie były osoby, które pełniły niedawno funkcję ministra i teraz zaprzeczacie tak naprawdę swoim zasadom, czyli jesteście tak naprawdę hipokrytami.
2: Nie, ale pan był ministrem Andrzeja Dudy, doradcą, który nie podpisał tej ustawy. Pan to pamięta, czy nie?
3: Znaczy, kiedy?
2: No wtedy, no tak, kiedy w poprzedniej kadencji prezydenta.
0: Kilkanaście razy.
3: No to składaliście, no to dlaczego?
0: Wdarłam buty, żeby pan...
2: A dlaczego prezydent jej nie podpisał?
3: No to dlaczego...
0: I dzisiaj mamy prostą
3: dlaczego zaprzeczacie,
0: dobrze.
3: Bo ta ustawa ale to jest była, no, dziś, ale czemu jest, zaprzeczacie? Czemu zaprzeczacie
0: ja
3: swoim
0: dobrze,
3: ideałom
0: ja
3: tak naprawdę?
2: Pani Gasie, tylko
3: licząc ja mówię, ale teraz ja mówię.
2: To ja za chwilę pani odpowiem, pani posłanko.
3: Proszę się napić może wody, pani europoseł. Pani jest strasznie nerwowa. Czemu zaprzeczacie? Nie, no ja nikomu nie przerywałem.
4: Nie,
3: państwo zaczynacie przerywać, nie dacie powiedzieć. Czemu zaprzeczacie swoim ideałom, swoim zasadom, które głosiliście w trakcie kampanii wyborczej, które chcieliście wprowadzić? Sami to łamiecie, a Donald Tusk od ponad dwóch lat
2: nie publikuje
3: orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. No to jest tak naprawdę wy dewastujecie praworządność w Polsce, wy dewastujecie Trybunał Konstytucyjny. To tak, tak, może się pani śmiać, ale to jest prawda tak naprawdę.
2: Pani posłanka Gasiuk-Pichowicz ad vocem i przechodzimy już do innego tematu. Tylko proszę jeszcze odpowiedzieć, co się wydarzy, jeśli prezydent nie przyjmie ślubowania, nie zaprzysięgnie Macieja Berka. Co się wtedy wydarzy?
0: Dobrze, tylko jeszcze się odniosę do tego, że tak nadal uważam, że taka karencja powinna obowiązywać. Sama o nią walczyłam i chciałabym, żeby była prawem dla wszystkich. I naprawdę zdarłam buty, żeby państwa do tego przekonać. Kilkanaście razy składałam.

0: ten przepis. Walczyłam o każdy skrawek niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ale wy tego nie przyjęliście. I ja się nie zgadzam na tą nierówność, którą w tym momencie proponujecie, żebyśmy my na siebie, strona demokratyczna, nakładała coraz większe zobowiązania, a wy nadal będziecie demolowali Trybunał Konstytucyjny. To co w sytuacji, w której na przykład zaproponowalibyśmy obniżenie podatków, wy byście głosowali przeciwko. Czy my wtedy mamy płacić niższe podatki, a wy będziecie płacili wyższe podatki? No nie, bo tak nie obowiązuje system prawny w Polsce.
1: Dobrze, to
0: jest przyjęta ustawa
1: w przyszłość.
0: I wtedy
1: co będzie, jeśli prezydent
0: będą
1: nie przyjmie?
0: Będą podjęte takie kroki, które doprowadzą do tego, żeby to ślubowanie zostało złożone wobec prezydenta i sędzia Berek będzie z pewnością przystępował do wykonywania swoich obowiązków.
1: Czyli w Sejmie będzie ślubowanie?
2: No zobaczymy, jak będzie. Mamy już pewne przetarte drogi, mamy pewien uzus, który moim zdaniem w sposób godny szanuje przepisy konstytucyjne. Jest ślubowanie złożone wobec prezydenta i Trybunał powinien wreszcie zacząć działać na rzecz obywateli, ochrony konstytucji, a nie interesów pisowskich, bo na razie jest po prostu notariuszem interesów pisowskiej.
3: Jedno zdanie, to wy dewastujecie praworządność, natomiast jeśli chodzi o obniżanie podatków, to wy nie chcecie obniżać podatków.
1: Ale czyli panie ministrze, prezydent podpisze ustawę wprowadzającą tę dodatkową stawkę podatkową między...
3: Pani redaktor, to jest
1: na poziomie 130.
3: Dobrze, okej. Czyli
1: nic na razie nie wiemy. Przepraszam bardzo.
3: Wy podwyższacie podatki.
1: Dobrze, stawiamy kropkę, jeśli chodzi o... Stawiamy kropkę, jeśli chodzi o temat...
3: Podwyższacie podatki.
1: Stawiamy kropkę, jeśli chodzi o...
3: Pani się denerwuje, mnie to pani się denerwuje, bo prawdę mówię.
0: A czym się kończy puszczenie wodzy nerwom? Pokazała pani koleżanka, pana koleżanka w Sejmie szczekanie. Proszę trzymać nerwy na wodzy.
1: Tutaj nie ma szczekania, mimo że ja bardzo lubię psy, ale przy tym stole nie szczekamy. Chcę, żebyśmy przeszli do innego tematu. W piątek funkcjonariusze Centralnego Biura do Spraw Zwalczania Cyberprzestępczości weszli do domu byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego. To jest ten mężczyzna, który był pośrednikiem w kontaktach między szefem Zonda Krypto, upadłej giełdy kryptowalut, Przemysławem Kralem, a politykami Prawa i Sprawiedliwości, między innymi Zbigniewem Ziobrą, który ukrywa się w Stanach Zjednoczonych, ale także Michałem Moskalem, posłem Prawa i Sprawiedliwości, który gościł u pana Krala na Ibizie. I też ten funkcjonariusz miał jakieś istotne informacje dotyczące tych dwóch polityków PiSu. Funkcjonariusze weszli, przeszukali mieszkanie. On twierdzi, że wydał wszystkie z własnej woli cały sprzęt elektroniczny, który mógł jakoś służyć wyjaśnieniu sprawy. I pytanie do pana Uścińskiego, Rozwój Plus, ale Prawo i Sprawiedliwość do niedawna. Czy pana nie dziwi to, że PiS tak bardzo broni Zbigniewa Ziobry w tej sprawie? Polityka, który był ministrem sprawiedliwości najdłużej urzędujący w III RP, który przyjął 450 tysięcy złotych na własne potrzeby, jak się wyraził, wydaje te pieniądze, od Przemysława Krala, który się ukrywał już wtedy za granicą.
4: To wszystko jest bardzo niepokojące, natomiast proszę zwrócić uwagę, że my jako Rozwój Plus chcielibyśmy, żeby ta sprawa została wyjaśniona w każdym aspekcie i żeby wszystkie ewentualne relacje firmy Zonda Krypto czy pana Krala z politykami różnych stron sceny politycznej były na równi potraktowane przez Komisję Śledczą.
1: A pan wie o jakichś relacjach innych polityków niż PiSu i Konfederacji?
4: Teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że Donald Tusk wyciąga jakieś rzeczy z postępowania, jakieś fragmenty dokumentów z postępowania, które się toczy i je ujawnia w celach typowo stricte politycznych. Nie mamy pewności co do wiarygodności tych zeznań, dlatego że o ile pamiętam, rzecznik rządu stwierdził, że pan Kral jest osobą oskarżoną w tej sprawie, a jeżeli jest osobą oskarżoną...
1: No nie jest podejrzany w tej sprawie, nie jest oskarżony, bo nie ma żadnego aktu oskarżenia.
4: Ale droga pani, ja pani mówię, co ja słyszałem. Słyszałem, kiedy rzecznik rządu mówił, że to jest osoba oskarżona. Ja nie wiem, jaki jest dokładnie stan faktyczny i my tutaj w studiu tego po prostu nie wiemy. Nie wiemy, czy jest świadkiem koronnym, nie wiemy, czy jest oskarżonym. Nie mamy po prostu tej informacji. Ale jeżeli rzecznik rządu mówi, że jest oskarżony, to ja mam powody przynajmniej przypuszczać, że

0: taka może być rzeczywistość. A jeżeli jest oskarżonym w tej sprawie, to niestety, ale ma prawo kłamać w swoich zeznaniach. Ma prawo podawać nieprawdę, broniąc się w sytuacji, kiedy jest oskarżony. A więc nie mamy żadnej pewności co do wiarygodności. Po pierwsze, to są słowa przestępcy.
1: Ale przecież Zbigniew Ziobro potwierdził, że przyjął te pieniądze.
0: To są słowa, te słowa, które cytował Donald Tusk w Sejmie, są słowami przestępcy, który może teoretycznie kłamać w celu obronienia się.
1: Zbigniew Ziobro.
0: I na pewno jego adwokat, pan Roman Giertych.
1: Ale może się pan odnieść do tego, bo pan kwestionuje
0: jakie ma prawo
1: zeznania Krala, ale w tym ja zapytałam konkretnie o Zbigniewa Ziobrę i Zbigniew Ziobro potwierdził między innymi w rozmowie z Niezależną.pl, Gazetą Wyborczą, że wziął te pieniądze. Jarosław Kaczyński powiedział, że rozmawia z nim od czasu do czasu przez telefon i też potwierdził, że wziął te pieniądze i Kaczyński twierdzi, że to
2: Morawiecki
1: był tylko...
2: A propos
0: przyjmowania pieniędzy od tego typu podmiotów, oczywiście nikt nie powinien... I jeżeli jest jakaś fundacja, czy to jest Fundacja Solidarnej Polski, czy Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy Fundacja...
1: No Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest,
0: jeżeli ktoś przyjmuje jakaś tego typu fundacja, przyjęła pieniądze od firmy,
3: tylko fundacja Zbigniewa Ziobry.
0: Czy możecie dać mi skończyć zdanie?
1: Bo ja bym Miszek, doktor prawa.
0: Pani redaktor, przepraszam, no ja nie odpowiedziałem nawet zdania w tej sprawie, bo mi przerywacie.
1: Pan mówi o Wielkiej Orkiestrze, która nie bierze udziału w procesie legislacyjnym. Proszę bardzo, tylko proszę o Ziobrze. Proszę o Ziobrze.
0: Jakakolwiek fundacja, która przyjęła pieniądze od Zonda Krypto, powinna te pieniądze przekazać na poszkodowanych. Powinna te pieniądze zwrócić, bo to są pieniądze nie Krala, nie Zondy Krypto, tylko to były pieniądze Polaków, którzy zainwestowali swoje środki w tą giełdę. I ci poszkodowani powinni odzyskać te pieniądze. Więc jeżeli ktoś... Oczywiście inna jest sytuacja, jeżeli jakaś, nie wiem, TVN, Polsat czy Republika wzięły pieniądze i wyemitowały reklamy, no to wiadomo, że to wykonały jakąś pracę. Ale jeżeli fundacja przyjmuje pieniądze, to nie może fundacja, która ma cele jakieś dobroczynne, inne, nie może posługiwać się pieniędzmi z przestępstwa. A de facto pieniądze, które otrzymują fundacje od Krala, czy od Zondy Krypto, były pieniędzmi z przestępstwa. Powinny te pieniądze być zwrócone na jakiś fundusz dla poszkodowanych powinny być przeznaczone, bo poszkodowani w tej sprawie to są jednak tysiące Polaków, którzy zainwestowali swoje środki. Ja przypomnę, że my jako Rozwój Plus przygotowaliśmy takie wsparcie prawne, stronę internetową, na której można uzyskać wszelkie wsparcie prawne, jeżeli ktoś jest poszkodowany. Trzeba wypełnić formularz, zgłosić go w odpowiedni sposób. Za rękę jesteście prowadzeni, jeżeli wejdziecie na stronę poszkodowanizonda.pl.
4: Krzysztof Śmiszek. Słucham pana posła Uścińskiego jeszcze kilka tygodni temu w PiS-ie. Twardy pisowiec dzisiaj zupełnie anioł, który chce pomagać poszkodowanym.
0: Wiele miesięcy temu mówiłem to samo o tym, że fundacje powinny zwrócić pieniądze.
4: Słucham przekazów dnia ludzi z PiS-u, słucham przekazów dnia ludzi z Rozwój Plus. Niczym się nie różnicie. To znaczy nawrzucać do tej debaty o Zonda Krypto jak najwięcej, żeby zamącić. Ale wie pan co? Ja się zgadzam w jednej rzeczy z panem.
0: To jest afera Donalda Tuska.
1: Teraz mówi Krzysztof.
4: Się zgadzam w tym, o czym mówił pan przed chwileczką, to znaczy bardzo wielu rzeczy nie wiemy. Nie wiemy, jaka była skala wsparcia prawicowej strony, bo na razie moim zdaniem odkryliśmy czubek góry lodowej. Nie wiemy, jak bardzo jeszcze Zonda Krypto i tego typu podmioty wpływały na proces legislacyjny. Wiemy tylko o niektórych działaniach. Nie wiemy, jak bliskie kontakty pana kolegów, do niedawna kolegów politycznych z ostatnich kilkudziesięciu lat pana życia politycznego, brało także pieniądze od tego typu podejrzanych instytucji. I wie pan, wrzucanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która nie ma wpływu na to, kto wpłaca pieniądze na Wielką Orkiestrę, bo przecież każdy może wpłacić, i wrzucanie do tej samej sytuacji Zbigniewa Ziobry, który chodził, prosił, dostał 500 000 złotych, potem sobie te 500 000 złotych zaczął wykorzystywać na swoje własne potrzeby, bo pewnie w Stanach Zjednoczonych życie nie jest stanie. Wie pan co? To jest po prostu obraza nie tylko dla słuchaczy, ale dla zdrowego rozsądku. Jak niektórzy wpłacają po złotówce, po dwa złote na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z dobrego serca, a pan porównuje Zonda Krypto do tych milionów ludzi, którzy wpłacają pieniądze na Wielką Orkiestrę, to jest po prostu wstyd i tak nie powinno się prowadzić debaty.

0: publicznej. Mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której tysiące polskich obywateli straciły pieniądze, bo jakiś facet wyczuł, albo jacyś ludzie wyczuli dobry interes i jakimś cudem tylko prawicowa strona była uwikłana w kontakty z tym gościem. Jak nie fundacja Wiplera, to fundacja Ziobry. Naprawdę wiecie co? Mam takie wrażenie, że wy po tej prawej stronie naprawdę macie takie lepkie rączki do takich ciemnych interesów. A potraficie tylko mówić o wielkiej obronie tych, którzy stracili pieniądze. Tak, ta sprawa zostanie wyjaśniona. My jako posłowie nie mamy prawa się wypowiadać o szczegółach, bo nie znamy szczegółów, bo nie jesteśmy prokuratorami, ale prokuratura działa i przyjrzy się każdemu działaniu,
1: Poprzecie wniosek o komisję śledczą tej sprawy.
2: Właśnie, przepraszam pana, Aleksandra Leo, czy powinna być w tej sprawie komisja śledcza, bo domaga się tego Rozwój Plus. Ja tylko przypomnę, że te pieniądze
3: z Konfederacją.
2: Gdyby pan mi dał dokończyć, to wymieniłabym tutaj też Konfederację. Ja przypomnę tylko, że politycy PiSu i Konfederacji brali pieniądze od pana Krala już kilka lat po tym, kiedy zaginął Sylwester Suszek, szef BitBeja, pierwszej takiego poprzednika zondy krypto, i to im nie przeszkadzało. Aleksandra Leo, komisja śledcza.
4: Pan Suszek, dodam tylko, który zaginął, a prokuratura? Prokuratura wtedy, kiedy pan Ziobro był prokuratorem generalnym, trzykrotnie umarzała postępowanie w tej sprawie. A mimo to wasi politycy angażowali się w imprezy, chętnie brali pieniądze,
3: bardzo dobre pytanie pani redaktor zadała.
2: Teraz kończy pani Leo i pan się odniesie. Do tego pytania.
4: Agent CBA, któremu właśnie przekazał sprzęt, były agent CBA, który jest człowiekiem Wąsika, który jest człowiekiem Kamińskiego. Były agent CBA, który potem zostaje pracownikiem zonda krypto. W niespełna chyba 8 miesięcy zarabia ponad 600 tysięcy złotych i jest takim łącznikiem między zonda krypto a waszymi prawicowymi politykami, którzy latają sobie do pięciogwiazdkowych hoteli na Ibizę, bajla bajla, poseł Moskal, który dziwnym trafem po powrocie z Ibizy składa z Januszem Kowalskim 14 poprawek pisanych pod dyktando branży. I naprawdę trudno mi uwierzyć, że były agent CBA, który, no, tak jak wspomniałam, jest Wąsika i Kamińskiego człowiekiem, a potem pracownikiem zonda krypto, nie wie przez tyle lat, co się dzieje w zonda krypto, kiedy już te mroczne historie związane chociażby z zaginięciem pana Suszka, no, ujrzały światło dzienne. Już były toczone postępowania, które zresztą były przez pana Ziobrę umarzane. Natomiast pana słowa o fundacji dobroczynnej pana Ziobry, no nic śmieszniejszego dziś nie usłyszymy. Chociaż muszę oddać jedno, to jest fundacja dobroczynna, bo czyni dobro dla pana Ziobry, który przyjął prawie 500 000 z tego, co wiem.
2: Piotr Uściński, który polityk obecnie rządzącej koalicji brał pieniądze na fundację od Krala?
5: Bardzo dobre pytanie, pani redaktor. I na to pytanie być może będzie w stanie odpowiedzieć komisja śledcza, jeżeli ją
2: trafi,
5: dobrze.
2: Ale proszę pana, pan powiedział przed chwilą, że politycy obecnej rządzącej koalicji brali pieniądze od Krala. Pytam pana, którzy?
5: Pani mi wmawia słowa, których nie powiedziałem. Powiedziałem, że politycy rządzący również korzystali z różnych rzeczy, brali udział w imprezach sponsorowanych przez zonda krypto, brali udział w spotkaniach tajnych zespołów parlamentarnych z zonda krypto. Ludzie, którzy mieli wpływ na kształt ustawy, który... użyłem słowa tajny w takim potocznym znaczeniu. Zespoły parlamentarne, które nie były transmitowane, które nie były rejestrowane. Po prostu nie wiemy, co było treścią rozmów na tych zespołów. W tym sensie użyłem słowa tajne, ale faktycznie w pomieszczeniach Sejmu politycy rządzący spotykali się z panem Kralem, z przedstawicielami zonda krypto i nie wiadomo, o czym rozmawiali.
2: W pomieszczeniach Sejmu. Witold Tumanowicz, który to był zespół?
6: Zespół do spraw kryptowalut, akurat z tego, co pamiętam, złożony z posłów Polski 2050, i tam przedstawiciele zonda krypto byli obecni. Ja nie tutaj
2: to
6: nie oskarżam
2: w hotelu,
6: nikogo
2: tylko w parlamencie, tak?
6: Zwracam uwagę.
5: To przecież nie oskarżam, to trzeba wyjaśnić. To wszystko trzeba wyjaśnić.
2: Proszę bardzo. Pani Witold Tumanowicz. Nie, wie pan, jeśli bo dla, jest różnica, czy polityk się spotka w Sejmie, przy otwartej kurtynie, gdzie jest

0: zarejestrowane, kto ale wchodzi do parlamentu, spotka się w hotelu.
1: Pani redaktor.
0: Proszę bardzo.
1: Pani redaktor, ja się zwracam uwagę na to, że co ostatnio wyszło, że te nagrania potencjalne, które, o których mówił minister Żurek, mogą się okazać nagraniami, które są nagraniami funkcjonariusza ABW, czyli tego, który podlega pod ministra koordynatora służb Tomasza Siemoniaka. Więc tutaj różnych wątków, które mogą być jeszcze ujawnione przy okazji Zonda Krypto, może być jeszcze więcej. Co więcej, jeśli tak, żeby tak na zdrowy rozum, żeby też słuchacze zrozumieli. No powiem szczerze, że jeśli byłbym przedstawicielem Zonda Krypto, to wolałbym się spotykać jednak z przedstawicielami rządzącej większości, która miałaby szansę na to, aby potencjalne poprawki przeforsować, żeby kształt ustawy, taki jaki on jest forsowany, był rzeczywiście przeforsowany w takim kształcie. Co więcej, pan Kral wypowiadał się, że z chęcią właśnie taką ustawę, która jest forsowana, już trzeci raz była forsowana przez parlament, właśnie by ją poparł, dlatego by wykosiła jego konkurencję w Polsce, więc ja bym zastanawiał się nad tym, żeby rzeczywiście ujawnić absolutnie wszystkie przepływy finansowe od podmiotów.
0: Proszę pana,
1: od podmiotów pana
0: skoro pan
1: Krala,
0: się zastanawia, to
1: ja
0: może...
1: chciałbym zwrócić na to uwagę, że my o to wnioskujemy. Tak, oczywiście.
0: Przepływy dotyczące tak. pańskiego kolegi z Konfederacji Przemysława Wiplera,
1: nie
0: którego tutaj
1: żadnego
0: od kilku tygodni zapraszam do studia.
1: Nie ma z tym żadnego problemu. Nie wziął z tych pieniędzy
0: ale zgłaszał poprawkę.
2: Jasne.
1: No, no nie wziął żadnych pieniędzy.
2: No, jego fundacja dostała.
0: Kamila Gasiuk-Pichowicz.
2: Pani redaktor, mamy sytuację, w której PiS stworzył taki system, w którym mamy agenta CBA, który płynnie zmienia swoją legitymację służbową na kontakty,
0: przepraszam, ale za jaką
2: pieniądze,
0: pieniądze
2: i polityczne dojście.
1: Jest normalnie faktura, przecież można to wszystko sprawdzić. No, akurat jest
2: ale
1: przepraszam bardzo, naprawdę w oświadczeniu Przemysława Wiplera jest absolutnie wszystko wyjaśnione, dokładnie tak jak
3: to zostało. Mówię, skoro
1: ale
0: nie,
1: naprawdę
0: nie, Wipler nie wyjaśnił.
1: Ale wiele innych podmiotów brało pieniądze za różnego rodzaju usługi, które dawały. Co więcej, w tym momencie Roman Giertych świadczy usługę właśnie Przemysławowi Kralu.
0: Ale Giertych nie jest, posłem zawodowym.
1: Ale
2: to jest
0: nie wierzę pieniędzy polskiego podatnika.
2: To jest typowa opowieść po prostu o kadrach PiSu. Pan Chodziński był jednym z takich najbardziej wpływowych agentów CBA. Był człowiekiem Wąsika i teraz mamy sytuację, że dostał kilkaset tysięcy złotych od szefa Zonda Krypto. Namówił kolejnego posła PiSu do tego, aby pojechał z nim na Ibizę. Ziobro dostaje od niego zbieg kupę kasy, którą wydaje na swoje prywatne sprawy 500 000 złotych. I rodzą się podstawowe pytania. Co w zamian i co ustalono chociażby na Ibizie? Co pan robił w BBN? O czym rozmawiał? Czego oczekiwał od Ziobry w zamian za te 500 000 na jego fundacji, które potem zostały wydane na prywatne potrzeby pana Ziobry. To jest, jak się to czyta w komentarze na ten temat, to pojawia się jedno zdanie. Cały czas, że to jest zorganizowana grupa przestępcza, że PiS działa jak mafia. I naprawdę powinniśmy się cieszyć, że dzisiaj ci ludzie nie są u władzy. Znaczy, to, co jest ważne dzisiaj i na co powinniśmy zwrócić uwagę, to kto dzisiaj wykorzystuje tą władzę, którą ma, po to, aby właśnie kryć bandytów. I jak premier przytaczał zeznania, i które zostały odczytane w Sejmie przez premiera, no to ktoś zapewnia w tym momencie świadka, że po objęciu władzy przez prezydenta Nawrockiego możliwe będzie ułaskawienie. I ja uważam to pytanie, które może sobie postawić 30 tysięcy Polaków poszkodowanych w aferze Zonda Krypto, za bardzo zasadne. Kogo chroniło weto prezydenckie? Dlaczego zostało wprowadzone? My absolutnie nie ustaniemy w wyjaśnianiu tej sprawy. Do tego są organy państwa, które tą sprawę powinny wyjaśnić i niezależnie od powiązań politycznych osób, ta sprawa będzie wyjaśniona i te osoby zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.
0: I kropka.
2: A wnioski
0: Alvin
2: z tego postępowania znajdą swoje odzwierciedlenie w ustawie, która jest przygotowywana przez rząd.
0: Czwarta już ustawa.
4: Tak, na początku przypomnę pani europoseł, bo albo ma krótką pamięć, albo nie chce pamiętać, że Europejski Kongres Gospodarczy w 2024 roku w Katowicach również sponsorowała zonda krypto. A kto brał udział w tym kongresie? Premier Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
0: Ale chyba też premier Morawiecki był na nim, tak?
4: Więc pani, tylko pani europoseł, pani europoseł powie,

0: powiedziała, że nie brali przedstawiciele, nie brali przedstawiciele. Ale proszę mnie nie przerywać, bo czy pani się nie może uspokoić? Pani nie pamięta, pani nie pamięta i pani powiedziała,
1: że... w imieniu premiera Morawieckiego, który też tam był.
0: Bo pani powiedziała, że żadni politycy z obecnej koalicji nie uczestniczyli w wydarzeniach, więc ja pani pokazuję, że pani szef, premier Donald Tusk, otwierał ten kongres razem z przewodniczącą Komisji Europejskiej. O tym pani zapomniała, albo nie chciała pani o tym pamiętać.
2: A o wydarzeniu pana prezydenta Nawrockiego w kampanii prezydenckiej sponsorowanej przez Zonda Krypto wspomniał?
0: Powiedziałem pani, że różni politycy uczestniczyli w wydarzeniach sponsorowanych przez tą firmę. Dobrze. Również z koalicji.
2: Ale
0: właśnie
2: my mówimy o
0: Czy może pani dać powiedzieć? Bo naprawdę, ja nie wiem, no, jest pan pani jakaś taka pobudzona, niech pani się wody może...
1: Ale ja bym
0: chciał się spokojnie wypowiedzieć.
1: Proszę bardzo.
0: Nikomu nie przerywałem dzisiaj.
1: Pani posłanka daje się wypowiedzieć.
0: To jest afera rządu Donalda Tuska. Dlaczego? Dwa razy było umorzone śledztwo w tej sprawie. Co zrobiły służby specjalne, podległe pod premiera? Czy ostrzegły polityków, że ta firma jest podejrzana, że ta firma robi jakieś podejrzane interesy? Nie. To od czego są służby specjalne w tym kraju, jeśli nie ostrzegły?
2: Dwa razy.
0: No i znowu pani się musi...
2: Nie przyjął 500 000 złotych.
0: Ale niech się pani rzecz uspokoi.
1: Ale pan Gajadur stawia kropkę i Aleksandra Leo.
3: Znaczy tak, po pierwsze jest różnica. Jeśli mamy imprezę, taką jak, nie wiem, EKG, Karpacz, na której są przedstawiciele wszystkich partii politycznych, nie jest to impreza premiera Tuska. Wasze imprezy prawicowe, na których promowany był jeden kandydat, pan Nawrocki, i sponsorowany również przez Zonda Krypto, to już jest różnica. W czasie kampanii jedna impreza prawicowa, gdzie nie było polityków z każdej opcji politycznej. Więc bardzo mi się podoba, jak pan żongluje informacjami i wyciąga tylko to, co się podoba. Jeżeli chodzi o służby, co robiły służby przez 8 lat? Kiedy były agent CBA, który właśnie zaczęliśmy od tego rozmowę, przekazał sprzęt do postępowania, był łącznikiem między posłami Prawa i Sprawiedliwości i Zonda Krypto. Przecież służby wiedziały, że już wtedy zbierają się ciemne chmury. Już wtedy nie było pana Suszka. Zaginął. Już wtedy były nieprawidłowości. Już w 2024 roku pojawiło się ostatnie sprawozdanie finansowe Zonda Krypto. Potem nie pojawiło się żadne inne. To już było wiadomo lata wcześniej. A pan mówi, co robiły służby? No co robiły wasze służby? Co robiły wasze służby, skoro wasz agent CBA przeszedł do Zonda Krypto, zarobił niemałe pieniądze tam na pośredniczeniu z politykami Prawa i Sprawiedliwości. I bardzo dobre pytanie zadał, panie ministrze. Co robiły służby i dlaczego postępowania zostało trzykrotnie umarzane w sprawie zaginięcia na przykład pana Suszka za czasów, kiedy prokuratorem generalnym był pan Ziobro? I dlaczego
1: Ja chcę doprecyzować, bo tutaj fakty są istotne. Umarzali za czasów obecnej koalicji. To prawda, że było to postępowanie umorzone, ale umarzał to prokurator, który awansował za czasów Zbigniewa Ziobry. Panie ministrze z Kancelarii Prezydenta, warto by było naprawdę to...
2: Dlaczego kończy Aleksandra Leo
1: i Krzysztof Śmiszek?
3: Gangster, który jest zamieszany w aferę paliwową, którego była żona, jest jedną z zatrzymaną właśnie Jaromira W. w sprawie Zonda Krypto, chodził i miał list żelazny nie mógł iść do aresztu, do więzienia, nie mógł odpowiadać właśnie przez to, że ktoś mu dał list żelazny. No ktoś bardzo dbał o to, żeby ta sprawa nie ujrzała światła dziennego.
4: Komisja śledcza jest konieczna. Na pewno sprawa jest rozwojowa i nerwowość po stronie prawicy będzie wzrastała, bo mamy sytuację jak z politycznego thrillera albo kryminału. Mamy wielkie pieniądze, mamy wielkie oszustwo, mamy śmierć w tle i mamy kontakty przestępców z politykami. No tak się zdarzyło, że z politykami prawicy. I powtórzę to jeszcze raz. Nie wiem, co wy macie w tych swoich programach, czy w jakichś politycznych scenariuszach, ale to bratanie się z tymi agentami, płacenie im pieniędzy dużych, tworzenie jakichś pasów transmisyjnych pomiędzy przestępcami a legislacją, to naprawdę jest jakaś wasza dziwna przypadłość i naprawdę będziecie się z tego tłumaczyć. Polacy mają prawo do tego, aby ta jedna z największych afer, która jest absolutnie po stronie prawicowej, została wyjaśniona.

0: I możecie o tym Tusku gadać ile chcecie. I możecie o tych EKG, czy tam o tych Katowicach też mówić ile chcecie. Ale na pewno jest
1: teraz
0: nie przerzucicie i z tego się będzie
1: się jedno zdanie. Szanowni Państwo, to było śniadanie w Trójce, ale przechodzimy z naszymi gośćmi jak zwykle na YouTube'a, na stronę internetową Trójki, na dogrywkę. Tam porozmawiamy m.in. o raporcie szefa CIA Johna Radcliffe'a, który dostał premier Donald Tusk, i o tym, czy grozi nam wojna, ale też o kłopotach Konfederacji w Krakowie. Proszę zostać z nami.
2: Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
10: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
9: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
9: Stokrotka.
2: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 września, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rozmowy Zełenski-Putin na szczycie G20. Ukraiński prezydent tego nie wyklucza. Awantura o Macieja Berka. Wciąż nie wiadomo, czy prezydent odbierze od niego ślubowanie. W Rzymie otwarto dla zwiedzających termy z początku naszej ery.

0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem przy okazji szczytu G20, który odbędzie się w nadchodzącym tygodniu w Houston. Musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzję, powiedział Zełenski pytany o możliwość takiego spotkania w wywiadzie dla Deutsche Welle. Według ukraińskiego przywódcy nie ma znaczenia, co powie Putinowi, ani co powie mu rosyjski dyktator. Liczy się tylko rezultat, czyli porozumienie o zawieszeniu działań wojennych. W środę Maciej Berek ma objąć stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jednak wciąż nie wiadomo, czy prezydent odbierze od niego ślubowanie, bo ma wątpliwości, czy Maciej Berek ma wymagany 10-letni staż radcy prawnego. Prezydent nie ma prawa kontestować suwerennej decyzji posłów, mówiła w audycji Śniadanie w Trójce europosłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz.
1: Sejm wybiera, prezydent przyjmuje ślubowanie, czysto ceremonialne działanie. Można nawet powiedzieć, że trochę wstyd dla kancelarii prezydenta, że zamieniają ją w jakiś taki dział kadr, który każe przynosić sędziom po prostu jakieś umowy o pracę. Prezydent powinien z godnością przyjąć ślubowanie od wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Są określone przepisy dotyczące powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podkreślił w Trójce Alwin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
2: Muszą być spełnione ustawowe przesłanki, bo pan prezydent nie może przyjąć ślubowania od kogoś, kto niewłaściwie na przykład został powołany, więc pan prezydent czeka na wyjaśnienia. Natomiast no tutaj dobrze to określił pan minister Bogucki, że to przypomina tak naprawdę serial Barei.
0: Maciej Berek przedstawił w Sejmie zaświadczenie, że jest wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. Fragmenty balonu, prawdopodobnie meteorologicznego, znaleziono w lesie w województwie warmińsko-mazurskim. Na szczątki natknęli się grzybiarze, mówi Piotr Jabłoński z spiskiej policji.
3: Osoby przebywające w lesie ujawniły wiszący na drzewie fragment balonu. Służby dokonały sprawdzenia, czy odnaleziony balon nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
0: Funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby przemycające papierosy z Białorusi do Polski przy wykorzystywaniu takich właśnie balonów. Rekordowa skala i międzynarodowe umowy. W Kielcach zakończyły się targi przemysłu obronnego. Polska zbrojeniówka podpisała wart 3 miliardy złotych kontrakt na dostawy zestawów przeciwlotniczych Piorun. Zawarto też porozumienie, dzięki któremu wojsko dostanie polską wersję Starlinka.
4: Imponująco wypadł rodzimy przemysł uzbrojeniowy. Kielecka impreza to sukces nas wszystkich, ocenił wiceminister aktywów państwowych Gołota, który nadzoruje zbrojeniowe spółki.
5: Premiery, ciężki bewób, Piorun 2 pokazywany prototyp, Grot A3 i spotkania. Spotkania międzynarodowe, spotkania z przedstawicielami innych rządów, którzy przychodzą i mówią: wow, jak wy się rozwinęliście.
4: Produkty rodzimej zbrojeniówki zostały docenione także przez kapitułę Nagrody Defender. Branżowe Oscary powędrowały m.in. do grupy WB, która specjalizuje się w bezzałogowcach. Nagrodę zgarnął Gladius 2, dron uderzeniowy, niemal niewidoczny dla radarów, z odrzutowym silnikiem i kilkusetkilometrowym zasięgiem. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Były burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu skazany na ponad 2 lata więzienia za rzekome znieważenie burmistrza jednej z dzielnic Stambułu 4 lata temu. İmamoğlu został w tej sprawie dwukrotnie uniewinniony, ale władza nie odpuszcza, bo były burmistrz Stambułu to główny rywal prezydenta Erdoğana w nadchodzących wyborach prezydenckich. Turecka opozycja mówi o politycznie motywowanym procesie, którego jedynym celem jest wyeliminowanie rywala. W Rzymie po raz pierwszy otwarto dla zwiedzających niezwykłe podziemia Term Trajana. Ich fragmenty znajdują się na wzgórzu Opio niedaleko Koloseum. Wewnątrz zachowały się 2 wyjątkowo antyczne dzieła.
6: Pierwszym z nich jest fresk Citta di Pinta, czyli malowane miasto. Widać na nim z góry otoczone murami miasto z wieżami, portem, teatrem i świątynią. Fresk ma około 10 metrów kwadratowych. Ma prawie 2000 lat. Powstał wcześniej niż same termy. To dzieło pozwala zobaczyć, jak wyglądały insule, budynki mieszkalne starożytnego Rzymu. Archeolodzy datują je na czasy Nerona lub dynastii Flawiuszów, mówi burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri. Obok fresku jest też wielka mozaika, monumentalna. Totalna dekoracja ściany z kolumnami, posągami i postaciami, przypominająca teatralną scenę. Termy można zwiedzać od 12 września, na razie tylko w wybrane dni tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Termy Trajana, dodajmy, otwarto w 109 roku naszej ery. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Dziś pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. Na wschodzie i zachodzie przelotne opady deszczu, najchłodniej w Zakopanem 11 stopni, najcieplejsze.

0: Live w Szczecinie 21.
1: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
2: Autopromocja.
3: Od 2024 roku w cyklu Ludzie zbieramy historie z życia naszych bohaterek i bohaterów. Zapraszam na niedzielną wersję Ludzi. Nie zabraknie w niej opowieści, ale nie zabraknie w niej także muzyki. Pierwszym człowiekiem na najbliższą niedzielę jest Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych polskich podcasterek.
4: Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek powiedziałam, ale mój podcast pierwszy, Pogadajmy o życiu, nazywał się dlatego, tak, bo moja babcia sobie robiła kawkę i ja mówiłam, babciu, zrób mi kawę taką zbożową i pogadamy o życiu.
3: Ludzie i muzyka w niedzielę po 10:00. Pełną wersję rozmowy można odsłuchać na stronie polskieradio.pl, a także zobaczyć na kanale YouTube Trójki.
4: Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi.
9: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
10: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Ubezpieczenie samochodu w banku?
18: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
19: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
17: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
19: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: I sobotnie przedpołudnie, 10 minut po godzinie.

0: godzinie 10.
1: Trójkowy ekspres.
0: I przejazd w pełnym słońcu, bo ciągle mamy lato. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik. Cześć Michał. Pół roku na ciebie czekałem. Paweł Kostrzewa, dzień dobry, witamy. Właściwie powinienem zacząć od słów, które państwo doskonale znają z programu Trzeciego Polskiego Radia. Fajny film wczoraj widziałem.

Właściwie chcę dalej kontynuować tę rozmowę, a momenty były i ja powiem, no masz. Najlepiej jak ten młody śpi na hamaku na werandzie, a ten starszy przychodzi i codziennie rano chlust całe wiadro wody mu na głowę. I gdy nie zatrzymamy tej płyty, to pojawi się również taka muzyka.

Tak naprawdę to ja nie wiem, czy ta płyta istnieje, czy będzie można ją sobie kupić, ale kiedy się ogląda film, się słyszy piosenki, to i się jeszcze je zna, to można sobie zawsze potem złożyć i ułożyć swoją własną płytę. Ja taką właśnie sobie ułożyłem. I co może łączyć? Patti Page, wokalistkę, która była słynna w latach 50. przede wszystkim, i The Stooges, którzy nagrali znakomity album zatytułowany Funhouse w 1970 roku. Te piosenki lubił Anthony Bourdain i Tony, to jest ten film, który połączył te piosenki, Old Cape Cod, nie tylko znane z interpretacji Groove Armady w The River, tu w tym oryginale z lat 60. w tym wypadku ta piosenka kończy ten film. No kto lubił Taniego, to powinien to zobaczyć, kto nie, to pewnie niekoniecznie. Taki jest filmowy początek naszego spotkania dziś, a skoro jesteśmy w nastroju do wspominania, to dziś dostojnie, no z takim dwudniowym opóźnieniem, w 30-lecie wchodzi album, który lubimy, od samego początku w Trójkowym Ekspresie.

R.E.M. New Adventures in Hi-Fi. 30 lat, niespodziewanie. Urodziny płyty, ekspresowej płyty, również udało nam się utrafić dziś w sobotnim wydaniu audycji przedpołudniowo-popołudniowej, jaką jest Trójkowy Ekspres. Urodziny ma też dziś pani Monika. Pani Monika jest z nami od bardzo wielu lat. Wszystkiego najlepszego. Urodziny. Kto ma dziś urodziny? Kto ma dziś urodziny? Każdemu życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj sporo się wydarzy w Trójkowym Ekspresie. Jeśli ktoś jest bardzo ciekaw, ażeby tak po każdym zdaniu przeczytać, co się wydarzy, to zapraszam do naszych platform społecznościowych. Tam mamy swoje posty. Ja jestem jako Paweł Kostrzewa Official. Jestem również na Trójkowym poście, oczywiście facebook.com/trójka. Dziś będziemy słuchać nowego albumu zespołu Arab Strap. Dziś będziemy słuchać Pink Floyd. Dziś będziemy słuchać dużo muzyki z Manchesteru i Nowego Jorku, ale zanim to wszystko, to nowy zespół w rodzinie Trójkowego Ekspresu. St. Clair, Something to be Said.

0: Postawiłem sobie taką adnotację przy okazji tego nagrania. Sprawdzać, co będzie dalej. Something to be said, St. Clair. Po raz pierwszy w Trójkowym Ekspresie. Jestem przekonany, że nie ostatni. Tak jak kolejny raz występują nasi chórzyści. Proszę posłuchać, jak dziś zaśpiewała cała Trójka. Uprzedzę nieco faktów i powiem, że znów panie wypadły znakomicie.
1: Redakcja muzyczna, witam, redakcja aktualności. Dobrze, nie przeszkadzając tutaj Monice, która umawia gości, zapraszam do śpiewania.
2: Ojej.
1: Oasis Wonderwall.
2: Dobrze, brzmi jak prosto, się nie muszę uczyć melodii.
1: Piękna rozgrzewka.
3: Today.
4: Nie, jeszcze?
1: Teraz, postaw.

0: I to koniec.
1: Zwracam trochę honor, panowie. Na koniec też pokazali klasę. Panie i panowie, cała trójka śpiewa z nami. Dziś Wonderwall, jeden z największych przebojów nie tylko ostatniego 30-lecia, ale to już jest absolutna klasyka. Mogę powiedzieć tak przy wszystkich. Śmiało byście mogli zaśpiewać w tym chórze z zespołem. Czysta przyjemność. Where the fuck would we be all be without Wonderwall, eh? Where would we be? Selling carpets or some shit like that. Stealing medicines.

W takiej formie jest zespół Oasis, który wróci w 2027 roku, aby zagrać dużą serię koncertów. Na razie po Wielkiej Brytanii, więc tam trzeba szukać biletów i miejsc, które chcemy odwiedzić. Dopiero pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania, więc proszę nie pędzić, proszę się nie spieszyć, choć Trójkowy Ekspres jest w pełnym biegu. Teraz moja ulubiona płyta w kolorze czerwono-pomarańczowym.

Iron City, miasto z żelaza, to Nowym Jorku, Interpol, This Mirror with a Tone. Jeszcze dziś powrócą i jeszcze raz spróbuję z tej czerwonej płyty odtworzyć jedno nagranie. Miejmy nadzieję, że nie zatrzyma się jak to w tym wypadku. Dziś dwa razy dziewczyna ze zdjęcia. Zdjęcie z tego koncertu opublikowałem na swoim profilu na Facebooku. To jest Hedę Nowa. Sfotografowałem ją kiedyś na koncercie w Roskilde. Szykuję nową płytę. Na tej płycie już jest jedno nagranie, które mi się bardzo podoba. Ono będzie po 12, a teraz wrócimy do Londynu, bo tam jak zwykle pada, ale jak uroczo.

Co tam deszcz, kiedy ty jesteś przy mnie, to wszystko się zgadza. London Rains, Nothing Hills Me Like You Do, Hedy Nowa. Wyjątkowo udana. Po wielu latach jej piosenka, która pojawi się po 12, już to teraz zapowiadam. Dziś jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki słońce wyszło po 10 z minutami, nie tylko w Warszawie, ale również w Wiedniu i mam nadzieję, że w wielu innych miejscach, no bo to jeszcze letnie wydanie Trójkowego Ekspresu. Jeszcze jedna premiera dziś, Cage the Elephant i ich nowy singiel Dying in Reverse.

Chyba najbardziej radiowe z ostatnich nagrań Cage the Elephant, Dying in Reverse. Obiecywałem wiele muzyki z Nowego Jorku i z Manchesteru, to teraz jeszcze raz Manchester. Morrissey, Every Day is Like Sunday, co dziś pozwolę sobie przetłumaczyć. Każdy dzień jest jak sobota.

Every day is like Sunday, a co sobota zawsze jest tylko raz w tygodniu Morrissey, więc na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania przemianujemy ten tytuł. Delikatnie mam nadzieję, że Moz się nie obrazi. Jeszcze przed godziną 11 tylko jedna piosenka, ale za to moim zdaniem bardzo interesująca. Jedna z nowych piosenek amerykańskiej grupy Dive. Znów wracamy do Nowego Jorku 30 października. Przepraszam, trochę się... Dobrze, 10 to październik. 30 października ukaże się ich nowy, piąty album, a wśród nowych utworów, między innymi ten, Kid.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
14: Stokrotka.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
0: Żegnamy reklamy.
21: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nadciąga nowy kryzys paliwowy. Saudyjczycy zamknęli rurociąg wschód-zachód. Rząd planuje zaostrzyć kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. 2 lata pracy w huku świszczących bomb w Kijowie premiera Kassandry w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronu wywołał pożar rurociągu niedaleko Medyny. Znaczenie saudyjskiego rurociągu wzrosło od czasu zamknięcia cieśniny Ormus. Ostatnio transportował on 5% globalnego zapotrzebowania na ten surowiec. To utrudni eksport z Arabii Saudyjskiej, tym bardziej, że wspierani przez Iran jemeńscy Huti zagrozili atakami na saudyjskie tankowce przepływające przez cieśninę Ormus. Dla Europy oznacza to dalszy wzrost cen energii.

0: W ostatnich dniach sytuacja mocno odbiła się na cenie ropy. W piątek dochodziła ona do 110 dolarów za baryłkę. Utrata prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle oraz większe inwestycje w poprawę infrastruktury kolejowej. To rządowe zapowiedzi po rozmowach z maszynistami, które mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na kolei.
1: Pociągi zwolniły, żeby biurokracja przyspieszyła.
2: Podjąłem się koordynacji tych działań tak, aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy.
1: Powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło.
1: Zdania kierowców są podzielone.
3: Jestem świadkiem, jak wielu kierowców widzi, że światło miga i wjeżdża jednak na te torowiska. Tu myślę, że jest problem.
4: Nadużywanie przez naszą władzę przepisów, bo jak ten szlaban się podniesie, to te światło będzie się jeszcze świeciło dobrą minutę.
1: Resort chce też przyspieszyć pracę przy montowaniu zabezpieczeń takich jak rogatki czy rejestrujące pojazdy systemy Red Light. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Japońska agencja meteorologiczna podwyższyła do 3 stopnia ostrzeżenia dla wulkanu Tokachi należącego na Hokkaido, najbardziej na północ wysuniętej wyspie Japonii. Wprowadzono ograniczenia w wejściach na tę górę. To jeden z najwyższych szczytów Japonii i najwyższy japoński wulkan. W lipcu i sierpniu po raz pierwszy od 22 lat doszło do niewielkich erupcji. Zagrożenia pożarowe tymczasem przybierają na sile wraz ze zmianami klimatu, co widać było w Europie podczas rekordowo upalnego lata. Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej zwraca uwagę, że strażacy wciąż rozwijają metody gaszenia pożarów w trudno dostępnych miejscach. Specjalizuje się w tym polska grupa strażaków z modułem GFFF.
5: GFFF jest to takie działanie strażaków z lądu, praktycznie ze sprzętem, który mają tylko i wyłącznie na własnym wyposażeniu osobistym i wchodzą w tereny bardzo trudno dostępne, wykonują określone zadania, mineralizują pasy lub też działają przeciw ogniem. Doświadczenia innych państw pokazują, że musimy podglądać, jak również oni sobie radzą w bardzo trudnych terenach, niezamieszkałych, niezurbanizowanych.
0: I to właśnie strażacy z GFFF wspierali w sierpniu hiszpańskich kolegów w walce z ogniem, który trawił trudno dostępne tereny na Półwyspie Iberyjskim. Po niemal 2 latach pracy, po tygodniach prób pod rosyjskimi rakietami, dziś w Kijowie wreszcie premiera Kasandry w reżyserii Grzegorza Jarzyny. To współczesna interpretacja antycznych historii o wojnie, która w sposób naturalny splata się z codziennością Ukraińców.
6: Tytułowa Kasandra, grana przez ukraińską aktorkę Natalię Kobiskę, to nie tylko wieszczka, ale też kobieta próbująca odzyskać pamięć. Jak wyjaśnia reżyser Grzegorz Jarzyna, w przedstawieniu przeplatają się dwa światy, antyczny i współczesny. Osnową zaś jest wojna, pokazana nie bezpośrednio.
7: Wszystko się toczy wokół lamentu, żegnania się z bliską osobą. Na przykład jest duża scena pogrzebu Hektora, ta słynna historia właśnie z Iliady.
6: Reżyser podkreśla, że kontekst współczesny to wojna na Ukrainie. W Kijowie wciąż słychać wybuchy, a ofiary są jak najbardziej realne.
7: Bombardowania się nasilają od czasu, kiedy tu przyjechaliśmy. Mój asystent przedwczoraj był na pogrzebie swego przyjaciela, który właśnie zginął w ataku w zeszłym tygodniu.
6: Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
0: Na wschodzie i zachodzie popada dziś przelotnie, ale na południowym wschodzie może padać bardzo intensywnie. W Zakopanem najchłodniej tylko 11 stopni, w Augustowie 17, w Warszawie i Gdańsku 19, w Rzeszowie 13, a najcieplej 21 w Szczecinie.
9: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
10: Autopromocja.
11: Miłość dziwaczną jest i fantastyczną.
10: Przed nami adaptacja dramatu poety, który wzbudza w nas miłość i zachwyca. To cytat z Gombrowicza.
12: Juliusz Słowacki, Beatrix Cenci.
11: Wzdychasz.
13: Czy ty mnie nie zdradzisz?
11: Przysięgą tobie dodam zaufania.
13: Ja kocham.
11: Nie kończ.
13: Już wiesz?
14: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Aleksandra Bielewicz, reżyserka Słuchowiska.
10: Polecamy. Dzisiaj po 19:00.
15: Autopromocja.
16: Zapraszamy do reklamy.
17: W
15: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci

0: Więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy miasto może być partyturą? Sprawdźmy. 16. Festiwal Muzyki Współczesnej dla Dzieci. Mała Warszawska Jesień. 18-27 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herma świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: 12 dzień września i 9 minut po 11.
16: Trójkowy ekspres.
15: Jak zwykłem mawiać od czasu do czasu, zwycięskiego składu się nie zmienia, więc jedziemy w tej trójce niezmiennie. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik i Paweł Kostrzewa.

To piosenka zamówiona na nasze dzisiejsze spotkanie przez Państwa. Proszę bardzo, wagon pocztowy otwiera drugą godzinę Trójkowego Ekspresu. Razor Light, Golden Touch. Ale właściwie miałem w planie, żeby tu nic nie mówić, bo ta następna piosenka zaczyna się z taką energią, że im krócej mówię, tym ona lepiej zabrzmi.

Pierwsi oczywiście byli Talking Heads, Live During Wartime, a to jest Tom A. Smith, wielka nadzieja brytyjskiej muzyki, 20-letnie, jedno albo dwuletni, te daty są trudne do ustalenia, artysta, o którym Elton John mówi, to będzie gwiazda. No zobaczymy, tutaj jest duża energia w tym Live During Wartime, zobaczymy jak poradzi sobie we własnym repertuarze. Ja z wielką przyjemnością wracam do nowego nagrania Fountains DC. Gitar tam jak na lekarstwo, no ale nie ma co wybrzydzać, jak ma się swój ulubiony zespół. Marianne, czyli Anna Maria.

Podobno są tacy, którzy mówią, że podobno ludzie są tylko złożeni z wody i ze słabości. To ja mam dużo mniej wody, a dużo więcej słabości, kiedy słyszę Joy Crux, Feed Them, Fame Me Now. Zostajemy z nową muzyką. To już słuchaliśmy w Trójkowym Ekspresie. Znamy to. Yard Act, You're Gonna Need a Little Me.

Okna szeroko otwarte w pędzącym trójkowym ekspresie, głośna muzyka. To jest właśnie lato. Ja tak, you're gonna need a little music. Ale przyjdzie jesień i to nie straszę wcale, bo jesień to też jest piękna pora roku i jesień w trójkowym ekspresie będzie zwiastował dziś Rodriguez.

Tak sobie pozwolę powiedzieć, artysta cudem dla świata odzyskany, Rodriguez. Sugar Man, piękna piosenka, Sugar Man, świetny film, Sugar Man, silne wspomnienie. To teraz robimy, to była sekcja Archeo Trójkowego Ekspresu, a teraz zaglądamy na nową płytę, ukazała się wczoraj, nagrał ją Mick Harvey, tak, ten Australijczyk, który między innymi nagrywał na początku z Nickiem Cave'em, a potem z PJ Harvey, teraz ma u boku swoim Amandę Acevedo, mam nadzieję, że dobrze wymawiam to nazwisko, Song for Aurora, Mick Harvey i Amanda.

0: A Państwu jak się podobało? Songs for Aurora, czyli pieśń dla Aurory, Mick Harvey i Amanda Acevedo. Pozostajmy przy takiej wymowie jeszcze dzisiaj, a potem ja będę doszukiwał się, czy przypadkiem nie przekręciłem jej nazwiska. Tę nazwę znamy bardzo dobrze, znamy ją od bardzo wielu lat. Dziś wróci przy okazji rocznicy wydania pewnej płyty. 51 lat, dokładnie dziś mija od wydania albumu Wish You Were Here.
1: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
2: Yes, yes.
1: No, it isn't.
2: I'm sure of it.

Nie uprzedziłem Państwa, że trzeba zrobić trochę głośniej, żeby usłyszeć te wszystkie detale, które otwierają nagranie Wish You Were Here, które znamy doskonale od 51 lat, zespół Pink Floyd. Skoro zwolniliśmy bardzo, wiadomo, w radiu każdego można zwolnić, to teraz trochę przyspieszymy.

Przyziemne sprawy, Mundane, grupa The Guest List, po raz kolejny w Trójkowym Ekspresie ten zespół, ale po raz pierwszy w tym nowym nagraniu z nowego singla. I nowa muzyka będzie towarzyszyć nam do samego południa. Zapowiadałem, że będziemy słuchać nowego albumu Arab's Trap. Zespół nagrał wyjątkowo udaną płytę. Po pierwsze milczał jakoś ostatnio, nie bardzo nagrywał nowe płyty, a jak nagrał, to okazało się, że jest w świetnej formie. Half Told Tales, czyli takie bajki opowiedziane tylko w połowie. BM Man, Arab's Trap.

BMN Arab Strap. Jest chyba moda na wydawanie pojedynczych albumów na podwójnych winylach. Tak dzieje się w wypadku Interpol i tak jest w wypadku Arab Strap. To czerwone wydanie mnie skusiło i to cytrynowe Arab Strap też mnie kusi. Zobaczymy, czy powiem Państwu za tydzień. A dziś słuchamy z winylowej wersji. Zobaczymy. To jeszcze przed samą 12:00. Też nowa płyta. Wraca Erykah Badu i to w świetnym stylu.

0: long Valentine.
1: Autopromocja.
2: Skąd bierze się magia? Ta prawdziwa, radiowa. Właśnie o tym porozmawiamy na Festiwalu Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży Wyobraź Sobie imienia Kasi Stoparczyk. Zagadkowa niedziela z Gorzowa Wielkopolskiego o głosie, o dźwięku i o wyobraźni. Z udziałem twórcy festiwalu, aktorek i reżyserów, artystów i czarodziejek mikrofonu. Zapraszam w niedzielę tuż po 9:00. Maja Sołtysik.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla

0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
2: Włączamy niskie ceny!
3: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofa.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
11: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze. A przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
16: Żegnamy reklamy.
17: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 września. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ropa drożeje na światowych rynkach, drożeją też paliwa. Diesel może zbliżyć się do 9 zł. Są utrudnienia na kolei w Łódzkiem. W Głownie pociąg potrącił starszego mężczyznę. Europa przed decyzją w sprawie sankcji na Rosję. Rośnie opór wobec przedłużenia restrykcji. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw. Wzrosną głównie ceny oleju napędowego i autogazu. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena litra diesla może się zbliżyć do 8,95 zł, a LPG do 3,17 zł.
18: Sytuacja na rynku ropy naftowej, która wyznacza nam te poziomy cen, które aktualnie obserwujemy na stacjach, dalej pozostaje niestabilna. Wyraźnie rosną w dalszym ciągu ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
17: Ceny ropy idą w górę nie tylko z powodu napięcia na linii USA-Iran związanego z cieśniną Ormus. Wczoraj Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał pożar niedaleko Medyny. Jednocześnie jemeńscy Huti mieli zająć strategiczną wyspę Perim w cieśninie u ujścia Morza Czerwonego. Są utrudnienia w ruchu kolejowym w województwie łódzkim. Pociąg

0: Potrącił starszego mężczyznę. Ruch między Domaniewicami a Głownym został wstrzymany.
1: 86-letni mężczyzna trafił pod opiekę medyków. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.
0: Powiedział Bartłomiej Arcimowicz z policji w Zgierzu. Utrudnienia mogą jeszcze potrwać kilkadziesiąt minut. Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadziła zastępczą komunikację autobusową na odcinku Głowno-Łowicz-Główny. Celowe działanie mogło być powodem wypadku kolejowego w Normandii. Agencja AFP podała, że policja traktuje jako priorytetową wersję, że do wypadku doszło z powodu umyślnego działania. Na torach znaleziony został kawałek szyny, podają media, powołując się na źródła w policji. Pociąg regionalny na trasie Rouen-Caen wykoleił się wczoraj wieczorem. 44 osoby zostały ranne. Słowacja, która do tej pory samotnie blokowała przedłużenie sankcji nałożonych na Rosję i chciała ich złagodzenia, ma teraz sojuszników w Unii. Tak wynika z informacji naszej brukselskiej korespondentki. Sankcje muszą być przedłużone do północy 15 września. Jeżeli tak się nie stanie, to 3000 osób na czele z Władimirem Putinem zostanie usuniętych z czarnej listy. To oznacza odmrożenie aktywów w Europie i zniesienie zakazu wjazdu do Unii.
2: Słowacja uzależnia zgodę na przedłużenie sankcji od wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Usmanowa i Friedmana. Do tej pory na to zgody nie było, ale teraz nieoczekiwanie objawili się sojusznicy. Najpierw Francja opowiedziała się za wykreśleniem jednego oligarchy, a teraz, jak wynika z moich informacji, skłaniają się ku temu także niektóre kraje. Ale część państw jest oburzona i nadal przeciwna. Dodatkowo do rozwiązania pozostaje kwestia, na ile sankcje będą przedłużane. Pojawiła się propozycja, by przedłużać je o 12 miesięcy, a nie 6 jak do tej pory. Słowacja się nie zgodziła. Irlandzka prezydencja zaproponowała kompromis. Przedłużanie tak jak do tej pory na 6 miesięcy, ale żadnych wykreśleń. Ten kompromis został odrzucony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Mieszkańcy Wrocławia spotkają się z Olgą Tokarczuk. Rozdawane są wejściówki na spotkanie noblistki z czytelnikami, które odbędzie się 14 października w hali stulecia. Będzie to dzień premiery książki Świata jest za dużo.
3: Udało się, na szczęście jeszcze były. Nigdy nie widziałam na żywo, że tak powiem, pani Olgi Tokarczuk, a lubię jej książki. Interesują mnie i dlatego chciałabym po prostu posłuchać rozmowy z nią i zdobyć autograf.
4: A to jest nasza polska noblistka, więc myślę, że wypadałoby pójść. Posłucham mądrej kobiety i że otrzymam autograf. To jest fajna pamiątka też.
5: Odebrałem dla kuzyna jego żony, która jest polonistką i jest wielbicielką Tokarczuk, dlatego poprosili mnie, będą przyjeżdżać ze Śląska na to spotkanie.
6: Udało się tylko dwie, także jeszcze trzeba będzie skorzystać z innych lokalizacji. Byłam na Górach Literatury w Cinawce w tym roku, także już tam była jakaś zajawka na temat tej książki, nowej książki, także myślę, że zawsze ciekawy. Będzie ciekawie jak zwykle.
0: Wejściówki na spotkanie noblistki z czytelnikami we Wrocławiu można odbierać do 18 września.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Prawie 55% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. W zlewniach większości rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
0: Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z większymi rozpogodzeniami. Opady deszczu ominą tylko centralną Polskę. Na wschodzie mogą być intensywne. Od 11 stopni na Podhalu do 19 w centrum i 21 na Pomorzu Zachodnim.
9: Sponsorem audycji była Grupa Azoty. Producent Noxy AdBlue.
10: Autopromocja.
11: Od 2024 roku w cyklu Ludzie zbieramy historie z życia naszych bohaterek i bohaterów. Zapraszam na niedzielną wersję Ludzi. Nie zabraknie w niej opowieści, ale nie zabraknie w niej także muzyki. Pierwszym człowiekiem na najbliższą niedzielę jest Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych polskich podcasterek.
12: Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek powiedziałam, ale mój podcast pierwszy, Pogadajmy o życiu, nazywał się dlatego, tak, bo moja babcia sobie robiła kawkę i ja mówiłam, babciu, zrób mi kawę taką zbożową i pogadamy o życiu.
11: Ludzie i muzyka w niedzielę po 10:00. Pełną wersję rozmowy można odsłuchać na stronie polskieradio.pl, a także zobaczyć na kanale YouTube Trójki.
12: Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.
10: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Moja droga to suma doskonałych

0: perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdem wymiarze.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11...
4: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit. Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: I czas na trzecią godzinę Trójkowego Ekspresu.
15: Trójkowy Ekspres.
14: Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Paweł Kostrzewa. Zaczynamy Happy Hour.

I znów mamy happy hour, The House Martins, Paul Heaton, wtedy w House Martins, potem w The Beautiful South, przez długie lata na brytyjskiej scenie. 4-0 London Hall, taki tytuł nosi ten album. Chciałoby się, żeby zespoły z Hall wygrywały z londyńskimi 4-0. A propos piłki, dzisiaj kolejka zaczyna się o 16, więc spokojnie, powoli można jechać do domu.

Gdybym nie wiedział, to za nic bym nie powiedział, że ta piosenka powoli, tak powoli dobiega 50. Buzzcocks. No to tak jak są z Manchesteru, bo dokładnie są z Boltonu i to jest ten wielki The Great Manchester. Miało być więcej muzyki z Manchesteru i było. A teraz dziewczyna ze zdjęcia w social mediach. Dołączyłem zdjęcie z mojego uczestnictwa na koncercie wokalistki, która nazywa się Hedy Nowa. Wkrótce wyda nową płytę. Na tej płycie między innymi In the Path of Hurricanes.

Jakby czas się zatrzymał. Gosia mówi, że to jak z lat 90., na co ja odparłem, no pewnie dlatego tak mi się podoba. Hede Nova, nowa płyta ukaże się, ja nie powtarzam się, tak? Tylko nowa płyta Hede Nova ukaże się 30 października. In the Path of Hurricanes, jestem na ścieżce huraganów. Tak dosyć groźnie brzmią słowa tej piosenki, ale pełne uroku i takich dźwięków, które mam nadzieję, że wspólnie razem lubimy tutaj w Trójkowym Ekspresie. Kolejna płyta już jest.

Seeking Wrestling, Catherine Wheels, czyli tortury. Mam nadzieję, że były słodkie dla wszystkich słuchających. Dzisiaj, jak to zwykle w sobotę, ktoś jest na wycieczce za granicą, ktoś pracuje, ktoś piecze ciastko, ciasto ze śliwkami, ktoś ma urodziny, ktoś po prostu z nami jest. Dziękujemy za obecność wszystkich, wszędzie i we wszystkich możliwych odbiornikach, które są w tradycyjnych radioodbiornikach, w nowoczesnych aplikacjach, jeszcze gdziekolwiek kto sobie wymarzy. No to teraz z tej okazji poświętujmy jeszcze jedne urodziny. Ta płyta ma ledwie 37 lat.

Nie będę mówił, że miała być inna piosenka, ale ta zabrzmiała całkiem nieźle. Źle nastawiłem adapter, niestety. To cała moja wina. Zamiast Loving in Elevator, Monkey on My Back. Dobrze, że cała muzyka na albumie Pump zespołu Aerosmith brzmi znakomicie i tak, mam nadzieję, zabrzmiała tym razem przez radio. No to już teraz teraźniejszość i nawet przyszłość. Niemal do samego końca naszego spotkania. Oto drugie spotkanie z nowym albumem grupy Arab Strap, Half Told Tales. Ampersand.

Fani Arab Strap mają lepiej niż fani Hedenowa, bo oni tak co 5 lat nagrywają płyty i tak jak spojrzałem do historii, to kiedy Trójkowy Ekspres zakończył swój bieg w drugim sezonie, to potem ledwie 3 płyty ukazały się przez te 20 lat. W 2016, 21 i właśnie teraz ta nowa. A Hedenowa powróci po 16 latach z nowym albumem, więc warto było na nią czekać, słysząc nagranie In the Path of Hurricanes. No to teraz jeszcze jedna płyta, która ukazała się 20 lat temu, ale teraz jeden z singli wtedy wydanych powraca w nowej wersji. Chyba lepszej nawet.

I tak mija ten sobotni czas. Cała nadzieja w tym, że cała długa sobota jeszcze przed nami, będzie się wiele działo. Kto interesuje się sportem, to dziś będzie wieczorem świętował finał kobiecego US Open. Ja obejrzę parę spotkań ligi angielskiej, jak zawsze z wielką przyjemnością. Chociaż derby Manchesteru to jutro, prawda? No ale jutro to będziemy mieli wszyscy trochę wolne, bardziej niż w sobotę. Tymczasem jedna z moich ulubionych piosenek ostatnich tygodni i miesięcy, i jak już sobie myślę o tej liście przebojów, krótkiej liście przebojów Trójkowego Ekspresu na koniec roku, to wydaje mi się, że Permanent Day będą znów w pierwszej dziesiątce.

Permanent Day, a zespół nazywa się Office Dog. Ostatni kwadrans spędzimy w Nowym Jorku. A propos Nowego Jorku, oczywiście, że szczęścia nie można mieć zawsze w 100%, dlatego wtedy, kiedy będą odbywały się wielkie derby Manchesteru, w tym samym czasie będzie męski finał US Open. Jak to oglądać? No i nie da się inaczej. Co innego widzisz, co innego słyszysz, przydadzą się co najmniej dwa ekrany. A w Nowym Jorku po raz pierwszy w trójkowym ekspresie James Ivy.

By nie mieć słabości do Nowego Jorku. James Ivey po raz pierwszy w Trójkowym Ekspresie z nie pierwszej swojej płyty, które nagrywa solo. No i pytanie, kto wygra? Państwo mnie pytają, skąd ja bym miał wiedzieć, kto wygra? W niedzielę derby wygra Manchester United, a męski finał Ben Shelton, bez dwóch zdań. Takie jak Interpol wygrywają ostatnie tygodnie.

Pięknie wymyślona jest ta płyta Interpol, This Mirror Weighs a Ton. No i jeszcze 11 listopada sprzed 25 lat, każdy z nas pamięta, co wtedy robił.

Niektórzy, co mają mniej lat niż 25, mówią: tak, tak, słyszeliśmy o tym na lekcjach. My jechaliśmy wtedy i byliśmy na koncercie zespołu Radiohead w Berlinie. Dziękujemy Państwu najpiękniej za dziś. Dziękujemy za wszystkie miłe słowa. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Paweł Kostrzewa. Dobrego weekendu, dobrego tygodnia i dobrego życia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku herba świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września. Minęła 13. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Załęski chce rozmawiać z Putinem. Jest gotowy na spotkanie podczas szczytu G20. Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi po 20 latach. Znów będzie szkolić wojskowych lekarzy. Wielkie kobiety historii Polski dziś na ulicach Warszawy. O 16 rusza Orszak Dziejów. Wołodymyr Załęski jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem przy okazji szczytu G20, jeżeli rosyjski dyktator będzie tam obecny. Tak, oczywiście, musimy przyjechać, musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzję, powiedział prezydent Ukrainy w wywiadzie dla Deutsche Welle. Według Załęskiego nie ma znaczenia, co powie Putinowi, ani co powie mu rosyjski dyktator. Podkreślił, że w przypadku takiego spotkania liczy się tylko rezultat. Po rozmowach w Kijowie ze specjalnymi wysłannikami prezydenta Trumpa, Załęski powiedział, że Kijów jest gotowy do powrotu do trójstronnych rozmów w sprawie zakończenia wojny. To prawdopodobnie Iran odpowiada za atak na rurociąg wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej, tak mówi prezydent Stanów Zjednoczonych. Incydent doprowadził do wstrzymania pracy tego rurociągu. Wczoraj Arabia zamknęła rurociąg po ataku dronów i pożarze. Władze Iraku zdymisjonowały już dowódcę armii odpowiedzialnego za utrzymanie porządku na terenie, z którego zostały wystrzelone drony do Arabii Saudyjskiej.
10: Znaczenie saudyjskiego rurociągu wzrosło od czasu zamknięcia ciśniny Ormuz. Wcześniej to tamtą drogą wypływała w świat większość saudyjskiej ropy, ale w ostatnim czasie to właśnie rurociągiem płynęło do portu Yanbu nad Morzem Czerwonym od 4 do 5% globalnego zapotrzebowania na ropę. Nie oznacza to natychmiastowego zablokowania eksportu całej saudyjskiej ropy, ale mocno go utrudnia. Tym bardziej, że Arabia Saudyjska ma odcięty także inny szlak żeglugowy. Huti grożą atakiem na wszystkie saudyjskie statki, które będą próbowały wydostać się z Morza Czerwonego przez cieśninę Bab el-Mandab. Huti w ostatnich dniach przejęli kontrolę nad całym wybrzeżem Morza Czerwonego w Jemenie, umacniając tym samym swoją pozycję na korytarzu żeglugowym łączącym Europę z Azją. Jeśli zdołają ją utrzymać, będą mogli dyktować warunki żeglugi w regionie wspólnie z Iranem, który jest ich głównym sprzymierzeńcem. Milena Rashid Szehab,

0: Polskie Radio Bejrut.
1: Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi. Dziś promocję na pierwszy stopień oficerski otrzymali podchorążowie. Uczelnia od nowego roku akademickiego będzie kształcić wojskowych lekarzy, ratowników medycznych i specjalistów potrzebnych armii, ale nie tylko, podkreślił wiceszef MON Cezary Tomczyk.
2: Dziś budujemy cały system medycyny pola walki. Wojskowa Akademia Medyczna, wojska medyczne, budowa szpitali polowych, Legion Medyczny, ale to rola uczelni medycznej jest kluczowa. To tu już w tym roku wykształcimy ratowników medycznych, w kolejnych latach lekarzy, personel medyczny na potrzeby sił zbrojnych, ale i państwa.
1: Wcześniej Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi działała w latach 1957-2003. Do bardzo groźnie wyglądającego wypadku doszło na ekspresowej 17 na wysokości Garbowa koło Lublina. W nocy samochód zderzył się z łosiem. Jedna osoba trafiła do szpitala. Łoś nagle wszedł na drogę, mówi Anna Kamola z policji w Lublinie.
3: W wyniku tego zdarzenia pojazd zjechał na pobocze, a następnie wylądował w przydrożnym rowie. Chwilę później na leżącego na jezdni padłego łosia najechał pojazd ciężarowy. Kierujący Volkswagenem 42-latek został przetransportowany do szpitala. Mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń. Żadnych obrażeń nie odniósł z kolei kierujący pojazdem ciężarowym.
1: Przez 2 godziny droga w kierunku Lublina była całkowicie zablokowana. Wielkie kobiety w historii Polski to motyw przewodni tegorocznego Orszaku Dziejów. Kolorowy korowód jak co roku w połowie września przejdzie ulicami Warszawy. Rekonstruktorzy wcielą się w 150 postaci historycznych. Tegoroczne wydarzenie to lekcja dumy z osiągnięć wybitnych kobiet, które miały ogromny wpływ na historię Polski, Europy i świata, mówi prezes Fundacji Orszak Dziejów Anna Murawska.
4: Naszymi wyjątkowymi bohaterkami będą Maria Curie-Skłodowska, noblistka, pierwsza polska złota medalistka Halina Konopacka, matka niewidomych Róża Czacka, Stanisława Leszczyńska, położna z Auschwitz, a także księżna Dobrawa, żona pierwszego władcy Polski. Ale nie zabraknie królowej Bony czy księżnej Kingi.
1: Orszak rozpocznie się o 16 przy kościele Sióstr Wizytek na krakowskim Przedmieściu. Następnie przejdzie na plac zamkowy. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. Na wschodzie i zachodzie przelotne opady deszczu. Na wschodzie chwilami mogą być dość intensywne. Teraz na termometrach w Zakopanem tylko 9 stopni, w Warszawie 17, w Helu 18, w Legnicy 20.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Pamiętasz tę piosenkę?
8: Jesteś legendarna.
7: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
6: Ogłoszenie społeczne.
9: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
13: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
14: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
15: W weekend 19 i 20 września Łódź ponownie stanie się stolicą komiksu, gier i popkultury. Laureaci nagród Eisnera, twórcy Spidermana, Batmana oraz kultowego magazynu Produkt. Spotkania, warsztaty i wystawy. Strefy targowa, gier wideo i tych bez prądu. Konkursy cosplay, scena autografów oraz gala rozdania nagród. Do zobaczenia w łódzkiej Atlas Arenie na 37. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. Szczegóły na comicsfestival.com. Poleca Radiowa Trójka.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę

0: jelita grubego, zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Wszystko, wszędzie, teraz.
5: Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Skoro już po 13 i skoro jest sobota, to nie zwlekajmy.

Do filmu, przyznaję, nie wracam często, ale ścieżka dźwiękowa Elvisa, jak zawsze u Baza Luhrmanna, pękająca od rarytasów, więc posłuchaliśmy Elvisa w towarzystwie Tame Impala. W kinach od wczoraj między innymi film Niebo nad Normandią, bardzo porządne kino, tak bym powiedziała, o tym jak meteorolodzy zmienili bieg historii, bo gdyby lądowanie aliantów w Normandii, czyli D-Day, było dzień wcześniej, 5 czerwca 1944 roku, to pogoda pokrzyżowałaby plany aliantów. Na ekranie Andrew Scott, jak zawsze znakomity, w roli szkockiego meteorologa Jamesa Staga. Bardzo polecam Państwu ten film. Katarzyna.borowiecka, polskieradio.pl. Adres może się przydać, bo będę miała dla Państwa zaproszenia do kina w Katowicach i zaproszenia na 37. Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Proszę o czujność. A u nas padnie dzisiaj sporo tytułów. Zaprosimy też Państwa do Torunia. Tam za tydzień pierwszy Festiwal Filmów Fantastycznych Przekładaniec. Ta nazwa oczywiście nie jest przypadkowa. Do wielkiego finału zmierzają obchody 80-lecia instytucji filmowej Silesia Film. Zadzwonimy też do Wenecji, gdzie dobiega końca 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy.

Ale na początek spotkanie. Spotkanie z aktorką, która zachwyca talentem i dyscypliną pracy. Ma na koncie już wiele nagród i role w takich filmach jak Biała Odwaga, Sole, Filip czy Najmro. A tej jesieni na małym ekranie będzie Izabelą Łęcką, a na dużym Violettą Villas. Za chwilę w studiu dołączy do mnie Sandra Drzymalska.

0: Papierowy Księżyc, Halina Frąckowiak. Z przyjemnością wracam do tego utworu i z przyjemnością wracam do filmu, który mi przypomniał ten utwór, czyli LARP, Miłość, Trolle i inne questy, Kordiana Kądzieli. To gdyńska przygoda z zeszłego roku, gdyńska, czyli festiwalowa. I być może nie wszyscy państwo zauważyli, że jedną z ról, niewielką wprawdzie, ale znaczącą, w tym filmie zagrała Sandra Drzymalska. Sandro, dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
0: Witam w Trójce. Rybka akwariowa, ale to nie było twoje pierwsze spotkanie z Kordianem Kądzielą, prawda?
1: Nie,

0: Nie, my z Kordianem się przyjaźnimy i znamy się już chyba od około 12 lat. I taka ciekawostka, że po raz pierwszy Kordiana poznałam, bo zagrałam z nim w filmie.
1: U Katarzyny Warzechy.
0: Dokładnie, jest naprawdę ekstra. I tam mieliśmy jedną scenę z Kordianem i ta przyjaźń trwa do dzisiaj.
1: I też serial Mental po drodze się wydarzył.
0: Dokładnie.
1: Ja tak. Zawsze powtarzam ten tytuł, bo pamiętam, że zrobił na mnie ogromne wrażenie, a niestety przeszedł jakoś niezauważony.
0: To jest bardzo ciekawe, bo ja też uważam, że to jest bardzo dobry serial, który wnosi coś więcej niż tylko i wyłącznie rozrywkę. Myślę, że to jest bardzo mądry serial, bo to jest serial o chorobach psychicznych, zaburzeniach psychicznych u młodych ludzi, u nastolatków, którzy są w szpitalu psychiatrycznym. Bardzo lubię ten serial, bardzo. I polecam, jeśli mają państwo możliwość zobaczenia na Polsat Go bodajże.
1: Tak, jest ten serial dostępny, więc ja też polecam. No ale dzisiaj spotykamy się w takim momencie, kiedy zaczyna się najgorętszy okres, mam wrażenie, dla ciebie. Chociaż to taka moja perspektywa być może, bo domyślam się, że jeśli chodzi o przygotowania do promocji już bardzo dwóch dużych rzeczy, które ostatnio zrobiłaś, to jednak jest rozłożone w czasie i trwa. Za kilka dni premiera serialu Lalka, no a w Gdyni premierę będzie miał film Violetta Villas, film w reżyserii Karoliny Bielawskiej, który z kolei premierę kinową będzie miał 27 listopada. To może zacznijmy od Lalki, bo to jakoś bliżej chronologicznie. No i oczywiście bardzo głośna produkcja, bohaterka, co do której wiele osób ma wiele bardzo sprzecznych oczekiwań czasami. Więc pytanie, ja w ogóle zawsze mam taką ochotę, jeśli chodzi o proces aktorski, zapytać, czy ty wybierając rolę albo zapoznając się z bohaterką, która gdzieś tam na horyzoncie już majaczy, bardziej szukasz podobieństw do siebie czy różnic? Czy to w ogóle jest coś, co się pojawia w tym procesie decydowania?
0: Ja chyba w ten sposób nie decyduję, ale zawsze w tym procesie okazuje się, że ta bohaterka jest w jakiś sposób do mnie podobna. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że z biegiem czasu ja się jakby wcielam w tę postać i dlatego widzę podobieństwo, czy po prostu ona jest. I ja się zawsze orientuję, że ta postać jest do mnie bardzo podobna. Albo ja po prostu biorę w jakiś sposób jej cechy i upodabniam się do niej, co jest bardzo ciekawe. W ogóle proces wchodzenia w rolę jest bardzo ciekawy, bo to się u mnie dzieje dość intuicyjnie. Ja się za dużo nie zastanawiam, jak zagram daną scenę. Dla mnie najważniejszy jest partner i jak to jest żywe, jak to się zmienia też pod wpływem partnera, scenografii, kostiumów. Więc ja lubię taką plastyczność też w tych moich postaciach.
1: No tutaj, jeśli chodzi o Łęcką, to partnerów i partnerek znakomitych mnóstwo. Tomasz Szuchart, oczywiście już się spotkaliście. To jest bardzo sprawdzona para ekranowa. Jest też Jacek Braciak. Jest Julia Wyszyńska, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Magdalena Cielecka. Nie będę wymieniała wszystkich oczywiście. Monika Frajczyk również wasze postaci są. Agnieszka Grochowska. Izabela tutaj wchodzi w bardzo różne relacje. Zapytam tak ogólnie, jak ten świat się odtwarzało, też w obliczu tych wszystkich oczekiwań i tego, że druga produkcja filmowa pod tytułem Lalka na podstawie Prusa też się pojawia. Wasza jest inna. Paweł Demirski wziął ten tekst klasyczny na warsztat i jednak napisał swoją wersję.
0: To było niesamowite doświadczenie. Jedne z piękniejszych w moim życiu i ja jako, nie tylko i wyłącznie jako aktorka, ale też jako osoba, człowiek, wyniosłam z niego bardzo dużo i ja czuję się już jakoś tak wynagrodzona i dostałam jakąś ogromną gratyfikację za ten projekt już podczas jego realizowania, ponieważ ludzi, których spotkałam na metrze kwadratowym.
1: Stężenie talentu, kreatywności i osobowości rzeczywiście
0: dokładnie.
1: Bardzo wysokie.
0: To było coś niesamowitego, ale jeszcze bardziej niesamowite było to w tym, że ta energia w jakiś sposób była wspólna. Że gdzieś w jakiś sposób też zniknęło aktorskie ego, o którym się dużo mówi. Że dla nas najważniejszy był partner niż ja sam w danej scenie. I ja czasami po prostu nie mogłam oderwać wzroku od moich partnerów. Są takie sceny, które

do końca życia prawdopodobnie zapamiętam. Jedną z nich jest scena Agnieszki Grochowskiej, gdzie aktorki i statystki, które uczestniczyły w tej scenie, autentycznie wszystkie byłyśmy wzruszone, bardzo mocno poruszone tą sceną i występem Agnieszki, bo on był bardzo blisko nas. Podobnie było z Julką Wyszyńską, że jak grałam z Julką Wyszyńską, to prywatnie

0: ma taką cechę, że inspiruje nie tylko i wyłącznie aktorów, ale wszystkich wokół. Nie wiem, jak on to robi. Po prostu jakby rzucał jakiś czar na nas wszystkich. I z Pawłem rzeczywiście jest tak, że ja mu jako aktorka tak bardzo ufam, że cokolwiek kazałbym zrobić, ja bym to zrobiła, bo wierzyłabym, że to jest dobre. I to jest ogromny komfort, bo ja miałam zawsze takie poczucie przy realizowaniu tego serialu, że nieważne, w którą stronę ja pójdę, że ja też jestem wolna i mogę próbować, bo nawet jak trochę zabłądzę, to on mnie naprowadzi na dobre tory. I to jest ogromny komfort pracy, że ja się po prostu nie bałam. I w pewnym momencie już zaczęliśmy nawet podobnie myśleć, zanim Paweł coś wypowiedział, jakąś uwagę taką zupełnie techniczną, to ja już to robiłam. I na przykład Olga, nasza wspaniała druga reżyserka, mówiła, wiesz, to już się dzieje, Sandra już tak leży właśnie w takiej pozycji. Więc to było naprawdę coś magicznego i Paweł też jest bardzo wymagający, co jest bardzo ważne, bo on też nie odpuści. On wyciąga z aktorów rzeczy, których normalnie człowiek by się nie spodziewał. Więc to było naprawdę przepiękne doświadczenie.
1: Ja zawsze z przyjemnością wielką i z dumą podkreślam, że z Pawłem Maśloną jesteśmy zaprzyjaźnieni w Trójce od wielu lat, ponieważ no, to chyba był 2011 rok, kiedy Paweł był finalistą konkursu Talenty Trójki w kategorii film. Tego konkursu już nie ma, ale jego finaliści i laureaci także w kategorii teatr, także w kategorii sztuki wizualne właśnie teraz podbijają te swoje dziedziny. A Paweł, przypomnę, debiutował filmem Atak Paniki, no i też Kos, czyli Złote Lwy w Gdyni sprzed kilku lat. To jest jego dzieło. No i teraz czekamy na Lalkę. Nie możemy, myślę, za dużo zdradzać też, co zrobiliście z tą historią, wy wszyscy. Wprawdzie mam już za sobą ten seans sześcioodcinkowy, ale też nie chciałabym państwu psuć przyjemności odkrywania tego świata, bo tam są takie sceny, co mnie to dało bardzo dużo przyjemności, że one nawiązują do tekstu, wykorzystują pewne bardzo znane z Lalki motywy, które też znamy też z poprzednich ekranizacji, ale umieszczają je w inny sposób, w innej sytuacji. Ale chciałabym cię zapytać o tę dynamikę relacji pomiędzy Wokulskim a Izabelą. Jak ona tutaj wygląda?
0: No właśnie, chyba to też jest ciężko.
1: Też nie możesz powiedzieć.
0: Bo to troszeczkę już coś opowiada, ale mogę powiedzieć, że to nie jest taka relacja, jakiej byśmy się spodziewali. Mhm. Że ona dla mnie jest dużo głębsza, ale też dużo bardziej wartościowa. Bo w tej historii, w tej naszej historii lalkowej, oni oboje coś zyskują. I chyba tylko tyle mogę powiedzieć.
1: Ja gdzieś ostatnio przeglądając bardzo różne rozmowy, spotkania z tobą, zauważyłam taki powracający motyw, że opowiadasz o tym, że każda rola, no chciałabyś, żeby to było coś, czego jeszcze nie robiłaś. I tak jest, natomiast jednak te wszystkie bohaterki mają w sobie jakąś siłę, która z bardzo różnych źródeł jest czerpana i czasem trzeba do niej dorosnąć, albo trzeba ją w sobie wypracować. Ale ta Izabela też jest taką bohaterką. To jeszcze zapytam, bo zaraz przejdziemy do kolejnej bohaterki, która też jest jakimś takim chodzącym wulkanem, ale chciałam cię zapytać o pracę na planie Lalki w kostiumie, w charakteryzacji. No kostiumy to Dorota Rockplo. No, wygląda to świetnie.
0: Tak, wygląda to bardzo dobrze.
1: Nie wiem, jak inaczej to powiedzieć. Jest to absolutnie mistrzowska robota.
0: Tak, ja się z tym zgadzam. Widziałam na Nowych Horyzontach fragmenty na dużym ekranie, takim kinowym, i byłam pod ogromnym wrażeniem. Ja myślę, że kostiumy i scenografia to jest w ogóle osobny, ale wspólny bohater tego serialu. I to jest coś, w czym na początku było mi ciężko.
1: Aha, dlaczego?
0: Ponieważ jak dziewczyny z kostiumów wsadziły mnie w gorset, to było bardzo ciekawe doświadczenie. Ponieważ to nie jest proste. I ten gorset był dość ściśnięty. Ale ja z biegiem czasu się do niego przyzwyczaiłam. Chociaż były sytuacje, że fiszbina nacisnęła mi tak na nerw, że straciłam w nodze czucie.
1: Złapałam się za głowę teraz.
0: Tak, bywały takie sytuacje. Ale też okazało się, że gorset to nie był największe wyzwanie. Największym wyzwaniem był ciężar tych sukienek. One były rzeczywiście ciężkie i poruszanie się w nich nie było łatwe. i doprowadzały czasami nas...

0: do irytacji aktorki, ale sprawiło to na sam koniec tego wszystkiego, że ja już chciałabym zagrać w kolejnym tego typu, w kolejnej tego typu produkcji, bo to jest zupełnie coś innego. Ten kostium tworzy moim zdaniem w jakimś 60% tę postać. Bardzo dużo jej daje. Ja też trzeba wspomnieć o tym, że moje wszystkie kostiumy były szyte na miarę. I Dorota Rockplo też ściągnęła materiały, co po niektóre, które były oryginalnie z XIX wieku.
1: A tak też słynie z takiej pieczołowitości, jeśli chodzi właśnie o ten rodzaj prawdy. Pamiętam, opowiadała przy mieście 44, że dbała nawet o to, żeby bielizna była adekwatna do tego, jak to powinno wyglądać, jak to wyglądało wtedy.
0: Tak, ja mam pończochy z XIX wieku. Buty mam też szyte, były robione na miarę, szyte na miarę. Dla Izabeli. I no, bardzo dużo jest takich smaczków w tym serialu. I ten kostium jest rzeczywiście niesamowity. Podobnie jest ze scenografią. Joanna Macha, która stworzyła scenografię do tego serialu, opowiadała na spotkaniu, o czym ja nie wiedziałam wcześniej, że z całej Europy zwieźli 120 ciężarówek mebli do tego serialu, oryginalnych z XIX wieku, bo to jest bardzo trudne.
1: Do znalezienia w Polsce też.
0: Tak, dlatego też w Warszawie grają inne miasta.
1: Które?
0: Lublin, Wałbrzych, Wrocław. Dalej sobie nie przypomnę.
1: No i jest też trochę krakowskiego Śródmieścia, no bo to jest już ikoniczna premiera lalki serialu w reżyserii Pawła Maślony 16 września. No i z pewnością jeszcze do tej produkcji będziemy w bardzo różnych rozmowach wracać. Sandra Drzemalska zostaje z nami. Teraz będzie pieśń, bo właściwie w przypadku tej artystki mam wrażenie, że od pewnego momentu słowo piosenka zupełnie nie pasuje. To będzie Violetta Villas. No nie może być inaczej. A potem porozmawiamy o filmie, który w Gdyni w konkursie głównym będzie pokazywany.

0: My Heart Belongs to Daddy. No to jest pokłosie tego amerykańskiego etapu kariery Violetty Villas.
1: Tak, jednego z moich ulubionych.
0: No właśnie. Przypominam, Sandra Drzymalska, aktorka, jest z nami. Rozmawiałyśmy już o lalce. Tyle, ile mogłaś zdradzić o Izabeli, to zdradziłaś. A Łęckiej oczywiście. A teraz Violetta Villas, kolejna postać. I też kolejna w twojej filmografii, w twojej karierze postać autentyczna, którą zagrałaś. I pamiętam, kiedy opowiadałaś o swojej roli Simony w Simony Kossak. Mówiłaś o tym, że stałaś się po przeczytaniu jej książek i opracowań o niej dostępnych specjalistką od Simony. Ciekawa jestem, czy z Violettą Villas było tak samo. Bo wiem też, że Violetta Villas ma jakieś takie szczególne miejsce w twoich wspomnieniach z dzieciństwa. I sobie myślę, jak to wracało do ciebie teraz, kiedy przygotowywałaś się do tej roli. Domyślam się, że mnóstwo oglądania, mnóstwo podpatrywania, mnóstwo... Właśnie jak to wygląda, wchodzenie w taką tak charakterystyczną postać. No ale zacznijmy od tego wspomnienia z dzieciństwa. Jeśli się zgodzisz, oczywiście.
1: Oczywiście, że tak. I to jest dosyć wzruszające wspomnienie i z tym to się chyba też jakby... ta cała rola łączy, ponieważ moja babcia była ogromną fanką Violetty Villas i moja babcia też była kolorowym takim ptakiem. Była niesamowitą osobowością. Ja spędzałam z nią bardzo dużo czasu, co było ciekawe, bo jako dziecko ja się nigdy z nią nie nudziłam. W sensie, że ona była tak inspirująca i tak ciekawym człowiekiem, że ja jako dziecko naprawdę nie doświadczałam z nią nudy. I moja babcia była ogromną fanką Violetty Villas i słuchała jej bardzo często. Pamiętam na takiej dużej wieży i oglądała ją też w telewizji. Więc ja Violetty Villas pamiętam z telewizji jako dziecko. I co ciekawe, moja babcia przedstawiła mi jej obraz jako niezwykle utalentowanej artystki, która ma jakąś niesamowitą wrażliwość i emocjonalność. Więc w takim wyobrażeniu została we mnie Violetta Villas. I powiem szczerze, że ja na początku bardzo się obawiałam tej roli, bardzo się... No też przed nią powiem szczerze, że broniłam w jakiś sposób. Ale w końcu doszłam do momentu, gdzie stwierdziłam, że chyba moja babcia bardzo by chciała, żebym zagrała tę rolę. I to był taki moment, że pomyślałam sobie, dobra, zrobię to dla niej. I z biegiem czasu, jak zaczęłam tworzyć tę rolę i zgłębiać się w Violettę, to coraz bardziej jakby darzyła mnie coraz większą wrażliwością, czułością. Ona stała się w jakiś sposób moją przyjaciółką, też zrozumieniem. I to była bardzo ciekawa przygoda, ale muszę przyznać, że do tej pory najtrudniejsza w tym moim zawodowym życiu. Myślę, że to jest też coś takiego, o czym rozmawiałam w ogóle ostatnio z Dorotą Rockplo, co było niesamowite, ponieważ powiedziałam Dorocie, że wiesz Dorota, jak byłam młodsza te 10-11 lat temu, to wchodziłam w tę rolę tak trochę nieświadomie i tak bardzo nie powodowały u mnie aż tak dużego lęku. A z biegiem czasu i doświadczeniem i tym, że już jestem coraz mniej anonimowa, to ten mój lęk rośnie. Czuję się dużo większą też odpowiedzialność z biegiem doświadczenia, z biegiem czasu. Przez to też, że wydaje mi się, że troszkę więcej umiem, potrafię, to też stawiam sobie dużo większe wymagania. I ta presja we mnie, nie mówię o środowisku, tylko we mnie jest większa, a przez to, że ja jestem ambitną osobą, to sobie nigdy nie odpuszczam. Ale myślę, że jak lęk rośnie, to i odwaga rośnie. Więc to jest, to też mnie jakoś tak chroni.
0: Tak, ten kolejny krok, który przechodzi przez próg, którego nigdy nie przekroczyliśmy, jest po prostu szansą na rozwój, szansą na osiągnięcie czegoś, czego wcześniej jeszcze nie doświadczyliśmy. Więc to myślę, że tutaj taka zasada, która w bardzo wielu sytuacjach życiowych obowiązuje, także w tym zawodzie, który ty wykonujesz, jest kluczowa.
1: Tak, to bardzo, bardzo piękne, co powiedziałaś. Rzeczywiście, że jak się odważysz już na ten krok, no to jest krok bardzo rozwojowy. I no, po tym filmie ja jestem gdzieś dumna z siebie, z mojego ciała, że po prostu dało radę, bo często zdarzały się sytuacje, że pracowałam po 16-17 godzin dziennie na planie i to był naprawdę ogromny wysiłek. Więc

0: Też jakby wiem, że moja siła jest teraz jakaś taka wewnętrzna, niezmierzona, i też uświadomiłam sobie, że ja jestem bardzo waleczną osobą, bardzo. Co bardzo lubię też w sobie, że jeśli chodzi o mnie i o granie, no to ja nie odpuszczę, chociaż no czasami ma to swoje negatywne konsekwencje.
1: Ale to jest też piękne, jak mówisz o tym, i ja sobie wyobrażam, że naciągasz takie paciorki na jakąś żyłkę i tworzysz takie wielkie aktorskie korale. Nie wiem, dlaczego sobie to tak teraz wyobraziłam,
0: Piękne.
1: że każde to kolejne doświadczenie i każda kolejna, w cudzysłowie, sprawność, każda kolejna prawda o sobie, każda kolejna cecha, którą odkrywasz, to właśnie tworzy te kolie, która będzie ci później towarzyszyć, bo to jest jakaś baza i kolejne stopnie do tej bazy są dodawane. Uwielbiam z tobą rozmawiać. To jest po prostu zawsze jakaś taka przygoda, także bardzo wzruszająca i bardzo osobista dla mnie, więc bardzo ci za to dziękuję.
0: Ja tobie również, bo ja czuję to samo. I teraz sobie pomyślałam, wyobraziłam, jak mówiłaś o tych paciorkach, że tak, że to są te role, kształtują też mnie jako człowieka. I to się nigdy, w sensie, nigdy się tego, nie da się tego opisać, ale też ja wiem, że to jest po prostu miłość ogromna do tego zawodu. I on jest, on bywa różny, ale ja dzięki niemu rozwijam się jako człowiek. I to jest największy walor tego wszystkiego, wydaje mi się.
1: Ale też wiem z różnych twoich rozmów, no i też z obserwacji, że właśnie to, co cię w tym zawodzie najbardziej interesuje, no to jest między innymi właśnie ten rozwój, te wyzwania, a nie to wszystko, co się z tym wiąże na zewnątrz. Nie to stanie na ściankach, czerwone dywany. Czy to się zmieniło? Bo pamiętam, rozmawiałyśmy, kiedy to było? Teraz nie przypomnę sobie roku, wybacz, ale chodzi oczywiście o Io, o twoją rolę w filmie Jerzego Skolimowskiego i pamiętam, że rozmawiałyśmy o czerwonym dywanie, który też był takim zaskakującym momentem, ale przeżyciem ogromnym. Ale też mówiłaś, że chyba to nie do końca twój świat, ale też podziwiam tę twoją ambicję, żeby właśnie realizować się w takich projektach, które jednak niosą ze sobą coś więcej niż tylko, powiedzmy, nie wiem, rozpoznawalność, czy jakieś inne elementy. Ważne oczywiście w życiu, ale mniej istotne z punktu widzenia rozwoju.
0: To powiem ci teraz coś ciekawego.
1: Aha.
0: To się pogłębiło. W sensie, że ja jestem jakby coraz więcej przez to chyba, że jakby dzieje się coraz intensywniej jakoś w moim życiu, tak się dzieje. No to ja uwielbiam ten proces, ale coraz częściej w tych momentach promocyjnych, gdzie no muszę, gdzie jestem Sandrą, a nie tą postacią, to jest dla mnie coraz bardziej trudne, bo tam jestem jakby obdarta z tej, jakby powiedzieć, roli, maski, którą na siebie nakładam. Też nie ma tego szklanego ekranu. Też ja na planie czuję się bardzo bezpiecznie, bo jestem otoczona ludźmi i też czuję się tam ludźmi, którym ufam, ale też, którzy dają mi bardzo dużo wolności. A ciężko mi zaufać, wiesz, w tym show biznesie, jak poznaję kogoś na kilka minut. I jestem też wtedy, no jestem sobą, jestem Sandrą. A ta Sandra jest trochę inna niż moje postacie. I ja też jestem dość introwertyczną osobą i bardzo, bardzo lubię ten mój czas, mój tylko i wyłącznie czas. Więc zauważam u siebie takie ogromne zmiany, że coś, co mnie kiedyś jeszcze fascynowało, teraz już mniej, że jest to staje się częścią mojej pracy i tak sobie to tłumaczę teraz. To jest wszystko bardzo szczere, że to jest moje częścią pracy i jakby muszę to wykonać i to jest ta część pracy, którą mniej lubię, że nie będzie, że nie mogę jej oddzielić w ten sposób, że tylko będę robiła, sprawiała sobie przyjemność, że są też rzeczy, które trzeba czasami po prostu zrobić i wykonać. I te czerwone dywany, one są wpisane w ten zawód. Ale jak mam wybierać, to wolę spędzić czas w naturze z moim psem.
1: To jeszcze muszę zapytać w takim razie, bo myślę, że sporo w Trójce jeszcze będziemy mówić o filmie Violetta Villas przy okazji premiery. To, co się kojarzy z Violettą Villas oprócz sceny, to są zwierzęta. I wiem, że ty też kochasz zwierzęta. Zresztą to też nie pierwszy raz, kiedy

0: pracujesz ze zwierzętami, przypomnę, Io, tam były osły, przypomnę, Simona Kossak, no to już wiadomo, sarny? Były tam sarny,
1: sarny.
0: Były sarny, tak?
1: Tak, tak.
0: Bo pamiętam, że opowiadałaś, że ta ekipa, która przygotowywała zwierzęta do zdjęć, najpierw twierdziła, że saryn nie da się tak wytresować, żeby mogły uczestniczyć w zdjęciach, będą się pojawiły. Był dzik, żaba, prawda?
1: Tak.
0: No więc, a tutaj jest też od początku jakiś pies.
1: Tak, są psy. I nie wiem, tak się po prostu układa w moim życiu, że te zwierzęta mnie spotykają. Co jest wspaniałe i za każdym razem mnie to tak dziwi, że jest jakaś taka otwartość tych zwierząt w stosunku do mojej osoby, że jakby ja jestem za każdym razem poruszona tym, że one tak w jakiś sposób mi ufają. Ale też muszę przyznać, że ja jestem osobą, która bardzo dba o zwierzęta na planie. O zwierzęta i o komfort zwierząt i dzieci. I to jest dla mnie bardzo ważne. I ja kocham pracę ze zwierzętami. Kocham pracę ze zwierzętami. Bardzo lubię też pracę z dziećmi.
0: No tutaj też miałaś okazję, prawda? Bo to jest właściwie historia widziana także z punktu widzenia, z perspektywy syna Violetty Villas, czyli Krzysztofa.
1: Tak.
0: Gospodarka. Jego żona zresztą na podstawie jego wspomnień była współautorką scenariusza. Więc jak ci się pracowało z tymi młodymi aktorami? Bo ich było kilku, prawda?
1: Tak, było ich trzech, bo to jest historia na przestrzeni 15 lat Violetty Villas i było trzech aktorów, odpowiednio grają 5, 10 i 15-latka i to było coś niebywałego, bo ja byłam tymi chłopcami zafascynowana. Ja też dorosłymi mężczyznami, bo Antek Tyszkiewicz najstarszy, który grał najstarszego, już jest młodym mężczyzną. To była niesamowita praca. Każdy z nich wnosił coś innego, ale ja po raz pierwszy chyba spotkałam się z takim profesjonalizmem. Najmłodszy Kazik miał mniej, przepraszam, teraz nie pamiętam, ile Kazik miał lat, ale Kazik grał najmłodszego z chłopców i Kazik był niesamowity. On zapamiętywał, co było też niesamowitego, że Kazik nigdy, jak trwało ujęcie, nie patrzył w kamerę. I miał niesamowitą cechę, uwielbiał chleb. A dlaczego to mówię? To się dowiedzą państwo z filmu, ale praca z nimi była niesamowita, a Antek, średni rembelski, myślę, że będzie w przyszłości, jeśli będzie chciał być aktorem, będzie niesamowitą gwiazdą. Ja byłam nim bardzo poruszona, bo chłopiec z tak ogromną empatią i taką empatią, wrażliwością, ale też uważnością na świat, na wszystko, co się dzieje wokół i przekazywaniem emocji, ale też taki ogromnie słuchający, to było dla mnie niesamowite spotkanie. Ja uwielbiałam z nimi grać. Oni też wnosili na plan coś takiego, jakąś taką niesamowitą energię, że jak patrzyłam na plan pracy i wiedziałam, że oni będą na planie, to autentycznie byłam szczęśliwa, bo wiedziałam, że mam partnerów do grania, a ja też bardzo lubię, jak coś jest żywe. Jak coś nie jest zagrane, coś się dzieje takiego intuicyjnego, co nie jest zapisane, a chłopcy bardzo często coś takiego wprowadzali. To była bardzo, bardzo przyjemna i niesamowita praca.
0: Violetta Villas to ten film, który teraz w Gdyni w konkursie głównym, a w kinach w całej Polsce 27 listopada premiera. Sandra Drzymalska, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: A może masz jeszcze jakąś piosenkę, która ostatnio chodzi ci po głowie i chciałabyś teraz ją dla nas zapowiedzieć?
1: Czy coś mi przychodzi do głowy? No tak to mam zawsze spisane, a teraz mi jest
0: no widzisz, bo ja cię zaskoczyłam. To jest tak, to że to właśnie jak przychodzi taki moment, to jest zaskoczenie i nic nie przychodzi. Ale może być Olivia Dean.
1: Tak, uwielbiam ją.
0: No to dobrze, to będzie Olivia Dean w takim razie.
1: Super, dziękuję.

0: Olivia Dean od Sandry Drzymalskiej, a u nas zwrot akcji.
1: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: O komiksach teraz, bo Radosław Czyż w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Z czym dzisiaj przychodzisz, wędrowcze?
2: Dziś przybywam do państwa i do ciebie z nowym komiksem Agaty Kwiatkowskiej, komiksem Nora. To jest tak naprawdę reportaż komiksowy. Część z państwa, ta zwłaszcza bardziej aktywistyczna, proekologiczna, pamięta historię Nory 219A, w której kolektyw Wilczyce zabarykadował się na półtora roku, jakoś w okolicach roku 2019, w samym sercu Bieszczad i tam starał się bronić tego skrawka dzikiej przyrody przed wycinką. No i to jest historia, którą Kwiatkowska zbiera z rozmów z członkiniami, osobami członkowskimi tego kolektywu aktywistycznego. To są wszystko osoby queerowe i gdzieś ta tożsamość, walka o naturę spotyka się w takim kotle, w którym dowiadujemy się nie tylko, jak przebiegała ta historia od założenia tej Nory tytułowej do ewikcji, tylko też dowiadujemy się, jaka była dynamika tej grupy. I to jest bardzo ciekawe w tej historii. Co dzieje się z ludźmi, którzy na półtora roku odcinają się od świata zewnętrznego, siedzą w lesie, zazwyczaj bez internetu, bez nowych technologii, bez elektryczności, muszą, czy to jest gorące lato, czy to jest bardzo mroźna, śnieżna zima w górach, dawać sobie radę. I radę sobie dają, mimo wyzwań i przeszkód. Jest to też komiks pięknie narysowany, taką lekką, powiedziałbym komiksową, chociaż jest to dziwne w tym wypadku, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, nie wiem, kojarzy mi się z kreską Marcina Podolca na przykład, więc jeżeli ktoś lubi taki luźniejszy, ale też tętniący kolorem rysunek, to w Norze znajdzie dla siebie też taką ucztę graficzną. Bardzo ciekawa historia, ja nie znałem jej bardzo dobrze, pamiętam jakiś tam jeden

0: artykuł z krytyki politycznej z tamtego czasu. I teraz wrócenie do tego i zobaczenie tej historii od środka, oczami jakby tych uczestników tego wydarzenia, no było bardzo, bardzo ciekawym doświadczeniem. Komiks myślę, że mogę polecić nie tylko osobom, które sympatyzują z aktywizmem tego typu, ale też są ciekawe po prostu, co się tam robi, jak wygląda codzienność tych ludzi, którzy przypinają się do drzew i gdzieś w mediach są po prostu wrzucane gdzieś do jednego wora z czasem szaleńcami, czasem fanatykami, a tak naprawdę są ludźmi takimi samymi jak my, którzy w pewnym momencie w życiu postanawiają zrobić coś dobrego dla kogoś więcej niż dla siebie.
1: Nora Agaty Kwiatkowskiej poleca Radosław Czyż, a za tydzień, wiesz co jest za tydzień?
0: O nie, to już,
1: tak,
0: no właśnie.
1: Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, 37 i właśnie z Łodzi w przyszłym tygodniu audycja Wszystko Wszędzie Teraz i tam się spotkamy. Będzie co oglądać i będzie okazja do wielu spotkań, do usłyszenia za tydzień z Łodzi. Radosław Czyż, dzięki.
0: Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Miłość dziwaczną jest i fantastyczną.
2: Przed nami adaptacja dramatu poety, który wzbudza w nas miłość i zachwyca. To cytat z Gombrowicza.
3: Juliusz Słowacki. Beatrix Cenci.
1: Wzdychasz.
4: Czy ty mnie nie zdradzisz?
1: Przysięgą tobie dodam zaufania.
4: Ja kocham.
1: Nie kończ.
4: Już wiesz?
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Aleksandra Bielewicz, reżyserka Słuchowiska.
2: Polecamy dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.

0: czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
6: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
5: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi. Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, jest już 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ropa z ceną ponad $100 za baryłkę. Droższe będzie paliwo na stacjach. Donald Trump wskazuje na Iran po ataku na saudyjski rurociąg, który omijał ciśninę Ormus. Obserwatorium na Śnieżce szykuje się na wielki remont. Ruszy w tym roku i potrwa 5 lat. Paliwo może być jeszcze droższe. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy. W tym tygodniu baryłka przekroczyła na giełdzie w Londynie $100. Wkrótce przełoży się to na ceny paliw na stacjach. Michał Połuboczek z Konfederacji uważa, że rząd powinien interweniować, obniżając akcyzę i opłatę paliwową.
13: Ja uważam, że w ogóle trzymanie akcyzy w paliwie to jest jakieś wariactwo, to jest mordowanie całej gospodarki, więc ja już dawno bym obciął opłatę paliwową i akcyzę, która jest w benzynie, ponieważ to blokuje rozwój gospodarczy w naszym kraju i to już trzeba się niedawno zająć.
12: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej wyjaśnia, że rząd ma związane ręce wetami prezydenta Karola Nawrockiego i nie jest w stanie pozyskać do budżetu pieniędzy na obniżkę cen paliw.
14: Te weta prezydenta to jest rzucanie kłód pod nogi nie rządowi, ale kierowcom, których paliwo powinno być tańsze. Dzięki kontynuacji programu CPN, obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, kontrola cen, to wszystko zostało zablokowane tymi szkodliwymi wetami prezydenckimi, pewnie nie pierwszym i pewnie nie ostatnim.
12: Rząd ma za złe prezydentowi przede wszystkim brak podpisu pod ustawą, która miała dać do budżetu 4 miliardy złotych od koncernów paliwowych za osiągane przez nie nadmiarowe zyski. Karol Nawrocki odesłał tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj po ataku dronów i pożarze Arabia Saudyjska zamknęła rurociąg wschód-zachód. Prezydent USA twierdzi, że to Iran prawdopodobnie odpowiada za ten atak. Donald Trump mówił o tym podczas wizyty w Dublinie. Prawdopodobnie są za to odpowiedzialni. W przeszłości przeprowadzali takie ataki. Mieliśmy rozmowy z Houthi, dzwonili do nas i mówili, że woleliby, abyśmy my nie byli w to zaangażowani. Przepuszczają większość statków, ale jest jeden kraj, z którego nie są zbyt zadowoleni. Ogarniemy to. Na terenie Iraku, gdzie doszło do ataku, działa kilka grup militarnych sprzymierzonych z Iranem i Houthi. Znaczenie saudyjskiego rurociągu, który biegł w poprzek Półwyspu Arabskiego, wzrosło od czasu zamknięcia cieśniny Ormus. W ostatnim czasie to właśnie rurociągiem płynęło do portu Janbu nad Morzem Czerwonym około 5% globalnego zapotrzebowania na ropę. Jeszcze w tym roku ruszy remont obserwatorium meteorologicznego na Śnieżce. Potrwa do 2031 roku. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że inwestycja będzie wyjątkowo trudna. Na Śnieżce okienko pogodowe do prac budowlanych to kilkanaście tygodni w roku.
15: Realizacja inwestycji będzie dużym wyzwaniem. Śnieżka słynie z silnych wiatrów i gwałtownych zmian pogody. Wszystko to przy konieczności ochrony cennego środowiska Karkonosza.

0: Nockiego Parku Narodowego i zachowania dziedzictwa architektonicznego obserwatorium.
1: Obiekt od 11 lat jest niedostępny dla turystów. Koszt remontu to prawie 25 milionów złotych. W obiekcie powstanie restauracja dla gości, strefa sanitarna oraz pokoje noclegowe. Dobiega końca wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski w Warszawskim Muzeum Narodowym. Korwin-Milewski tworzył swój zbiór na przestrzeni 30 lat, między 1880 a 1910 rokiem. Obrazy zamawiał u malarzy polskich wykształconych w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, uczelni, której sam był studentem przez 5 lat, mówi kuratorka ekspozycji Renata Higersberger.
2: Miał okazję od 1871 roku poznać cały kwiat najlepszych nazwisk naszych artystów, przede wszystkim Aleksander Gierbski. Oprócz tego 10 prac Józefa Chełmońskiego, 10 prac Jacka Malczewskiego. Wspaniałą reprezentację największych artystów od Witolda Pruszkowskiego, Juliana Fałata, Wincentego Wodzinowskiego.
1: I radzimy się pospieszyć, ponieważ jutro ostatni dzień wystawy. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na wschodzie i zachodzie opady deszczu, na wschodzie mogą być intensywne, w górach silniejszy wiatr. W Krośnie 13 stopni, w Ołku 17, w Łodzi 19, w Legnicy 20, w Gorzowie 21, najchłodniej pod Tatrami 11 stopni.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
9: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
8: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowid.
18: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Wszystko, wszędzie, teraz.
18: Dzień dobry po raz drugi. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Bondowski będzie początek tej drugiej godziny.

0: Chris Cornell, You Know My Name, to z filmu Casino Royale. Nie bez powodu zaczynam od Bonda, bo oto przede mną autor leksykonu Bonda, Kamil Śmiałkowski. Dzień dobry. Śmiałam się, przygotowując się do tego spotkania, że gdybym chciała wszystkie twoje funkcje i specjalizacje wymieniać, to nie starczyłoby nam czasu w tej audycji.
1: A ja się dopiero rozpędzam.
0: A ty się dopiero rozpędzasz, ale dzisiaj jako dyrektor pierwszego festiwalu filmów fantastycznych Przekładaniec. Zanim przejdziemy do festiwalu, wytłumaczę się jeszcze, dlaczego rozpoczęłam od Bonda, choć z tej piosenki nie trzeba się tłumaczyć, ale chciałam cię zapytać, czy śledzisz te, no jeszcze nie ogłoszenia, ale te shortlistę aktorów, którzy mają szansę zostać agentem 007 i czy masz jakiegoś faworyta?
1: Nie, faworyta nie mam, wierzę tutaj w gust producentów i czekam spokojnie. Wiesz co, no ja już przeżyłem kilka tych szukań nowych Bondów, więc, a jeszcze więcej szukań nowych dziewczyn Bonda, jak ogłaszano co chwilę, kto to będzie nową dziewczyną Bonda.
0: Co film, to dziewczyna.
1: Więc mam luz. Spokojnie czekam, powiedzą kto. Wtedy się ustosunkuję. A te wszystkie listy, giełdy i tak dalej.
0: Zwłaszcza, że to chyba tylko są takie przynęty, które i tak mają zmylić przeciwko.

0: przeciwnika i z zupełnie innej strony przyjdzie to właściwe nazwisko, choć Gary Oldman powiedział ostatnio w jednym z wywiadów przy okazji premiery 6. sezonu Kulawych Koni, to musimy podkreślić, że Jack Lowden, który też w Kulawych Koniach gra, no, ma duże szanse. On tego tak właściwie nie sformułował, ale błysk oku miał taki, jakby to już było przesądzone, ale nie może tego powiedzieć. Taka insiderska wiedza. No ale to jest aktor.
1: Ale Gary Oldmana bym w jakimś Bondzie chętnie zobaczył.
0: Też. Jako czarny charakter?
1: No na przykład.
0: No, w tym jest najlepszy. No ale jako Jackson Lamb też sobie świetnie radzi w Kulawych Koniach. Ale my nie o tym. Co to za pomysł? Co to za festiwal Przekładaniec? Który będzie się odbywał
1: już przyszły weekend
0: 18-20 w Toruniu.
1: Tak. No w Toruniu wtedyż właśnie odbywa się spory festiwal fantastyki Copernico. Rokrocznie. W tym momencie roku. No i trochę się zaprzyjaźniliśmy. Trochę zacząłem szukać różnych pomysłów i wpadłem na pomysł kilka miesięcy temu, czyli to bardzo szybko się udało skonkretyzować, że nikt nie podsumowuje w Polsce bieżącej filmowej fantastyki. Więc od tego się zaczęło, że po pierwsze zrobić konkurs shortów, nawet międzynarodowy, i udało się zrobić międzynarodowy, a po drugie, no, pokazywać to, co się dzieje, bo my, mam wrażenie, często tak gdzieś, wiemy, że ta fantastyka jest, ale znika nam w szerokiej perspektywie, więc ponieważ Przekładaniec od słynnego starego filmu Wajdy i Lema i Kobieli. Więc u nas nie ma sekcji, tylko są warstwy.
0: Chyba to była jedyna ekranizacja Lema, która jemu samemu się podobała.
1: Bo taką. Sam napisał scenariusz.
0: No wiesz, ale od scenariusza do gotowego filmu to jeszcze taka trochę drogi jest.
1: Tak.
0: Więc nie zawsze może się też to zgodzić.
1: No ale to właśnie to, że on napisał scenariusz, to spowodowało, że nie było w tym, tak jak we wszystkich jego książkach praktycznie, za dużo, żeby zrobić z tego uczciwy film. Bo zawsze to jest ucinanie po bokach, no i u Lema to ucinanie powoduje, że to potem nie ma dużo wspólnego z oryginałem.
0: Tak, ale z drugiej strony też pamiętam, że gdzieś czytałam, że Andrzej Wajda sam wspominał, że żałował, że nie zrobił z tego ostatecznie filmu kinowego, tak. Że to się nie rozrosło do jakiejś historii na pełen metraż.
1: On miał tutaj taki moment, kiedy chciał chyba trochę pójść w komedię, bo zaraz potem było Polowanie na muchy, więc no i wyszło całkiem fajnie, taka bardzo uczciwa groteska, którą zresztą pokażemy na gali otwarcia.
0: No właśnie, ten film też pokazujecie. Będzie pięknie go zobaczyć na dużym ekranie.
1: Idea jest taka, żeby po pierwsze podsumować to, co się w ciągu ostatniego roku w polskiej fantastyce wydarzyło, czyli pokażemy LARP, pokażemy Życie dla początkujących, pokażemy Intersection, pokażemy Kandydatów Śmierci. Za każdym razem do tego coś dodamy. Spotkanie z reżyserem, jakieś shorty, jakieś tego rodzaju różne rzeczy. Ponieważ głównym gościem Kopernikonu jest Andrzej Sapkowski, 40 lat minęło właśnie od premiery pierwszego opowiadania.
0: Odkąd nadszedł?
1: Tak.
0: Zacytuj teraz pierwsze zdanie, bo ja mam...
1: Nie pamiętam. Nadszedł od strony tam...
0: Bramy powroźniczej.
1: Bramy, tak. No
0: tak,
1: o właśnie.
0: Chyba, tak.
1: Więc będzie warstwa wiedźmińska. Pokażemy tego klasycznego Wiedźmina z Żebrowskim. Pokażemy Pół wieku poezji później, czyli ten pełnometrażowy film fanowski. Będzie warstwa retrospektywna. Chciałbym robić retrospektywy po kolei wszystkich polskich reżyserów, którzy mieli trochę fantastyki w swoim dorobku. Zaczynamy od Andrzeja Kondratiuka, czyli Hydrozagadka, Big Bang. Może coś jeszcze. Na pewno będzie spotkanie z asystentką Andrzeja Kondratiuka, Aiką Tarasow. Mamy warstwę konkursową, czyli 11 filmów, część polskich, część tam jakiś z Singapuru, jakiś z Niemiec. Myślę, że to naprawdę będzie interesujące, co z tego wyrośnie. No i warstwa specjalna, czyli na gali otwarcia pokażemy Przekładaniec. Będzie też Nerd Up. Jak pamiętasz, ja trochę mam wspólnego z humorem, więc ściągnąłem paru kolegów stand-uperów i robią stand-up dla geeków. Nerd Up.
0: Bardzo ciekawe.
1: To będzie gala otwarcia. Będzie seans, który będzie się nazywał Fantastyczne Studio Munka. Z całego tego dorobku programu 30 minut w Studiu Munka wybraliśmy 3 filmy, które mają najwięcej elementów fantastycznych i pokażemy je. No i już, no i mamy 3-dniową fajną imprezę i mam wrażenie, że jak się uda, to będziemy mieli dorocznie fajną, fantastyczną imprezę. A dzięki temu, że to jest Kopernikon, no to mamy też widzów.
0: Tak,
1: od razu.
0: Tak.
1: Od razu parę tysięcy osób zainteresowanych fantastyką jest w tym czasie, w tym mieście.
0: A czy masz wrażenie, że jeśli chodzi o polskich twórców i to pokolenie wchodzące teraz do czynnego robienia filmów, fantastyka filmowa zyskuje jakieś należne jej miejsce? No bo zakładam, że wszyscy się zgadzamy, że to jest bardzo ważny nurt kina, tylko że w Polsce kino gatunkowe w ogóle
1: było
0: lekceważone. Mimo, że Wajda zrobił Przekładaniec.
1: Że to będzie następny krok. Tak jak od kilku lat uruchomiła się w Polsce komedia. Już na

0: naprawdę mamy tych młodych twórców, którzy sięgają po ten gatunek coraz więcej i coraz chętniej. I to są różne już komedie, naprawdę. Tak, mam nadzieję, że fantastyka będzie kolejnym takim wyraźnym nurtem, który zacznie nam błyskać. Gdzieś tam w tej całej opowieści jest to AI. Pytanie, czy uda nam się je okiełznać. Charakter? Nie, właśnie ja bym był za tym, żeby je jakoś okiełznać, bo jednak jeśli za nim stoi twórca, który ma w głowie jakąś opowieść, no to ona jest wtedy narzędziem. Spieramy się bardzo mocno wśród organizatorów, kiedy, w jakim sposób i gdzie dopuścić to AI do naszego festiwalu. W pierwszej edycji jeszcze nie, ale myślę, że nie ma się co kopać z koniem.
1: Pewne sprawy trudno jest powstrzymać, ale warto mieć na nie oko też, tak, z bardzo różnych perspektyw. Tak, wydaje mi się, powinno wyglądać to podejście. Pierwszy Festiwal Filmów Fantastycznych Przekładaniec w Toruniu przy okazji Kopernikonu się odbywa. 18-20 września. No to jest też ten weekend, kiedy w Łodzi odbywa się Festiwal Komiksu i Gier.
0: Oczywiście, no nie, ale to
1: tam się nie spotkamy,
0: Łódź jest winna, tam... bo oni się przesunęli o tydzień. Początkowo te festiwale były osobno.
1: Kto ma bliżej do Łodzi, to Festiwal Komiksu i Gier. Kto ma bliżej do Torunia, Kopernikon i Przekładaniec, Festiwal Filmów Fantastycznych. Trzymam kciuki za wszelkie kontynuacje i rozwój, bo wydaje mi się, że im więcej
0: no i zapraszam,
1: takich...
0: To za rok już zapraszam. Mam nadzieję, że się nie pokryjemy z Łodzią i zapraszam do Torunia.
1: To w takim razie ja powiem tylko, że im więcej takich festiwali i różnych wydarzeń, które właśnie oddają należne miejsce kinu gatunkowemu, tym bardziej ja się cieszę. Nie wypuszczę się ze studia, jeśli nie zapytam, co ostatnio, czy to w kinie, czy na małym ekranie przyciągnęło twoją uwagę. Zawsze czekamy na takie rekomendacje od naszych gości. Co polecasz?
0: Myślę, że mamy bardzo fajny początek jesieni serialowy. To znaczy jest w tej chwili chyba 6 czy 7 seriali, które śledzę co tydzień, bo co tydzień pojawiają się nowe odcinki.
1: Latarnie. Co jeszcze?
0: Dobrze. No tak, czyli poniedziałek to są Latarnie i poniedziałek też to jest Lioness, czyli najnowszy trzeci sezon Taylora Sheridana, który chyba ten serial ja nawet wolę od Yellowstone, bo jest to piękna, mroczna opowieść o szpiegach i twardych kobietach, które...
1: I Zoe Saldana w roli głównej.
0: Tak, tak. Naprawdę ten sezon się rozwija rewelacyjnie. W środę z kolei jest nowy Ted Lasso i jest nowy Jack Reacher. No a w piątki jest nowy Star Trek. Co tydzień kolejne odcinki, a dopiero co mieliśmy właśnie wczoraj bodajże, czy przedwczoraj, czy jak w tym tygodniu jakoś, mieliśmy okrągłą 60. rocznicę premiery Star Treka w ogóle w telewizji. Więc ta franczyza trzyma się pięknie i jestem wciąż jej wielkim
1: fanem. To
0: prawda,
1: te nowe odsłony bardzo niektóre udane.
0: No i też ten taki zabawny, lekki serial, nowy spin-off od Big Bang Theory, czyli Stuart nie ratuje wszechświata. No mnie to bawi.
1: No to ustawiłeś tam tydzień.
0: No właśnie tak wygląda mój tydzień teraz. Więc za chwilę właśnie jeszcze kulawe konie, jeszcze płynnie to jedne przechodzą w kolej.
1: To jest
0: dobra jesień dla seriali.
1: Dżentelmeni, drugi sezon
0: na Twitter, oni to wrzucają chlup i cały sezon.
1: No tak, ale wolisz się delektować.
0: No właśnie tak co tydzień jest lepszy rytm.
1: Wspaniałe rekomendacje. Bardzo ci dziękuję. Kamil Śmiałkowski.
0: Dzięki.
1: Do następnego spotkania. A teraz będzie utwór, który państwo rozpoznają i nie muszę go właściwie zapowiadać, a on nas zaprowadzi na Śląsk.

0: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: Paktofonika, a to znak, że jesteśmy na Śląsku i to nie bez powodu, bo Silesia Film, instytucja filmowa obchodzi w tym roku swoje 80-lecie. Wiedzą państwo o tym doskonale, bo mówimy o tym w Trójce. Trójka patronuje wydarzeniom związanym z tym jubileuszem, a ja witam w audycji Wszystko Wszędzie Teraz dyrektorkę instytucji filmowej Silesia Film, Ewa Sadkowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie ze Śląska.
1: Jak wam mija ten rok? Bo już właściwie sporo za wami.
2: Szybko, bardzo szybko, a teraz we wrześniu to jakbyśmy dostali jakiegoś turbo doładowania.
1: To prawda.
2: Nawet mural wielki na 15-piętrowym bloku został wykonany w tydzień, co bardzo nas zdziwiło.
1: Powiedzmy o tym, co rzeczywiście będzie się działo, bo no, takie wydarzenie, które będzie pięknym finałem muzycznym tych obchodów, wydarzy się 1 października, ale także Śląski Szlak Filmowy. My już mówiłyśmy także w tej audycji, kiedy zapowiadałyśmy w ogóle wszystkie wydarzenia na początku roku, co to będzie. No ale teraz to zyskuje już swoją formę i swoją treść. No ale też trzy murale, które ten szlak będą znaczyć na razie, to nie jest to, na czym się zatrzymacie.
2: Absolutnie. Szlak nabiera rumieńców. Paciorki jednego różańca na 15-piętrowym bloku w Giszowcu już są. Bardzo gęsta, naprawdę koronkowa robota. Mariusz Waras zrobił rzecz niesamowitą. No i zaraz przenosimy się na osiedle Wajdy, dokładnie naprzeciwko bloku, w którym mieszkał Magik, czyli Paktofonika jest jak najbardziej a propos.
1: Tak myślałam.
2: Tak, tam śląski projekt śląskiego artysty. Odwołujemy się do filmu Jesteś Bogiem Leszka Dawida. No i zupełnie inny mural, zupełnie inna historia, inna opowieść. Trzeci projekt, z tym, że realizacja nastąpi na wiosnę, Angelus Lecha Majewskiego, to będzie na terenie Muzeum Śląskiego, który ma wielką kolekcję artystów z grupy Janowskiej.
1: To są te trzy murale, które będą znaczyć Śląski Szlak Filmowy. To nie będę cię na razie pytała o kolejne, bo będziemy to oczywiście bacznie obserwować, ale faktycznie Kazimierz Kuc, no to jest nazwisko, to jest twórca, który się ze Śląskiem kojarzy momentalnie. Lech Majewski, no i film Leszka Dawida o Paktofonice, o Magiku, no ale także mnóstwo innych tytułów. To wróćmy do obchodów 80-lecia Silesia Film. Co się wydarzy 1 października?
2: Tak, 1 października. Wielki finał naszych obchodów muzycznie, ale oczywiście filmowo. Zapraszamy państwa do sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Marcin Masecki, Joanna Kulik, Tymoteusz Bies.
1: To przypomnijmy, Tymoteusz Bies oczywiście pianista, związany też z Akademią Muzyczną w Katowicach, ale także grający bohatera głównego w filmie Damiana Kocura Chleb i sól.
2: Wszystkie osoby, które wymieniłam, łącznie z kameralnym składem Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, są związane z filmem. Marcin Masecki przygotowywał ścieżkę dźwiękową do Ojczyzny, no i do Violetty Villas, więc te tematy będą poruszane w suicie zaaranżowanej na tę okoliczność. Także spodziewamy się naprawdę wspaniałego finału naszych urodzin.
1: Domyślam się, że Joanna Kulik zaśpiewa też, no nawiąże na pewno do Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego, bo tam też przecież Marcin

0: Masecki był odpowiedzialny za muzykę.
1: Oczywiście, oczywiście. Zimna wojna to też jest zdecydowanie temat tej naszych filmowo-muzycznych peregrynacji.
0: To jeszcze powiem, że na razie, jeszcze w tym roku, wywozicie w Polskę seksmisję z dubbingiem na żywo, z dubbingiem śląskim i ten film z tą wersją językową będzie można zobaczyć po Katowicach, bo już były pokazy, też zapraszaliśmy Państwa na te pokazy, we Wrocławiu i w Warszawie, no ale mam nadzieję, że może gdzie indziej też się uda kiedyś w przyszłości. No a ten dubbing, a właściwie to jest za mało powiedziane, bo to są kreacje aktorskie tworzone na żywo do tego, co się dzieje na ekranie w czytaniu listy dialogowej przez Dariusza Chojnackiego i Michała Żurawskiego.
1: Tak, i po Michała śląsku. Żurawskiego. Tak, po śląsku panowie władają tą mową biegle. No warto to naprawdę zobaczyć i zapewniam, że nieznajomość śląskiego nie stanowi przeszkody.
0: A ja jeszcze zapowiem, że no, to już będzie po tym finałowym koncercie 1 października, ale spotkamy się także w Katowicach z audycją Wszystko Wszędzie teraz 3 października, więc trochę zajrzymy za kulisy jubileuszu 80-lecia Silesia Film, ale rozejrzymy się także po filmowych Katowicach i po filmowym Śląsku. Ewa Sadkowska, dyrektorka Silesia Film Instytucji Filmowej, opowiadała o jubileuszu w Trójce po raz kolejny i mam nadzieję nie ostatni. Ewo, bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję pięknie. Dziękuję, do widzenia Państwu, do zobaczenia.
0: A ja teraz sięgam po znaną piosenkę, ale w wykonaniu ze ścieżki dźwiękowej z filmu Idol, Placebo i 20th Century Boy.

0: To Placebo i ich wersja 20th Century Boy i utwór ze ścieżki dźwiękowej, no znakomitej ścieżki dźwiękowej filmu Todda Haynesa Idol, w oryginale Velvet Goldmine. Dlaczego sięgam po tę ścieżkę dźwiękową? Otóż ten film otworzy kolejną odsłonę dyskusyjnego klubu filmowego Replay w kinie Światowid w Katowicach. To jest część obchodów 80-lecia Silesia Film. Cztery filmy w programie tej jesieni. We wrześniu Idol, potem Billy Elliot, potem Wszystko o mojej matce i jeszcze kinowe miasteczko South Park. I rozmowy oczywiście, bo to dyskusyjny klub filmowy. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Na ten najbliższy seans Idol, to jest film o erze glam rocka z Iwanem McGregorem, Jonathanem Rhysem Meyersem i wspaniałymi kostiumami Sandy Powell. Mam dla Państwa bilety. Katowice, Kino Światowid, środa, 16 września, godzina 19. W tej sprawie można do mnie teraz napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Przypomnę, Idol, Katowice, Kino Światowid, środa. Godzina 19. A teraz przenosimy się na południe, do Wenecji, na Lido. Przy telefonie Małgorzata Steciak, krytyczka filmowa. Dzień dobry, Małgosiu.
1: Dzień dobry.
0: Od ponad tygodnia oglądasz filmy na Biennale Cinema, a tuż przed wyjazdem na festiwal spotkałyśmy się tutaj w Trójce, żeby porozmawiać o serialach, no ale oczywiście zapytałam też o twoje nadzieje związane z festiwalem w Wenecji, tym 83. No i mam wrażenie, że jak zwykle festiwal i czas te nadzieje trochę zweryfikował, więc jestem ciekawa, jak ocenić tę tegoroczną edycję, tak ogólnie na początek, krótko.
1: No myślę, że edycja jest dość udana, natomiast brakuje nam jednoznacznego faworyta, bo jest kilka filmów, które są takimi tutaj jakby typowane są do Złotego Lwa, choć wiemy, że w ostatnich latach ten werdykt był dość zaskakujący. Nagrodę dostawali uznani mistrzowie, chociaż niekoniecznie za swoje najlepsze filmy. I jeżeli faktycznie podąży tą drogą, to w tym roku nagrodę może otrzymać Werner Herzog za Bucking Fastard ze siostrami Mara, Kate i Rooney. Ale to by nie było takie złe, bo ten film jest całkiem ciekawy, jest bardzo taki nieortodoksyjny, świeży, trochę się wymyka takiej tradycyjnej narracji. Mamy dwie siostry, które są praktycznie identyczne, ubierają się tak samo, zachowują tak samo, nawet mówią jednym głosem. I jest to taki naprawdę dość oryginalny, ciekawy film, podnoszący na duchu i mimo, że oglądałam go już tydzień temu, nadal mam go gdzieś tam w głowie.
0: Bucking Fastard. Ciekawa jestem, jaki będzie polski tytuł tego filmu, kiedy wejdzie na ekrany. Kiedy się umawiałyśmy na tę krótką rozmowę, to poprosiłam cię o twój top 5, jeśli chodzi o filmy, więc co najbardziej zwróciło twoją uwagę, najbardziej się podobało? Mam nadzieję, że w tej piątce jest film Martina McDona.
1: Oczywiście. Myślę, że to jest chyba w ogóle mój ulubiony film festiwalu, czyli Wild Horse Nine, opowieść o dwóch agentach CIA, John Malkovich, Sam Rockwell. Chile, lata 70. lecą na Wyspę Wielkanocną, żeby podsumować trochę swoją pracę, swoje życie. No i oczywiście to jest kolejna taka czarna komedia od Martina McDonagha. Kolejny raz mamy bardzo ciekawą relację między bohaterami. No i to jest taki film spełniony, bardzo, bardzo dobry, świetnie napisany, wyreżyserowany, więc nie obraziłabym się, gdyby dostał nagrodę. Bardzo podobał mi się też film Possible Love Lee Chang-donga. Czyli to jest film, który troszeczkę nawiązuje gdzieś do dekalogu Kieślowskiego, czy po prostu do dekalogu. I to jest opowieść o dwóch parach, które wchodzą ze sobą w interakcję. I w tle mamy strajki po masowych zwolnieniach w Korei. No, oczywiście Lee Chang-dong jest tutaj świetnym reżyserem i też bardzo bym się cieszyła, gdyby gdzieś ta nagroda się pojawiła.
0: A jak nowy Hirokazu Koreda? Czy widziałaś? Czy to jest twoje top 5?
1: Koreda jest w porządku. Nie jest to moja top 5. Jednak zdecydowanie bardziej wolę samą mangę. Albo ekranizację właśnie animowaną, bo tutaj pewne rzeczy się moim zdaniem nie przekładają na ten język takiego kina aktorskiego, ale wciąż jest to poruszający film. Nawet jedna osoba obok mnie po prostu płakała po seansie, więc jest w nim coś takiego bardzo wzruszającego.
0: To ja przypomnę, to jest ten film Look Back. Wspominałyśmy o nim, czyli Ruku Baku, taka moja próba powiedzenia oryginalnego tytułu po japońsku. Na podstawie mangi też powstał już film anime, na podstawie tego samego komiksu. No i pewnie uda nam się też ten film Koredy zobaczyć w Polsce. To w takim razie wróćmy do twojego top 5. Jeszcze są trzy miejsca.
1: Myślę, że ten Werner Herzog też możemy go tam zaliczyć jak najbardziej. Na pewno warto wspomnieć o filmie Naza, który też dopiero wczoraj miał premierę. Jest to dokument o wojnie w Gazie. To jest

0: dokument twórców Nie chcemy innej ziemi. Bardzo przejmujący, ale też bardzo taki chłodny, stonowany, bardzo dużo informacji, właściwie niedużo emocji, no ale jednocześnie jest bardzo przejmujący rozmowa z żołnierzami, z byłymi żołnierzami Armii Izraelskiej, którzy opowiadają po prostu, jak wygląda ich codzienna praca. I więcej chyba nie, tak. Nie chcę zdradzać, ale no, ten film jest autentycznie tutaj też jednym z ciekawszych tytułów.
1: Na ten film, na premierę tego filmu po seansie zareagowała publiczność 25-minutowymi oklaskami. Wiem, że w tym kontekście taka informacja jest zupełnie błaha, ale też no, w jaki sposób wyrazić uznanie dla takiej pracy, jaką wykonali twórcy filmu Naza. Na festiwalach to są akurat oklaski i ich długość. A zapytam jeszcze, bo czekam na ten piąty tytuł, ale zapytam jeszcze o Bunkier Floriana Zellnera, bo ja byłam bardzo ciekawa, czy po synu wróci do formy. No a jeżeli ma się Penelope Cruz i Javiera Bardema na pokładzie, to wydaje się, że sprawa jest ułatwiona.
0: Sprawa była ułatwiona. Obsada jest świetna i punkt wyjścia jest bardzo ciekawy, bo film dotyka też takich tematów bardzo aktualnych. Tutaj my mieliśmy w ogóle kilka filmów o milionerach, o jakiejś też paranoi, o tym właśnie, jak milionerze niszczą świat.
1: Też przepraszam, że ci wejdę w słowo. Duży dokument Alexa Gibneya o Elonie Musku, o którym też jest dosyć głośno.
0: Tak, no i tutaj też był film ze Sławojem Żyszkiem, który nam opowiadał o końcu świata i utopii, więc jakoś te filmy ze sobą wchodzą w dialog. Natomiast Bunkier, obawiam się, że też cierpi na tę samą chorobę co syn, że mamy bardzo ciekawy punkt wyjścia, ale reżyser nie do końca wie, co z tym tematem chce zrobić. Trochę jest też za dużo dosłowności, ale jednak ta obsada moim zdaniem trochę to wynagradza i sam temat jest ciekawy i reżyseria. No i trochę szkoda po prostu, bo myślę, że mógł być z tego naprawdę jeden z ciekawszych filmów festiwalu.
1: To co oprócz Bucking Fastard, Wild Horse 9, Possible Love i Naza jeszcze byś wymieniła jako taki film, po który pojechałaś do Wenecji?
0: To nie jest film, po który pojechałam, ale moim zaskoczeniem tegorocznym edycji jest to, że podobały mi się francuskie filmy konkursowe. Zwykle jakoś nie jest to moje kino, nie rezonuje ze mną tak mocno, a w tym roku aż dwa mi się bardzo spodobały. Jeden to jest 15x18 Cedrica Kana, a drugi, który chyba będzie właśnie, mogę wymienić jako ten piąty, najbardziej ulubiony, to Little Soldier Stefana Briza. I to jest opowieść o korporacji, o tym, jak ktoś poświęca za dużo w imię pracy, o tym, jak korporacja nam obiecuje jakieś złote góry, inkluzywność, a tak naprawdę wszystko to są takie ładne słowa, by przykryć wyzysk. I jest tu świetna rola Alby Rohrwacher. I też trzymam mocno kciuki, żeby może to jakby obróciło się w nagrodę aktorską. Ja wiem, że Alba ma już jedną sprzed chyba 10 czy 12 lat, ale to jest naprawdę świetna kreacja i taki film, który naprawdę gdzieś tam ze mną zarezonował i zostanie chyba na dłużej.
1: A udało ci się zobaczyć krótki metraż Maggie Gyllenhaal o tym, co by było, gdyby Marilyn Monroe dożyła setki?
0: Niestety nie. Bardzo chciałam to zobaczyć, ale kiedy już próbowałam zdobyć bilet, to wszystkie miejsca były zajęte i nawet czekałam, czy może coś się zwolni, ale niestety mi się nie udało.
1: No tak to jest na festiwalach. Nie wszystko uda się zobaczyć, ale zawsze uda się zobaczyć wystarczająco dużo. Takie mam wrażenie. Małgorzata Steciak, czekamy na filmy, o których opowiedziałaś. Bardzo ci dziękuję za to szybkie połączenie z Trójką i szczęśliwego powrotu do domu.
0: Dzięki bardzo.
1: No to skoro Francja tak zaskoczyła Małgorzata Steciak, to sięgnijmy po utwór stamtąd właśnie.

To Sam Sauvage, Pas Bourré. Może nie będę tłumaczyła tytułu tej piosenki, ale to taki paryski dandy o bardzo głębokim głosie, jak państwo słyszeli. Co mnie naprowadza, ten Paryż, na wątek powrotu bohaterek i bohaterów serialu Gdzie jest mój agent? 10%, czyli 10%. Tyle agenci aktorów biorą za swoje usługi. No i ci bohaterowie i bohaterki wracają wprawdzie nie w serialu, ale w filmie pełnometrażowym. I to jest film o robieniu filmu. Jeszcze jestem przed seansem, jestem bardzo ciekawa, bo serial Gdzie jest mój agent bardzo mi się podobał. No a jeśli chodzi o powroty, to z drugim sezonem w tym tygodniu wraca także serial Strefa gangsterów. Serial sygnowany przez Guya Ritchie. To on ustawił ten serial, reżyserując dwa pierwsze odcinki pierwszego sezonu. No i on też z pewnością ma wpływ na to, jak wygląda ścieżka dźwiękowa tego serialu. W rolach głównych Tom Hardy, Helen Mirren, Paddy Considine i Pierce Brosnan. Każdy odcinek rozpoczyna się od tego utworu.

Fontaine's DC, Starburster i Strefa Gangsterów powracająca z drugim sezonem. Trzeci sezon już zapowiedziano i pomimo informacji o niesnaskach na planie i odejściu Toma Hardiego, wszystko się ułożyło i Tom Hardy także w trzecim sezonie wróci jako Harry da Souza. A my już kończymy. Chociaż mam jeszcze oczywiście zaproszenia. Zaproszenia do Łodzi na 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Będą spotkania, będą wystawy, będą możliwości zdobycia wrysów i autografów od autorek i autorów, którzy pojawią się na festiwalu. 19-20 września. Łódź, proszę do mnie napisać w sprawie zaproszeń. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. W trójce po 15 Piotr Kaczkowski i sobotnia tonacja. My dziękujemy. Grzegorz Leczkowski, Adam Hrynkiewicz, Sandra Suska, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Od 2024 roku w cyklu Ludzie zbieramy historie z życia naszych bohaterek i bohaterów. Zapraszam na niedzielną wersję Ludzi. Nie zabraknie w niej opowieści, ale nie zabraknie w niej także muzyki. Pierwszym człowiekiem na najbliższą niedzielę jest Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych polskich podcasterek.
2: Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek powiedziałam, ale mój podcast pierwszy, Pogadajmy o życiu, nazywał się dlatego, tak, bo moja babcia sobie robiła kawkę i ja mówiłam, babciu, zrób mi kawę taką zbożową i pogadamy o życiu.
1: Ludzie i muzyka w niedzielę po 10:00. Pełną wersję rozmowy można odsłuchać na stronie polskieradio.pl, a także zobaczyć na kanale YouTube Trójki.
2: Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Najcenniejsze zabytki Mazowsza okresu książęcego. Średniowieczne rękopisy, dokumenty książęce, dzieła sztuki oraz zabytki archeologiczne. Do obejrzenia w ramach projektu Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Wśród eksponatów Muzeum Mazowieckiego w Płocku, herba świętego Zygmunta, Biblia Płocka czy Miecz Sprawiedliwości Zygmunta I Starego. Poza wystawą czasową, atrakcje multimedialne, programy edukacyjne oraz konferencja naukowa. Miasto Płock wraz ze swymi atrakcjami

0: tradycjami i architekturą gotyku mazowieckiego zaprasza do 10 grudnia. Projekt Mazowsze dla Korony finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjski atak na Ukrainę. Polskie lotnictwo w powietrzu. Alert RCB dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi po ponad 20 latach. Są pierwsze awanse oficerskie. Koszalin pamięta o ofiarach 11 września. Strażacy i ratownicy zorganizowali honorową wspinaczkę. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Alert RCB o takiej właśnie treści wysłano do mieszkańców kilkunastu powiatów z województw lubelskiego i podkarpackiego. Nie ma jeszcze decyzji, czy Władimir Putin pojedzie w grudniu na szczyt G20 w Miami, informuje agencja Interfax, powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Wcześniej w wywiadzie dla Deutsche Welle Władimir Zełenski powiedział, że jest gotowy spotkać się z Putinem przy okazji właśnie tego szczytu G20, jeżeli rosyjski dyktator będzie tam obecny. Odnosząc się do tej wypowiedzi, Pieskow powtórzył wielokrotnie prezentowane przez Kreml stanowisko. Jeżeli ukraiński przywódca chce spotkać się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, powinien przyjechać do Moskwy. Wojskowa Akademia Medyczna wróciła do Łodzi po ponad 20 latach. Dziś ponad 100 podchorążych otrzymało promocję na pierwszy stopień oficerski. To absolutnie wyjątkowa chwila, mówił podczas uroczystości wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
9: Kiedy prezydent podpisał ustawę zgłoszoną przez rząd o powołaniu Wojskowej Akademii Medycznej, zadzwonili do nas sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych, informując nas, że jak najszybciej chcieliby uruchomić wymianę studentów.
10: No duma i wzruszenie. Jestem też pierwszą osobą wojskową i medyczną w rodzinie, więc to też jest taka odpowiedzialność i, no i duma po prostu.
8: Wcześniej Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi działała w latach 1957-2003. Honorową wspinaczką w Koszalinie po raz kolejny upamiętniono ofiary zamachu na World Trade Center. Strażacy i ratownicy medyczni z pełnym ekwipunkiem, policjanci, strażnicy graniczni, biegacze oraz uczniowie koszalińskich szkół kilkanaście razy weszli na ostatnie piętro budynku Politechniki Koszalińskiej. W honorowej wspinaczce wziął udział m.in. Przemysław Borys, ratownik medyczny z Koszalina.
11: Jestem tutaj co roku, od samego początku, żeby nie zapomnieć, żeby uczcić tych, którzy tam polegli, którzy zginęli. To siedzi głęboko w nas wszystkich, tych, którzy biorą w tym udział. To bardziej duma z tego, że można w jakiś sposób to upamiętnić. Można naszym przyjaciołom za oceanu dać znak, że pamiętamy.
8: 25 lat temu w zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku zginęło prawie 3000 osób. Wśród ofiar było 343 strażaków, w tym trzech pochodzenia polskiego. Od połowy września Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zyska nowe, rozszerzone uprawnienia kontrolne. Jakie? O tym wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.
12: Najważniejsza zmiana jest taka, że dzisiaj IHARS, nasza inspekcja, może kontrolować nie tylko etykiety, ale również kwestie związane z internetem, te propozycje handlu internetowe. Też wprowadzamy taką kategorię przestępstw, oszustwo żywnościowe. Podlegało to będzie karze. Zwiększamy również kontrolę na granicy tych produktów, które wjeżdżają. No, forma edukacyjna też w połączeniu z ODR-em. To będziemy mówić o dobrej żywności, o bezpieczeństwie żywnościowym. To wszystko jest w tych zmianach, które wyposażają inspekcję w nowe zadania, ale również nowe etaty.
8: Na

0: granicy inspekcja zyskuje możliwość skontrolowania każdego transportu żywności wjeżdżającego do Polski. Wzrosną opłaty za przejazd węgierskimi autostradami. Podwyżki wejdą w życie w przyszłym roku. Węgierska gospodarka ma się jednak dobrze i winiety mają zdrożeć tylko o ponad procent.
1: Są to jednak na razie wyliczenia ekspertów, a nie oficjalny cennik. W przypadku samochodów osobowych roczna ogólnokrajowa winieta kategorii D1 może kosztować w przeliczeniu około 743 zł. Roczna winieta regionalna obowiązująca na terenie jednego komitetu to według prognoz około 86 zł. Droższe mogą być także winiety krótkoterminowe, wybierane najczęściej przez turystów. Szacowana cena jednodniowej to około 67 zł, a miesięcznej około 134 zł. Podwyżki obejmą również większe pojazdy oraz motocykle. Ostateczne ceny na 2027 rok zostaną jednak ustalone dopiero w oficjalnym rozporządzeniu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Na wschodzie i zachodzie opady deszczu. Od 13 stopni na Podkarpaciu do 17 na Mazurach i 21 na Pomorzu Zachodnim. Chłodniej pod Tatrami 11 stopni.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się. I do 16 zapraszam na sobotnią tonację Trójki. Dziś zaczynamy od trzech wspaniałych uzupełnień.

Po ubiegłotygodniowej audycji, która nieprzypadkowo oczywiście utrafiła w 80. rocznicę urodzin Freddiego Mercury'ego, dostałem sporo listów i komentarzy. Również wiele zamieścili Państwo na moim Facebooku. Oczywiście mam świadomość, że godzinne spotkanie nie pomieści wszystkich najważniejszych utworów grupy Queen. Z Państwa propozycji dobrałem jako pierwszą tę dokończoną zaledwie 4 lata temu perłę Face It Alone. Kolejne uzupełnienie będzie w dwóch częściach. Ono odpowie na pytanie, skąd po kilku pierwszych taktach pojawiają się dookoła nas kopce mrówek. Można nabrać powietrza i spróbować powoli je wypuszczać przez 12 sekund.

magia. Tu nie ma innego określenia. Trzecie uzupełnienie do sobotniej tonacji przygotowanej na 80. rocznicę urodzin Freddiego Mercury'ego to utwór, który oczywiście znamy na pamięć, ale tę wersję odtwarzałem tylko raz, dawno, dawno temu, jesienią 1977 roku. Uprzedzam, że tu samo wstrzymanie oddechu nic nie pomoże.

Niby znamy na pamięć, a przecież każda nuta jak nowa. We Will Rock You, nagrany w studiu Maida Vale, centrum Londynu, na potrzeby audycji Johna Peela w radiu BBC w październiku 1977 roku. W czasie czterogodzinnej sesji zrealizowano Spread Your Wings, It's Late i Melancholy Blues. Musi niezła się szykowała audycja. Nieprzypadkowo sięgnąłem po sesję Johna Peela, bo jak Państwo pamiętają, minęła parę dni temu jego rocznica urodzin. Tradycyjnie wysłałem do jego małżonki wiadomość. Dostałem odpowiedź, że wnuki rosną i że cieszy ją i całą rodzinę, że pamięć o Johnie i jego dokonaniach nie zanika. Muszę Państwu powiedzieć, że często myślę o tym, zastanawiam się, czy John Peel dziś, gdyby był z nami, jakby reagował na najnowsze dźwięki. Oto nagranie, które dostałem wczoraj.

Sporo osób czeka na tę płytę. To nowy album zespołu Nothing But Thieves, z którego zaczerpnąłem ten drobny fragment. Płyta ukaże się za tydzień. Następne nagranie wymaga wprowadzenia. Projekt Futuris został stworzony wyłącznie na potrzeby oddania hołdu wielkim poetom futuryzmu i konfrontację ich twórczości z muzyką zimnej fali. Oto premiera muzycznej adaptacji wiersza Brunona Jasińskiego, wydanej z okazji 125. rocznicy urodzin poety.

zająć.

Projekt Futuris. Marcin Jerzyna, Łukasz Suszko i Magdalena Zaborniak wykonali muzyczną adaptację wiersza Zwiastowanie Brunona Jasieńskiego. Ciekawe, czy John Peel by pomieścił to nagranie w swoim programie. Sam podsyłałem mu polskich wykonawców, sporo zagrał. Manam, Republikę, TSA, Siekierę, HSU. Chyba nawet zdążył z kombajnem do zbierania kur po wioskach. W sobotniej tonacji mam kolejny zwiastun. Czy dziewczyna otoczona telefonami na zdjęciu, które opublikowałem kilka tygodni temu, czy coś ona nam dziś szepnie?

To nowe nagranie Dead Poets Society, przybliżające premierę albumu, ale tak jak się Państwo domyślają, od kilku tygodni zauważam, że bardziej niż kolejne utwory intryguje Państwa ta fotografia dziewczyny otoczonej telefonami. To bardzo słynny aparat telefoniczny, mówiono na niego Kodak, bo takiego używał aktor Teles Wallas w popularnym serialu. Ze znanych Państwu osób taki aparat miał nasz redakcyjny kolega Janusz Kosiński. Nie pamiętam, jak go zdobył, ale zazdrościliśmy mu niezwykle. Janusz Kosa, przez chwilę Kodak Kosiński. W sobotniej tonacji będę mieć jeszcze jedną nowość dla Państwa, ale wcześniej jazda obowiązkowa. Najpierw dyskretne spojrzenie na zegar.

0: Nie tylko piękne nagranie, ale i piękne opowieści. Oto co mówił państwu do trójkowego mikrofonu Robert Plant. Hey Joe to utwór, jeśli spojrzysz na jego warstwę tekstową, jak z telewizyjnych wiadomości.
1: Hey Joe is, it's like a kind of news broadcast. If you think about the content of the lyric, it's kind of...

0: fictitious. It's Frankie and Johnny. But it's not I love you, baby. You know, it's not squeeze my lemon. It's just this kind of Frankie and Johnny gallows pole, this kind of whole deal about the infidel, the destruction of truth and all that stuff. And I thought, well, maybe instead of just taking it the way it went.
1: Akurat tu opowieść jest zmyślona, ale to jak historia z Frankie and Johnny. To nie jest tekst z cyklu Kocham cię mała, czy ściśnij moją cytrynkę. Jest tu nasza szubienica, gallows pole, jest niewierność, jest zatajanie prawd. I mówił dalej. Może ten utwór zmienić, przedstawić go nie tak jak The Birds czy zespół Love, nie tak jak Jimmy, nie tak jak jest znany.
0: The way it's known by Love or The Leaves or, you know, Jimmy. I wanted to make it into a news broadcast. I wanted to be the anchor man telling the story while the band created this war zone behind me. Well, that's what you got, you know? You got a kind of documentary, if you like.
1: Może rzeczywiście zrobić z niego temat do wiadomości. Oto ja, tak jak chciałem, jestem prezenterem głównego wydania, opowiadam historię, a w tle zespół walczy, tworzy dźwiękowe obrazy wojny. Powstało więc coś na kształt ścieżki filmu dokumentalnego. Pozostajemy w świecie Hendrixa, chociaż następne nagranie może być dla wielu słuchaczy niespodzianką.

Zaskoczył Państwa wstęp do utworu? The Cure potrafią wiele. To hołd dla Jimiego Hendrixa, zarejestrowany w 1993 roku. To jeszcze sięgnijmy po drobiazg z oryginalnej pierwszej płyty Jimiego z 1967 roku. Może odrobinkę zatrzeszczeć.

The Wind Cries Mary z pierwszej płyty Jimiego Hendrixa z 1967 roku. Pokłonię się Państwu do przyszłej soboty. Będę pod adresem stt@polskieradio.pl lub na Facebooku. Na zakończenie obiecany powrót do wspólnego albumu dwóch mistrzów. Zagrają Steve Hackett i Steve Rothery. Dobrego tygodnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Skąd bierze się magia? Ta prawdziwa, radiowa. Właśnie o tym porozmawiamy na Festiwalu Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży Wyobraź Sobie imienia Kasi Stoparczyk. Zagadkowa niedziela z Gorzowa Wielkopolskiego o głosie, o dźwięku i o wyobraźni. Z udziałem twórcy festiwalu, aktorek i reżyserów, artystów i czarodziejek mikrofonu. Zapraszam w niedzielę tuż po 9:00. Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
13: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
16: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Pani Barbaro!

0: Niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, minęła właśnie 16. Anna Kowal-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjskie drony atakują Ukrainę. Polskie wojsko podnosi gotowość. RCB wysyła alerty dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Trzy nowe stacje warszawskiego metra, coraz bliżej otwarcia. Pociąg testowy wjedzie jeszcze w tym miesiącu. W serwisie także wino z historią sięgającą średniowiecza. Trwa winobranie w sercu czeskiej Pragi. Wojsko podniosło gotowość sił obrony powietrznej w związku z aktywnością rosyjskich dronów atakujących Ukrainę. Nasze działania mają charakter prewencyjny, powiedział nam podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych.
6: Obserwujemy aktywność rosyjskich bezzałogowców blisko naszej granicy, stąd też decyzja o podniesieniu gotowości dla wybranych sił i środków systemu obrony powietrznej, a także decyzja o poderwaniu śmigłowca wojskowego w celu zabezpieczenia i monitorowania sytuacji w naszej przestrzeni powietrznej.
5: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Służby apelują o śledzenie komunikatów. Rosjanie zaatakowali m.in. obiekty kolejowe w Fastowie w obwodzie kijowskim oraz w Łódzku. Ukraińskie media informują, że atak trwa. W Kielcach do jutra trwają Army Days. Mieszkańcy mogą obejrzeć polski sprzęt wojskowy, drony, symulatory, wyrzutnie rakiet i czołgi.
7: Sprzęt, który prezentuje się na Placu Wolności, jest to sprzęt, który wcześniej prezentował się podczas MSPO, stąd też zrobiliśmy taki otwarty dzień dla mieszkańców, aby mogli podziwiać to, czym siły zbrojne się posługują. Nie zawsze mamy możliwość oglądania czołgów, z tym bardziej na Placu Wolności.
5: Powiedziała podpułkownik Renata Mycio z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Szczególne zainteresowanie wzbudza stoisko z nowoczesnymi dronami i symulatorami lotu.
8: Drony to jest przyszłość teraz dzisiejszej armii, tak mi się wydaje. I właśnie do zwiadu, do szybkiego rozpoznania terenu, no to mi się wydaje, to jest podstawa teraz dzisiejszej armii.
9: Dużo wystaw. Przed chwilą z synem mieliśmy udział w symulacji dachowania. Bardzo polecam. Coś tam daje do myślenia.
5: Army Days to także wydarzenie muzyczne. Finałowy koncert galowy odbędzie się jutro na kieleckiej kadzielni. Dobiegają końca prace na ostatnim fragmencie drugiej linii metra. Na warszawskim Bemowie zostaną oddane trzy stacje: Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Jeszcze w tym miesiącu na torowisko wjedzie pociąg testowy, mówi rzeczniczka metra Anna Bartoń.
10: Także pod koniec miesiąca na swoje miejsce docelowe wróci pętla autobusowa. Tak więc prace są na końcowym etapie. 9 listopada kończy się kontrakt. Tego dnia będzie zgłoszone zarówno stacje pasażerskie Lazurowa, Chrzanów, jak i Karolin, a także stacja techniczno-postojowa Mory, taka żeby uzyskać pozwolenie na użytkowanie.
5: Dziś mieszkańcy Warszawy mogli zobaczyć, jak powstaje metro i zwiedzić stację Lazurowa. W Czechach trwają festiwale winobrania. To przede wszystkim morawska tradycja, która przyjęła się również w stolicy. Winnice Świętej Klary w praskim ogrodzie botanicznym odwiedził nasz korespondent Wojciech Stopba.
11: My jesteśmy z Mikulowa. Przyjechaliśmy z Mikulowa. Można u nas degustować 13 różnych win, z czego prawie połowa to rocznik 2022. Ten rok był dla południowo-morawskich winiarzy specyficzny. Ominęły nas gradobicie, ale dotknęła nas susza. Jakości tegorocznych zbiorów nie jesteśmy jeszcze w stanie ocenić, ale widać już, że grona są bardzo małe.
12: Ten widzicie tych czeskich win.
11: Za zdecydowaną większość produkcji wina w Czechach odpowiadają Morawy. Na Czechy właściwe przypada zaledwie kilka procent. Mamy inne warunki. Mielnik, skąd przyjechaliśmy, leży na obszarze dawnego dna morskiego. Wapienne podłoże nadaje winu bardziej mineralny charakter.
5: Winnica Świętej Klary jest jedną z najstarszych w Pradze. Jej historia sięga średniowiecza. To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sporo chmur, ale będą też rozwiązania.

0: pogodzenia. Na wschodzie i zachodzie do końca dnia możliwe opady deszczu. Od 13 stopni na Podkarpaciu do 17 na Mazurach i 21 na Pomorzu Zachodnim.
1: Autopromocja.
2: Miłość dziwaczną jest i fantastyczną.
3: Przed nami adaptacja dramatu poety, który wzbudza w nas miłość i zachwyca. To cytat z Gombrowicza.
4: Juliusz Słowacki. Beatrix Cenci.
2: Wzdychasz.
5: Czy ty mnie nie zdradzisz?
2: Przysięgą tobie dodam zaufania.
5: Ja kocham.
2: Nie kończ.
5: Już wiesz?
6: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Aleksandra Bielewicz, reżyserka Słuchowiska.
3: Polecamy. Dzisiaj po 19:00.
1: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Sopot Jazz Festival. W programie m.in. Bobo Stenson Trio, Benefis Henryka Miśkiewicza, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny Joe Lovano. Od 24 do 26 września. Sponsorem głównym Sopot Jazz Festival 2026 jest Orlen.
12: Zapraszam serdecznie. Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.
11: Poleca Radiowa Trójka.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
14: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
15: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
16: Dźgnął ją kilkanaście razy.
17: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
14: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
18: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
14: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: Maksymalnie jedna gratis na kartę. Biedronka.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Ten moment, gdy nowe atrakcyjne

0: kolejne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Jest prawie 10 minut po 16.
2: Audycja międzynarodowa.
4: Dziennik The Telegraph twierdzi, że w Bułgarii żołnierze jednostek specjalnych, między innymi z Wielkiej Brytanii, szkolą Rosjan przed ich wyjazdem na front w Ukrainie. 12 krajów chce sankcji wobec żydowskich osadników na zachodnim brzegu. Niemcy u progu wielkiej politycznej zmiany po zwycięstwie AfD w jednym z landów. I świat 5 lat po ataku na Nowy Jork jest światem ukształtowanym przez konsekwencje zamachu terrorystycznego z 11 września 2001 roku. To tematy na dzisiaj, a muzycznie do 17 poprowadzą nas artyści, których utwory odwołują się do wydarzeń sprzed ćwierćwiecza. Na początek R.E.M. Living New York, Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Marcin Walter. Dzień dobry.

0: Tu Trójka, rozpoczynamy rozmowę o świecie.
1: Audycja międzynarodowa.
0: Wygrana alternatywy dla Niemiec przed tygodniem w Saksonii-Anhalt zamieszała nie tylko w niemieckiej, ale także europejskiej polityce. Jesteśmy tydzień po wyborach, ale i tydzień przed kolejnymi w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i w Berlinie. Doktor Anna Kwiatkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich przyjęła zaproszenie Trójki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Pani doktor, mamy siódmy dzień po wyborach. Moja pierwsza prośba do Pani jest taka, żebyśmy nakreślili, jaki jest stan politycznej gry w Saksonii-Anhalt na dzisiaj.
2: Dużo emocji, mimo że minęło 7 dni i nadal te emocje przeważają. Mało jest takich, powiedziałabym, rozsądnych ruchów, w sensie takiego pragmatyzmu, bo wszyscy by sobie wyobrażali taki spektakularny sukces AfD, no bo zwyciężyła niesamowicie. Chciałam przypomnieć tylko, że AfD już zwyciężała na przykład w Turyngii, chyba to było 2 lata temu, no ale jednak nie tak spektakularnie, jak tutaj, bo około 44% zdobyli. Natomiast no, nie był to ten historyczny przełom, bo nie udało im się uzyskać absolutnej większości. W związku z tym muszą sobie kogoś dobrać do

0: rządzenia.
1: Ale czy po tych 7 dniach zadziało się coś konkretnego, od czego możemy się dzisiaj odbić? Czy to ciągle są jakieś takie przetasowania w ciszy gabinetów?
0: No właśnie, dlatego zaczęłam od tych emocji, bo takie mam wrażenie, że oprócz tego, co jest dla mnie w ogóle najważniejsze, Chadecja, która przegrała spektakularnie również tam, ale co odbiło się również na scenie federalnej, jest w totalnym szoku nadal. To jest ta pierwsza emocja. A ta druga, którą ja jestem na przykład trochę zdziwiona, to ten, że kandydat główny w Saksonii-Anhalt AfD, Zygmunt Ulrich, wydaje się troszkę też zaskoczony, i nie jest tak pewny chyba chęci wzięcia władzy, jak był do tej pory. Co możemy powiedzieć na pewno, to to, że rozpoczął rozmowy, zaproponował rozmowy ze wszystkimi frakcjami czy klubami parlamentarnymi, które weszły do parlamentu Saksonii-Anhalt, ale na takie rozmowy zgodziła się tylko Zara Wagenknecht, czyli taka, czy raczej jej partia, to jest taki związek postkomunistki, bardzo prorosyjskiej tamże, i oni mają 5 mandatów, które mogą rozstrzygnąć o tym, czy tam będzie rządziło AfD, czy nie.
1: A jakby pani miała obstawiać, znając realia niemieckiej polityki, to powiedziałaby pani, że to będzie rząd koalicyjny właśnie, czy też AfD będzie zmuszona stworzyć rząd mniejszościowy? A może w grę wchodzi trzecia opcja, bo na przykład przyspieszone wybory, by AfD na tej fali swojej popularności może zechce zwiększyć swój stan posiadania?
0: Tak, wszystkie trzy możliwości są nadal otwarte. Moim zdaniem AfD nie ustaje w wysiłkach, żeby przeciągnąć po prostu posłów do swojej partii. To najprostszy sposób, a jednocześnie najtrudniejszy, bo jednak ostracyzm wiążący się ze współpracą z tą partią nadal jest duży, zwłaszcza wśród polityków. Gdyby udało im się kilku posłów, na przykład CDU, którzy są naprawdę mocno zdenerwowani i sfrustrowani w ogóle sytuacją w Chadecji, przeciągnąć, no to by było najprostsze, no ale to byliby ludzie skończeni nie tylko politycznie dla tej sceny mainstreamowej, ale też myślę, że mieliby problemy takie
1: z wiarygodnością wśród wyborców AfD chyba również.
0: O, też. No i też ten rząd nie miałby tak łatwo, bo tym ludziom trzeba by było dać jakieś ministerialne stołki, no co nie wiązałoby się z jakimś aplauzem po stronie działaczy AfD. Trwają te negocjacje z tym BSW, to jest ten związek Zary Wagenknecht, ale ona raczej nie poprze, znaczy nie wejdzie w koalicję formalną z AfD, raczej to będzie ciche wsparcie, czyli to, o czym pan mówił, taki rząd mniejszościowy, i to też na razie bardzo ostro negocjują, bo sobie wymyślili, i to jest ich pomysł, że będzie jakiś premier taki ponadpartyjny, powiedzmy rząd ekspertów, i że oni by do czegoś takiego weszli. No i poza tym na nic innego jakby nie starcza arytmetycznie miejsca, jakiegoś rządu takiego nie można by było utworzyć. Co prawda wszystkie partie poza AfD mogłyby matematycznie utworzyć taki rząd, no ale politycznie to by było ekstremalnie trudno, bo wtedy chadecy musieliby współpracować nie tylko z tą BSW, ale też z Die Linke, czyli tą lewicą też postkomunistyczną, no, z którą mają zakaz współpracy. Bardzo trudna sytuacja.
1: Wspomniałem przed chwilą o tym stanie posiadania AfD, to tak na boku, tylko w ramach ciekawostki powiem, że jak pisze dziś brytyjski The Guardian, posłami AfD w Saksonii-Anhalt zostali m.in. były agent Stasi i były aktor filmów pornograficznych. Pani doktor, lider AfD w Saksonii-Anhalt, którego pani wspomniała, Ulrich Zygmunt, który może zostać premierem tego landu, powiedział w tym tygodniu, że jego partia nie potępia produkcji uzbrojenia, ponieważ będzie ono potrzebne przy późniejszej, cytat, ofensywie remigracyjnej i deportacyjnej. Powiedział to jeden z liderów partii, która dużo mówi o pokoju. Dzień później Zygmunt wycofywał się z tych słów, precyzował, że nie chodzi tylko o broń czy amunicję, ale też o pojazdy, o wyposażenie, o technikę wojskową. Czy dla Niemców o pochodzeniu imigranckim i dla innych mniejszości w Saksonii-Anhalt nadszedł trudny czas?
0: Tak, to była bardzo niefortunna wypowiedź z punktu widzenia AfD. Tam chodziło o to, że oczywiście głównym jakby hasłem na sztandarach AfD są deportacje, zakaz migracji w ogóle, najchętniej nawet nie tej na rynek pracy, coś takiego, co oni nazywają reemigracją nawet. W związku z tym powiedzenie, że oni nie mają nic przeciwko temu, żeby jakaś Izrael

0: izraelska firma produkowała coś w Niemczech, bo przyda im się uzbrojenie do właśnie, nie wiem, jakiejś pomocy w tejże reemigracji lub deportacjach, no zabrzmiało złowieszczo. Ale to paradoksalnie jest jeszcze trudniejsza sytuacja, bo duża część jakby mniejszości, na przykład mniejszość rosyjska albo mniejszość polska, bardzo, bardzo dużo osób z tych mniejszości głosuje na AfD, więc to nie jest takie proste. On oczywiście się wycofuje z tego słusznie, no bo mówię, no zawiało, powiało grozą, ale no bardzo często z ust polityków tej partii słyszymy takie sprzeczne komunikaty. Dodałabym tylko jedną rzecz, bo pan powiedział o tym agencie Stasi, tam aktorze porno, takie dziwne osoby się zdarzają w każdej partii. Ja tu się obawiam w niej raczej czego innego. Tam jest bardzo duży odsetek ludzi bardzo dobrze wykształconych, których można by nazwać wręcz ideologami tejże partii i oni to dopiero mają pomysły. To są bardzo sprecyzowane, bardzo jasne takie pomysły skrętu Niemiec w stronę no, nieukrywanego nacjonalizmu, myśli folkistowskiej. W związku z tym to są ci ludzie, których się powinniśmy bardziej bać niż właśnie jakichś aktorów porno.
1: Pani doktor, ja mamy 2 minuty i chciałbym połączyć 2 pytania w jednym. Chciałem zapytać panią, czy CSU i kanclerz Merz pozbierali się już po tej przegranej? Jak pani ocenia reakcję kanclerza na przegraną i czy tam będzie jakaś refleksja? I chciałem zapytać o nastroje na tydzień przed wyborami w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. Czy wygrana AfD w Saksonii-Anhalcie wpływa na nastawienie wyborców, którzy za tydzień pójdą do urn?
0: Tak, znaczy ta sytuacja kanclerza Merca jest bardzo trudna i ona jest związana również z tymi wyborami, które pan wspomniał, które się odbędą 20 września. W Saksonii-Anhalt dochodzi do takich no, nieprzyjemnych zgrzytów w samej CDU, co oczywiście bardzo źle wpływa na no, rozliczeń różnych takich, nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale nieprzyjemnych pokampanijnych i powyborczych wręcz ekscesów momentami. To bardzo źle wpływa na te lokalne chadecje w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i w Berlinie, bo tam waży się, czy w Berlinie chadecy utrzymają burmistrza swojego, czyli takiego no, premiera landu, bo Berlin jest i landem, i miastem jednocześnie, a w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim jest jeszcze gorzej, bo tam mogą na przykład wypaść w ogóle z parlamentu, co byłoby szokiem i czymś, co się nie zdarzyło, bo tam mają
1: 7%
0: procent. Dokładnie, więc gdyby to się stało, no to minuty wręcz, nie godziny kanclerza Merca byłyby policzone, chociaż on obecnie oczywiście broni się, jest w szoku nadal, już zupełnie inaczej się komunikuje, bardziej tak pokornie z wyborcami. Natomiast no, niewątpliwie ten rząd i jego kanclerz, czyli rząd CDU-SPD na poziomie federalnym i kanclerz sam zaszkodzili w tych wyborach lokalnych i oni to wiedzą. Wiedzą to zarówno ci działacze na poziomie lokalnym, jak i rząd federalny. Jeżeli dojdzie teraz do jakichś przepychanek na właśnie poziomie federalnym, jeszcze kłótni w rządzie, bo oczywiście to się też już kroi, no to ludzie tego nie wybaczą i chadecja będzie miała bardzo ciężki czas przed sobą. Już ma, a to się jeszcze pogorszy.
1: Doktor Anna Kwiatkowska, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo pani dziękuję za rozmowę i komentarz, wyjaśnienie nam obecnej sytuacji tydzień po wyborach i tydzień przed kolejnymi w Niemczech. Niemcom i AfD oraz stosunku tej partii do Rosji poświęcony jest też dzisiejszy odcinek podcastu Po prostu Wschód. Piotr Pogorzelski rozmawia z Piotrem Burasem, dyrektorem warszawskiego biura think tanku European Council on Foreign Relations. Podcast Po prostu Wschód dostępny jest na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie Polskiego Radia. Izraelscy osadnicy dokonują na zachodnim brzegu czystek etnicznych wobec Palestyńczyków. Dokonują ich osadnicy izraelscy, terroryści, na co rząd Izraela przymyka oko. Te słowa padły w tym tygodniu w brytyjskiej Izbie Gmin, a wypowiedział je minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Ed Miliband, jak sam mówi o sobie, dumny brytyjski Żyd. Profesor Marcin Szydzisz, Uniwersytet Wrocławski, jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Wielka Brytania ogłosiła w tym tygodniu pakiet sankcji przeciwko towarom z okupowanych.

0: przez izraelskich osadników terytoriów zachodniego brzegu, a Milli Band mówił, że Wielka Brytania nie będzie się biernie przyglądała niszczeniu idei powstania dwóch państw, Izraela i Palestyny. Posłuchajmy chwilę.
1: Today we refuse to be bystanders to further suffering and to the destruction of the

0: Panie profesorze, jak pan ocenia ten ruch rządu brytyjskiego? Czy jest to coś, co uderzy gospodarczo w Izrael? Czy może jest to tylko symboliczny, choć głośny i ostry gest?
1: To zależy, bo trochę będzie zależało od dalszych posunięć, bo obok tych sankcji, które między innymi rząd Wielkiej Brytanii, ale przecież i Polska, i Kanada, i Francja decydowały się wprowadzić, pojawiła się także, no gdyby do tego doszło, to oczywiście to by uderzyło w ekonomię Izraela, bo pojawiła się także próba wprowadzenia takich unijnych sankcji, które rzeczywiście miałyby znaczenie najpierw do tego ruchu osadniczego, a jeżeli by te sankcje dotknęły całego towarów z Izraela, no to oczywiście miałoby wpływ na gospodarkę Izraela, ponieważ gospodarka Izraela jest ściśle związana z gospodarką europejską, więc te by miały wpływ. To zależy od tego, na ile Izraelczycy te sankcje będą omijać. Bo trzeba pamiętać, że to nie jest taka pierwsza próba wprowadzania sankcji i dochodziło do już takich przypadków i jest to bardzo prawdopodobne, że teraz będzie też taki proceder uprawiany, który się nazywał metkowaniem. To znaczy te towary, które pochodzą z zachodniego brzegu, będą przepakowywane w samym Izraelu, będą miały metkę Made in Israel, a ponieważ nie ma zakazów wprowadzania w obrót towarów z Izraela, więc one trafią na stochy Europejczyków jako towary izraelskie. Jest mechanizm, który pozwala to jakoś ukrócić, między innymi, co chyba jest nowością, ja tego o tym nie słyszałem wcześniej, będą wykorzystywane informacje z organizacji pozarządowych, które mają w jakiś sposób kontrolować, nadzorować obieg tych towarów, tak żeby te towary produkowane przez osadników żydowskich ostatecznie do Europy nie trafiały. Jak będą skuteczne te sankcje, nie wiadomo, za to ich istotność taka polityczna jest ogromna, bo to też nie chodzi tylko o te sankcje gospodarcze, ale chodzi też o to, że wprowadzono zakaz wjazdu takich prominentnych, nazwijmy to fundamentalistycznych osadników. Odcięto, czy próba odcięcia od europejskiego systemu finansowania tych projektów osadniczych pieniędzy osadniczych osadników żydowskich. No i jest jeszcze próba, która ma na celu na przykład zablokowanie współpracy, to może mieć znaczenie, europejskich firm, czyli firm pochodzących z tych 12 państw, tam jest Kanada, więc nie tylko europejskich.
0: Tak, jest Polska, Francja, Hiszpania, Szwecja. Nie ma tam Ameryki oczywiście, a także Niemiec na przykład.
1: Tak. No i Norwegia jest na przykład tak. Też. I Islandia. I tutaj chodzi o to, żeby ci deweloperzy, firmy budowlane nie angażowały się w budowę tych nielegalnych osiedli. Bo tak naprawdę, może to też warto powiedzieć, to wszystko się pojawiło dlatego, że Izrael zdecydował się uruchomić program budowy osiedli, tak chodziło o 4000 mieszkań, na terenie tak zwanej terenie E1. To jest tak naprawdę East 1, czyli to jest jedyny obszar, który nie był dotychczas wokół Jerozolimy, który nie był dotychczas zabudowany przez osiedla żydowskie i gdyby do tego doszło, a Izrael proponował to już wcześniej, tylko zawsze się wycofywał pod presją między innymi europejską, także amerykańską, to tak naprawdę rozwiązanie dwupaństwowe, czy to two-state solution, o którym mówił minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, słyszeliśmy to przed chwilą, no w ogóle nie miałoby szans na powstanie, na obronienie się, bo
0: panie
1: część północno-zachodniego brzegu.
0: Powiem tylko naszym słuchaczom, że 2 tygodnie temu mówiliśmy o tych 1200 mieszkaniach, które rząd Izraela rozpisał przetargi na ich budowę. Czas nas goni, przepraszam, że wszedłem w słowo, ale chciałem zapytać o inną rzecz jeszcze, bo pod koniec października w Izraelu odbędą się wybory do Knesetu. Izrael traktuje ten ruch 12 państw pewnie jako próbę wpłynięcia na wyborców, ale nie tylko to, bo w tym tygodniu wróciła sprawa między innymi tego, że premier Izraela Netanyahu wiedział, że Hamas planuje atak na Izrael, ale nie podjął żadnych działań. Podał to dziennik Haaretz, powołując się na ostrzeżenie, które miał Netanyahu dać prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Czy to może wpłynąć na wynik wyborów w Izraelu?

0: za nieco ponad miesiąc?
1: Oczywiście, że może, ponieważ bo może warto powiedzieć, że prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich miał na 10 dni, półtora tygodnia od zamachów, zadzwonić do premiera Izraela, odbył z nim 45-minutową rozmowę telefoniczną, w której przestrzegał przed tym atakiem. Ale to nie tylko to, ale także Abbas Kamel, który był szefem egipskiego wywiadu, gdzieś na miesiąc przed atakami informował, że coś takiego będzie. Izraelskie służby coś tam wiedziały, pojawiały się informacje, raporty Shin Betu, a pojawiło się też coś, co było no, chyba dla izraelskiej opinii publicznej szczególnie jakoś dramatyczne, bo w strefie Gazy działały takie komórki, notabene złożone tylko z kobiet, z żołnierek, tych szeregowych żołnierek, to się nazywała ta Cipita Niot, te kobiety, które tam pracowały, i one wysyłały raporty, które były całkowicie lekceważone, a które donosiły wprost, oni monitorowały aktywność Palestyńczyków w strefie Gazy, które wprost mówiły, coś się szykuje, jest jakieś próby kopania dołów, podkładania ładunków wybuchowych, wysadzania ogrodzeń. Znaczy, to były wszystko jakby takie działania, manewry, coś takiego. To nie było jeszcze wtedy wysadzania oczywiście tych, ale próby, jakieś działania, które one uważały za nietypowe. No i te ich raporty zostały ignorowane. I co więcej, najbardziej dramatyczne jest to, że pierwszy atak, który Palestyńczyków, czy Hamasowców, czy terrorystów z Hamasu, ze strefy Gazy, gdzie zaatakowano terytorium izraelskie, to był atak na ich bazę, na Nahal Oz, w której te kobiety zostały zabite, część z nich zabita, część z nich trafiła do uprowadzona przez Hamasowców. Więc to jest cały cykl działań, cały cykl informacji, które trafił, a powinien trafić do Benjamina Netanyahu, a przede wszystkim powinien spowodować, i on tego nie zrobił, tego się jemu narzuca, on powinien poinformować w tej rozmowie przede wszystkim szefa Shin Bet, bo Ronen Bar, który był wtedy szefem Shin Betu, a który, jak się później okazuje, był bardzo nielubiany przez premiera Netanyahu, powinien się o tym dowiedzieć i powinien się dowiedzieć szef armii, Herzi Halevi. Oni się o tym nie dowiedzieli. To zignorowano, ale trzeba powiedzieć, że Benjamin Netanyahu twierdzi, jego biuro, że to jest absolutne kłamstwo.
0: Panie profesorze, za chwilę wybory, więc przekonamy się, czy Netanyahu zapłaci za grzech zaniechania, czy jak ocenią to Izraelczycy. Profesor Marcin Szedzisz, Uniwersytet Wrocławski, był gościem audycji międzynarodowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A za chwilę połączymy się z Krakowem i doktorem Marcinem Fatalskim. Podstawowe pytanie, jak bardzo świat, który znamy, jest konsekwencją wydarzeń z 11 września 2001 roku?

0: Jay-Z i Alicia Keys w swoim liście miłosnym do Nowego Jorku wyśpiewują m.in. Long Live World Trade. Przed nami rozmowa o zamachach z 11 września.
1: Audycja międzynarodowa.
0: 25 lat temu świat zmienił się diametralnie. Łączymy się z doktorem Marcinem Fatalskim, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jak bardzo świat, w którym żyjemy dziś, jest pochodną ataku z 11 września i politycznych decyzji podejmowanych w związku z tym, co stało się między innymi w Nowym Jorku?
2: W ogromnym stopniu, oczywiście na wielu poziomach. Po pierwsze, można powiedzieć, że została zakwestionowana ta hegemonia amerykańska, która wydawała się nie mieć konkurenta. W pierwszym momencie wydawało się, że właściwie nikt nie kwestionuje prawa Amerykanów do samoobrony. Wszyscy stanęli po stronie Stanów Zjednoczonych, ale wiadomo było, że stało się coś szczególnego, że to państwo, które do tej pory nie zostało zaatakowane na swoim terytorium, bo przecież nawet Pearl Harbor to nie był atak na terytorium bezpośrednio tych kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, że to państwo można ugodzić tak boleśnie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to oczywiście koszt dla samych Stanów Zjednoczonych, a ponieważ Stany Zjednoczone były zwornikiem całego tego systemu międzynarodowego, który się kształtował po zakończeniu zimnej wojny, to mamy do czynienia z sytuacją, w której Ameryka powoli zaczęła się z tej roli wycofywać. W tej ostatniej strategii bezpieczeństwa narodowego ogłoszonej przez administrację Donalda Trumpa jest takie zdanie. Ameryka nie będzie już atlasem świata, nie będzie już tym atlasem, który podtrzymuje kulę ziemską, a podtrzymywała po zimnej wojnie, miała ambicje podtrzymywać także później. Koszt tych wojen na różnym poziomie, koszt polityczny, koszt ekonomiczny, wreszcie koszt społeczny, który my czasami tracimy z pola widzenia, bo nie oglądamy w przeciwieństwie do obywateli amerykańskich weteranów tych wojen za często, to co oni mogą na ulicach miast zobaczyć, to ten koszt doprowadził do sytuacji, w której Stany odeszły czy próbują odejść od swojej roli i to w dużej mierze za zgodą społeczeństwa amerykańskiego, bo przecież Trump, republikanin Donald Trump to jest zupełnie inny republikanin niż George W. Bush. Oczywiście można by dyskutować teraz co z Bliskim Wschodem, ale to jest jednak człowiek, który doszedł do władzy pod hasłem zakończenia tej roli, tej misji amerykańskiej. Amerykanie już w dużej mierze nie chcą tej misji odgrywać. No i wreszcie na takiej krótszej perspektywie, no cóż, można powiedzieć, że wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Afganistanu, tak jak ono wyglądało, z pewnością było jedną z inspiracji dla Władimira Putina, żeby spróbować powstrzymać ten dryf Ukrainy w kierunku Zachodu. Skoro to państwo tak niefortunnie się wycofuje, to można zaryzykować.
0: Panie doktorze, w ciągu tych 25 lat przeżyliśmy i kryzys finansowy w 2008 roku, zajęcie Krymu przez Rosję, mieliśmy kryzys migracyjny w Europie w 2015, Brexit, mamy wojnę z Iranem dzisiaj, Rosja po zaatakowaniu Ukrainy stwarza zagrożenie dla światowego porządku. Na sile zyskują skrajni politycy, w USA zaczęło się, być może niektórzy zapomnieli, od Tea Party, pamiętamy jeszcze Sarah Palin, liderkę tej prawicowej odnogi partii republikańskiej, potem pojawił się ruch MAGA. Jak bardzo sam Donald Trump jest wytworem, pochodną zamachów z 11 września?
2: No w ogromnej mierze, dlatego że on uważał, iż Stany Zjednoczone nie powinny prowadzić polityki zaangażowania w coś, co nazywamy takim budowaniem państwa. Bo to jest trochę tak, że Amerykanie bez trudu wygrywali te wojny. To znaczy ani Afganistan, ani Irak dwa lata później, choć on już wzbudził więcej kontrowersji w relacjach międzynarodowych. Pamiętamy, że nastąpiło takie wyraźnie pęknięcie w NATO i przywołajmy teraz to nazwisko, Donald Rumsfeld powiedział, czy podzielił Europę na tę starą, zgrzybiałą, można powiedzieć, tę nową, która lepiej rozumie wyzwania współczesności i kwestie bezpieczeństwa. My mieliśmy jako Polska udział w tej nowej Europie. W każdym razie oni uważali, że wygrać wojnę to jedno, trzeba jeszcze wygrać pokój. Donald Trump jest człowiekiem, który chce uderzać, ale nie chce się angażować. I on kwestionował sens tego zaangażowania amerykańskiego, kwestionował na poziomie celu, czyli może inaczej, na poziomie możliwości zbudowy w warunkach zupełnie innych, kulturowych, cywilizacyjnych, państwa na obraz i podobieństwo Stanów Zjednoczonych czy państwa zachodniego, by ująć tej frazy, użyć tej frazy biblijnej. Natomiast druga sprawa,

0: no to oczywiście jest ten koszt społeczny. Amerykanie nie chcą się angażować, ponieważ uważają, że po pierwsze Stany Zjednoczone same potrzebują pieniędzy, które były wydawane na infrastrukturę, na armię afgańską, iracką, na to wszystko, co Amerykanie tam robili, na te programy pomocowe, humanitarne, podczas gdy Stany Zjednoczone mają potężne własne problemy. No i w związku z tym to nie ma najmniejszego sensu. Więc on, używając tej retoryki, kwestionując to zaangażowanie, postulując wycofanie się Amerykanów, nie postulując powściągliwości w wymierzaniu ciosów, to jest zupełnie coś innego. Donald Trump mówi, że jeżeli trzeba, to będziemy uderzać całą siłą. On zresztą używa tej frazy zwielokrotnionej w stosunku do tego, co ja tutaj mówię. Ale już i to koniec. Natomiast żadnego zmieniania porządku nie będzie. Zresztą sam to powiedział przy jakiejś okazji ostatniej swojej wizyty na Bliskim Wschodzie i też to wybrzmiało w tych dokumentach amerykańskich. Stany Zjednoczone nie zamierzają nikogo do niczego namawiać. To nie jest tak, że będą teraz przekonywały Bliski Wschód do demokratyzacji. Demokratyzacja świata nie jest celem Donalda Trumpa i też Amerykanie chyba porzucają w tym momencie tę ambicję. W dużej mierze Donald Trump, w ogromnej mierze Donald Trump jest konsekwencją tych procesów, które narastają. Na to oczywiście nachodzi globalizacja, bo można powiedzieć, że 11 września to jest trochę odpowiedź tego najbardziej zradykalizowanego nurtu globalnego południa, tych fanatyków religijnych na konsekwencje globalizacji. To było zresztą uderzenie w World Trade Center, czyli w centrum, w symbol światowego handlu międzynarodowego. Miało być gestem sprzeciwu i uderzeniem w najbardziej wrażliwy punkt tego ekosystemu handlu międzynarodowego, którego globalny wymiar, czy globalizację właśnie budowały Stany Zjednoczone. Teraz Trump mówi, nie, wycofujemy się, nakładamy cła. Innymi słowy można powiedzieć, że następuje odwrócenie tych tendencji, które Stany Zjednoczone, na których korzystały zresztą przed 11 września i których później jeszcze George W. Bush próbował bronić.
1: Zastanawiam się też nad bilansem tych wojen, które przez 25 lat USA toczyły, prowadząc na te wojny sojuszników, w tym Polskę, w Iraku, Afganistanie. Były też wojny w Syrii z państwem islamskim. A dziś Washington Post pisze, że Al-Kaida otworzyła co najmniej 8 obozów treningowych w Afganistanie w ostatnich latach. Aktywni są też konkurenci Al-Kaidy. Więc jakby w zarodku nie zostało na przyszłość zniszczone zapędy organizacji terrorystycznych. Tu chyba nie ma sukcesu.
0: Nie ma. To, o czym my teraz rozmawiamy, ma swoje korzenie głębiej i a propos, przywołać warto inny kraj, który, czy państwo, które w ostatnich miesiącach zaprząta uwagę świata. Wiecie, Iran. Znaczy ta fala fanatyzmu religijnego, który jest powiązany z celami politycznymi, ona jest związana z rewolucją irańską i tak idzie nadal przez świat i absolutnie operacjom amerykańskim nie udało się tej fali powstrzymać. Innymi słowy, udało się w dużej mierze obronić nasz styl życia, ale absolutnie nie jesteśmy bliżej jakiegoś porządku, jesteśmy w fazie przebudowy porządku, która faza rozpoczęła się zapewne 11 września.
1: To ja tylko tak dla porządku przypomnę, że w 2001 roku prezydentem Polski był Aleksander Kwaśniewski, premierem jeszcze przez nieco ponad miesiąc Jerzy Buzek, potem rządy przejęła Lewica, która 12 dni po zamachach na Nowy Jork wygrała wybory parlamentarne w Polsce. Pamiętamy też takie zjawisko jak tajne więzienia CIA, które miały być ulokowane m.in. w Polsce, na Mazurach, w Starych Kiejkutach, gdzie przesłuchiwani byli, a także niewykluczone, że torturowani terroryści, którzy biorali osobiście udział w zamachach na Amerykę. Doktor Marcin Fatalski, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
0: Dziękuję za zaproszenie, za rozmowę.
1: Brytyjski dziennik The Telegraph podaje, że w Bułgarii organizowane są obozy wojskowe, których byli żołnierze specjalni, m.in. z Wielkiej Brytanii czy USA, trenują Rosjan, a ci potem zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują na froncie przeciwko Ukrainie. Gazeta powołuje się na notatkę australijskiego wywiadu stworzoną dla wywiadów Wielkiej Brytanii, USA, Kanady i Nowej Zelandii. Tych 5 krajów tworzy tak zwane tajne porozumienie instytucji szpiegowskich Sojusz Pięciorga.

0: oczu. Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, jest gościem audycji międzynarodowej. Witam, panie generale.
1: Dzień dobry.
0: Jako dowódca, właśnie były dowódca GROM-u, jak pan podchodzi do tych rewelacji? Czy pana zaskakuje, że byli specjalsi parają się czymś takim?
1: Podchodzę do tego z dużym dystansem tak naprawdę, bo pytanie, którzy żołnierze idą właśnie, czy sprzeniewierzają się własnemu systemowi wartości, który wpajamy do głowy specjalsom. I to są wyjątki, zdarzają się. Również mam takie doświadczenia z własnego dowodzenia, gdzie niektórzy moi podwładni gdzieś właśnie w taką stronę poszli, gdzie stali się, krótko mówiąc, najemnikami, a jednak ten system wartości niespecjalnie na to pozwala, czy nie ma na to zgody. Dość powiedzieć, że jednak ci najbardziej wartościowi pozostają wierni tym zasadom, gdzie funkcjonowali. Bardzo często jest tak, że różnego rodzaju osobnicy tak naprawdę wykorzystują szyld jednostki, w której trochę miejsca zagrzali, albo z której zostali nawet wręcz czasem wydaleni, po to, żeby budować swoją wartość rynkową i niespecjalnie mają wiele do przekazania podczas takiego szkolenia.
0: Doprecyzuję tylko, że mówimy między innymi o byłych specjalsach z brytyjskiej jednostki SAS, z amerykańskiej Navy SEALS czy australijskiego Commando Regiment. Czyli to są takie odpowiedniki polskiego GROM-u, jak rozumiem. Panie generale, czy żołnierzy, którzy opuszczają służbę i wykorzystują swoje doświadczenie, jak rozumiem, dla pieniędzy, bo za takie szkolenie na obozie w Bułgarii trzeba płacić według The Telegraph na przykład 4000 euro od osoby. Czy oni się sprzeniewierzają tym wartościom? To pan powiedział, mimo że na przykład prawo brytyjskie czy australijskie zakazuje weteranom jednostek specjalnych wykorzystywania swojego doświadczenia na potrzeby obcego państwa.
1: No ale ja jeszcze raz podkreślam, że pytanie, jakie miał doświadczenia, jak długo w tej jednostce służył, w jakich operacjach brał udział. Ja naprawdę znam wielu żołnierzy, operatorów jednostki GROM, którzy bardzo krótko służyli w jednostce, a za to bardzo mocno rozwinęli taką działalność jakby gospodarczo-szkoleniową, tworząc wrażenie, jakby tak naprawdę uczestniczyli we wszystkich misjach bojowych. To są czarne owce, krótko mówiąc, za które się wstydzimy, bo naprawdę chcemy realizować, czy ten kręgosłup moralny żołnierza GROM, żołnierza sił specjalnych jest na tyle mocny, no, że jednak nie sprzedaje się za te przysłowiowe srebrniki. Ci ludzie mają karty atutowe takie, że potrafią współdziałać, czy działać, czy nawet realizować misje, jeżeli już to z partnerami zachodnimi, z którymi przyszło nam wcześniej współdziałać. Taki przykład żołnierza GROM-u, no, który później wiele lat spędził jeszcze w Iraku, w amerykańskiej firmie, gwarantował bezpieczeństwo. Naprawdę my nie musimy szukać jakichś podejrzanych profesji, zawodów, bo ci, którzy sprawdzili się w terenie, sprawdzili się i współdziałali z najlepszymi, chociażby z Navy SEALS, z Delty, czy z brytyjskiego SAS-u, no to oni potrafią też i utrzymać kręgosłup moralny, i jeżeli funkcjonują w cywilu, to także na takich zasadach, które w istocie przyczyniają się do zwiększenia naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa NATO, a nie grają w zespole wroga.
0: Panie generale, a czym byli specjalsi, jeżeli sprzeniewierzają się tym wartościom? Mogą podzielić się na przykład z Rosjanami na takich obozach jak te, które mają odbywać się w Bułgarii?
1: Myślę, że swoimi frustracjami, krótko mówiąc, bardzo często, jeżeli to są tacy ludzie, bo to tak naprawdę to nie jest tak, że jeżeli ktoś był w jakiejś formacji, która jest elitarną formacją, to że wszyscy byli doskonali. Naprawdę miałem takich żołnierzy, nie chwaliłem się tym specjalnie, w jednostce GROM, no, których też pozbywałem się, krótko mówiąc, jednostki na zasadzie zrzuć balast, bo wiedziałem, że dalsze funkcjonowanie danego człowieka, no raczej, który minął się z powołaniem, nie ma sensu, bo oprócz tego, że zdobywa konkretne umiejętności, no to przecież nie może być bandytą, który bierze udział w ustawkach, tylko musi też przestrzegać pewnego systemu wartości, bo tylko wtedy koledzy mu zaufają, tylko wtedy będzie można na nim polegać i tylko wtedy będzie można być przekonanym, że robi to, co dobrze. Jeżeli ktoś tego kodeksu takiego wojskowego nie przestrzega, no to tak naprawdę koledzy nie chcą go mieć w swoim zespole i wykluczają. I mimo że ktoś przechodził trudną selekcję do GROM-u,

0: Trudny nabór. Dostał się nawet do jednostki, bo przeszedł szkolenie podstawowe. To zdarzały się takie przypadki, że po prostu też miałem, grupa wróciła z Iraku i wskazywali na konkretnego człowieka, że po prostu dowódco, niech dowódca coś zrobi, żeby odszedł, bo my go nie chcemy mieć. A on, widząc, że koledzy go nie chcą, też od razu pisał podanie i odchodził.
1: A jak to w ogóle możliwe, panie generale, że takie obozy wojskowe, na których szkoleni są Rosjanie, potem walczący na froncie w Ukrainie, że takie obozy organizowane są w Bułgarii, kraju należącym do NATO?
0: No to jest zatrważające. To myślę, że to siły, to znaczy służby specjalne bułgarskie powinny się temu przyjrzeć. To jednak łamie ten porządek taki, który panuje w sojuszu NATO. Naszą siłą w sojuszu jest to, że działamy razem, działamy solidarnie, wspieramy się nawzajem i nie przymykamy oka na nieprawidłowości, które mają miejsce. No ale tak jak w Polsce też chcemy prowadzić na przykład kwestie finansowe w sposób odpowiedzialny, a też mamy takie afery jak zonda krypto, no to taki w kwestii bezpieczeństwa zdarzają się również tego typu przypadki. Dobrze, że media to nagłośniły, dobrze, że media to pokazały. No i będzie to kolejne ostrzeżenie. Jak sądzę, sytuacja w krótkim czasie wróci do normalności.
1: Generał Roman Polko, były dowódca jednostki specjalnej GROM, tłumaczył nam to niepokojące zjawisko opisane przez dziennik The Telegraph w tym tygodniu. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie generale.
0: Dziękuję.
1: A my audycję międzynarodową kończymy utworem Politik zespołu Coldplay, który został napisany krótko po zamachach na Nowy Jork. Z 11 września. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gomet, Marcin Walter. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Od 2024 roku w cyklu Ludzie zbieramy historie z życia naszych bohaterek i bohaterów. Zapraszam na niedzielną wersję Ludzi. Nie zabraknie w niej opowieści, ale nie zabraknie w niej także muzyki. Pierwszym człowiekiem na najbliższą

0: niedzielę jest Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych polskich podcasterek.
1: Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek powiedziałam, ale mój podcast pierwszy, Pogadajmy o życiu, nazywał się dlatego, tak, bo moja babcia sobie robiła kawkę i ja mówiłam, babciu, zrób mi kawę taką zbożową i pogadamy o życiu.
0: Ludzie i muzyka w niedzielę po 10:00. Pełną wersję rozmowy można odsłuchać na stronie polskieradio.pl, a także zobaczyć na kanale YouTube Trójki.
1: Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
16: Za każdy dzień!
17: Utwór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
20: Zdrowit.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Żegnamy reklamy.
22: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, minęła.

0: właśnie 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjskie drony nad Ukrainą. Uruchomiono alarm po polskiej stronie granicy. 26-latka wypadła z drugiego piętra w Konstantynowie Łódzkim. Śmigłowiec zabrał ją do szpitala. Céline Dion wraca na scenę po 6 latach. Dziś pierwszy z 16 koncertów w Paryżu. Rosjanie zaatakowali dronami obiekty kolejowe w Fastowie w obwodzie kijowskim i Łucku w obwodzie wołyńskim. W Łucku rosyjski dron spadł na pociąg. Pasażerów ewakuowano. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych. Atak trwa, na niebie są stada szachedów, napisał w mediach społecznościowych szef ukraińskich kolei. Chcę pokazać solidarność większości Polaków z walczącą Ukrainą, tak z kolei mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski odniósł się do najnowszych ataków dronowych Rosjan. Zostały przeprowadzone najprawdopodobniej nowymi typami dronów.
1: Dronów z napędem odrzutowym, które mają większą głowicę, większą prędkość, większą wysokość, są trudniejsze do zestrzeliwania. Oczywiście mamy nadzieję, że obrona przeciwlotnicza Ukrainy sprosta temu wyzwaniu i oczywiście to jest też coś, co jest analizowane przez Wojsko Polskie.
0: W związku z rosyjskim atakiem po polskiej stronie zwiększono gotowość obrony powietrznej i wydano alert RCB dla mieszkańców dwóch województw, lubelskiego i podkarpackiego. Kobieta wypadła z okna w Konstantynowie Łódzkim. Lotnicze pogotowie ratunkowe przewiozło ją do szpitala. 26-latka wypadła z drugiego piętra.
2: Poszkodowana została przetransportowana przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala w Łodzi. Okoliczności i przyczyny zdarzenia są ustalane.
0: Powiedział Mateusz Piliński z policji w Łodzi. Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Prezydium Lubelskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości podjęło uchwałę o skreśleniu z listy członków partii czworga radnych z Lublina, którzy wstąpili do Stowarzyszenia Rozwój Plus i założyli nowy klub w Radzie Miasta. Swoimi działaniami pokazali, że ich tok myślenia nie pokrywa się z celami i programem PiS, mówi sekretarz Lubelskich Struktur Partii Marek Wojciechowski.
3: Jednogłośnie prezydium zarządu pod przewodnictwem prezesa Przemysława Czarnka podjęło decyzję o usunięciu ich z Prawa i Sprawiedliwości. No cóż, podjęli taką decyzję, jaką podjęli, ale nie można być jednocześnie w Prawie i Sprawiedliwości i tworzyć rozłamowy klub Rozwój Plus.
0: Decyzja dotyczy radnych Marcina Jakubczyka, Eugeniusza Bielaka, Elżbiety Boczkowskiej i Radosława Skrzetuskiego. Céline Dion wraca na scenę. Po 6-letniej przerwie związanej z poważną chorobą i śmiercią męża, kanadyjska gwiazda rozpoczyna dziś serię 16 koncertów w Paryżu. Jej powrót wywołuje wśród fanów ogromny entuzjazm.
4: Odkąd Céline Dion rozpoczęła próby, Paryż żyje jej powrotem. Otwierane są tymczasowe butiki z płytami gwiazdy i gadżetami z jej wizerunkiem, sprzedawane są okolicznościowe słodycze, a w kilku miejscach odbyły się wielkie imprezy karaoke z udziałem tysięcy osób. Od 2 tygodni pod hotelem, w którym zatrzymała się gwiazda, gromadzą się tłumy fanów. Byłem tu 7 albo 8 razy. W niektóre wieczory zostawała z nami długo, śpiewała przez godzinę fragmenty swoich piosenek. To niemal historyczna chwila, bo od bardzo dawna nie dawała koncertów, a w dodatku wybrała Paryż, żeby powrócić. Mówił mi Florian, jeden z fanów. Céline Dion wystąpi w hali w La Défense, największej hali koncertowej w Europie. Wszystkie bilety, prawie 500 000, rozeszły się w ciągu 4 dni. Na koncerty przyjeżdżają fani z całej Europy. W związku z tym ceny noclegów w Paryżu wzrosły o 50%. Szacuje się, że koncerty przyniosą lokalnej gospodarce ponad 500 000 euro. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Naukowcy zachęcają do wzięcia udziału w wyjątkowej internetowej ankiecie, w której można ocenić fotografie wykonane przez bociany. Ptaki zostały wyposażone w specjalne nadajniki oraz kamery, które wykonują tysiące zdjęć. Do ich oceny w celach naukowych zapraszają naukowcy z Poznania i Szczecina.
5: Z bocianami wiadomo, jak jest. Piękne polskie ptaki. My im założyliśmy nadajniki z kamerami. No to czas na dalszy etap. Chcemy zobaczyć, czy te zdjęcia, które bociany robią, no wprawiają człowieka może nie tylko w osłupienie, ale czy też mogą dostarczać pewnych doznań estetycznych, czy to pozytywnych, czy negatywnych. Dlatego dajemy ludziom do oceny te fotki.
0: Powiedział profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uruchomiona została specjalna platforma Stork Lens Survey, która pozwala ocenić 30 losowo wybranych zdjęć wykonanych przez kamery zamocowane na bocianach. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Sport Adam Malecki.
1: Siatkarska reprezentacja Polski wygrała swój drugi mecz Mistrzostw Europy. W rozgrywanym sobie spotkaniu grupy B Polska pokonała Izrael 3-0. Gładko, bez większego wysiłku Polacy dominowali od początku do końca, mówi Kamil Semeniuk.
2: Wygrana kolejna 3-0, bardzo się cieszymy, że dajemy radę być skoncentrowani całe spotkanie, bo to naprawdę nie jest łatwa sztuka. Z takim przeciwnikiem, oczywiście z pełnym szacunkiem do rywala, ale no, widać różnicę klas i fajnie, że na boisku to też widać. Nic, koncentrujemy się na kolejnym spotkaniu, które zagramy już jutro.
1: Jutro Polacy w kolejnym meczu zagrają z Macedonią Północną, a jeszcze dzisiaj w naszej grupie zmierzą się Bułgaria z Ukrainą. To od 18. W piłkarskiej ekstraklasie grają w 8 kolejce, a jedno spotkanie już się zakończyło. We Wrocławiu Śląsk przegrał 1-2 z Koroną Kielce. O 17.30 Górnik Zabrze zagra z Lechem Poznań. Górnik zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Lech oczywiście jest liderem. Co na to trener Zabrzan Gaszparik?
3: No nie powiem nic nowego, że Lech jest najmocniejszy tutaj w Polsce, a myślę, że mają taki dobry okres, że tam przegrali tylko ten jeden pucharowy mecz. Może to był trochę i przypadek, ale resztę tych meczów zagrali bardzo dobrze, na wysokim poziomie strzelają bramki, wszystko grają na zwycięstwa. A ciężko sa gra przeciwko nim, bo jest widać, że tak na luzie grają, że się bawią futbolem tych chłopacy.
1: O 20.15 do tego GKS Katowice zagra z Zagłębiem Lubin. Na żużlu pędzić będą dzisiaj Wojens w 9. przedostatniej rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata. Bartosz Zmarzlik, który celuje w 7. tytuł w karierze, w klasyfikacji generalnej zajmuje pierwsze miejsce, ale ma tyle samo punktów, co jego najgroźniejszy rywal Australijczyk Brady Kurtz. Depcze im po piętach Brytyjczyk Robert Lambert, który traci 7 punktów. Początek ścigania o 19.00. Dodam jeszcze, że w Formule 1 pole position przed Grand Prix Hiszpanii wywalczył Lando Norris z McLaren.
0: Przed nami noc z zachmurzeniem dużym, ale będą też przejaśnienia na północnym zachodzie i zachodzie, przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nad ranem od 5 stopni na wschodzie do 10 w centrum i 14 na zachodzie i wybrzeżu.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detox i trawienie
7: z wysoką dawką syli maryny,
8: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
7: choliną i chromem.
8: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Sopot Jazz Festival. W programie m.in. Bobo Stenson Trio, benefis Henryka Miśkiewicza, Marcin Wasilewski Trio i gość specjalny Joe Lovano. Od 24 do 26 września. Sponsorem głównym Sopot Jazz Festival 2026 jest Orlen.
10: Zapraszam serdecznie. Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu.
9: Poleca Radiowa Trójka.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
17: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
18: Dźgnął ją kilkanaście razy.
19: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
16: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
20: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
16: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnej.

0: Tego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Maciej Jankowski przy mikrofonie. Witam serdecznie.
9: Tygodnik muzyczny.
8: Zapraszam na garść muzycznych nowości i nie tylko do godziny 19.
10: Hey Porter, hey Porter, would you tell me the time? How much longer will it be till we cross that Mason-Dixon line? At daylight, would you tell that engineer to slow it down? Or better still, just stop the train, 'cause I want to look around. Hey Porter, hey Porter, what time did you say?

0: there.
1: Mijają 23 lata od śmierci Johnny'ego Cash'a, to dziś ta rocznica. Cofamy się więc właściwie do początku jego kariery. Hey Porter, Cash napisał jeszcze podczas służby w amerykańskim lotnictwie w Niemczech, zanim zamieszkał w Memphis i trafił do Sun Records. To właśnie to nagranie razem z Cry Cry Cry znalazło się na jego pierwszym singlu dla wytwórni Sama Philipsa. To legendarna historia. Nowości jak co tydzień o tej porze w Trójce też będzie dziś pod dostatkiem, zapewniam.

Wcześniej Martini Polis i Melinda, nowe nagranie z tego tygodnia, początek dość szalonej historii, bo ich druga płyta ma rozgrywać się w alternatywnym 2061 roku, więc zostajemy przy tym retrofuturyzmie, który eksplorowali na pierwszej płycie. To wszystko po przechwyceniu przez obcą cywilizację sondy Voyager, taką historię sobie panowie wymyślili tym razem. A przed momentem Django Django z Maxem Popem, Feel Alright, nagranie, które powstało kilka lat temu podczas jamu, potem zostało zostawione w szufladzie. No i teraz, w 2026 roku, muzycy odkryli, że idealnie zamyka nadchodzący album Doveland, którego premiera planowana jest na 6 dzień listopada. Z muzycznych ogłoszeń będzie płyta, będzie kolejny koncert w Polsce, Warhouse.

Martin Devolder, wcześniej związany z grupą Baltazar. To singiel wydany właściwie przed chwilą, 10 września. Pojawił się już w elementach czwartkowych w tym tygodniu, minionym tygodniu, prowadzonych przez Anię Lalkę. Simple Pleasures to nowy singiel zapowiadający piąty album Warhouse, The Donkey, na którym Martin Devolder planuje odejść od eleganckiego, takiego melancholijnego charakteru poprzednich płyt na rzecz bardziej fizycznego grania, co myślę słychać już na tych dwóch singlach. Pojawiają się szybsze tempa, jest dużo surowiej na wokalu, rytmika też wzbogacona o inspiracje południowoafrykańskie, dużo, dużo ciekawych elementów tej płyty można już teraz odnotować. 18 marca przyszłego roku Warhouse zagra ponownie w warszawskiej Progresji, a to kolejna rocznica.

Anadzie. Dzisiaj omijamy te największe single. Słuchaliśmy Monkey on My Back, czyli jednej z najbardziej autobiograficznych piosenek na tym albumie. Steven Tyler tutaj wprost pisał o uzależnieniach, które były sporą częścią historii Aerosmith. Tymczasem premiery z minionego tygodnia, dokładnie z 9 września.

37 lat kończy Pump, Aerosmith, 12 września 89 roku. Premiera płyty już po wielkim powrocie zespołu, rozpoczętym przez Permanent Vacation. Aerosmith ponownie pracowali tutaj z producentem Bruce'em Fairbairnem w Little Mountain Sound w Vancouver w Kanadzie.

oba te utwory w jakiś sposób związane z powrotem do przeszłości. The War on Drugs wydali pierwsze nowe studyjne nagranie od 4 lat. Adam Grandusiel, czyli lider, twierdzi, że Who's That, nagranie sprzed chwili, napisał w 10 minut między pierwszą kawą a odwożeniem dzieci do szkoły. Lucy Dacus natomiast wraca do utworu napisanego aż dekadę temu. No Thank You, I Love You, Goodbye pochodzi jeszcze z okresu debiutanckiego No Burden. Utwór wielokrotnie grany na koncertach, więc słuchacze bardziej uważni mogą go znać, czy też fani obecni na koncertach od lat, ale nigdy oficjalnie nie wydała tego nagrania aż do teraz, do 10-lecia No Burden właśnie. Całość zarejestrowana ponownie z muzykami z rodzinnego Richmond. Dzisiaj przeplatamy nagrania nowe z tymi odkurzonymi przez artystów po latach, a także z ponadczasowymi przebojami. Dziś 12 dzień września, czyli rocznica urodzin jednego z najbardziej niepowtarzalnych głosów właściwie disco, soulu i R&B zarazem.

lying here next to me.

12 września 1944 roku wtedy urodził się Barry White. Co ciekawe, zanim stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów swoich czasów, wcale nie planował być wykonawcą. Pracował jako autor, aranżer, producent. Własne partie wokalne nagrywał początkowo jako piloty i dema dla innych artystów. Ale wytwórnia przekonała go, bardzo słusznie, żeby spróbował sam i w 1973 roku jego debiut trafił na pierwsze miejsce amerykańskiej listy R&B. To jedna z wielu historii związanych z Barrym White'em. Słuchaliśmy I'm Gonna Love You Just A Little More, Baby.

Spotkanie dwóch pokoleń ludzi, których muzyka żyje również dzięki hip-hopowi. Nowojorski Manhattan Street Band wraca z pierwszą płytą od ponad dekady. Illusions, a do otwierającego ją Palace of Illusions Tommy Branek zaprosił Artura Verocaja, który rozpisał tu smyczki. Spotykające się z charakterystycznymi dęciakami Manhattan Street Band robią naprawdę wspaniałą robotę. Branek tutaj mówi wprost, że ta możliwość połączenia dwóch języków była dla niego spełnieniem marzenia. Ja dodam, że koncert Artura Verocaja na tegorocznym OFF-ie był spełnieniem marzenia, o którym nie wiedziałem nawet, że je mam. Przepiękny występ z Tyską Orkiestrą na scenie głównej niewiele ponad miesiąc temu w Katowicach. Pierwszą godzinę zamykamy płytą od dziś oficjalnie, 51-letnią, myślę, że wszystkim nam doskonale znaną.

0: autopromocja.
1: Miłość dziwaczną jest i fantastyczną.
2: Przed nami adaptacja dramatu poety, który wzbudza w nas miłość i zachwyca. To cytat z Gombrowicza.
3: Juliusz Słowacki, Beatrix Cenci.
1: Wzdychasz.
4: Czy ty mnie nie zdradzisz?
1: Przysięgą tobie dodam zaufania.
4: Ja kocham.
1: Nie kończ.
4: Już wiesz?
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Aleksandra Bielewicz, reżyserka Słuchowiska.
2: Polecamy. Dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon.

0: Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior.
2: Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
13: W weekend 19 i 20 września Łódź ponownie stanie się stolicą komiksu, gier i popkultury. Laureaci nagród Eisnera, twórcy Spidermana, Batmana oraz kultowego magazynu Produkt. Spotkania, warsztaty i wystawy. Strefy targowa, gier wideo i tych bez prądu. Konkursy cosplay, scena autografów oraz gala rozdania nagród. Do zobaczenia w łódzkiej Atlas Arenie na 37. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. Szczegóły na comicsfestival.com. Poleca Radiowa Trójka.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
18: Żegnamy reklamy.
19: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sytuacja na Bliskim Wschodzie podbija ceny paliw. Ropy nie zabraknie, ale kierowcy zapłacą więcej. Chcą studiować w Polsce, napotykają dodatkowe wymagania. O problemie polskich absolwentów z Litwy powie nasz korespondent. Tramwaj na Jagodno coraz bliżej, rusza projekt kluczowej inwestycji we Wrocławiu. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw. Wzrosną głównie ceny oleju napędowego i autogazu. Wczoraj zamknięty został rurociąg Wschód-Zachód w Arabii Saudyjskiej. Orlen w komunikacie zapewnił, że dostawy surowca do rafinerii

0: realizowane są bez zakłóceń. Ekonomista Marek Zuber zauważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
1: Sama taka informacja to jest od razu spekulacja. To są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie. Będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
0: Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena litra diesla może się zbliżyć do 8 zł 95 groszy, LPG do 3 zł 17 groszy.
2: Sytuacja na rynku ropy naftowej dalej pozostaje niestabilna. Wyraźnie rosną w dalszym ciągu ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
0: W tym tygodniu baryłka ropy przekroczyła na giełdzie w Londynie 100 dolarów. Przedstawiciele polskiej społeczności na Litwie zwracają uwagę na problemy, z jakimi spotykają się absolwenci polskich szkół z Wileńszczyzny podczas rekrutacji na uczelnie w Polsce. Chodzi m.in. o wymagane przez niektóre uczelnie dodatkowe potwierdzenie znajomości języka polskiego.
3: Dariusz Żybort z Fundacji Wilensis Medicorum, pomagającej młodym Polakom z Wileńszczyzny, mówi Polskiemu Radiu, że w tym roku z tym problemem spotkały się m.in. absolwentki polskich szkół na Litwie.
4: Uczelnie w Polsce wymagają certyfikat znajomości języka polskiego, co najmniej na poziomie B2.
3: Dodatkowe potwierdzenie znajomości języka wymagane jest od niektórych kandydatów mimo ukończenia przez nich polskich szkół na Litwie i zdawania matury z języka polskiego.
4: To jest po prostu brak znajomości rektorów uczelni, że oni po prostu się nie orientują, jaka jest sytuacja na Litwie, że mieszkają tutaj Polacy, że są polskie szkoły.
3: Dodaje Żybort i zapowiada, że sprawa będzie przedstawiana polskim władzom. Tymczasem Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie wymagają od obywateli Unii Europejskiej przedstawiania certyfikatu. Resort zwrócił na to uwagę uczelniom, wskazując m.in. na osoby posiadające świadectwa maturalne polskich szkół wydane na Litwie. Uczelnie zachowują je jednak autonomię w ustalaniu warunków rekrutacji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Na Litwie jest ponad 60 szkół z polskim językiem nauczania. Rusza kluczowa przebudowa dla tramwaju na wrocławskie Jagodno. Problemem od lat jest linia kolejowa, która blokuje poprowadzenie tam bezkolizyjnej trasy. Teraz Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na projekt przeniesienia torów na wiadukt. Wiceminister rozwoju Michał Jaros przyznaje, że na efekt trzeba będzie czekać do 2029 roku.
5: Krok po kroku realizujemy nasze nie tylko obietnice, ale też oczekiwania wyborców, tych z Jagodna, ale też przede wszystkim też mieszkańców aglomeracji w Wrocławiu, którzy wjeżdżają tą częścią do miasta, którzy powinni zostawiać samochody na bramkach miasta czy na przystankach kolejowych, tak żeby ruch drogowy i kolejowy żeby był bezkolizyjny.
0: Na razie rusza projektowanie, roboty w terenie rozpoczną się dopiero po zdobyciu potrzebnych decyzji. W Zajkach Kołowizny dziś biebrzańskie sianokosy. To coraz częściej zapomniana tradycja. Pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego starają się o niej przypomnieć. W Zajkach spotkało się kilkudziesięciu zawodników, którzy kosili trawę kosami.
6: Teraz ich nie kosi kosy. Każdy innym sprzętem się porusza. Trzeba umieć poklepać kosę, płoszczyć dobrze umieć, bo to też wszystko ważne. Jeżeli nie umiesz płoszczyć, to nie będzie kosiła ta kosa.
7: To już 21. edycja biebrzańskich sianokosów.
8: Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr.
7: Robimy ją po to, aby oddać hołd i zachować pamięć i wspaniałe dziedzictwo koszenia bagiennych łąk kosami. Niestety to już coś, co chyba bezpowrotnie, no może jeszcze nie na pełną skalę, ale coś, co jednak już, można powiedzieć, zanikło. A to taka czynność bardzo potrzebna, jeśli chodzi o ochronę bagiennych łąk.
9: Tato mnie uczył. Co prawda już nie kosiliśmy dużych areałów, ale gdzieś tam wkoło domu, dla królików, dla zwierząt domowych, tak się kosiło.
10: To maszyno to co tam? Pół godziny i ten. A koso, o co to trzeba bać się pół dnia.
0: Przyrodnicy podkreślają, że dzięki temu, że kiedyś rolnicy kosą wykaszali biebrzańskie łąki, wiele ptaków miało idealne warunki do życia.
11: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Prawie 30% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. W zlewniach większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy na północnym zachodzie i zachodzie przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nad ranem od 5 stopni na wschodzie do 10 w centrum i 14 na zachodzie i wybrzeżu.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. W

0: A jeśli kręcicie większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
2: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi. Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Rozpoczynamy drugą godzinę. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dobry wieczór.
18: Tygodnik muzyczny.
17: Polecam się do 19:00.

Rush i Lakeside Park na początek drugiej godziny tygodnika muzycznego. Neil Peart skończyłby dziś 74 lata i to akurat bardzo osobisty utwór jego autorstwa, tytułowy Lakeside Park, naprawdę istnieje w Port Dollhouse w Ontario, niedaleko miejsca, w którym Peart dorastał i jako nastolatek pracował tam nawet latem. Od wspomnienia miejsca z młodości przechodzimy do muzyki powstającej dokładnie teraz, tu i teraz, irlandzkie Soda Blonde.

My Violence, nowy singiel dublińskiej czwórki, która od kilku lat konsekwentnie przesuwa się od gitarowego grania w stronę takiego bardziej syntezatorowego, coraz bardziej precyzyjnie produkowanego popu. Soda Blond, warto zapamiętać tę ekipę. Za chwilę dwa amerykańskie zespoły i dwa trochę nieoczywiste powroty do korzeni. Najpierw Modest Mouse, tym razem z Kalifornii, biorą na warsztat Neila Younga. Później zupełnie nowe Kings of Leon.

Barstool Blues, Modest Mouse i Califone, piosenka Neila Younga, a potem nowe Kings of Leon, bardzo kantrowe tym razem, My Whole World zapowiada album Oh My Beloved, który ukaże się 6 listopada i który zespół po raz pierwszy w swojej historii wyprodukował całkowicie samodzielnie. Co ciekawe, kierunek całej płyty zmienił się przez dość prozaiczny wypadek, mianowicie Caleb Followill złamał stopę podczas zabawy w berka z dziećmi, został na jakiś czas uziemiony i właśnie wtedy wrócił do materiału, który ostatecznie przepisał w znacznie bardziej osobistą stronę. Zresztą mogę się odnieść do złamania stopy, rzecz absolutnie masakryczna, przeżywałem to raz, 6 lat temu, nikomu nie polecam. A skoro o rzeczach osobistych, nowy Igor Herbut.

tytułowe pytanie skierowane do kogoś już po zakończeniu relacji, czy po drugiej stronie jest lepiej, czy gorzej, czy może właśnie tak samo. Jak ci jest, to utwór, którego słuchaliśmy i myślę, że do Igora Herbuta jeszcze wrócimy. Jak zwykle u niego bardzo osobiście tekstowo, a teraz bez tekstu i z zupełnie innej perspektywy.

Subaru. Nowy singiel Molly Payton, wcześniej Ezra Collective i El Corazon. Ich wydana wczoraj płyta Here Because of Hope wyrasta z pytania, które Femi Colosso stawiał sobie od dawna, mianowicie dlaczego tak wiele muzyki czarnoskórych twórców sprzed lat, muzyki, która rodziła się w bólach i trudnych doświadczeniach, ostatecznie niesie tyle radości. Album prowadzi przez różne miejsca afrykańskiej diaspory. Są części, które spaja głos Letitia Wright, aktorki. I naprawdę mnóstwo dobra na tej płycie do znalezienia, nie tylko rytmicznie. Warto wysłuchać El Corazon w całości. Ezra Collective przed momentem. Pozostajemy przy nowościach.

Nie powiesz nic? To właściwie pytanie, które stawia Kuba Folwarczny tym razem. Ciekawa postać polskiej sceny. Na żywo naprawdę świetnie wypada. Więc wszystko wskazuje na to, że kolejny sezon będzie intensywny. Kto wie? Za oceanem natomiast Cage the Elephant wracają z Dying in Reverse.

wydany wczoraj single Dying in Reverse, druga zapowiedź siódmego albumu Cage the Elephant, a na sam koniec wracamy do historii, którą rozpoczęliśmy jeszcze w pierwszej godzinie, ponieważ dziś mija 51 lat od premiery Wish You Were Here. Zespół Pink Floyd nie ma potrzeby przybliżania tych postaci nikomu, tak sądzę. Album zaczyna się pierwszymi pięcioma częściami Shine On, You Crazy Diamond i po całej podróży przez Welcome to the Machine, Have a Cigar i utwór tytułowy wraca dokładnie tam, skąd wyszedł. My zrobimy dzisiaj to samo. Od części 6 do 9 Shine On, You Crazy Diamond zamykają Wish You Were Here i zamkną też dzisiejszy tygodnik muzyczny. Maciej Jankowski, bardzo dziękuję za wspólnie spędzone dwie godziny i do usłyszenia niebawem.

0: Autopromocja.
1: Od 2024 roku w cyklu Ludzie zbieramy historie z życia naszych bohaterek i bohaterów. Zapraszam na niedzielną wersję Ludzi. Nie zabraknie w niej opowieści, a

0: ale nie zabraknie w niej także muzyki. Pierwszym człowiekiem na najbliższą niedzielę jest Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych polskich podcasterek.
1: Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek powiedziałam, ale mój podcast pierwszy, Pogadajmy o życiu, nazywał się dlatego, tak, bo moja babcia sobie robiła kawkę i ja mówiłam, babciu, zrób mi kawę taką zbożową i pogadamy o życiu.
0: Ludzie i muzyka w niedzielę po 10:00. Pełną wersję rozmowy można odsłuchać na stronie polskieradio.pl, a także zobaczyć na kanale YouTube Trójki.
1: Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior.
7: Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 września. Minęła 19:00. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Seweran. Nowej broni użyli Rosjanie do ataków na Ukrainę. Dronów z napędem odrzutowym. Francuscy śledczy nie wykluczają, że wczorajszy wypadek kolejowy mógł być wynikiem sabotażu. Znaleziono fragment szyny. Jak ratować ludzkie życie? Przypominano i uczono w Lublinie. Dziś Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Rosjanie uderzyli w zachodnie rejony Ukrainy. Użyli nowej generacji dronów. 37 z nich miało napęd odrzutowy. Ukraińcy zestrzelili 23 takie maszyny. W Zwiachlu zginęły dwie osoby. Po ataku na sklep spożywczy w Łódzku zapalił się wagon stojącego pociągu. Moment uderzenia w Łódzku opisuje pani Alina. Byłam w centrum handlowym, obok którego znajduje się linia kolejowa. Był alarm i zeszliśmy na parking. Wybuch był dość głośny. Szachit spadł na pociąg, który nie jechał. Nie było w nim pasażerów. Palił się jeden z wagonów. W Zaporożu zginęły dwie osoby, kolejne dwie również w Krzywym Rogu, a jedna w Kramatorsku. Ukraińska obrona przeciwlotnicza poinformowała, że zestrzeliła 336 dronów z 410

0: wystrzelonych przez Rosję. Chcę pokazać solidarność większości Polaków z walczącą Ukrainą, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski odniósł się do ostatnich ataków dronowych Rosjan, które zostały przeprowadzone nowymi typami dronów.
1: Dronów z napędem odrzutowym, które mają większą głowicę, większą prędkość, więc większą wysokość, są trudniejsze do zestrzeliwania. Oczywiście mamy nadzieję, że obrona przeciwlotnicza Ukrainy sprosta temu wyzwaniu.
0: W związku z rosyjskim atakiem po polskiej stronie poderwano myśliwce i wydano alert RCB dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wykolejenie pociągów północno-zachodniej Francji mogło być wynikiem celowego działania. Na torach znaleziono fragment szyny, dlatego śledczy badają możliwość sabotażu. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem w pobliżu miejscowości Clion w Normandii. Pociąg przewoził 186 pasażerów, ranne zostały 44 osoby. Wszczęto śledztwo w sprawie przyczyn wypadku. Zastępczyni prokuratora w Rouen Valérie Albert-Marie mówi, że maszynista był trzeźwy. Już teraz możemy poinformować, że wstępne badania maszynisty pociągu na obecność alkoholu oraz środków odurzających dały wynik negatywny. Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu kolejowym. Połączenia zostały dziś wznowione. W Światowym Dniu Pierwszej Pomocy w Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie można było przypomnieć sobie najważniejsze zasady. Jeśli nie ćwiczymy, to łatwo błąd, mówi studentka Uniwersytetu Medycznego Aleksandra Frąg.
2: Jeżeli już faktycznie podejmiemy się tego, jest to bardzo często za szybkie lub za wolne uciśnięcia. Jest to też duży stres. Ludzie też często w nieodpowiednim miejscu klatki piersiowej uciskają. Mamy taką książkową definicję, czyli uciśnięcia od 100 do 120 uciśnięć na minutę, głębokość uciśnięć od 5 do 6 cm, no i uciśnięcia wykonujemy w dolnej połowie mostka.
0: Celem Światowego Dnia Pierwszej Pomocy jest edukowanie Polaków o kluczowej roli, jaką odgrywają pierwsze minuty po wypadku i zachęcanie ludzi do podejmowania akcji ratunkowych. Miłośnicy podróży spotkali się w Bydgoszczy. Do fabryki Lloyda przyjechali goście z całego kraju, by opowiedzieć o podróżach po całym świecie.
3: Nie byłam w Japonii, ale tu oczami pani prowadzącej no po prostu przeżyłam to, jakbym tam była.
4: Ci podróżnicy mają naprawdę niezwykłe przygody, to są niesamowici ludzie, świetne osobowości. No i są nam natchnieniem. No tak wysoko i tak daleko pewnie nie, ale dzięki nim coś tam sobie powoli w życiu odkrywamy.
5: No ja jestem fanką podróżowania. Moje życie opiera się na tym, że muszę mieć zaplanowany jakiś wyjazd, wtedy jestem spokojniejsza.
6: Jesteśmy jakby ciągle w podróży, ciągle szukamy nowych inspiracji. Wspólnie jeździmy też taką właśnie większą grupą. Nawet jeździ nas tam gdzieś około 26 dziewczyn.
7: No to kształci przede wszystkim, rozwija człowieka, pozwala nam poznać różne nowe horyzonty na świecie, tak, różne tradycje, kultury.
8: Trochę staramy się zwiedzać świata.
0: Na koniec festiwalu podróżnicy rozdano haliki, czyli nagrody imienia Tony'ego Halika. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy Trójki, Adam Malecki.
10: Nasi siatkarze na Mistrzostwach Europy, potem jak pokonali do zera Portugalię, dzisiaj też bez straty seta ograli Izrael. Biało-czerwoni kontrolowali mecz od pierwszej piłki do ostatniej, a po meczu zwracali uwagę na postawę kibiców.
11: Jesteśmy zadowoleni czy w Polsce, czy w krajach w Europie, czy poza. Jest to cudowne, że gramy mecz z niżej notowanym Izraelem, a kibice przychodzą i chcą nam kibicować, wierzą w nas, czy to Sofia, czy to mówię inne państwo, czy miasto. Jest to cudowne i aż człowiek chce poświęcić tym ludziom czas, bo widać, że oni są zafascynowani siatkówką, zafascynowani tym, że mogą z nami być i no to są najlepsi kibice.
10: Mówił środkowy Jakub Nowak, a jutro mecz Polski z Macedonią Północną. W piłkarskiej ekstraklasie w meczu 8 kolejki Górnik w Zabrzu podejmuje Lecha Poznań i jest 1-1. W zakończonym meczu kolejne cenne punkty Korony Kielce, która wygrała na wyjeździe we Wrocławiu 2-1 ze Śląskiem. Korona zwycięskiego gola strzeliła już w doliczonym czasie gry. Piękną asystę zanotował Kamil Jakubczyk, który cieszy się z 3 punktów, ale też wskazuje elementy do poprawy.
12: W drugiej połowie musimy grać zdecydowanie lepiej, bo pierwsza połowa mamy mecz pod kontrolą. Wygląda to dobrze, a w drugiej oddajemy wcześniej Wiśle, teraz Śląskowi i za dużo miejsca im zostawiamy. Oni sobie zaczynają kreować sytuację, niepotrzebna nerwówka się wplata. Strzelają ramkę na 1-1. Całe szczęście, że może być, że nam szli tę ramkę szybciej, bo jeszcze mieliśmy czas na to, żeby zareagować.
10: O 20.15 Zagłębie Lubin zagra z GKS-em Katowice. Na zapleczu Ekstraklasy w pierwszej lidze Chrobry Głogów zremisował bezbramkowo z Pogonią Szczecin. Ruch Chorzów 3-3 z Podbeskidziem, a Warta Poznań 3-0 ograła Arkę Gdynia. Wojen spada deszcz, ale mimo opadów rozpoczęła się 9. runda indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. To przedostatnia runda Grand Prix. Ostatnia będzie miała miejsce w Toruniu. Bartosz Zmarzlik mierzy w 7. tytuł mistrzowski. Polak jest liderem klasyfikacji generalnej. Tyle samo punktów ma jego najgroźniejszy rywal z Australii, Brady Kurtz. Polaków pojadą tak

0: także Kacper Woryna i Patryk Dudek.
1: Przelotny deszcz popada nocą na północnym zachodzie i zachodzie, na wschodzie i południu mgłę. Nad ranem od 5 stopni na wschodzie do 10 w centrum i 14 na zachodzie i wybrzeżu.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
13: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
14: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
13: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
15: Alter Art prezentuje Fontaines DC w Polsce. Irlandzka grupa o mocnych postpunkowych korzeniach. Twórcy świetnie przyjętych płyt, w tym fenomenalnego Romans z przebojem Starbuster. Wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie 31 października, aby promować swój nowy album Dopamin Chamber. Patroni Nuance poleca Radiowa Trójka. Bilety na alterart.pl.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Witamy i o zmroku już do Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy.
18: Scena teatralna Trójki.
17: A nie tak często w radiowym teatrze realizowane są współcześnie dramaty romantyków. Jeżeli na przykład Słowackiego, to balladyna i fantazy. Tragedia Słowackiego, którą tego wieczoru przedstawimy, należy z różnych powodów do wyjątkowo rzadko prezentowanych. Tymczasem młoda reżyserka podjęła się w ubiegłym sezonie adaptacji radiowej i realizacji tego dramatu Słowackiego opartego na faktach. Posłuchajmy efektu.
19: Juliusz Słowacki, Beatrix Cenci. Adaptacja i reżyseria Aleksandra Bielewicz.

0: Puszczaj mnie, ojcze!
1: Kąsasz mnie, wężu.
2: Puść ją! Beatrix, odejdź! Cóż, człowieku?
1: Cóż, suko?
2: W porę nadeszłam.
1: Za wcześnie.
2: Ja córkę moją oddam do klasztoru.
1: Ja córkę moją kocham.
2: Wężu.
1: Wiedźmo.
2: Wężu!
1: Syreno.
2: Idź spać, jesteś pijany. Gadając toczysz pianę z ust. Idź. Zaśnij.
1: Ohydna strega. Ona nigdy nie śpi.
3: Władze piekielne. Jeśli wy jesteście duchami wszystko wiedzącymi, jeśli można śmiertelnej wezwać was i nagiąć do posłuszeństwa, jeśli to wy, duchy, trzęsiecie domem tak jak wicher burzy w ten czas, gdy parne powietrze bez ruchu ciąży na myślach ludzkich, ciemne władze eumenidami nazwane przez wieki, wzywam was!
4: Jestem.
2: Czego?
3: Okropne. Od was śmiertelny chłód na twarz mi wieje. Pochodnie wasze cuchną.
4: Czego żądasz?
3: Wy dobrze wiecie. Ja, nieszczęsna matka, na rzecz okropną ważę się. Straszniejszą rzeczą przed wami usprawiedliwiona. Mary, pomóżcie mi w robocie strasznej. Lękam się. W sercach dzieci, że tam znajdę niepewność. Zróbcie z nich Rzymian!
4: Rzymian? Rzymian? Rzymian?
3: Co znaczy wasze skomlenie ohydne?
5: Cóż to ty, nie śpisz, matko?
3: Jeszcze nie śpię.
5: Bez światła, sama?
3: Skąd powracasz?
5: Z boju.
3: Czy odebrałeś mój list?
5: Nie, żadnego.
3: Pisałam wczoraj, byś powracał spiesznie, więc ty nic nie wiesz?
5: Nic. Najokropniejsze miałem wydarzenie. Tej nocy, kiedym powracał tu krwawy, na odludnym stepie, koniowi memu zaszły drogę Mary. Matko, te trzy Mary koniowi memu zdębionemu stały na drodze, a koń jęczał jak człowiek.
3: Czy to rzekły?
5: Zaczęły śmiać się okropnice, trzęsąc bladymi pochodniami. Potem wrzasnęły wszystkie. Spiesz się, spiesz się, spiesz się. Siostrę ci gwałcą.
3: I co myślisz?
5: Mary zniknęły. Rzekłem, przysięgam śmierć gwałcicielowi. Na te wyrazy okropniejsze jeszcze wrzaski powstały w powietrzu. Matko, i trzy razy słyszałem, że mnie nazwano po nocy strasznym imieniem.
3: Mów.
5: Matko, nie mogę.
3: Więc ja ci powiem sama. Powiem cicho. Nazwało ciebie ojcobójcą. Te Mary były tu.
5: Kiedy?
3: Tej nocy.
5: Lecz to piekielne, matko, są zjawiska.
3: W piekielnym domu są piekielni goście. Czy masz odwagę?
5: Na co?
3: Na to, o czym mówiły te trzy.
5: Matko, za godzinę.
3: Teraz lub nigdy. Idź, obudź na dole Pietra. On wszystko wie.
6: Jesteście wszyscy. Byłem na modlitwie. Cóż to? Czy nowa narada?
3: Dziś albo nigdy. Pietro, daj sztylety.
6: Ręce umywam.
3: Ty? Ty poradziłeś sam. Czy nie pamiętasz tej nocy, kiedy ścigana po gmachu leciałam boso, wołając ratunku dla mnie i córki? Ty sam poradziłeś, zabijcie tego węża, bo inaczej mieć nie będziecie spokoju. A teraz mówisz inaczej?
6: Czy on śpi?
3: Jak śpi, jak zabity. Córko, daj sztylety. Kto pójdzie pierwszy? Kto ma odwagę? Ty chodź. Ty chodź, Tomaso, za mną. Cóż ty, we śnie?
5: Tam w korytarzu, matko, te trzy Mary stoją i w rękach mają krwawe chusty. Ja tam nie pójdę, nie. To rzecz piekielna.
3: Czy ty się lękasz, Mar? Beatrycze, weź mu z rąk światło i niosąc nad głową, wiedź nas w korytarz ciemny.
6: Gadzin, rodzino, teraz mam ciebie w ręku.
3: Pietro, rzecz skończona. Lecz mój syn stchórzył. A ja dobrze wiedziałam, że mój syn stchórzy.
6: I cóż... Nie zabity?
3: Ona zabiła.
4: Jestem spokojną.
5: Chodźmy, Pietro, wynieśmy trupa. Idźcie spać, kobiety. Spać!
3: Wynieście trupa na ulicę. Potem zacznijcie lament i wśród płaczu mieszajcie imię Orsinich z przekleństwem. Rzućcie krew jego na Orsinich głowy.

0: tak się ukryje cała rzecz. A my chodźmy i na ulicę wybierzmy w koszuli, jakby zerwane z łoża przerażeniem.
1: Ohydna noc! Cóż teraz robić będziemy? Diabeł woła. Ranek już. Czarna jest krew, a we krwi jest róż. Piękność kobieca to szych, jej trzeba kochanka. A mnie? Czwarta, bije czwarta. Zlatujmy w dół, zlatujemy w dół. Pokażmy ją oczom bękarta. Zakocha się, będzie truł. Patrz.
2: Co widzę? Patrzaj, Cezario. Głowa cudownej piękności, lecz bez podstawy wisi.

0: O, Cezario, ty nie widziałeś tej głowy?
1: Nie.
0: To rzecz nadludzka. Piękna, piekielnie była ta głowa. Nic nie mów do mnie, aż to, czego jest pamięć moja pełna, przeleje w płótno i od znikomego gaśnięcia myśli o bronie. Bądź zdrów, Cezario.
1: O, dziwna głowa, pełna przywidzenia. Wychodzą jacyś ludzie, jak złodzieje. Coś niosą. Skryje się za obeliskiem.
2: Połóżmy trupa tu, na środku placu.
3: Czy nikt nie widzi?
2: Nie ma żywej duszy.
3: Ja się oddalę, a ty zacznij wołać. W ten czas nadejdę. Matka zbudzi sługi, przylecą wszyscy na plac z pochodniami.
4: Gwałtu! Trup leży na placu!
3: Co to za krzyki? Kogo tu zabito?
4: Latarni! Światła! Ratunku, lekarzy!
3: To mój ojciec. Mój ojciec, ratunku, w bramę stukajcie do Częczich. Tu Częczy leży skrwawiony, mój ojciec. Obudźcie matkę moją, morderstwo!
5: Słyszę głos mego syna i lamenty, ze snu się zrywam. Okropność! Mój mąż zabity na bruku.
3: Matko, Orsinich, to musi być sprawa.
5: Tak! Jeszcze wczoraj kardynałowi mój mąż odpowiedział kwaśnymi słowy. Widzicie wszyscy? Jaki czyn haniebny, widzicie wszyscy, jaka ohydna zbrodnia!
4: Biedna kobieta, zachrypła od płaczu, biedna rodzina. Zanieśmy im trupa, resztę tej nocy niech przelamentują.
1: To dziwna scena i lament wysoki. Jedna mnie tylko twarz zadziwiła. Ta córka w bieliźnie. Nieporuszona stała i ku ziemi, trzymając oczy i pochodnie, jakby posąg przeszłości, na którego twarzy to, co obecne, nie zostawia śladu, ani się może odbić. Pośród zgrai lamentującej, ona jedna cicha i z surowymi na ustach uśmiechy stała. Myślałby kto, że sprawiedliwość ważąca trupią krew na swojej szali. Ta twarz zostanie mi wiecznie w pamięci.
6: Gdybyś został dłużej na tym placu, widziałbyś wszystko.
0: Cezario, czy ci się furie trzy nie śniły w nocy?
1: Nie.
0: Ja nie spałem, ale patrz. Na płótnie wymalowałem twarz, którą mi w rękach te straszne mary pokazały.
6: Jezus Maria! Więc to jest głowa Mar. Czy jesteś pewny?
0: Jam jej nie stworzył, wierz mi. Jam ją widział.
6: I chcesz ją żywą zobaczyć?
0: Cezario!
6: Chodź! Chodź!
7: Przyniosłam kosz woskowych świec. Za Krystian Fryc trupa gromnicami piecze. W gromnicach sadło człowiecze. Cuchnie, cuchnie, cuchnie jak dżuma. Czy zaczęła się nad trupem suma? Już dzwon bije, cyk, cyk.
0: Cezario, to ona.
6: Płaszcza nie odkrywaj z ramion.
0: Puść mnie! Na Boga, oczy me znalazły,

0: Cel zapatrzenia się na całą wieczność.
1: Nie mieszaj się, Gianni, z trumnorszakiem.
2: Co to za zgiełk? Krew się rzuciła z trupa. Zabójców w tłumie trup sam wyszukuje.
1: Gianni, oddalmy się, tu niebezpiecznie.
0: Tu? Co ty mówisz? Możeli być jakie niebezpieczeństwo przy niej?
1: O, Gianni, ty się odsłoniłeś cały. Syn zabitego ma ciebie na oku.
0: Puszczaj mnie!
3: Śmiałku, krew cię oskarżyła. Patrzcie, to z domu Orsinich młodzieniec. Na niego to krew wytrysnęła z trupa. Zabiwszy trupa, przyszedłeś na pogrzeb? Przepowiedziałem, że się w tłumie kryje jakiś z Orsinich, szpieg albo zabójca.
0: Nie jestem jednym ani drugim. A ty?
3: Cóż to, człowieku? Ja syn zabitego.
0: A więc do pochwy włóż twoje żelazo, bo ja nie będę nigdy twoim wrogiem.
1: Oszalał. Gianni, co słyszę? Oszalał. Cenci, ja także jestem na usługi twojej wściekłości. Ja także z Orsinich.
3: Obaj mi za krew ojca zapłacicie.
1: Gianni, pomścij się za mnie.
0: Co ja zrobiłem?
1: Broń się!
4: Stójcie! Już dosyć krwi na mojej duszy.
3: Milcz, ty szalona.
4: Panie, ty nam przebacz i zabierz z sobą ciało przyjaciela, a prędzej progi opuszczaj fatalne.
0: Te progi?
4: Oddal się. Trumnie tej strasznej zastępujesz drogę.
0: Niech mnie oddali trumna, ale nie ty.
4: Nie rozkazują trumny, lecz słuchają.
0: Lecz posłuszeństwo mnie położy w trumnę.
3: Siostro, ja mu dałam odpowiedź na szpadzie.
0: Śmierć moją zostaw siostrze.
4: W żałobie słucham, czego nawet w bieli nie winnam słuchać. Ten dom nieszczęściem przepełniony. Odejdź.
0: Jestem bez mowy, bez myśli, bez czucia.
3: Trupa mi nieście do domu.
5: Łzy nastrajają serce do miłości. Teraz czas i wróci z pogrzebu płacząca. Odejmę maskę i pokażę siebie takim, jak jestem. Kiedy miasto całe przerażającym hukiem dzwonów wyje, użyję mocy podszeptów i miodu nakłaniających rad do tajemniczych słodyczy. Jeśli się oprze, zabiję. To jednak dziwna rzecz, jak się ta miłość i ta nadzieja we mnie połączyła z wiedzą wewnętrzną mej własnej brzydoty. Dotychczas wiodłem życie pełne brudu, nędzy, pogardy i niejedną ślinę miałem na twarzy. Bękart, syn, wziąłem się kiedyś do pędzla i każda z wymalowanych przeze mnie piękności z płótna mi jak psu urągała, krzycząc: masz mnie na płótnie cichą, żywa plunę. Potarłem wszystkie te widma i teraz próbuję ciepłych ciał, a w mych namowach jestem malarzem żądzy.
4: Cóż się dzieje z moją omdlałą matką?
5: Ocucona.
4: Pójdę ją cieszyć.
5: Widok twój, signora, rozrzewnie.
4: Powiedz, przestraszy.
5: Signora, kogóż by twoja postać przeraziła? Twoja matka jest w okropnym stanie.
4: Powiedz mi, Pietro Negri, czy tak ma być aż do skończenia świata w naszym domu? Czy ciągle w sercach będą rosły bole?
5: Jeżeli w serce nie zachwycisz ognia od jakiej innej żądzy, to sumienie krzewić się będzie wiecznie i gryźć serce.
4: Jakąż ja żądzą mogę karmić duszę?
5: Miłość.
4: Któż mego serca się nie zlęknie?
5: Każdy, kto ciebie zna, signora, zna dobrze. Kto umie w zbrodni nawet szukać cnoty. Miłość dziwaczną jest i fantastyczną.
4: Miłość.
5: Wzdychasz.
4: Czy ty mnie nie zdradzisz?
5: Przysięgą tobie dodam zaufania.
4: Ja kocham.
5: Nie kończ.
4: Już wiesz, ty widziałeś, jak stałam przed nim, byłeś na pogrzebie. Idź, szukaj go, Pietro. Powiedz mu wszystko tak, jakbym ja sama. Idź, znajdź go. Powiedz, żem ojca zabiła i patrz mu w oczy. I zapisz to w sercu, co jego oczy czarne odpowiedzą. Jeśli zapyta, dlaczego ojca zabiłam, to powiedz, że przeczuciami dawno rozkochana w nim jednym, jemu broniłam wierności i ciała mego okupiłam czystość straszną ofiarą.
5: Któż jest ten człowiek?
4: Pytaj się o dwóch, co byli dziś na pogrzebie mojego ojca. Jeden z nich martwy, drugiego ja kocham.
1: Fatalność!
5: Miłość straszliwym płomieniem wybucha z tej okropnicy.

0: Jej ciało dla mnie, a jej dusza piekło.
1: Gdzie są niewiasty?
2: W komnatach. Byle milczały.
1: Czy się lękasz o nie?
2: Uważaj dobrze, a w siostrze spostrzeżesz dziwny fenomen. Ta zbrodnia jej ciąży i chce ją zrzucić z siebie, niespokojna. Uważaj. Ona...

0: i bezwstydnie, że kocha tego człowieka. Nazwij to szczerością, ale ta szczerość w młodej i niewinnej jest nadzwyczajną i źle bardzo wróży.
1: Precz z nią, do klasztoru.
0: Na Montorio jest jeden klasztor pod moim dozorem. Tam ją osadzić, a choćby przymusem.
2: Skwarno, skwarno, ciemno, skwarno. Słońce piecze, w bramie czarno. Na kogo tu czekasz, ty Maro? Przyjdzie tutaj w porę szarą bieliznę prać. Bieliznę prać? Powiedz kto? Czy córka, czy mać? Sza, sza, obie, sza, dum pusty. Przyjdą prać czerwone chusty.
3: Słyszałaś ten jęk, córko?
4: To był plusk fontanny.
3: Gum.

0: syka, jakby nakazać chciał święte milczenie.
1: To świerszcze.
0: Świerszcze?
1: Dajesz mi chusty? Ja się nie dotknę tych chust. Wolę umrzeć.
0: Umrzesz. Nieszczęsna, umrzesz ty okropnie, dumna dziewczyno.
1: I dobrze. Matko, nie szukaj córki.
2: Tomaso! Pietro!
3: Cóż się stało?
2: Przeklęta. Brama otwarta za nią! Tu przyprowadź cię żywą lub umarłą. Uciekła z domu, krew wyniosła z sobą.
3: Już jej nie widać, matko, na ulicy.

0: jako oskarżyciel.
1: Ojcze, te furie trzy w rękach skościałych trzymały głowę uciętą.
2: Głowa była tak piękną, że się zapamiętał i z mózgu swego przeniosłeś na płótno, a potem obraz swój postrzegłeś żywy. Przynieś mi obraz. Przynieś. Niech zobaczę. Któż to z ulicy stuka do klasztoru? Co widzę? Jakaś seniora. W żałobie.
3: Ścigana jestem. Dzięki, żeś otworzył. Chwilę mi tylko pozwól, dobry ojcze, w twoim ogrodzie skryć się. Tylko chwilę. Czy ty jesteś sam?
2: W tych murach ja tylko jeden. Oraz pewien malarz.
3: Możesz mnie ukryć? Ojcze, do wieczora. I sam być tylko moim powiernikiem.
2: Seniora, malaszów za chwilę wróci. Jeżeli nie chcesz, aby cię zobaczył, w tej bukszpanowej ukryj się alei.
1: Patrz na nią.
2: Boże, co widzę?
1: Czy znasz ją? Czego oglądasz się na wszystkie strony? Czy teraz ci ją pokazały duchy? Czy furie były tu?
2: Czyś tu na kogo dziś czekał, mój synu?
1: Mój ojcze, ja kocham.
2: Czy wie, że ją kochasz?
1: Ja ją raz tylko widział.
2: Kiedy?
1: Dzisiaj.
2: Gdzie?
1: Na pogrzebie jej ojca.
2: Nazwisko?
1: Chenji.
3: Strasznego wywołałeś ducha.
2: Wyście tu starca podeszli oboje. W ogrodzie schadzka miłosna.
1: Ojcze, mój dobry, oddal się na Boga.
3: Słuchaj, nie wiem, kto ty jesteś, ale przez twoje ręce pragnę skonać. Ale przez twoje ręce być zabitą. A przez twe oczy tak smutne płakaną. A przez twe serce czyste przebaczoną. Czy ty masz sztylet?
1: Sztylet? Co ty mówisz? Ja na kolanach proszę, abyś żyła.
3: Czy wiesz? Czy wiesz, co się stało? Chenji zabity. Ja. Ja zabiłam ojca. Splamioną byłam.
1: Ojcze, weź tę umarłą. Ja pójdę po trumnę. Po dwie. Po jedną tylko. Lecz szeroką.
4: Cóż nowego słychać?

0: ogromna zbrodnia. Czenci zabili ojca. Aresztowano tej nocy matkę i syna. Lecz córka uciekła. Rzecz niesłychana. Któż wydał? Ksiądz jakiś. Zwie się Pietro Negri. Znaleźli łóżko krwawe i sztylet pod łóżkiem.
1: Zmęczona jesteś. Nie łam się daremnie z ociężałością zmysłów. Oto jest łoże twarde, lecz spokojne. Ja na nim miałem ciche sny i dobre.
2: Jak wróci, to mnie obudzisz.
1: Śpi cicho. Zostawię lampę przy tobie. Dobranoc.
2: Jestem jak kamień. Oczy mi się kleją, jakby na rzęsach krew gęstniała lepka.
3: Piekło mi z ognia dało wyjść i ciebie przerazić, śpiącą. Wczoraj było ciemno, nie przypatrzyłaś się memu trupowi i posiniałej twarzy. Co? Czy dosyć? Muszę ci zimną ręką dotknąć piersi. Muszę wstrzygniętą widzieć i posłuszną. Wstań i odprowadź mnie z lampą do trumny.
4: Synu mój, ona tu śpi. Chcesz ją zbawić? Zbudź i wyprowadź przez drzwiczki ogrodu. Chcą trupa rewidować ciało. Muszę z latarnią prowadzić do lochów.
5: Ojcze, to łóżko puste. Ona stąd wyszła.
4: Inkwizytor już stuka. Muszę otworzyć.
6: Dlaczego, księże, drzwi nie odemknąłeś? Kto się sprzeciwiał prawu?
7: A moja zgrzybiała starość. W nogach reumatyzm siedzi i musiałem wołać na pomoc seniora malarza, który tu w bliskiej celi ma warsztaty. Nim przybiegł, czekać musieliście trochę.
6: Prowadź nas, księże, do kościelnych lochów, gdzie leży człowiek dzisiaj pochowany. Obejrzeć przyszliśmy występ kulice i ślady wszystkie porównać z wersją oskarżyciela.
5: Któż oskarża?
6: Pietro Negri.
5: Co ja widzę? Mój brat. Stracony mój brat, Gino. Brat mój.
8: Tak. Uściskajmy się, Gianni.
5: Nikczemny!
6: Księże, weź klucze i prowadź do lochów.
2: Gdzież jestem? Byłże to sen? Gdzie ja przyszłam? O, ja tu nie sama szłam, lecz prowadzona przez jakieś widmo blade. Czy mi się śniło, że mymi rękami słałam skrwawioną pościel trupa w trumnie? Ojcze!
4: Nieszczęsna, cicho!
6: Co to znaczy? Kto tu zagasił pochodnie?
7: Wiatr grobów buchnął z otwartych drzwi i zgasił światło.
4: Seniora, skryj się za trumnę.
6: Kto szepce?
7: To ja z przestrachu w grobach mówię, pacierz.
4: Seniora, skryj się! Już poszli po światło. Matka i bracia twoi uwięzieni.
6: Z kim ty rozmawiasz w grobie?
7: Jest to zwyczajem starości, chorobą. Starzy do siebie mówią.
4: Nieszczęśliwa! Biedny mój malarz umrze, jak się dowie.
2: Czy z wami przyszedł?
4: Nie.
2: Więc go pożegnaj. Prowadź mnie do nich i powiedz, kto jestem.
7: Tu, monsignore. Przez zrządzenie boskie w grobie znalazła się seniora Cenci, która się sama dla uniewinnienia w sprawiedliwości oto daje ręce.
6: Gdzie jest oskarżyciel? Niech ją pozna.
5: Boże.
2: Bądź zdrów. Widać, że garb twój był tylko tłumokiem, w którym nosiłeś podłość. Bądź szczęśliwy. Więcej nie powiem nawet na torturach. Jesteś kamieniem dla mnie. Żyj spokojny.
6: Otwórzcie trumnę. Zapisać. Piersi rozdarte sztyletem. Sztylet do rany przypada.
1: Bogdaj ją anioł zbawił. Biedna ona.
6: Ciemna zbrodnia. Straszna zbrodnia. Papież przerażony nakazał post. Przysłać mi tu Pietra Negri. Ja go sam wypytam. Jakże to smutnie wykrywać z urzędu błędy ludzkości i szaleństwa krwawe. Muszę wać panu tu rzec bez ogródek, że jego sprawa zły bierze kierunek. A brak dowodów oczywisty. Primo. Mieszczanie świadczą, że wać pan najpierwszy zbudziłeś miasto.

0: wołając ratunku owej to nocy, kiedy Chenci zginął. Nie mogę tego wać panu zataić, że się zabójca odkrył sam i równie jest uwięziony. Oskarżenie wać pana może mieć bardzo złe skutki. Wreszcie zostaje jeszcze jakaś ciemność wać pana samego. Kto jesteś?
1: Jeżeli o to chodzi, monsignore, znalazłem w Rzymie rodzonego brata. Ten może o mnie poświadczyć.
0: Ja w Rzymie o żadnym drugim Negri nie słyszałem.
1: Mój brat malarzem jest i, monsignore, znasz go zapewne.
0: To dobrze. Wać pan się staraj o świadectwo, dobrze? Minimum, że na torturze skończy się, jeżeli nie zdołasz prawnie dowieść oskarżenia.
1: Dowody jasne są.
0: Niedostateczne.
1: Tortury srogie są.
0: A boleść się znosi.
1: Sumienie gada.
0: Nie przed ludźmi.
1: Panie?
0: Cóż mówisz?
1: Dawniej trudniłem się sztuką.
0: Jaką?
1: Malarstwem.
0: Szkoda. Wielka szkoda, żeś nie mógł sobie wymalować ciała i dać na model Bogu, nim cię stworzył.
1: Mogę mówić otwarcie, monsignore?
0: Mów.
1: Zbrodnia taka, nawet i w sądzeniu, wymaga pewnej sztuki, monsignore. Powtarzam, że Chenci winni są zbrodni. Winni ojcobójstwa. Malarzem jestem. Spróbuj, monsignore, pytań, podstępu, głodu, kajdan, tortur. A jeśli wszystko moc ludzi pokona, wystąpię z moją torturą ostatnią. Z torturą duszy, nie ciała. Z torturą łagodną, ale okropną i pewną. Upraszam tylko, abyś, monsignore, kazał mi warsztat postawić malarski. W miejscu dogodnym i czekał cierpliwie, aż tajemnica milczenia dojrzeje.
0: Chodź. A w odległym pałacowym skrzydle każę urządzić wszystko, jako żądasz.
2: Na tym cmentarzu leży Cezario, mój drogi. Oto jego mogiła, jeszcze biała. Jak mi teraz potrzebny, przyjaciel Cezario.
3: Spieszysz się.
2: To wasz jęk. Trzy piekielnice.
3: Zbaw ją.
2: Czy mogę zbawić? Powiedzcie, czy mogę?
3: Od brata twego ją broń. Broń od brata.
2: Co słyszę?
3: Twój brat ją kocha.
0: Opowiedziałem już Trybunałowi wać pana zamiar i uznał go zmyślnym. Zwłaszcza, że sztuka malarska raz pierwszy użyta jako tortura w procesie. Oprócz piękności i duchowego celu osiągnie drugi cel, użyteczności. Kończę obraz. Jutro uczynimy próbę.
1: A więc do pędzla. Kończmy dzieło piekła. Nie mogę. Jakaś nadzwyczajna trwoga mrozi mi w żyłach krew. Ten obraz straszny, wystawiający człowieka za rżnięcie strasznym, jest w nocy towarzyszem. Wszystkie osoby, oprócz trupa, poruszone lampy miganiem żyją, drżą i szepczą straszne wyrazy. Co to? Stuknięcie! Ktoś w korytarzu upadł? Co widzę? Brat mój rozczochrany, blady, co ci jest? Czego przychodzisz tak późno? Kto cię tu wpuścił? Jesteś cały we krwi! Puszczaj! Zawołam ludzi!
4: Stój, piekielny!
1: Gwałtu! Zabójstwo!
3: Serce!
4: Jesteście ze mną? Zdejmijcie więc ze mnie braterstwo!
1: O matko!
4: Matki na pomoc wołasz? Tyś ją zabił! Zabójco, na pomoc matki wołasz.
1: Puść mnie!
4: Do piekła puszczę z rąk, morderco! Zmów, pacierz!
5: Sztyletem Chenchich zabijasz.
3: Uciekaj z nożem!
6: Dzięki Bogu, Gianni, że cię widzę, bom był o ciebie mocno niespokojny.
5: Ojcze, nie siadaj przy mnie.
6: A cóż takiego? Coś robił w nocy? A raczej spytam ciebie, co tu robisz?
5: O, starcze, będziesz ty mnie dręczył?
6: Synu, to mi przynajmniej przyrzecz, że w tym kącie będziesz spokojny i nieporuszony.

0: Pamiętaj, Gianni, że sądu prezesem Morsini, twój ojciec.
1: Prowadzić obwinionych. Jak się nazywasz?
2: Matka Częcich.
1: A ty?
3: Tommaso Cenci, kapitan.
1: A ty, obwiniona?
2: Beatrix.
1: Oskarżeni jesteście o zabójstwo ojca waszego.
2: Kto skarży?
1: Pietro Negri.
2: Więc zawołajcie. Niechaj powie w oczy. Niechaj mi spojrzy w oczy i powtórzy. Synu, powiedz tym sędziom, że są zabójcami.
3: Orsini sądzi, to dosyć. Orsini, więc się nie dziwię, że chce sądzić na śmierć. Przed 3 dniami koń mój kopytami druzgotał herby niedźwiedziej kości. Ręka paliła Orsińczyków w wieże, miecz rąbał bramy.
4: Orsini, sądu i sprawiedliwości.
1: Oskarżyciela postawić im w oczy.
5: Anselmo, słabo mi.
0: Oprzyj się na mnie. Co widzę? Ręka twoja krwią zwalana.
6: Pietro Negri, oskarżyciel zabity.
1: Przez kogo?
6: Nie wiadomo.
2: Gdzież oskarżyciel wasz?
1: Wielki brak dowodów.
5: Księże, uniewinniona.
0: Ręka twoja we krwi.
5: Ojcze niewinna, powiedz ojcze!
0: Nie krzycz.
5: Cóż to jest? Wnoszą zakryty obraz. Księże, co to?
1: Winnych niech własne potępi sumienie. Bracia, uważnie patrzcie na ich twarze.
5: Nie widzę. Co to jest?
2: Kto to wymalował? Jezu! Łóżko z trupem. Strwożony mój syn, biały jak trup, patrzy w ciemność, a córka moja... Czy już? Czy już? Już? Już? Czy on już umarły? Dajcie mi lampę. Sza! Zobaczę z lampą trupa. Jaki krwawy. Jaki okropny!
3: Matko...
4: Dosyć tej tortury! Czy wy czekacie, aż nas będą trupy pozabijane własnymi oczyma? Zasłońcie obraz ten rozdzierający. Oni niewinni. Ja jedna znalazłam sztyletem serce ojca. Trup miał jedno tylko serce. I jedną córkę. I jedną miał ranę. To rzecz okropna i straszne wyznanie. Lecz gdybym miała zasłony na twarzy i mogła mówić z twarzą niewidzialną, opowiedziałabym straszną historię, która by wstrząsnęła wami, a mnie skłoniła. Na miejscu, gdzie krew moją rozlejecie, postawcie ołtarz białemu wstydowi i z alabastru posąg przezroczysty, a szyję jego krwią oczerwieniwszy, zakryjcie perły albo liliami, a będzie to Bóg nowy w Nowym Rzymie. I to jest całą obroną Rzymianki.
1: Precz! Do więzienia iść z potępionymi.
4: Ach, Gianni.
5: Beatrix.
4: Usta twoje.
5: Twoje usta.
4: Jak ty przyszedłeś tu? Prócz spowiednika tu nikt nie przychodzi. A kto przychodzi, śmierć go wyprowadza. Wychodź, blady mój kochanku, wychodź. Ja tu zostanę sama. Kto cię wpuścił?
5: Miłość mnie przywiodła.
4: Ty spokojniejszy niż mój kochanek.
5: Ja cię spokojnie kocham, ale wiecznie.
4: Jeśli mnie kochasz, uciekaj na słońce.
5: Słońce? Ty, moje słońce. Ja cię kocham. Dlaczego ty mnie odsyłasz do ludzi? Zapomnijmy o nich.
4: Zapomnijmy o nich. Pamiętaj o mnie jako o Rzymiance. Nieskazitelnej, strasznej, nieszczęśliwej, którą splamioną miłość oczyściła ze wszelkiej zmazy. Ja się czuję czystą, lecz miłość przyszła późno.
5: Co to za dzwony są? Co to za głosy?
4: Straszne zbudzenie. To czytają wyrok.
5: Komu czytają?
4: Obwinieni i skazani za zabicie ojca mają być nakryci czarną zasłoną ojcobójców. Prowadzeni na rusztowanie i ścięci przez kata. Lucrezia Cenci, żona. Tommaso Cenci, syn. I Beatrix Cenci, córka zabitego.
5: Obwiniony i skazany za zabójstwo Pietra Negri, powszechnie na

0: zwanego Gino. Zaprowadzony ma być na rusztowanie, okryty zasłoną bratobójców i ścięty przez kata brat zabitego, Gianno Gianni.
1: Ty?
0: O, Beatrix, ja. Idziemy razem.
1: I nie przeczułam, żeś ty zabił Pietra. Jak okropne nas związały losy. Jak mi będzie strasznie skonać.
2: Dzieci, przyszła godzina. Trzeba się rozłączyć. Chodź, moja córko. Odwagi. Odwagi.
1: Czy on ma umrzeć? Czy on skonać musi?
2: Córko, ja ciebie pocieszę. Orsini wyprosił życie syna u papieża i oto zaraz mu dadzą usypiający napój i do mej celi zaniosą śpiącego.
1: O, dzięki tobie, bo mi dałeś życie.
2: Biedna. Ja tobie życia dać nie mogę.
3: Tu go połóżmy, śpiącego na łożu.
0: Gdzie Beatrycze? To księdza mieszkanie. Widzę całą okropność rzeczy. Gdzie sztylety? To była moja broń. Zabrano, żywy. Wszak słońce zaszło już. Okropne słońce, które widziałem za krwawymi plamy. Pochłoń mnie, ziemio.
4: Wstań, Gianni. Ja ciebie nie udźwignę. Martwy mamże na ziemię paść, synu, przy tobie.
5: Czegoż ode mnie ty chcesz, starcze? Wstałem.
4: Ja nie poznaję ciebie. Twarde serce i twarda jakaś obojętność dla mnie. Ja nie poznaję ciebie.
5: Czy mam płakać?
4: Płakać? O, mógłbyś ty płakać nad sobą. Teraz godzina, że serce zmiękczone winno by płakać przestępstwa. O, Gianni, jest to okropna nauka i krwawa, ale na całe życie pozostanie. Tak. Kto z ciemnymi duchy chce porządkować świat, często go łamie życie, tak jak ciebie, i myli go w drodze. Ty się chciał zbawić? Jak? Okropną zbrodnią? A zbrodnia ta się nagle obróciła przeciwko właśnie tej drogiej osobie, którą ty chciałeś zbawić. Sam się dowiesz, że Ojciec Święty, poruszony wdziękiem tej biednej panny, już umoczył pióro i chciał podpisać już ułaskawienie i oto nagle... Druga w Rzymie zbrodnia.
0: Ona by żyła, gdyby nie ja. Zrobiłeś ze mnie zabójcę i kata.
6: Boże! Szkłem się truje! Matko Najświętsza, szkłem!
5: Cicho! Daj rękę! Bo tam, w ciemności furie widzę ciemne. Przyszły po ducha. Patrz, ja na tej szybie Najświętszą Pannę sam wymalowałem, a teraz zbita. Tęcza, blasków, o tu, pod sercem, tu już.
4: Skonał, mój drogi syn. Ja go kochałem jak mojego syna. I to im powiem na ostatnim sądzie. Tyle nadziei moich leży w grobie. Czy byli winni? Odpowiedzcie sobie.

0: słuchowisku według dramatu Juliusza Słowackiego Beatrix Cenci wystąpili Mirosław Zbrojewicz, Jowita Kropiewnicka, Daniel Dobosz, Andrzej Szeremeta, Monika Obara, Jan Kwapisiewicz, Oskar Stoczyński, Elżbieta Nagel i Tomasz Nosiński. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Szymon Sutor. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Adaptacja i reżyseria Aleksandra Bielewicz.
1: Dziękujemy, choć historia to okrutna, do tego podobno prawdziwa i niestety powtarzająca się od wieków. Historia zła w czystej postaci. W studiu, niezależnie od okoliczności, Andrzej Brzoska, witaj.
2: Dobry wieczór.
1: No tak, już słońce zaszło. Połączyliśmy się z Aleksandrą

0: Wielewicz.
1: Dobry wieczór.
0: Słowacki napisał Beatrix najpierw po francusku, potem próbował opowiedzieć tę historię po polsku, ale nie dokończył, a jednak zdecydowała się pani na tę radiową adaptację, a tekst w tej sytuacji, jak państwo słyszą, na pewno nie był najłatwiejszy. Już pomijam samą materię.
1: Tak, zdecydowałam się właśnie wybrać ten tekst, dlatego że przede wszystkim uważam, że język słowackiego właśnie idealnie nadaje się na słuchowisko. Ten język jest bardzo gęsty, wiadomo też poetycki, ale też bardzo nasycony emocjami, co wydaje mi się w odbiorze słuchowiska jest bardzo ważne, żeby te emocje się pojawiły. Też przede wszystkim porusza problem, bardzo współczesny. Myślę, że warto jest do tego tekstu wracać. Dla mnie ta historia była bardzo spójna, kiedy ją czytałam, też później w pracy nad adaptacją. Doskonale wiedzieliśmy, na czym się chcemy skupić. No przede wszystkim zależało nam właśnie, żeby poruszyć problem przemocy wobec kobiet i tego, że w dalszym ciągu ta pomoc dla ofiar takiej przemocy jest niewystarczająca. Instytucje nie zapewniają wystarczającego wsparcia w wielu przypadkach przemocy. Tym bardziej trzeba o tym mówić i trzeba o tym słuchać.
2: Powiem szczerze, odświeżyłem sobie dzisiaj to słowisko, ponieważ już jakiś czas temu nagraliśmy. Ujęła mnie muzyka. Szymon Sutor znakomicie, wydaje mi się wpasował właśnie to, o czym mówiła przed chwilą Ola. Mamy do czynienia z klasyką. Temat jednak jest współczesny i ta muzyka znakomicie jakby tutaj jest taką klamrą między tą przeszłością a teraźniejszością. Poza tym są momenty, kiedy muzyka nadaje bardzo szlachetny wyraz pewnym efektom. Zamiast efektów, o których się mówi, są dźwięki muzyczne. To mi się bardzo podobało. I też tutaj warto zauważyć taką fotograficzną, dosyć szybką, wartką dramaturgię, bo to są takie ujęcia właściwie. To wszystko łączy muzyka. Dzisiaj z przyjemnością wysłuchałem sobie ponownie, chociaż już słyszałem wielokrotnie, ale jakiś czas temu. Nabrałem do tego słuchowiska dystansu.
0: I chociaż nie chcielibyśmy więcej słuchać na te tematy, to my bardzo pani dziękujemy. Aleksandra Wielewicz online, ale tylko na tyle możemy sobie dzisiaj pozwolić. Andrzej pozostaje jeszcze na moment w studiu. Wspomniałam na początku, że romantycy nieczęsto są realizowani we współczesnym Teatrze Polskiego Radia. Trochę lepsza jest sytuacja starożytnych oraz Szekspira ze względu na nowe tłumaczenia, które wydają się bardzo atrakcyjne dla teatru.
2: Jeśli zaczyna się mówić o klasyce w radiu, to podnosi mi się ciśnienie, bo pamiętam, jak bardzo dużo kiedyś nagrywano klasyki. Mało tego, wszystkie radiofonie europejskie, nie tylko europejskie, robią coś takiego jak ponowna rejestracja pozycji klasycznej, ale to też jest świadectwo epoki, bo jeśli nagrywa się klasykę po 10 latach, to mamy po prostu fotografię współczesności. W tej chwili mamy bardzo duże ograniczenia czasowe, 40 do 60 minut. To jest czasami za mało na pozycję klasyczną.
0: Zmieniamy jeszcze temat, choć i on w cieniu historii tragicznej, bo w Gorzowie odbywa się po raz drugi festiwal Słuchowisk dla dzieci i młodzieży ma patronkę.
2: Patronką jest Kasia Stoparczyk. Właśnie obchodziliśmy kilka dni temu pierwszą rocznicę jej tragicznej śmierci. Kasia była bardzo związana z tym festiwalem. Festiwal rozpoczął się 8 września, trwa do 14 września w Gorzowie Wielkopolskim.
0: To oznacza, że jednak powstają słuchowiska dla młodego odbiorcy?
2: Tam większość takich inicjatyw to są inicjatywy wspólne z dziećmi i z młodzieżą. Są warsztaty, gdzie młodzież zapoznaje się z dźwiękiem, sama nagrywa. Są też słuchowiska na żywo, gdzie grają profesjonalni aktorzy, ale też nie tylko, bo często z udziałem dzieci z warsztatów. Są prezentacje słuchowisk już nagranych. To jest bardzo bogaty program tego festiwalu i serdecznie zapraszamy do udziału, dlatego że są to niepowtarzalne po prostu historie. Z inicjatywy Fundacji Teatr Wyobraźni takie warsztaty odbywają się nie tylko podczas tego festiwalu, ale również cały rok w różnych miejscach w Polsce.
0: Wspomniałeś nagrania, co by znaczyło, że zaprezentujemy także niby w czasie dla dorosłych, ale właśnie słuchowisko familijne.
2: W czasie tego festiwalu ma powstać słuchowisko poświęcone Kasi Stoparczyk. Myślę, że dla każdego właśnie przeznaczone i dla młodego i starszego słuchacza.
0: Czekamy też na uroczyste rozpoczęcie sezonu 26-27 w Teatrze Polskiego Radia.
2: Ile razy, Baszko, jestem u ciebie, to z sentymentem wchodzę do tego budynku, ponieważ tu zaczynałem pracę i jest bardzo ciekawe, ciekawa rocznica w związku z otwarciem nowego sezonu. Otóż minie 40 lat od czasu, kiedy Teatr Polskiego Radia przeniósł się do nowej siedziby.
0: Ja byłam tego świadkiem. Tu było naprawdę wspaniale z teatrem i teatrowi.

0: Raz jeszcze dziękujemy. Andrzej Brzoska.
1: Dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.
0: Za tydzień.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Alter Art prezentuje Fontaines DC w Polsce. Irlandzka grupa o mocnych postpunkowych korzeniach. Twórcy świetnie przyjętych płyt, w tym fenomenalnego Romance z przebojem Starbuster. Wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie 31 października, aby promować swój nowy album Dopamine Chamber. Patroni Nuance poleca Radiowa Trójka. Bilety na alterart.pl.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 września. Jest 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Polska firma w Ukrainie celem nocnego ataku. Chodzi o Cersanit. Pojawi się nowa kategoria przestępstwa – oszustwo żywnościowe. Będzie karane. Mieszkańcy warszawskiego Bemowa cieszą się na otwarcie trzech nowych stacji drugiej linii metra.
18: Nowa stacja metra Lazurowa ułatwi mi dojazd do mojego liceum.
19: Metro bardzo dobrze wykonane.
20: Na pewno ułatwi mi też dojazd do szkoły.
17: Rosjanie zaatakowali zagraniczny zakład w obwodzie żytomierskim. Ukraińskie władze nie podały nazwy przedsiębiorstwa, ale według ustaleń Forbes Ukraine chodzi o fabrykę polskiej firmy Cersanit w rejonie Zwiachla.
21: Do uderzenia doszło w nocy. Władze obwodu żytomierskiego potwierdziły, że trafione zostało przedsiębiorstwo zagraniczne. Nie podały jednak nazwy. Według Forbes Ukraine, który powołuje się na świadków, zaatakowany został zakład Cersanitu, polskiego producenta płytek ceramicznych i wyposażenia łazienek. Po uderzeniu na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar. Według władz nie było zabitych ani rannych. Cersanit ma duży zakład produkcyjny w pobliżu Zwiachla. Firma nie wydała dotąd oficjalnego komentarza w sprawie rosyjskiego ataku. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
17: Rosjanie wysłali nocą i w ciągu dnia w stronę Ukrainy 410 dronów. 336 zestrzeliła ukraińska obrona powietrzna. W Zwiachlu zginęły dwie osoby po ataku na sklep spożywczy. Ofiary śmiertelne ataków są też w Zaporożu, Krzywym Rogu i Kramatorsku. Nowe uprawnienia do kontroli zyska Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wynika to z wejścia w życie nowych przepisów, mówi wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak.
22: Najważniejsza zmiana jest taka, że dzisiaj IHARS, czy nasza inspekcja, może kontrolować nie tylko etykiety, ale również kwestie związane z internetem, te propozycje handlu internetowe. Też wprowadzamy taką kategorię przestępstw oszustwo żywnościowe. Podlegało to będzie karze.

0: Zwiększamy również kontrolę na granicy tych produktów, które wjeżdżają. To wszystko jest w tych zmianach, które wyposażają inspekcję w nowe zadania, ale również nowe etaty. I to jest, myślę, pożądany kierunek.
1: Nowe uprawnienia inspekcja zyska już od połowy września. W stolicy dobiega końca budowa ostatniego fragmentu drugiej linii metra. Na warszawskim Bemowie zostaną oddane 3 stacje – Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin. Mieszkańcy dzielnicy, którzy oglądali stację Lazurowa, chwalą jej wykonanie i mówią, że otwarcie jej skróci im dojazd do pracy i szkoły.
2: Bardzo, bardzo na to czekałam, ponieważ praktycznie metro mi wjeżdża do dużego pokoju, więc, bo tu mieszkam na ulicy Doroszewskiego i byłam bardzo ciekawa, no ale bardzo mi się podobała to zwiedzanie. Zobaczymy tą naszą stację w innych, no w ogóle w innym wyobrażeniu. Nie tak sobie ją wyobrażałam. Tak miałam nadzieję kiedyś, że ona będzie taka lazurowa, troszeczkę w innej kolorystyce, ale ta szarość może być.
3: Nowa stacja metra Lazurowa ułatwi mi dojazd do mojego liceum.
4: Metro bardzo dobrze wykonane.
5: Na pewno ułatwi mi też dojazd do szkoły, ponieważ mieszkam niedaleko i zaoszczędzi to mi też kilka minut.
1: Budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Za stacją Karolin powstają podziemne tory do budowanej stacji techniczno-postojowej MORE. Ponad 100 podchorążych dostało promocję na pierwszy stopień oficerski w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Proces kształcenia przyszłych lekarzy wojskowych rozpoczął się 6 lat temu na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dzięki ponownemu powołaniu Wojskowej Akademii Medycznej mogli jednak zostać jej absolwentami. To wielki dzień, mówi prorektor do spraw wojskowych pułkownik Robert Gregulski.
6: Oczywiście będzie się to wiązało z inwestycjami w Łodzi, ale też z tym, że będziemy musieli zatrudniać kadrę dydaktyczno-naukową, która no jak gdyby będzie musiała tutaj do Łodzi przyjechać, uczestniczyć w procesie dydaktycznym młodych lekarzy oficerów.
7: Zwracam się teraz do młodych oficerów. Jesteście najlepszymi synami i córkami naszego kraju. Zaufanie, jaki polski naród pokłada dzisiaj w żołnierzach Wojska Polskiego, jest ogromne. Zawsze o tym pamiętajcie.
1: Powiedział wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi wznowiła działalność po ponad 20 latach. Dwie najlepsze tenisistki na świecie, Białorusinka Aryna Sabalenka i Kazaszka Jelena Rybakina, zagrają w finale wielkoszlemowego US Open. Bez względu na wynik, kazachska tenisistka wyprzedzi Białorusinkę, dotychczasową liderkę rankingu. Początek pojedynku w Nowym Jorku o 22:00 polskiego czasu, czyli już za niecałe 2 godziny. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Nocą na północnym zachodzie i zachodzie popada deszcz. Na wschodzie i południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Nad ranem na termometrach od 5 stopni na wschodzie do 10 w centrum i 14 na zachodzie i wybrzeżu.
9: Autopromocja.
10: Od 2024 roku w cyklu Ludzie zbieramy historie z życia naszych bohaterek i bohaterów. Zapraszam na niedzielną wersję Ludzi. Nie zabraknie w niej opowieści, ale nie zabraknie w niej także muzyki. Pierwszym człowiekiem na najbliższą niedzielę jest Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych polskich podcasterek.
11: Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek powiedziałam, ale mój podcast pierwszy, Pogadajmy o życiu, nazywał się dlatego, tak, bo moja babcia sobie robiła kawkę i ja mówiłam, babciu, zrób mi kawę taką zbożową i pogadamy o życiu.
10: Ludzie i muzyka w niedzielę po 10:00. Pełną wersję rozmowy można odsłuchać na stronie polskieradio.pl, a także zobaczyć na kanale YouTube Trójki.
11: Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.
9: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Plik tekstowy.
13: Aleksander Bałasz wsiadał do pociągu w Krakowie zimą 1946 roku, gnany ciekawością świata, ale też dlatego, że potrzebował źródła utrzymania. Konstanty Muraszko zrobił to samo, tyle że w Bezdanach. Decyzja została podjęta wysoko ponad jego głową. Stacja znajdowała się już na terytorium Związku Sowieckiego, a Muraszko z rodziną dołączył do masy ludzi przesiedlanych po II wojnie światowej, co elegancko, a przy tym twórczo interpretując rzeczywistość, nazywano repatriacją. Działo się to jesienią 1945 roku. Stanisław Bajer do Polski wrócił w 1947 roku. Przypłynął statkiem, jak to bywało w przypadku żołnierzy II Korpusu. Potem wsiadł do pociągu i, omijając Warszawę, w której dorastał, pracował i brał udział w powstaniu, dojechał do Wrocławia. A stamtąd skierował się do Jawora, gdzie mieszkał i pracował przez następne 20 lat. I jeszcze,

0: Krystyna Modrzewska. Ona opuściła Lublin nieco później i na pewno nie koleją. W rejonie, w którym przyszło jej mieszkać, pociąg nie należał do najpowszechniejszych środków transportu, głównie dlatego, że niemal nie było tam linii kolejowych. Modrzewska wyruszyła w drogę wiosną 1957 roku, aby odpocząć od dużego miasta i problemów, które rodzą się tam, gdzie spotykają się ambicje ludzi, władza i uprzedzenia. To początek z książki pod tytułem Lekarze prowincjonalni, której autor Marcin Stasiak jest naszym gościem. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Marcin Stasiak, historyk pracujący na co dzień w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oprócz tej książki wydanej przez Czarne jest też współautorem książki Stadion na peryferiach wraz z Martą Kurkowską-Budzan, a także pracy Polio w Polsce 1945-89, która została wyróżniona Nagrodą Historyczną Polityki. A to jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cygielski, wydawczynią programu jest Michalina Bieńko, każda sobota tuż po godzinie 20, a wszystkie odcinki dostępne zarówno w wersji dźwiękowej na stronach Trójki, jak i w wersji wideo na YouTubie Trójki. I chciałem, Marcinie, zacząć od tego, książka wydana jest w serii Czarnego Reportaż, natomiast te fragmenty, które ja przeczytałem, one brzmią reportażowo, ale one są tak naprawdę archiwalne w gruncie rzeczy. W jaki sposób właściwie ty byś określił tę książkę, bo myślę, że ona jest nie tylko reportażem, jeśli już, to reportażem historycznym.
1: Tak, pewnie sam miałbym problem z takim jednoznacznym zakwalifikowaniem tej książki. Oczywiście ona jest reportażem historycznym, ale myślę, że i taka gdzieś tam towarzyszyła mi pewnie ambicja też, czy zamysł może lepiej, żeby to jednak było coś, co poza ten reportaż wychodzi i dotyka albo wchodzi w rejon historycznej monografii w takim sensie, w którym historyczna monografia tłumaczy przeszłość przy pomocy źródeł skonfrontowanych z istniejącą literaturą, opracowaniami. Jasne, że język tej opowieści pewnie jest trochę inny niż takiego opracowania historycznego czy historycznej monografii, ale z drugiej strony to, co jest właściwe dla takich prac, to znaczy sformułowanie pytań, problemu, wskazanie właśnie tego oparcia gdzieś tam w literaturze. Tam to wszystko funkcjonuje. Niemniej i bardzo chciałbym, żeby to jednak była taka książka, która mając te wszystkie walory jest pewną opowieścią o przeszłości, opowiadaną czy tłumaczoną trochę przeze mnie, ale opowiadaną w dużej mierze głosami albo w oparciu o tych ludzi, których ja oczywiście nie spotkałem już, ale ewentualnie rozmawiałem z ich potomkami, ale oni zostawili ten zapis, więc ja mogę go słuchać i mogę go jakoś interpretować, a przede wszystkim próbować rozumieć i pozwolić trochę moim czytelnikom może wsłuchać się w te głosy bez takiej mojej jakiejś nadmiernej inwazji tutaj, nadmiernego właśnie, czy nadinterpretacji może tak.
0: Ja bym absolutnie się zgodził z twoją córką, która się pojawia pod koniec wstępu, która mówi, tato, to jest takie opowiadanie. Tę książkę się naprawdę świetnie czyta, dlatego że ona łączy właśnie perspektywę biograficzną, konkretne przygody wręcz, nazwijmy to, między innymi tych bohaterów, o których ja tutaj przeczytałem, z szerszymi wnioskami dotyczącymi PRL-u i modernizacji. Ale to zanim wnioski dotyczące polityki i historii, to trochę więcej na przykład Aleksander Bałasz, bo to jest taka postać, która się przewija przez całą książkę. Jak to się stało, że on właśnie wsiadał do tego pociągu i dokąd się udał?
1: Ja może zacznę od tego, że ten Aleksander Bałasz to jest postać dla mnie ważna. Ona jest ważna w książce, ale on jest też ważny dlatego, że to jest jedno z takich źródeł, dla których ja w ogóle się pochyliłem nad tym tematem, czy spróbowałem do niego podejść, bo tam pochylać to może nie do końca, ale w każdym razie zacząłem, tak. Ja pamiętam to pierwsze spotkanie takie. Pierwsze spotkanie to było w ogóle z anonimowym człowiekiem. Ja byłem w archiwum wtedy. Mam te zapisy, znaczy jakieś tam notatki z tej wizyty wtedy. Ja wtedy nie znałem go z imienia i nazwiska. To był gość anonimowy, wypowiadał się na jakiejś naradzie ministerstwa

0: lekarz z Lubelszczyzny, który mówi o budowie łazienek. To był bardzo ciekawy fragment, bo tam ci chłopi się nie chcieli myć, coś tam, on tam chciał, nie chcieli z tego korzystać, może tak, tak, jakoś byli tacy nieufni, no w każdym razie. I później jego pamiętnik podsunęła mi z kolei moja małżonka, też historyczka, i to było bardzo ciekawe spotkanie. I później, już na etapie książki, zacząłem oczywiście wchodzić w ten temat głębiej. Kto to jest Aleksander Bałasz? Wtedy, kiedy go poznajemy, to prawie lekarz już, tak? Mamy ten 45, 6 rok, kiedy on przyjeżdża z Poznania do Krakowa. Tutaj ma kończyć studia, ale ma też rodzinę ze sobą, a przyjeżdża w ogóle do tego Poznania jeszcze wcześniej, bo pochodzi z Wilna. W międzyczasie jest jeszcze w Mińsku, z którego, jak tam pisze, ucieka, bo się zaczyna wojna niemiecko-sowiecka, tak, ten plan Barbarossa, to jest 41 rok. Więc te jego losy już do tego 45 roku, 46 są, powiedzmy, pokomplikowane, w każdym razie nieproste, ale też właściwe, jak się wydaje, przedstawicielom, przynajmniej części przedstawicieli jego pokolenia, tak? W dodatku jeszcze jest brat Michał, który zresztą niedawno zmarły, znany architekt budowli sakralnych. I on jest z kolei, wróci do Polski dopiero tam w latach 50., bo jest właśnie w Związku Sowieckim, tak? I to nie z własnej woli, że tak powiem, eufemistycznie.
1: Czyli typowe tak naprawdę zmiany miejsca i szukanie szczęścia, z jednej strony pokolenia, ale też ludzi, którzy byli na wschodnich kresach przedwojennej, tak, Rzeczpospolitej, i w wyniku kolejnych przesunięć frontu, aliansów, tak, tak, wojennych, w pewnym momencie trafia w końcu do Krakowa i znajduje tam w pewnym momencie ogłoszenie, chociaż właśnie, tak, co też jest istotne, i to wielu twoich bohaterów, bohaterek to samo ma, czyli w związku z wojną mają niekoniecznie skończone w zasadzie studia medyczne, oficjalnie przynajmniej.
0: Tak, i to jest, nie powiem, że fascynujące, ciekawe na pewno, tak? To znaczy, to są ludzie, którzy, no właśnie, zawieszają tą edukację, tak? Jeszcze przedwojenną, gdzieś tam wojenną, albo ją dopiero rozpoczynają tuż po wojnie. To jest z jednej strony takie, powiedzielibyśmy, ja często używam takich określeń, jakaś nieokreśloność właśnie, albo rozedrganie powojenne, ale też powojenna potrzeba, tak? Potrzeba specjalistów, w ogóle ludzi do pracy, ale tych, którzy mają wykształcenie w szczególności, tak? Więc łapie się tych, którzy mają, no nie powiem jakiekolwiek wykształcenie, ale takich, którzy będą przydatni. Ja tam cytuję, żeby odejdę na chwilę od Bałasza, ale cytuję pamiętnik nauczyciela z Łódzkiego. I to jest też droga, bo ten pamiętnik obejmuje też lata 50. Droga człowieka, który po prostu obejmuje szkołę, bo poprzedni nauczyciel wyjechał. Te dzieci trzeba jakoś uczyć. On ma nieskończone liceum, jeszcze zdaje się, że właśnie przedwojenne. I pomagają mu dwie osoby, a ten jeden z tych nauczycieli nie ma skończonej szkoły podstawowej, zdaje się, jeszcze, tak? No, ale on w tych warunkach tej wiejskiej szkoły jest w każdym razie przydatny, tak? Jakoś tam się nadaje. Oni powoli uzupełniają to wykształcenie. To nie jest tak, że on zupełnie jakby jest cały czas na tym samym poziomie. Ale w tym pierwszym momencie, mówię o pierwszym momencie, czyli latach 40., czy w drugiej połowie lat 40., szczególnie tych właśnie latach 44-47, to jest ten czas, kiedy z jednej strony ten świat jest jeszcze bardzo nieustalony, włącznie z tym, że partia komunistyczna nadal, no, nie ma tego monopolu, który będzie miała po 48 roku. A z drugiej strony jest to też czas, no oczywiście moja książka nie jest o tym, ale jest to też takiej niepewności, ale oczywiście przechodzącej bardzo często w strach, o czym no najlepiej pisał już kilka lat temu Marcin Zaremba w Wielkiej Trwodze, na którą ja się tam powołuję kilkukrotnie albo nawet częściej, ale to jest bardzo ważny wymiar, być może najważniejszy, ale jest ten wymiar drugi, tworzenia na gruzach albo tworzenia w niepewności, nie? I to tworzenie w niepewności to są właśnie między innymi ci sanitariusze, ci przyuczeni nauczyciele i ci jeszcze, nazwijmy to w cudzysłowie, nieukończeni lekarze, tak jak ten Bałasz, który nie skończył studiów, ale on się do jeżdżenia w karetce w tym Poznaniu świetnie nadaje i nadaje się do tego.

0: małego szpitalika w Siedliszczu, gdzie przyjeżdża w roku 46. zimą. Te okoliczności, to znowu nawiązuje do tej wielkiej trwogi, też są takie, że wysiada na tej stacji Kanie. To jest istotne, bo to jest tam 7 kilometrów mniej więcej od Siedliszcza. Jest zima, jest śnieg. On tam wysiada jako jedyny. Jedzie tym pociągiem, gdzie w jednym wagonie są pluskwy, w drugim wagonie nie ma szyb. Wyjeżdża i go wita ten kolejarz, ten pracownik stacji jedyny, i z przerażeniem w ogóle, kto to jest. To jest taka miejscowość 20 km na zachód od Chełma. Po prostu się boi, bo po pierwsze te szlaki komunikacyjne, w ogóle to jest niebezpieczna sprawa w tym czasie. Po drugie, no to jest jeszcze teren mniej lub bardziej regularnych walk pomiędzy podziemiem niepodległościowym, a już aparatem państwa. Tam rzeczywiście zdarzają się akty daleko posuniętej przemocy.
1: Taki Aleksander Bałasz w Siedliszczach, ale też wspomniany Muraszko, czy Bajer, czy Modrzewska, czy... Dlaczego oni właściwie godzą się, czy przyjmują te propozycje wyjazdu na głęboką prowincję? Czy to jest też dla nich jakaś forma ucieczki? Czy gdybyśmy pewnie w takim prawicowo-antykomunistycznym tonie, to byłaby zaraz mowa o tym, że są jakimiś utrwalaczami władzy ludowej, ubekami tak naprawdę i tak dalej, i tak dalej. A przecież nimi raczej kierują takie bardzo, powiedziałem, pozytywistyczne chęci.
0: Tak, tak. To jest, myślę, ważne pytanie. Dzięki za nie, bo to jest pytanie o... Ono się rozkłada na dwa plany, tak bym powiedział. Pierwsza to jest, na ile indywidualne koresponduje ze zbiorowym, czyli to jest pytanie trochę o warsztat, tak? Jak to robić? A drugi plan to jest rzeczywiście ten, powiedzmy, plan polityczny, który tu można zaprząc, i to jest coś, co mnie już też interesuje, tak, co wybrzmiewa w tej książce, ale interesuje mnie na takim poziomie, no nazwijmy to trochę badawczym, rozumienia tego, to trochę nie jest aż takie istotne, ale koncepcyjnie jest ciekawe, nie? Bo to jest też pytanie o sprawczość w takich miejscowościach.
1: No
0: to jest tak. I teraz, dlaczego oni przyjeżdżają? No więc możemy to włożyć w taki plan polityczny, można to włożyć w plan polityczny taki, że mamy państwo, które się, no, chce legitymizować, tak? To znaczy, ono jest oczywiście, możemy powiedzieć, jest opresyjne, w tym pierwszym okresie jest w ogóle bardzo brutalne i tak dalej. To będzie wszystko prawda, tak? Ale z drugiej strony formułuje taki program pozytywny, jednak to nie jest tylko opresyjność, to znaczy będzie krok po kroku, oczywiście nie od razu, i nie chodzi o to, że to było w latach 40., bo nie. Ale tworzy taką swoją komunistyczną wersję państwa dobrobytu, welfare state, tak? I chce się też tak uzasadnić, między innymi tak uzasadnić. Oczywiście ktoś powie, że w 1946 roku to jest wszystko jeszcze bardzo nieprawda i będzie miał rację. Niemniej ktoś umieszcza ogłoszenie w tym domu medyków w Krakowie, ktoś ma ofertę pracy dla Modrzewskiej, tak? I ktoś kieruje Bajera do tego Jawora. Tu jest też element, nie w przypadku na pewno czy Modrzewskiej, w tych trzech przypadkach nie, pewnie nie, ale mamy taki element, który będzie występował, i tutaj mówię o tym szerszym planie, jednak, że będzie występował relatywnie często, to znaczy administracyjny przymus, tak zwany nakaz pracy, który w ogóle w przypadku lekarzy będzie formalnie funkcjonował bardzo długo, właściwie do końca PRL-u, natomiast no, faktycznie to będzie trochę inaczej, ale jest też w tym wszystkim oddolność, o tym mówię. Znaczy, jest jakaś potrzeba poza tymi wszystkimi centrami decyzyjnymi, tym Ministerstwem Zdrowia, gdzieś tam partią, jest jakaś potrzeba lokalna. I ja to, co chciałem zrobić w tej książce też, to ja znałem akta Ministerstwa Zdrowia, tak jakoś miałem przepoczone, ale chciałem wejść w te gminy tam, gromady gminy, to się zmieniało, i zobaczyć, jak ci ludzie działają, co oni robią, tak? No i oni byli jednak zmuszeni albo chcieli rozwiązywać jakieś problemy. Więc tam, pisząc o Bałaszu, pisze w pewnym momencie, że jakieś obiekcje sformułował lekarz powiatowy, bo go ta rada gminy go pominęła w ogóle w tym. Bo oni wyżywali lekarza i trzeba było szybko zadziałać. Nie? I to jest tego rodzaju plan. A z drugiej strony są ci sami ludzie. I mam nadzieję, że to też wybrzmiewa w tej książce, że oni są po prostu indywidualni w swoich wyborach. Że oni nie są mieleni do końca przez te tryby historii, że ten Bałasz, on jest autonomiczny.

0: artystyczny w tym sensie, że wymyśla sobie, że pojedzie gdzieś pod hełm, no to z perspektywy Krakowa to jest daleko. Szczególnie, że się nie wie. On pisze tam, że nikt nic nie wiedział o tej miejscowości. No i to jest bardzo prawdopodobne. Nie? Przyjeżdża tam też dlatego, że to ma być tymczasowe. No zostaje dłużej, ale miało być tymczasowe. Nie? I oczywiście można go widzieć, jako tak jak wspomniałeś, jako takie egzemplum, trochę przykład z wielkiej historii, ale z drugiej strony no, on się po prostu, bo jest człowiekiem i się z tego wymyka, staje się po prostu, interesujące staje się jego biografia. No z Modrzewską jest jeszcze inaczej, bo to jest już później, to jest 57 rok, po październiku to jest, prawda, ale to nie ma jakby wiele wspólnego. Natomiast ona wyjeżdża z takiej potrzeby też i bardzo indywidualnej znowu, zmiany otoczenia, no bo pewnie mogłaby pracować w jakimś szpitalu w Lublinie, nawet jeżeli chodziło o utrzymanie prawa wykonywania zawodu, to mogła sobie w mieście wojewódzkim. Ona jakoś tam chce z tego uciec. I znowu możemy to widzieć w planie duchoty lat 50. w Polsce, ale gdzieś są jej indywidualne, bardzo indywidualne motywacje, których ja oczywiście do końca nie znam i ich już nie poznamy. Tak? To jest dosyć skomplikowana postać, taka raczej z jednej strony brutalna wobec siebie i świata, ale w słowach. A tak sobie, jak sobie ją wyobrażam, to wyobrażam sobie jednak bardzo wrażliwą postać. Nie?
1: Tak można się spodziewać też po tych fragmentach, które cytujesz. Ja myślę, że książka naszego gościa, Marcin Stasiak, przypominam, cały czas z nami, Lekarze prowincjonalni, mogłaby mieć jeden z podtytułów Osobista i lokalna sprawczość versus, czy w kontekście wielkiej polityki. Ale spróbujmy teraz opowiedzieć, dlatego też wymieniłem twoją pracę o polio w Polsce, bo oczywiście ważnym kontekstem działań tych lekarzy jest po prostu tragiczny stan z jednej strony służby zdrowia, czyli brak lekarzy przed wojną i tuż po wojnie w Polsce, ale z drugiej strony stan zdrowia tych pacjentów. Pojawiają się na przykład wszy, powiedzmy sobie szczerze, nie bójmy się tego słowa. Jeden dla mnie z najbardziej niesamowitych fragmentów był o tym, że na słynnym festiwalu studentów i młodzieży w 1955 roku, na który nie tylko przyjechały tysiące gości zarówno z północy, jak i południa krajów dekolonizujących się, jak i z zachodu, ale też ściągnięto do Warszawy ogromną rzeszę no, takiej elity, powiedzielibyśmy, związanej ze Związkiem Młodzieży Polskiej i większość tych młodych ludzi miała po prostu wszy. I to jest pewien taki czubek góry lodowej, który pokazuje higienę w ogóle na wsi i na prowincji, prawda?
0: Tak, tak, to znaczy dziękuję za te akurat, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Też znowu pamiętam, jak gdzieś tam pierwszy raz na to trafiłem, na ten dokument. Dziękuję też za ten kontekst, bo to jest ten kontrast. Pamiętam przy pierwszym odczytaniu też tego raportu. Faktycznie to było o stanie higieny. To było napomknięte, bo to jest też moje jakieś wyobrażenie, tak? Z lektur, z, nie wiem, nawet z dyskusji, z zajęć. Tak? No, często się o tym festiwalu, no nie bez przyczyny oczywiście, opowiada o jakimś takim trochę preludium, niezamierzonym, ale preludium do października, nie? Taki to jest, mówi się o tym otwarciu, o tym, że nagle Warszawa zobaczyła cały świat. Mówi się w każdym razie o tym w takim planie politycznym i społecznym, ale w takim sensie relacji państwo-obywatel czy państwo-społeczeństwo. Nie? I tutaj trafiam na taki moment, w którym aktorami w tym całym spektaklu stają się ni mniej, ni więcej, tylko wszy. To nawet nie chodziło o to, że ich było większość, nie? Tam był jakiś odsetek, ale chodziło o to, że mówiło się nawet wśród uczestników festiwalu ten procent jest dosyć wysoki, a to były osoby już wyselekcjonowane.
1: No właśnie, tak.
0: I właśnie, i nie tylko, oczywiście, z różnych miejsc, z dużych miast, tak, po prostu to przecież nie była jakaś przypadkowość i nawet wśród tych, to co w takim razie ma być z tym innymi? Tam te odsetki podawane w tych raportach rzeczywiście są zatrważające. Tam są jakieś do kilkudziesięciu procent pewnie nawet. Ja już nie pamiętam teraz z
1: procent głowy. Zagnidzonych dzieci wynosił od 10 do 30, tak. A w niektórych szkołach nawet do 50%.
0: Tak. I to jest ta sytuacja, w której mamy brak specjalisty i brak nawyku. To jest druga sprawa. Ja się tu odwołam do, i to jest rzecz, która jest dla mnie w tej pracy pewnie fundamentalna.

też. Znaczy, no nie sama walka z wszczowicą, ale właśnie to budowanie nawyków. To za chwilę o tym. Ale zobacz, tam są też takie fragmenty i to chciałem się trochę cofnąć. Jeszcze do dwudziestolecia, bo ja w tej książce trochę wędruję. To znaczy wędruję do nawet nie bez przyczyny do połowy XIX wieku, czy do końca XIX wieku. Ale są tam odniesienia do kilkukrotnie, albo nawet częściej, nawet takie biograficzne, do

0: pokazuje no właśnie tak nieprosto, to znaczy z jakąś taką refleksją. I tam jest duży gniew na to wszystko. Zresztą sama Zofia Karaś zginęła, tragicznie popełniła samobójstwo już w czasie wojny. Ale opisując tę sytuację w latach 30. ona czuje bezsilność polegającą też na tym nawet... Oczywiście widzi, że ci mieszkańcy wsi, których ona obsługuje z tej Suchej Bieskickiej, oni nie mają tych nawyków, nie rozumieją pewnych rzeczy. Ale z drugiej strony widzi też podstawy, dla których nie mogą tego robić. Tak? To znaczy dostępu do lekarza również nie ma dlatego, że oni nie mają na to pieniędzy. Ja tam cytuję taki fragment, który jest taki do mnie też bardzo przemawiał, bo przychodzi do niej rodzina, w której no właściwie cała rodzina jest zakażona kiłą. I ona jej wylicza, ile to będzie kosztowała ta kuracja. I ta kuracja to jest tam kilka tysięcy złotych, nie? W sumie wychodzi tam przez parę lat, jak ona to tam liczy, ówczesnych. A oni na koniec się pytają, a ile za wizytę się należy? Ona mówi, no, że 4 złote, a 3 nie wystarczą, nie? Więc to są po prostu... I chodzi o to, że... Wiem, że ja idę trochę naokoło, tak? Ale chciałbym, żeby to też wybrzmiało, nie? Że ten stan higieny, że ten stan zdrowia, on wynika też z takiego braku, nie tyle znaczy braku wiedzy, oczywiście to może być tej medycznej, ale też jej nieobecności w wielu przestrzeniach. To jest to. I ci ludzie jak tam trafiają, a ich jest coraz więcej, bo te kadry rosną po prostu, tak czy inaczej. Nawet jeżeli nie chcą za bardzo jechać do tych prowincjonalnych ośrodków, to w końcu się tam znajdują i muszą, chcąc nie chcąc oczywiście, się zderzyć czy spotkać, może to jest lepsze, spotkać nawet nie tyle z brakiem, bo z ich perspektywy to jest brak. Okej, jak ktoś dopuszcza do istnienia tam wszy, powiedzmy, czy leczy oparzenie tymi jajkami, o czym też pisze, no to jest coś jakiegoś horrendu, to jest w ogóle nie do pomyślenia. A to jest spotkanie z nie tyle z brakiem, co z inną racjonalnością. Racjonalnością, która oczywiście wynika no, z tego, że trzeba sobie jakoś radzić. I to jest ten poziom, który ja tam eksploruję. Natomiast nie należy z drugiej strony wylewać dziecka z kąpielą w tym sensie, że oczywiście nie mówić, że były inne racjonalności, więc wszystko było tak okej. Okay, tak? Bo koniec końców jest jakiś stan zdrowia. Tak? Jest krzywica i przede wszystkim jest wysoka śmiertelność okołoporodowa. To jest nadal...
1: I Aleksander Bałasz jest o tyle też specyficzną postacią, że on rozumie te uwarunkowania i tak jak jest właśnie ta historia dziecka, które wpada do rozgrzanego parnika, matka potem tłumaczy, że 8 jajek panie zmarnowała i ty zauważasz i Bałasz należy do tych lekarzy, którzy rozumieją, że to nie jest tylko kwestia ciemnoty czy zacofania, bo te 8 jajek to była ogromna inwestycja w zdrowie tego dziecka. Natomiast też Bałasz się tutaj wyróżnia, bo pomimo tego, że z jednej strony mówi na tych spotkaniach o tym, że należy, no, że są znachorzy na wsi, którzy są konkurencją, ale on rozumie, dlaczego ludzie idą najpierw do znachora. Natomiast jednak wielu z tych lekarzy na prowincji ma taki stosunek, jak słusznie piszesz, moim zdaniem, orientalizujący. Czyli jest to też pewne zderzenie właśnie inteligentów z miast z polskim chłopem, prawda? I tutaj się zdarzają, tak jak w Nowym Targu opisujesz wręcz, bunty.
0: Tak, nawiążę do tego ostatniego, bo znowu to jest bardzo interesujący dokument. To jest akurat bunt przeciwko szczepieniom, więc wydaje mi się, że na swój sposób, w jakiejś mierze przynajmniej, jest to rzecz aktualna, to znaczy w tym sensie, że jakoś trwała, albo przynajmniej pojawiająca się także współcześnie, no może nie w takiej formie, bo tam faktycznie doszło do takiego ostrego sprzeciwu, uciekania z tej szkoły, wygrażania tym ludziom. Właściwie oni musieli, ta kolumna szczepiąca przeciw gruźlicy musiała uciekać z tych szkół. I jasne jest, no powstał z tego raport oczywiście i też jakiś taki, ale bardzo opisowy, to jest właśnie tam interesujący, taki bogaty w szczegóły, mniej może oceniający nawet. No bo to jest sytuacja administracyjna jakaś, prawda? Natomiast w tych pamiętnikach tam faktycznie taka troska o ludzi miesza się z niechęcią i z niezrozumieniem. Ja się dużo nad tym zastanawiałem, szczerze mówiąc. Dużo się zastanawiałem, bo to w ogóle jest pytanie o status takiego specjalisty czy inteligenta na prowincji. Znaczy, nie chciałem pójść w żadne uproszczenie tam. To znaczy jednocześnie nie chciałem, żeby to była...

0: taka opowieść o dzikich, których się cywilizuje, a z drugiej strony też nie chciałem znowu widzieć tych lekarzy jako tylko kolonizatorów. I to u Modrzewskiej widać, u Bałasza też w konsekwencji to widać. To znaczy ci ludzie tam, znaczy dlaczego oni są też, to jest to, dlaczego tam jest ten taki gniew, ta niechęć? Oczywiście można powiedzieć, i to będzie też prawda, że oni czują bezsilność, bo te racjonalizacje w ogóle po prostu, oni wiedzą, że to nie będzie działało, tak? I nie potrafią tego zrozumieć. Tak? A z drugiej strony, to jest takie wyobrażenie sobie, wyobraźmy sobie tego Aleksandra Bałasza, tak? I on tam przyjeżdża, jest takie zdjęcie, które, ono jest nawet chyba w książce, bo to dzięki uprzejmości pana Andrzeja Bałasza, czyli syna Aleksandra, otrzymałem. Jest zdjęcie tego szpitalika, to jest taki drewniany domek, no nie taki zupełnie mały, z gankiem, więc, no ale to wiadomo, że nie może być zupełnie, jest tylko gabinet. I on tam stoi, kwiaty są dookoła, to jest ładnie utrzymane i tak stoi taki sam przed tym. Do kogoś to musiał wysyłać, bo to jest podpisane, że właśnie, że jest tam w tym 47 roku chyba. I to jest prawdziwe i też trochę metaforyczne, że oni tam często są po prostu sami i też o tym piszą, że można się dużo nauczyć, że to jest fascynujące, bo jest to samodzielność. Natomiast jest tego rewers, to znaczy dosyć duża odpowiedzialność jeszcze i świadomość tego osamotnienia w takim planie technicznym nawet, nie? To jest istotne. To znaczy, jak Modrzewska pisze, bo to jest, to ona była w Bełżycach, tak? I pisze o tym, że no można by było uratować dziecko, ale nikt nie umie u nas założyć kłucia. Albo można uratować te dziewczyny, to jest, ja tam tylko cytuję, ale w jej w roku w miasteczku, czyli w tym utworze, który jest zapisem, z którego korzystałem tutaj, to jest przejmujący opis po prostu. Tam później zresztą jest gniew tej społeczności na nich. Przejmujący opis tego, jak ta dziewczyna tam umiera po prostu. Oni nie są w stanie jej pomóc, bo tlenu nie mają. I już jej nie przewiozą nigdzie. Nie ma opcji po prostu, żeby ją przewieźć. I to jest to. Zastanawiam się, czy te pamiętniki nie są też takim zapisem czasami, bo niektóre z nich były pisane niedużo po tych wydarzeniach, że to jest zapis własnych emocji również, nie? Dlatego nie chcę w nich widzieć wyłącznie takiej czystej, prostej niechęci, tylko też taką pozycję człowieka, który jest jednak nie do końca w swoim środowisku, tak? Bo oni nawet jeżeli pochodzili z małych miast, czy tam ze wsi, tak, to jeżeli ktoś był lekarzem, to odbył po prostu 5 lat studiów w dużym ośrodku, bo akademie medyczne, wcześniej wydziały lekarskie po prostu były w największych ośrodkach, tak, gdzie był dostęp do kina, do teatru, do kawiarni, z których oni mniej lub bardziej, ale mogli korzystać, nie? Pytanie jest oczywiście szerokie w ogóle o status inteligenta i myślę, że nie wiem, nie ma pytań pewnie uniwersalnych, ale to jest długim pytaniem. Długim pytaniem. Nie?
1: To pytanie oczywiście pada, ale żeby się jeszcze raz odnieść do zdjęć, bo wspominałeś o tym zdjęciu na ganku, ale też jest inne zdjęcie. Mamy w książce Lekarze Prowincjonalni parę świetnych archiwalnych zdjęć. To jest z kolei otwarcie Izby Porodowej w Siedliszczu, 51 rok, budynek murowany. Pewna wizualizacja, stylizacja właśnie już w takim stylu stalinowskim z portretem Stalina, ale też piszesz tutaj właśnie o tym, o czym już wspominaliśmy, że oddolny wysiłek zostaje ubrany w szaty oficjalności. Prawda? Ideologia i doraźna polityka sklejają się z oddolnością motywowaną praktycznymi potrzebami. Nie jest to jednak połączenie zupełnie gładkie, bezszwowe. I dopiszmy do tej historii Siedliszcza i Bałasza jeszcze puentę, bo ona jest niesłychanie istotna. Bo z jednej strony jest tak, że Bałasz w końcu wraca do wielkiego miasta, tak zwanego. Z jednej strony piszesz o tym, że mieszkańcy mu wystawiają pomnik, zupełnie oddolny, absolutnie. Ale z drugiej strony też piszesz o filmie, który zostaje zrealizowany w 60 roku, tak zwana czarna seria polskiego dokumentu. I to jest taki wrażliwy, powiedziałbym, moment, trudny, kiedy kamera pokazuje, że po wyjeździe Bałasza, po wyjeździe tego siłacza lokalnego, że to wszystko zaczyna upadać. Ale ty piszesz też o tym, że ten obraz nie jest do końca prawdziwy z tego filmu, obraz upadku.
0: Tak, ja to połączę trochę, to zdjęcie i ten film. Zdjęcie z otwarcia Izby Porodowej jest takie, po pierwsze ta Izba Porodowa jest jeszcze niepomalna.

0: malowana, ona wyglądała później, była taka biała, więc tam, ale trzeba było się spieszyć, bo był 1 maja. Tam obok chyba jeszcze Stalina jest Bierut i Rokossowski. W ogóle Aleksander Bałasz, ja tam spróbowałem się przypatrzeć, to on jest gdzieś, nie w środku w każdym razie, a to jest w dużej mierze jego inicjatywa. Po prostu tam mieszkańcy pracowali. Było rzecz jasna tam dofinansowanie, ale bez tego impulsu oddolnego niczego by tam, nic by się tam nie wydarzyło, nie sądzę. Zresztą Izba Poradowa to jest jedna tylko z inwestycji. To nie jest jedyny przypadek, który jest w tej książce. Ja tam piszę też o Januszu Erbenie, który w podobny sposób, tylko już tak gorzko kwituje, że też powołali w ten sposób Izbę Porodową. To impuls był z góry, ale właściwie on to musiał wszystko tam zorganizować. No i też było oficjalne otwarcie, po czym o nim zapomnieli, w ogóle zapomnieli go wymienić na tym oficjalnym otwarciu. A jak już otwierali ośrodek zdrowia, to nikt nie przyjechał. Więc w sumie to nawet było. No tak gorzko mówił, że no nie wymienili go, ale tylko dlatego, że żadnego oficjala już nie było. Ale to tak na marginesie zupełnie. Natomiast nie na marginesie jest ten główny wątek. To znaczy, że tam, że to jest jedno z takich moich, czy odkryć dla mnie samego, ta rola inicjatywy oddolnej nawet, bo to jest przecież okres głębokiego stalinizmu. Inicjatywy oddolnej z konieczności bardzo często, po prostu z konieczności, ale też ewidentnie, no i tu znowu wchodzimy w ten taki obszar indywidualnej biografii i takiej indywidualnej sprawczości, no bo ten Bałasz mógł robić, nie, mógł przyjeżdżać na kilka miesięcy, mógł zaraz stamtąd wyjechać pewnie, mógł nie budować, nie wznosić kilku tych rzeczy, jednak to robi, tak, więc to jest znowu ta indywidualna rzecz. I on, tak jak napisałem, tam skleja świat, tak? Czyli tworzy tę lokalność, znaczy współtworzy tę lokalność, bo on tam nie biega sam tylko z łopatą, chociaż też, ale są tam oczywiście ci też mieszkańcy, którzy są zmobilizowani w tym wypadku. I to jest, no i właśnie teraz zróbmy ten przeskok do tego roku 60, gdy Krystyna Gryczałowska realizuje ten dokument, w którym w pierwszej części jest taka ta hurra optymistyczna narracja z Polskiej Kroniki Filmowej, która tam przyjechała do siedliszcza w 54, dlatego że otwarty został tam basen. To w ogóle była jakaś niezwykła sprawa, że w takiej miejscowości jest odkryty basen. I jest druga część i ona to nagrywa już w tym właśnie na przełomie 50-tych, 60-tych, kiedy już tam Bałasza nie ma. I straszy, bo tam jeszcze powstało coś takiego, co się nazywał dom sportowca, taki ośrodek też trochę kultury i tam straszą wybite szyby. No i jest ten basen i to jest ten basen, w którym tam pływają jakieś żaby i po prostu jest to zupełnie nieużywane. I są te rozmowy z lokalnymi mieszkańcami. No zabrakło doktora Bałasza, więc nie ma kto tego robić. I Bałasz obejrzał ten film na festiwalu filmów dokumentalnych w Krakowie, znanym zresztą. No i to rzeczywiście przeżywał samo to pójście tam. I wstrząsnął nim ten film, natomiast później jakoś na fali tego pojechał do tej miejscowości. To jest kapitalne, że on jedzie i weryfikuje to, bo ci ludzie są mu bliscy jakoś, że on tam wraca. Zresztą oni do niego wracali, bo jak miał już, jak nawet był w Krakowie, to przyjeżdżali do niego. I to mówili znowu ci pana z siedliszcza. I on w pamiętnikach ich tłumaczy, że okej, że może to jest tak, ale z drugiej strony ten szpital, ten ośrodek funkcjonuje, jest tam iluś lekarzy, że ten obraz pokazany w filmie jest jakoś tam prawdziwy, ale jako całość coś fałszuje, że to, co on zostawił, jakoś funkcjonuje, że w miejscowości są chodniki, że w miejscowości jest światło elektryczne, że jednak idzie to jakoś do przodu, więc nie jest to tylko taki ponury obraz. I to jest, myślę, ważne do powiedzenia, chociaż pewnie nie tak mocne retorycznie jak film Gryczałowski.
1: Ale to też oczywiście pokazuje, że książka Lekarze Prowincjonalni właśnie nie tylko się opiera na oczywiście pewnej krytyce źródeł, ale też pokazywania ich po prostu w szerszym kontekście. Nie zdążymy już o tym porozmawiać, bo to jest też książka łącząca perspektywę biograficzną i tą historię, powiedzmy, służby zdrowia i medycyny zarazem też taką perspektywą geograficzną, bo oczywiście to też jest bardzo ciekawe, gdzie w sensie socjologiczno-historyczno-geograficznym pracuje pracują ci ludzie. Nasz gość Marcin Stasiak też podkreśla ten problem z opisywaniem. Mamy duże miasta i wieś, ale mamy też ogromne przestrzenie pomiędzy, które są w zasadzie trudne do zdefiniowania. I myślę, że to jest też

0: Ja czytając tą książkę miałem też takie poczucie, że ona w niektórych fragmentach staje bardzo aktualna, ponieważ nasze współczesne przekształcenia związane z ucieczką z miast, związane właśnie z takim jakimś transformowaniem się tego wszystkiego, że to jest też niesłychanie ważne. Więc dlatego tę książkę, która nie jest tylko reportażem, nie jest tylko i wyłącznie książką historyczną, ale taką właśnie opowieścią, niesłychanie polecam. I na koniec w pliku tekstowym krótko polecamy także inne książki. I chciałem przede wszystkim jakby w kontrze do właśnie tych małych miejscowości wydawnictwo Nisza wydało nową książkę Marcina Kołodziejczyka, który z jednej strony jest oczywiście świetnie znany jako dziennikarz polityki, ale także pisze teksty, powiedziałbym, artystyczne. Był finalistą Nagrody Literackiej Nike za powieść Prymityw, epopeja narodowa. A to jest taka komedia lingwistyczna z kolei o Warszawce, czyli właśnie o tym straszliwym centrum, które wysysa energię z mniejszych miejscowości. Więc Marcina Kołodziejczyka, komedię lingwistyczną Warszawka, wydane przez Niszę, serdecznie polecam. A powiedz, Marcinie, krótko, ty co czytujesz?
1: Ja muszę powiedzieć, że czytuję różne rzeczy, chociaż faktycznie mam jakieś, może to też trochę widać w tej książce, że jakieś tam inspiracje takie reportażowe. Oczywiście jest tego sporo, jeśli chodzi o takie rzeczy zupełnie do pracy. Ja teraz zacząłem, to jest rzecz zupełnie nowa, powstała zresztą powiedziałbym w moim instytucie, ale wydana przez Znak Marty Kurkowskiej-Budzan, dobrze mi znanej, pokolenie, któremu obiecano przyszłość, historia nie tylko Wałbrzyska, tak to się nazywa, i to jest też rzecz, która się sytuuje w PRL-u oczywiście. Dotyczy tego pokolenia już powojennego i dotyczy tego takiego miasta, które, no tak powiedziałeś właśnie o metropoliach, które wysysają, i tego boomu inwestycyjnego czy przemysłowego, który się, jak wiemy, skończył razem z tym zanegowaniem tego modelu rozwojowego. Tam punktem wyjścia jest Wałbrzych, ale rzecz jest, wydaje mi się, też bardzo, bardzo ciekawa, bo pokazuje też ludzi. To jest też istotne, nie? Jest takie biograficzne. Także...
0: Pokolenie, któremu obiecano przyszłość. Sam to chętnie przeczytał. Też trochę w kontekście źródeł, które wykorzystywał nasz gość. Polecam też odcinek pliku tekstowego do odsłuchania z Antoniną Tosiek. Przepraszam za brzydkie pismo. Książka, w której autorka omawia te powstające na różne konkursy pamiętniki wiejskich kobiet. Myślę, że to też jest bardzo ważne uzupełnienie. Lekarze, kobiety na wsi. Marcin Stasiak był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: W pliku tekstowym.

0: Autopromocja.
1: Skąd bierze się magia? Ta prawdziwa, radiowa. Właśnie o tym porozmawiamy na Festiwalu Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży Wyobraź Sobie imienia Kasi Stoparczyk. Zagadkowa niedziela z Gorzowa Wielkopolskiego o głosie, o dźwięku i o wyobraźni. Z udziałem twórcy festiwalu, aktorek i reżyserów, artystów i czarodziejek mikrofonu. Zapraszam w niedzielę tuż po 9:00. Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 12 września, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Operacja lotnictwa zakończona, informuje wojsko. RCB odwołuje alert wydany po atakach na Ukrainie. Założyli konkurencyjny klub w Radzie Miasta, czworo lubelskich radnych wyrzuconych z PiS-u. Dyrektor Entropika apeluje do branży AI. Musimy spowolnić tempo rozwoju sztucznej inteligencji. Myśliwce wróciły do baz. Armia nie odnotowała naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, podało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Samoloty poderwano w związku z dzisiejszymi rosyjskimi atakami dronów na cele w zachodniej Ukrainie. Odwołany też został alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla województwa lubelskiego i podkarpackiego. Mieszkańcy dostali informację o tym, że zakończył się atak na obszarze Ukrainy i nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Część rosyjskich dronów dosięgło celu w Ukrainie. Zginęło co najmniej 7 osób, 2 w Zaporożu, 2 w Krzywym Rogu, 1 w Kramatorsku i 2 w Zwiachlu. W tym ostatnim mieście Rosjanie zaatakowali zagraniczny zakład w obwodzie żytomierskim. Według ustaleń Forbes Ukraine chodzi o fabrykę polskiej firmy Cersanit. Na szczęście nikt nie zginął, nie ma też rannych. Polska chce korzystać z doświadczeń Ukrainy w neutralizowaniu dronów. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski zapewnił w Kijowie, że rozmowy na ten temat trwają. Jak dodał, to zadanie dla wszystkich państw Unii Europejskiej.
3: Te rozmowy się toczą. To jest najważniejsze zadanie wszystkich ministerstw obrony krajów zaprzyjaźnionych z Ukrainą, aby poświęcenie Ukraińców, ale też wiedza i zdolności ukraińskie wdrożyć w naszych planach produkcyjnych, w naszej doktrynie wojennej, w szkoleniu naszych żołnierzy.
2: Minister odniósł się do stanu negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją. Powiedział, że ma obecnie lepsze rozeznanie w sytuacji i wie, na jakim etapie są negocjacje, przy czym zastrzegł, że nie ujawni szczegółów. Czworo radnych PiS-u z Lublina skreślonych z listy członków partii. To kara za to, że dołączyli do Stowarzyszenia Rozwój Plus i stworzyli nowy klub w Radzie Miasta. Chodzi o Marcina Jakubczyka, Eugeniusza Bielaka, Elżbietę Boczkowską i Radosława Skrzetuskiego. Swoimi działaniami pokazali, że ich tok myślenia nie pokrywa się z celami i programem Prawa i Sprawiedliwości, mówi sekretarz lubelskiego PiS-u Marek Wojciechowski.
4: W związku z powyższym wczoraj jednogłośnie prezydium zarządu pod przewodnictwem prezesa Przemysława Czarnka podjęło decyzję o usunięciu ich z Prawa i Sprawiedliwości. No cóż, podjęli taką decyzję, jaką podjęli, ale nie można

0: być jednocześnie w Prawie i Sprawiedliwości i tworzyć rozłamowy klub Rozwój Plus.
1: Marcin Jakubczyk, który został szefem klubu Rozwój Plus w Lubelskiej Radzie, powiedział, że na obecnym etapie nie komentuje decyzji prezydium i czeka na uchwałę zarządu, która będzie miała charakter wiążący. Dyrektor firmy Entropic wezwał spółki branży AI do podjęcia działań na rzecz spowolnienia tempa rozwoju możliwości modeli sztucznej inteligencji. Apple uzasadnił narastającymi obawami co do nadużywania AI. Zapewnił, że nie chodzi o wstrzymanie szkolenia modeli ani postępu technicznego, ale o zapewnienie, by firmy poświęciły odpowiednio dużo czasu na dostosowanie i zabezpieczenie swoich modeli. A dwa dni wcześniej o odejściu z Entropica poinformował publicznie 27-letni matematyk, który zajmował się szkoleniami modeli AI. Brytyjczyk zarzucił firmie i jej konkurentowi OpenAI nieodpowiedzialne dążenie do superinteligencji i igranie z życiem ludzi. Kuchnia historyczna i regionalne przysmaki. Toruń, kulinarnym sercem Pomorza i Kujaw. W Muzeum Etnograficznym rozpoczął się Toruński Festiwal Smaków. Będą warsztaty, pokazy kulinarne i degustacje, zapowiada organizator profesor Jarosław Domanowski.
2: Takie, które nawiązują do historii, do przyszłości, do regionu, bo takim hasłem przewodnim, mamy taką debatę, jest nasze jedzenie swojskie i światowe. W programie mamy także wycieczkę i warsztaty ze zbierania, rozpoznawania dzikich roślin.
3: Filip Malinowski, Chwast Pras. Rzadko kto sobie zdaje sprawę z tego, że jedzenie rośnie pod naszymi nogami.
4: Generalnie uważam, że bardzo ciekawe jest właśnie tak pozyskiwane zioła, rośliny i też interesuje kuchnią roślinną.
5: Ta gwiazdnica rośnie pośród jednej z najstarszych przypraw, jakich używali nasi przodkowie, czyli bluszczyka kurdybanka. Pobudza trawienie. W głowie sobie nazywam to taką polską kolendrą.
6: Wszystko wygląda bardzo smakowicie. Co nam się zasmakuje, to myślę, że będziemy próbować.
1: Festiwal zakończy się jutro zaskakującym słodko-wytrawnym widowiskiem kulinarnym Ślimaki w Pierniku.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 8,5% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. A w większości rzek nadal utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport. Adam Malecki.
9: W piłkarskiej Ekstraklasie mamy nowego lidera. To Górnik Zabrze, który 2-1 pokonał u siebie Lecha Poznań. W innym meczu też 2-1 Korona Kielce wygrała we Wrocławiu ze Śląskiem, a w trwającym meczu 8 kolejki Zagłębie Lubin gra z GKS-em Katowice. Miedziowi prowadzą 1-0 do przerwy. Jest nowy lider w Ekstraklasie, nową liderkę światowego rankingu ma też tenis. Od poniedziałku na pierwszym miejscu pojawi się Jelena Rybakina. Reprezentująca Kazachstan Rosjanka zdetronizuje Arynę Sabalenkę. Zresztą już za niespełna godzinę zmierzy się z Białorusinką w finale wielkoszlemowego US Open, o czym więcej opowie nasz amerykański korespondent.
10: Bez względu na wynik tego spotkania, po 99 tygodniach nastąpi zmiana liderki rankingu WTA. Pierwsze miejsce zajmować będzie Jelena Rybakina. Według oceny amerykańskich bukmacherów to Białorusinka jest faworytką finału, a tytuł tenisowej królowej Nowego Jorku będzie się starała zdobyć trzeci raz z rzędu. Pod względem fizycznym i sportowym to będzie bardzo trudny mecz. Jestem jednak gotowa na wszystko, żeby odnieść zwycięstwo. Jestem tym podekscytowana. Z kolei rywalka Aryny Sabalenki odpowiada: na finał muszę zaprezentować się jeszcze lepiej niż dotychczas. Muszę lepiej serwować, szczególnie niż miało to miejsce w poprzednim meczu. Potrzebna też będzie agresja na korcie. Trzeba wykorzystać wszystko, co się ma przeciwko Arynie, mówi Jelena Rybakina. Aryna Sabalenka walczy o trzeci z rzędu tytuł US Open i piąty wielkoszlemowy triumf w karierze, podczas gdy Kazaszka może sięgnąć po swój trzeci tytuł wielkoszlemowy, a pierwszy w US Open. Z Nowego Jorku dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
9: W jutrzejszym finale mężczyzn zmierzą się Amerykanin Ben Shelton i Niemiec Aleksander Zwieriew. A na Mistrzostwach Europy siatkarze niespodzianka. Gospodarze turnieju Bułgarzy przegrali z Ukrainą 1-3. Obie drużyny grają w grupie z reprezentacją Polski, która bez żadnych problemów pokonała do zera Izrael. Na inaugurację Polacy pokonali też bez straty seta Portugalii, a jutro zagrają z Macedonią Północną. W Wojens trwa 9. runda indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Z rundy zasadniczej bezpośrednio do finału awansowali Brytyjczyk Robert Lambert i Duńczyk Leon Madsen, którzy zdobyli najwięcej punktów. Z Polaków w półfinalach. W półfinałach znaleźli się Patryk Dudek, Kacper Boryna i Bartosz Zmarzlik. W ósemce walczącej o finał jest też Australijczyk Brady Kurtz, czyli wraz z Lambertem najgroźniejszy rywal Zmarzlika w walce o Mistrzostwo Świata. Wojens na razie przerwano rywalizację z powodu deszczu właśnie przed półfinałami.
1: Niedziela z chmurami, okresami opady deszczu tylko na południowym wschodzie. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia. I tam bez opadów. Ale rano w tym rejonie lokalnie mgły, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą jutro od 17 do 21 stopni.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
2: Ma pani rację. Nie widzę.
1: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
3: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Thank you so much for playing my music. I appreciate your support. All the best. Desmond Myra, thank you.
6: Jazz and Bass.
7: Pomyślałem, że jak dzisiaj rozpocznę inaczej niż dobry wieczór, to ktoś pomyśli, że może coś się wydarzyło, a tutaj nie, nie, wszystko gra. Dobry wieczór. 8,5 minuty po 21:00 przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. Mam przyjemność robić dzisiaj radio z legendarną realizatorką Trójki Agnieszką Łukasiewicz. Tak, tak, wszystko dobrze, żeby nie zapieszać. Mija kolejny tydzień, a on przyniósł i wniósł do grabkowego świata, czyli do G-Radio, nową muzykę, nowe odkrycia tego, co już kiedyś powstało, nowe wiadomości czy nowe informacje. Mowa oczywiście o muzyce i dzisiaj będę przemycał na antenę Trójki nuty i postaram się zrobić to tak, aby one brzmiały wyjątkowo w tą dzisiejszą sobotę i były idealnym pokarmem dla jazz and bassowych tygrysków. No ale jednak na początku powiem tak. Sekcja D2, rząd A, miejsce 32.

to może ja od razu przeproszę tych wszystkich słuchaczy, którzy byli z Trójką wczoraj przy Liście Przebojów i są dzisiaj przy Jazz & Bass. No bo rzeczywiście mogą pomyśleć, jaki to jest tym chwalipięt, ale muszą słuchać tego drugi raz, więc chcę powiedzieć, że udało się, że się udało. No właśnie, było ciężko. Koncert Stevie'ego Wondera 3 listopada w Londynie. Przecież to już niedługo. Artysta mimo imponującego wieku postanowił, że w 18 miastach na całym świecie, Europa, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, przypomni, nie wiem jak to ująć, odegra, zagra, wykona na żywo album Songs in the Key of Life z roku 1976. Jeden artykuł w swoim ostatnim akapicie ma napisane: rocznicowe koncerty Stevie'ego Wondera zapowiadają się jako jedno z najważniejszych wydarzeń koncertowych związanych z jego dorobkiem w ostatnich latach. Słuchaniem Stevie'ego Wondera, no brzydko powiem, zaraził mnie pan Marek w sobotnie poranki i tak jakoś zostało do teraz. No właśnie. Bardzo się cieszę, bo to 3 listopada w Londynie, że zobaczę i usłyszę mistrza. No naprawdę, muszę to już teraz powiedzieć. Mam wielkie ciarki.

50 lat temu ukazała się płyta Songs in the Key of Life, Stevie Wonder. Wszystko zacznie się 13 października w Birmingham, a skończy 19 grudnia w Los Angeles. 18 wyjątkowych wydarzeń muzycznych nazwanych Songs in the Key of Life Performances. Stevie Wonder, Pastime Paradise. Oj, oj, oj, oj, oj, oj.

Myślę sobie, a raczej wiem, że nie była to ostatnia nuta, ani ostatnie słowo mistrza w dzisiejszym wydaniu audycji Jazz and Bass. Mamy 20 minut po 21. Możemy być oczywiście w kontakcie michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak chyba najprościej. A jeżeli ktoś trzyma smartfona i chciałby się przywitać, no to w mediach społecznościowych, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Instagram, Facebook, tam możemy się łączyć i pisać o muzyce, bo ona dominuje te dwie sobotnie godziny na antenie Trójki w każdą sobotę między 21 a 23. Dzisiaj scenariusz no, pęka w szwach, bo trochę muzyki dotarło na grabkowe orbity w ciągu ostatniego czasu. Były płyty, które okazały się nagle, były płyty, które okazały się przypadkowo. Ale ukazała się też płyta, na którą myślę, że nie tylko czekał redaktor prowadzący, bo to jest w tym momencie czołówka tego fantastycznego brytyjskiego tanecznego jazzu.

0: Chociaż słowo jazz, kiedy słuchałem w tym tygodniu kilka razy tej najnowszej płyty zespołu Ezra Collective Here Because of Hope, bardzo rzadko pojawiało się na moim języku, kiedy kontemplowałem sam ze sobą na temat tego albumu, bo muzyka zespołu Ezra Collective to troszeczkę już taka bardzo zabarwiona tańcem i wyspami muzyka jazzowa. Wspaniała to płyta, godzina i 3 minuty muzyki, 16 tracków i dużo słowa, ale przede wszystkim groove, przede wszystkim styl i przede wszystkim poziom.
1: Hi, this is Joe Armin Jones. Greetings to the listeners of the Jazz and Bass Show. Thank you for listening.

0: I to nie jest tak, szanowny słuchaczu audycji Jazz and Bass, że od zawsze kibicowałem zespołowi Ezra Collective. Uwielbiam płyty solowe twórców tego składu i każda nowa płyta musi być dobra. Wcale tak nie jest, ale Ezra Collective udowodnili już nie wczoraj i nie przedwczoraj, że jeżeli chodzi o ten taniec, jeżeli chodzi o wyspiarskie elementy, jeżeli chodzi o afrobeat i wszystko to gdzieś udżezowione, jeżeli istnieje takie słowo, którego często używam, no to są jednak w pierwszej lidze, w tej pierwszej to już jest światowy poziom, to jest wspaniała płyta, to są goście, to jest kontekst społeczny i polityczny, ale my o kontekstach społecznych i politycznych w tej audycji nie będziemy mówili. Będziemy mówili o tej płycie. No i trzeba stwierdzić, jeden utwór lepszy od drugiego. Słucha się jej w całości, ale na potrzeby audycji jeszcze dzisiaj coś się znajdzie.
1: Cześć, tu Konrad Ciesielski. Pozdrawiam słuchaczy audycji Jazz and Bass w programie trzecim Polskiego Radia.

Recordings, w której to wytwórni byliśmy tydzień temu. Opowiadałem, że katalog przepastny, masa wykonawców i dobrych dźwięków nadających się do tej audycji, więc dzisiaj PS do zeszłotygodniowej wizyty. Bo dzisiaj w roli głównej Renegades of Jazz, czyli niemiecki DJ i producent Dawid Hanke, który ukrywa się pod właśnie takim pseudonimem. Remiksuje, tworzy, produkuje, no ale świetnie to robi, bo miesza jazz, breakbeat, funky, soul i afrobeat i to tak wszystko brzmi.

Czasami słuchając muzyki różnych artystów, robię to notorycznie, myślę sobie, że są tacy producenci, DJ-e, twórcy, których nuty zawarte na albumach, singlach, czepkach idealnie, praktycznie w całości nadają się do tego programu. Renegades of Jazz. No proszę posłuchać, bo to fragment Submodu, All Around. Submodu to jest włoski producent nagrywający dla stajni True Tats, no ale jego utwór został dotknięty przez Renegades of Jazz. O właśnie, i tak to wszystko pięknie w jazzowo-breakbeatowym odcieniu brzmi na antenie Trójki. A teraz ten odcień, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, no, troszeczkę zmienimy. No właśnie, pozdrawiamy Aleksusa z Sopotu, bo to on jest twórcą tego jingla Jazz and Bass. Mamy 17 minut do 22. Ciemno oczywiście za oknem przy ulicy Myśliwieckiej 357. No to myślę, że to jest idealna pora i idealny czas na jakiś drum and bass. Tydzień temu dostało mi się trochę, że za mało basu przemyciłem do naszego dwugodzinnego spotkania. No to dzisiaj, drodzy słuchacze, ci, którzy czekają na te rytmy, chciałbym to nadrobić.

Powiem szczerze, że od kilku lat, jeżeli podchodzę do katalogu Hospital Records, jeżeli chcę zmierzyć się z jego zawartością w obecnych czasach, no to lekko się zastanawiam, bo jakiś czas temu najnormalniej w świecie przestałem to robić, a kilka dni temu okazuje się, że postanowiłem sprawdzić, co tam u Anthony'ego Colemana, czyli pryncypała, ojca założyciela, znanego jako London Electricity. No i okazuje się, że London Electricity w lipcu tego roku, dokładnie 30, wydał utwór zatytułowany Hourfly. No i pięknie sobie Anthony Coleman poradził w tym nagraniu. Nie jest to dyskotekowe, piosenkowe, ani mainstreamowe, tak jak to rytmy Hospital Records w tych czasach powinny... raczej są. No i tak to zagrało dzisiaj. Ja nie podejrzewałem, że London Electricity, rok 2026, zagości w naszych skromnych salonach. A tu o, proszę bardzo, nie ma przypadków. 12 minut do 22. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ktoś mi napisał, że o social mediach dzisiaj nie powiedziałem. No jak to nie powiedziałem? Gdzie Grabek mówi dzień dobry? Facebook i Instagram. Dziękuję za obecność tam. Jak zwykle podczas audycji nie mam zbyt wiele czasu, żeby siedzieć na Facebooku i na Instagramie, bo podczas audycji radiowych, które nazywają się Jazz and Bass, zapowiadam piosenki. Teraz robię to po raz kolejny. Everything but the girl.

0: Aż musiałem zerknąć i sprawdzić. I to już 3 lata? To już 3 lata minęły, odkąd Everything But The Girl powrócili z fantastycznym albumem Fuse. 3 lata, naprawdę. Run A Red Light to jeden z singli z tej właśnie płyty. No ale tutaj w takim skocznym, muszę znowu użyć tego sformułowania, hospitalowym remiksie, nawiązując do wytwórni płytowej, stworzonym przez Logistics. Tak, Matt Gresham z Wielkiej Brytanii, reprezentant tej szkoły drum and bassu, o której mówiłem w moim wcześniejszym wejściu antenowym. No ale okazuje się, że Matt ładnie się przyłożył i stworzył do tego wieczorne, likwidowe, płynące, drum and bassowe dzieło. 7 minut do 22:00. Jazz and Bass na antenie Trójki. Zaproszenie na imprezę. Tak, zapraszamy na imprezę.
1: Cześć, tu Aleksus, Addiction Records. Pozdrawiam was serdecznie. Słuchajcie audycji Jazz and Bass w Trójce. To naprawdę fantastyczna inicjatywa ze świetną muzyką, której niestety jest tak mało w Polsce, ale macie okazję, więc zamieniajcie się w słuch i mam nadzieję, że miło spędzicie dzisiaj czas.
0: No i jeszcze Aleksus musiał się przypomnieć z Trójmiasta. Pozdrawiamy serdecznie Trójmiasto i polecamy remix Logistics, Everything But The Girl, Run Red Light. Jeżeli chodzi o imprezy, no właśnie, i audycja Jazz and Bass co jakiś czas przypomina o tym, że jeżeli macie ochotę kulturalnie i przy dobrej muzyce tupnąć nogą, no to dlaczego nie? 20.

6 września w Zamieszaniu w Warszawie, kto wystąpi, no wystąpią oni, ci, którzy teraz zagrają, i ona, która teraz zaśpiewa. Ja nie wiem, czy ja się za dużo nie chwalę w tej audycji, bo tutaj Stevie Wonder i tak dalej, ale powiem, że premiera tego nagrania miała miejsce w audycji właśnie tej. Let It Go to jest tytuł produkcji. Z jednej strony Piotr Harland, czyli Harland po prostu, z drugiej strony Robert Ross, czyli Ross Addiction. A ten przepiękny kobiecy głos, który za chwilę pojawi się w tym nagraniu, to Mila, młoda artystka, która, no można powiedzieć, debiutuje na scenie drum and bassowej. No i całą tą trójkę będzie można w Zamieszaniu usłyszeć, bo to będzie impreza związana właśnie z tym wydawnictwem Let It Go Launch Party. To będzie niezwykła drum and bassowa noc. No i jeżeli macie ochotę, wstęp z tego co wiem jest wolny, ale jeżeli macie ochotę na kawał dobrego drum and bassu, no to proszę bardzo,

0: Autopromocja.
1: Dlaczego niemiecki biznes bardziej niż w Rosji wolałby po wojnie inwestować w Ukrainie? Co łączy mieszkańców byłego NRD z mieszkańcami poradzieckiej Rosji? Skąd się bierze poparcie dla skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec wśród potomków dawnych imigrantów? Na te i inne pytania w najnowszym magazynie Po prostu Wschód odpowiada Piotr Buras z think tanku European Council on Foreign Relations. Podcast jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 września. Jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rosjanie uderzyli w polską firmę działającą na Ukrainie, potwierdza prezydent Zełenski. Olej napędowy i autogaz mogą jeszcze zdrożeć. Analitycy spodziewają się podwyżek cen. Duński film Woman Unknown z nagrodą główną festiwalu w Wenecji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Rosjanie uderzyli w polską firmę produkującą ceramikę sanitarną. Nie podał nazwy przedsiębiorstwa. Według wcześniejszych ustaleń Forbes Ukraine chodzi o zakład Cersanitu w obwodzie żytomierskim. Po uderzeniu wybuchł pożar, ale nie było ofiar. Rosja przez cały dzień atakowała Ukrainę dronami i rakietami. Między 6.30 a 18.00 rosyjska armia użyła 410 dronów, w tym 37 odrzutowych. Ukraińska obrona zastrzeliła 336 maszyn.
3: Ataki objął również zachodnią część kraju. W Łódzku trafiona została infrastruktura kolejowa. Po uderzeniu zapalił się wagon stojącego pociągu. Moment ataku opisuje pani Alina. Byłam w centrum handlowym, obok którego znajduje się linia kolejowa. Był alarm i zeszliśmy na parking. Wybuch był dość głośny. Szachet spadł na pociąg, w którym nie było pasażerów, ale zapalił się jeden z wagonów. Rano Rosja zaatakowała stację paliw w Zwiachlu, gdzie zginęły dwie osoby. W Odessie i Czarnomorsku rannych zostało co najmniej 35 osób. Po dwie osoby zginęły w Zaporożu i Krzywym Rogu, jedna w Kramatorsku. W Dnieprze to samo przedsiębiorstwo zaatakowano 3 razy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw, spodziewają się analitycy. Będą dotyczyć głównie oleju napędowego i autogazu, informuje Urszula Cieślak z Łódzkiego Biura Reflex.
4: Sytuacja na rynku ropy naftowej, która wyznacza nam te poziomy cen, które aktualnie obserwujemy na stacjach, dalej pozostaje niestabilna. Wyraźnie rosną w dalszym ciągu ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
2: Cena diesla może się zbliżyć do 8,95 zł za litr, a LPG do 3,17 zł. W Bydgoszczy świętowano Dzień Maszynisty. Na odwiedzających czekał mobilny symulator kolejowy. W taki sposób chcemy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na torach, podkreśla prezes Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Bydgoszczy Piotr Domieracki.
5: Jest to taka forma, można powiedzieć, zwrócenia uwagi na problemy tego zawodu i na aspekty, z którymi się ostatnio zderzamy, poprzez pokazanie tego od kuchni tak naprawdę, żeby nie mówić wiecznie o kampaniach na przejazdach, żeby nie wspominać, nie powielać tego, co inni może gdzieś tam powtarzają i poniekąd jest to znamienne, że te kwestie tych wypadków i ten dzień akurat się zbiegły w jednym czasie i może to też będzie jakaś taka mała cegiełka do tego, żeby jakoś zwrócić uwagę na poprawę tego bezpieczeństwa na przejazdach.
6: Popieram to. Moja przygoda zaczęła się w 1968 roku, a zacząłem na parowozie PT-31. Tabor jest rozpędzony i droga hamowania obok jakiego pociągu, to jest najkrótsze, jest 1000 metrów.

0: Nikt nie jest w stanie w krótkim odcinku, żeby zahamować, żeby tak ciężko, jak to się mówi, te 5 czy 6 sekund poczekać, aż pociąg przyjedzie i światło się zgasi, przyjedzie bezpiecznie. A potem rozpacz jest. Nie dość, że jego, to jeszcze osób innych.
1: Przestrzegał emerytowany maszynista Jerzy Petryszak. Wczoraj w całym kraju maszyniści zaprotestowali, zwalniając na przejazdach kolejowych. Chcą, by rząd potraktował bezpieczeństwo jako priorytet. Minister infrastruktury zapowiedział zaostrzenie kar dla kierowców. Rozdano nagrody na festiwalu filmowym w Wenecji. Złoty lew dla duńskiego obrazu Woman Unknown w reżyserii May L. Tuchy.
2: Film opowiada o kobiecie, której przeszłość z czasów II wojny światowej powraca po latach. Obraz został też nagrodzony za główną rolę kobiecą. Puchar Wolpiego otrzymała Mathilde Arcel. Srebrnego lwa, wielką nagrodę jury zdobył południowo-koreański Possible Love Lee Cheng-donga. Przy produkcji filmu pracował polski aktor i producent Maciej Musiał, który był jednym z producentów wykonawczych. Za najlepszą reżyserię nagrodzono Ilię Krzanowskiego za film Dał. Z kolei Puchar Wolpiego dla najlepszego aktora trafił do Johna Malkowicza za rolę w Wild Horse 9 Martina McDonagh. Nagrodę za scenariusz otrzymali Stefan Brise, Coralie Amedeo i Olivier Gors za A Good Little Soldier, a nagrodę specjalną jury dokument NASA Yuvala Abrahama i Rachel Shore. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Niedziela pochmurna, miejscami przelotny deszcz. Tylko na południowym wschodzie bez opadów, ale rano w tym rejonie lokalnie mgłę, ograniczające widzialność do 300 metrów. Będzie od 17 stopni w Suwałkach do 21 w Szczecinie.
4: Autopromocja.
5: Od 2024 roku w cyklu Ludzie zbieramy historie z życia naszych bohaterek i bohaterów. Zapraszam na niedzielną wersję Ludzi. Nie zabraknie w niej opowieści, ale nie zabraknie w niej także muzyki. Pierwszym człowiekiem na najbliższą niedzielę jest Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych polskich podcasterek.
6: Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek powiedziałam, ale mój podcast pierwszy, Pogadajmy o życiu, nazywał się dlatego, tak, bo moja babcia sobie robiła kawkę i ja mówiłam, babciu, zrób mi kawę taką zbożową i pogadamy o życiu.
5: Ludzie i muzyka w niedzielę po 10:00. Pełną wersję rozmowy można odsłuchać na stronie polskieradio.pl, a także zobaczyć na kanale YouTube Trójki.
6: Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Jazz and Bass.
9: Jesteśmy w drugiej godzinie. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. Patrzę do skrzynki mailowej i postanowiłem, że przeczytam jeden list, który doszedł do audycji Jazz and Bass. Wczoraj. Cześć. Właśnie wjechał nasz nowy materiał i mamy wrażenie, że może dobrze wpasować się w klimat Jazz and Bass. Wydaliśmy sentymentalny, elektroniczny rework utworu Bird of Sorrow, za który odpowiada duet Etnobotanika. W tej wersji charakterystyczna, mroczna aura Nyoko spotyka się z transowym, organicznym downtempo. To numer na powolne domykanie lata, rower o zachodzie słońca, popołudniowy wyjazd samochodem nad jezioro albo ten moment, kiedy sezon właśnie się kończy, a noce robią się trochę chłodniejsze.

No i po przeczytaniu takiego listu, a czytam list michał.grabkowski@polskieradio.pl, po przeczytaniu takiego listu od razu włączam play, oczywiście. I mam nadzieję, że są po drugiej stronie radia słuchacze, których porwała ta wersja, bo to ze mną etnobotanika zrobili już przy pierwszym przesłuchaniu. No to jak to było? Pozwolę sobie zacytować. Powolne domykanie lata, rower o zachodzie słońca, popołudniowy wyjazd samochodem nad jezioro, albo moment, kiedy sezon właśnie się kończy, a noce robią się trochę chłodniejsze. No strasznie podoba mi się ten opis. To zostańmy jeszcze z tym zachodem słońca, tylko bardziej połamiemy teraz to wszystko.

16.30 po 22.00, chociaż teraz czas nie jest ważny. Teraz mogę powiedzieć, że z czystym sumieniem, tworząc w przyszłości podcast tej audycji, przykleję do niego naklejkę Atmospheric Drum and Bass, Intelligent Drum and Bass, no bo tacy oni są. Suburban Architecture to duet producentki James Curry, Chris Reed. Pięknie jest napisane, że ich muzyka to list miłosny do klasycznego brzmienia drum and bass oraz jungle z połowy i końca lat 90. Może wstyd przyznać na antenie radiowej, ale dopiero w tym tygodniu dowiedziałem się o istnieniu tej muzyki. To ich pierwsza epka, rok 2019. O, jak to do nas pasuje. Oj, co oni tutaj za chwilę zrobią? No proszę posłuchać.

0: Suburban Architecture. Jeszcze utwór nosi tytuł Future Jazz. No to jak to ma nie pasować do naszego rozkładu jazdy? Prawda? Future Jazz 95. O tak, tutaj jeszcze z apostrofem jest w tytule to wszystko ujęte. No piękna to muzyka, piękne połączenie jazz stepów z jungle jazzami, z atmosferycznym drum and bassem, z inteligentnym drum and bassem. Czyli wszystko to, co tutaj bardzo lubimy, żeby nie mówić po raz kolejny o tygryskach jazz and bassowych. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i muszę to w tym momencie powiedzieć.
1: Hi, it's Nabaya Garcia and you're listening to Jazz and Bass.
0: Zapraszam na pierwszy oficjalny w tym sezonie kącik jesieniarza.

I ja to się zawsze tłumaczę, bo to nie jest tak, że ja lubię jesień i to nie jest tak, że ja na nią czekam. Ale kącik jesieniarza, My Funny Valentine. Komputery podpowiadają, że ponad 600 artystów wzięło się za ten standard na 1300, na ponad 1000 albumów. Ten utwór się znalazł tutaj w wykonaniu Chetta Bakera. Nie lubię jesieni, nie czekam na nią, ale kącik jesieniarza, no taką miałem dzisiaj wenę.

To jakby się ktoś zastanawiał, skąd współcześni polscy artyści hip-hopowi biorą sample. No jak to artyści hip-hopowi sample biorą zewsząd? Jak cię miły zatrzymać, zaśpiewała Teresa Tutinas w audycji Jazz and Bass. Przypominam, że słyszymy się w każdą sobotę o 21 z minutami. Że przejmujemy antenę trójki jak piraci do 23. Mamy jeszcze pół godziny programu i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem nagrań w scenariuszu. Jeżeli ktoś dopiero teraz włączył radio, no to serdecznie witamy. Tu wieczorna trójka. A jeżeli ktoś dopiero włączył radio i chce się przywitać, adres mailowy? Oto on, michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Czasami tak się zdarza w scenariuszu, że podczas jednej soboty słuchamy utworu i podczas kolejnej ten utwór powraca. No bo często zdarzają się mocne punkty programu. No i w ten sposób zapowiedziałem kolejny z nich.

Tak w skrócie, od początku do końca nagrane starsze utwory z okazji jubileuszu płyty i będzie In Space oraz Soul. I mamy pierwszy zwiastun nagrany w Abbey Road Studios, You Wish. Och, czy ja dodałem ten utwór do playlisty Jazz and Bass? Muszę sprawdzić, ale to za chwilę, bo teraz nowa Ezra.

zawsze kiedy wychodzą płyty, na które bardzo czekam, wiem, że słuchacze Jazz & Bass też bardzo na nie czekają, obawiam się tych audycji, kiedy chcę prezentować w nich zawartość tych właśnie krążków, bo czasami brakuje mi słów, myśląc sobie, że muzyka opowie o tym sama, co dzieje się na płycie. Here Because of Hope to nowa, świeżutka płyta panów z Ezry Collective. No co mogę powiedzieć? Femi Coloso, TJ Coloso, Joe Armon Jones, Ive Okunjobi i James Mollison stanęli na wysokości zadania. Potwierdzili klasę, pokazali, że potrafią. I rzeczywiście przy każdym utworze praktycznie postawiłem znaczek, bo zawsze stawiam te znaczki, chcąc wybierać utwory dla was.

Here Because of Hope, nowa, świeża, jeszcze pachnąca płyta Ezry Collective. To podobno ich najbardziej osobiste i najbardziej dojrzałe dzieło. Płyta, która ukazała się w momencie, kiedy Ezra Collective są na samym szczycie. Mają swoich 5 minut, które trwają już kilka lat. Someday z tego właśnie albumu. Mimo tego, że ideologicznie i politycznie i społecznie nie jest najweselej, to ta muzyka cieszy i będzie cieszyła uszy Jazz and Bass jeszcze przez najbliższe tygodnie. 16 do 23.

Georgia Smith, Rose Rouge w swojej, no, nietuzinkowej interpretacji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję za korespondencję, dziękuję za wiadomości na Facebooku. No, pora zajrzeć do stajni True Tat dzisiaj, no już po raz drugi, ale teraz z nowością, bo to będzie producent urodzony w Montrealu, pół Haitańczyk, pół Kanadyjczyk, ukrywający się pod pseudonimem Gaines.

W telewizorze wielki tenis, a na antenie trójki Jazz and Bass. Pozdrowienia z True Tat, czyli house'owo, deep'owo, wieczornym rytmem i wieczornym pląsem. Better for my heart. Absolutna nowość, jeżeli chodzi o ten label i paczuszki przysyłane do programu, do sobotniego programu, który rozpoczyna się co tydzień o 21:00. Programu, do którego wraca właśnie on. To komu się jeszcze nie chwaliłem? Przepraszam, komu? Jadę na Stevie'ego Wondera.

O2 Arena w Londynie. Płyta główna. Ale nie to, że ściski, taniec i skakanie. Pięknie rozstawione rzędy krzeseł i na scenie on. 3 listopada. Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Rok 1976, zagrany w roku 2026. 50 lat po wydaniu tej płyty. Isn't she lovely? Tak śpiewał wtedy i tak zaśpiewa w 18 miastach na całym świecie. 4 do 23. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie dziękujemy. To było kolejne wydanie audycji Jazz and Bass. Słyszymy się w każdą sobotę między 21 a 23. Za chwilę serwis informacyjny, wiadomości sportowe i N3 Gosi Jakubowskiej. A my machamy, dziękujemy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Wolontariat zaczyna się od chęci, a chęci rodzą umiejętności. Codziennie zostawiamy coś po sobie. Czasem naszym śladem jest właśnie brak śladów. Zdarza się, że to coś więcej, coś, co będzie służyć innym. Ślad to historia, którą piszesz tak, jak potrafisz. Zostaw po sobie umiejętność i dobroć, którą przekażesz innym. To małe czyny, ale na nich buduje się świat. Co zostawisz po sobie? Zostaw coś dobrego. www.całymżyciem.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 września, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Dolny Śląsk odbudowuje to, co zniszczyła powódź. Naprawa infrastruktury kosztowała już kilkaset milionów złotych. Runął 100-metrowy komin na terenie elektrociepłowni Bydgoszcz. To był planowany efekt. Trwa kobiecy finał US Open. O mistrzostwo walczą Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Dwa lata po powodzi na Dolnym Śląsku zakończono część najważniejszych inwestycji. Odbudowano most przy ulicy Kościuszki w Kłodzku, ulicę Nadbrzeżną i boisko w Stroniu Śląskim oraz mosty w Bielicach i Lądku Zdroju. Na odbudowę infrastruktury region dostał ponad 765 milionów złotych. Tylko w tym roku do dolnośląskich samorządów trafiło kolejne 350 milionów, mówi wojewoda Anna Żabska.
3: Tylko w tym roku z Urzędu Wojewódzkiego, z dotacji celowych zostało przekazane do samorządów dolnośląskich ponad 350 milionów złotych. I to nie są ostatnie pieniądze i to nie są ostatnie środki, które trafiają bezpośrednio na zadania, które zgłaszane są przez samorządowców. Bo mamy świadomość tego, że ta odbudowa to nie jest sprint, to jest maraton.
2: W planach są cztery nowe mosty w Bielicach, Wilkanowie, Lądku Zdroju i Krosnowicach. Ponad 100 milionów złotych przeznaczono też na remonty ponad 100 szkół i placówek oświatowych. W wyniku powodzi z września 2024 roku zginęło 9 osób, w tym 5 na Śląsku. Najdotkliwiej żywioł uderzył w Kotlinę Kłodzką. Adam Bielan, nowym przewodniczącym Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Wybory odbyły się na kongresie ugrupowania w Dubrowniku w Chorwacji. Europoseł PiSu powiedział po wyborze, że dla partii pod jego kierownictwem najważniejszym celem będzie sukces w wyborach europejskich, które odbędą się za 2,5 roku. 100-metrowy komin przy ulicy Żeglarskiej w Bydgoszczy zniknął z krajobrazu miasta. Został wyburzony. To symboliczny moment odejścia od technologii węglowych i przejścia na nowoczesne źródła gazowe. Komin wybudowano w 1978 roku. Jego wyburzanie oglądało wielu mieszkańców.
4: Obserwowałyśmy z daleka, ale widzieliśmy końcówkę komina, jak stał i momentalnie tylko powstał huk i ładnie przechylał się, przewracał się i potem tylko łuna kurzu.
5: Lecz
6: często
5: nieźle, tak?
6: Żeśmy z mostu obserwowali.
4: Poszło szybko. Mam nadzieję, że nic ze ścian nie zleciało nam. Trochę nam żal, bo tu mieszkamy tyle lat, to troszkę nam żal jest, nie? Ja sentymentu nie mam specjalnie do niego.
7: Ja mam, bo mój mąż po tym chodzi.
8: Ja lubię. Nie mogę jej zostawić, bo to był wyznacznik jakiś.
4: Ale coś się zaczyna, coś się kończy.
2: Komin na terenie elektrociepłowni Bydgoszcz był dotychczas najwyższą budowlą w mieście. Jelena Rybakina coraz bliżej zwycięstwa w US Open wygrała pierwszego seta w meczu, w którym gra z Aryną Sabalenką. Bez względu na wynik spotkania, to kazachska tenisistka będzie numerem 1 kobiecego tenisa, zdetronizuje Białorusinkę. Naukowcy zachęcają do wzięcia udziału w wyjątkowej internetowej ankiecie, w której można ocenić fotografie wykonane przez bociany. Ptaki wyposażone są bowiem specjalne nadajniki i kamery, które wykonują tysiące zdjęć. Nie chodzi o wybór najładniejszych. Zebrane opinie mają pomóc naukowcom odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że określone obrazy przyrody przyciągają naszą uwagę i jak społeczne zainteresowanie może wspierać ochronę ptaków, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
9: Z bocianami wiadomo, jak jest. Piękne polskie ptaki. My im założyliśmy nadajniki z kamerami. No to czas na dalszy etap. Chcemy zobaczyć, czy te zdjęcia, które bociany robią, no wprawiają człowieka może nie tylko w osłupienie, ale czy też mogą dostarczać pewnych doznań estetycznych, czy to pozytywnych, czy negatywnych. Dlatego

0: Dajemy ludziom do oceny te fotki.
1: Link do ankiety znajdziemy na stronach internetowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: A teraz Adam Malecki i najnowsze informacje z Nowego Jorku.
3: Na kortach Flushing Meadows trwa finał wielkoszlemowego US Open. Grają Białorusinka Rena Sabalenka z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. Pierwszy set wygrany 6-4 przez Rybakinę, która w poniedziałek będzie nową numer 1 światowego tenisa. 3-0 z Portugalią, 3-0 z Izraelem. Reprezentacja Polski siatkarzy ma już na koncie 2 zwycięstwa w Mistrzostwach Europy. Dzisiaj z Izraelem poszło gładko, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
4: Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Wygraliśmy 3-0 i myślę, że to jest najważniejsze. To był nasz cel i go zrealizowaliśmy w pełni. Myślę, że jeżeli w każdym elemencie można coś dołożyć, coś dodać, to wtedy całej drużynie gra się łatwiej. My mamy tych wszechstronnych zawodników masę. Powiedziałbym, że cała reprezentacja jest bardzo wszechstronna i każdy coś może dać w każdym elemencie, więc to jest nasz atut i myślę, że tym się wyróżniamy na tle większości przeciwników.
3: Jutro Polacy zagrają z Macedonią Północną. W innym meczu grupy, w której grają biało-czerwoni, Bułgaria niespodziewanie przegrała 1-3 z Ukrainą. Świetnie siatkarze, kosmicznie Klaudia Kazimierska, która wygrywa co się tylko da. Tym razem była najlepsza w biegu na 1500 metrów podczas prestiżowych zawodów World Athletics Ultimate Championship w Budapeszcie. Polka uzyskała czas 3 minuty 57 sekund i 55 setnych. Co na to sama zainteresowana?
5: Powiedziałam sobie w głowie na tym ostatnim łuku, żeby przeciągnąć to, żeby wytrzymać ten ostatni łuk i wtedy na ostatniej setce ja będę miała trochę więcej energii, bo po prostu ta osoba, która jest pozytywna, nadała mi trochę tych kroków, więc ja wiem to po prostu z własnych doświadczeń w tym roku, bo jak chociażby biegłam tak na Mistrzostwach Europy, że biegłam i nadrabiałam te metry, więc w tym biegu postanowiłam rozegrać to tak, jak chciałam to rozegrać na Mistrzostwach Europy, ale tam taktycznie nie wyszło tak, jak chciałam.
3: Zwycięzcy zawodów w stolicy Węgier otrzymają 150 tysięcy dolarów. W piłkarskiej Ekstraklasie Górnik Zabrze został nowym liderem. W meczu 8 kolejki pokonał 2-1 Lecha Poznań. Też 2-1 zwycięstwa w meczach Koronę Kielce w starciu we Wrocławiu ze Śląskiem i Zagłębia w Lubinie z GKS-em Katowice. Żużlowcy rywalizowali w Wojens w przedostatniej rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata. Z powodu deszczu nie udało się odjechać półfinału, więc najwięcej zyskał zwycięzca rundy zasadniczej, Brytyjczyk Robert Lambert, który został przy okazji nowym liderem klasyfikacji generalnej. Drugi jest Bartosz Zmarzdy, który dzisiaj zajął 5. miejsce, a trzeci Australijczyk Brady Kurtz. Pasjonująco więc zapowiada się ostatnia runda Grand Prix 26 września na MotoArenie w Toruniu.
1: Niedziela pochmurna i miejscami deszczowa. Tylko na południowym wschodzie przejaśnienia i rozpogodzenia i tam bez opadów. Termometry pokażą od 17 stopni w Suwałkach do 21 w Szczecinie.
6: Autopromocja.
7: Świat przyspieszył. Rewolucja technologiczna i wydarzenia na świecie wywracają do góry nogami wiele naszych przekonań. Łatwo się zagubić w tym chaosie.
8: Mapa myśli.
7: Będziemy więc mówić tylko o tym, co ważne, kluczowe i co pomaga nam zrozumieć zachodzące zmiany tu blisko i tam daleko. Mapa myśli. W audycji zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku po 18. Trójkowa kartografka myśli. Agnieszka Lichnerowicz.
6: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: Parę minut po godzinie 23. Dobry wieczór. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, a to jest audycja.
8: N3.
10: W której gramy dzisiaj przede wszystkim eksperymentalnie.

Kiedyś usłyszałam takie zdanie, że artyści, którzy są szczęśliwie zakochani, nie mogą tworzyć dobrej muzyki. I Szeger jest wyjątkiem potwierdzającym całą regułę. Lucky przed chwilą na antenie Trójki otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w audycji N3. To jest artystka, która mnie zachwyciła jeszcze w czasach przedpandemicznych. Otóż odbywała się wtedy jedna z pierwszych warszawskich edycji festiwalu Avant Art. Do tego wydarzenia jeszcze dzisiaj pod koniec wrócimy. Ta jedna z pierwszych edycji odbywała się w garażach w centrum Koneser na warszawskiej Pradze. Szeger wtedy występowała w tym garażu na tej nie za wysoko ustawionej scenie. Pamiętam te rozwiane włosy i te niesamowite ruchy i śpiew i charyzmę, którą na scenie zdecydowanie artystka miała. Z czasem pojawiła się jej debiutancka płyta Nymph i to jej otworzyło drogę do świata muzyki popowej. Tutaj Björk, FKA Twigs, Charlie XCX czy nawet Lady Gaga. To są współprace z Szeger, które zdobywała na przestrzeni tej ogromnej przerwy, którą dała nam, fanom jej twórczości, no bo też i od jej ostatniego debiutanckiego albumu mijają 4 lata. Ja się bardzo cieszę, że zdobyła na tyle odwagi w sobie, aby tak śmiało eksperymentować i pozwolić sobie na pojawienie się gitar. I niech ten eksperyment trwa, a jego zwieńczenie usłyszymy już 9 listopada. Wtedy ukaże się jej druga płyta i miejmy nadzieję, że to będzie kolejny wyjątek potwierdzający regułę. A my już teraz przechodzimy do głębin morskich, Oaxis i utwór Perch.

Jeżeli potrzebujemy jakiejś takiej czułości, bliskości w muzyce, no to zdecydowanie w tekstach Oaksys to znajdziemy. No a z ochłodą przybędzie nam produkcja, jak również i nazwy, które pochodzą od różnych gatunków ryb i żyjątek morskich, więc ta metafora tego morza, głębin morskich,

wszystkich jest niezmiennie obecna w jej twórczości. Dzisiaj natomiast w audycji N3 muzyka eksperymentalna, poszukująca również odpowiedzi na to, jak będzie wyglądała przyszłość. I być może część z nas otrzyma tę odpowiedź, słuchając ostatniego utworu w naszej dzisiejszej układance, a być może część będzie musiała to usłyszeć na żywo. O tym wszystkim w swoim czasie. Ja tylko powiem, że to wydarzy się już we wtorek w ramach Avant Art Festiwalu. Ja zachęcam, aby z nami pozostać. A teraz już polska scena muzyczna. Bogdan Sękalski i jego dziwne produkcje, ale na swój sposób wkręcające i urzekające.

Jeżeli ktoś tęsknił za dubstepem, to bardzo proszę zapoznać się nieco lepiej z tym, co wyprawia Siri na swojej najnowszej epce. Epce, która zatytułowana jest po prostu Cytryna, więc trochę ten zest jest takim odświeżeniem tej sceny, a przy okazji my wysłuchaliśmy utworu Sense of Place, natomiast na tej całej epce znajduje się jeden utwór otwierający z rapem i to jest bardzo ciekawe połączenie, biorąc też pod uwagę, że już później tych historii mówionych nie ma. My natomiast teraz przechodzimy sprytnie do Blauana. Gimme Keys Back to jego najnowszy singiel zapowiadający kolejną już płytę i to jest jeden z tych producentów, który cały czas wymyśla siebie na nowo.

Gimmickies, but I know a casino, but

Sofia Steele, Kanadyjka, która dzięki mediom społecznościowym zyskała popularność jeszcze przed wydaniem swojego debiutanckiego albumu. Ten ukaże się w tym roku pod szyldem wytwórni, którą kojarzymy przede wszystkim z produkcji filmowych A24. W tamtym roku podpisali kontrakt z Markiem Williamem Lewisem, który w tym roku zasila line-up Unsound Festiwalu, ale dzisiaj nie o tym. Dziś o Sophie Steele, artystce, której twórczość jest idealnym znakiem rozpoznawczym dzisiejszych czasów. Bo ograniczenia gatunkowego brak i ta międzygatunkowość zarazem jest wystarczającą przepustką do audycji N3, ale bardzo dużo emocjonalności podobno będzie na jej najnowszym albumie, debiutanckim albumie Best Album of the Times, który będzie skupiał się na relacji z jej braćmi. A skoro o relacjach mowa i emocjonalności, tak jak Sophie Steele szuka jej w świecie rzeczywistym, tak Nina Girachi znalazła ją w wirtualnym.

Dzisiejsza narracja audycji prowadzi nas od tego ludzkiego czynnika do wytworu sztucznej inteligencji. Też trochę przyznam, że ostatnie doniesienia medialne o tym, że niektórzy giganci wykorzystujący AI pracują nad rozwojem sztucznej inteligencji, nie zważając kompletnie na to, że może to zagrażać ludzkości. Stąd dzisiaj, po 6 latach, mam wrażenie, że jeszcze mocniej brzmi We Appreciate Power Grimes. Jak możemy się przekonać po czasie wizjonerki przyszłości, nie tylko tej muzycznej. Przez chwilę jeszcze przy niej pozostaniemy i mam nadzieję, że jest z nami Michał, który 2 tygodnie temu słusznie zwrócił uwagę, że Hatsune Miku to nie AI, ale Vocaloid, czyli program do tworzenia śpiewającego głosu. Do tego wątku za chwilę jeszcze powrócimy.

Faster and Faster. Wszystko przyspiesza. Grimes wzbudza kontrowersje w wywiadach, gdzie mówi o tym, że śmiało eksperymentuje z różnymi narzędziami AI przy tworzeniu nowej muzyki. Jednocześnie mam wrażenie, że jakoś mało kto dociera do tego drugiego zdania w jej wypowiedziach, że AI przy odpowiednim jej użyciu może pobudzać naszą kreatywność, a nie całkowicie nas w tym wszystkim wyręczać. I też cały czas w głowie mam jedną z tych wypowiedzi dla Interview Magazine, gdzie Grimes ubolewa nad tym, jak dzisiaj AI wykorzystywana jest w zupełnie innych celach niż właśnie pomoc ludzkości przez tych, którzy rządzą naszym światem. Skoro szybciej i szybciej, to po raz kolejny wracam do Królika, Iglo Ghost i Daisy.

przecież ten czynnik ludzki może się łączyć z mechanicznym, syntetycznym. O tym m.in. opowiada najnowszy album Arki, która porzucając te wszystkie oczekiwania względem jej muzyki, postanowiła stworzyć płytę w oparciu o przekonanie, że życie w symbiozie z maszynami jest

możliwe. Pojawia się też tam wątek postludzki, dużo tu cielesności, pożądania, przemocy i wolności. Wolności przede wszystkim tej twórczej, do której ja musiałam się bardzo długo przekonywać. Nadal w pełni tego nie zrobiłam, ale na tej płycie są dobre momenty. Natomiast gdyby ktoś potrzebował upustu negatywnych emocji, czy to związanych z dzisiejszym światem, czy to związanych z relacją międzyludzką, to niezmiennie polecam muzykę Slater. Ta zyskuje coraz większe uznanie. Między innymi u Courtney Love czy Lady Gaga.

Dzisiaj mówiłam o Sophie Steele, która zyskuje popularność w świecie tym cyfrowym. Nina Giraci, która również odwołuje się do emocji pozyskiwanych w internecie. Ale w tym świecie rzeczywistym naprawdę możemy również doświadczać cały czas niesamowitych wrażeń. I takim przykładem jest moje doświadczenie sprzed półtora roku, kiedy to na festiwalu Peel Slowly and See odkryłam Józefa van Wiesmena. I jest to artysta, który, jak się później okazało, raz, że jest bliskim kolegą Jima Jarmusza i to właśnie z nim tworzy muzykę, to na dodatek pomieszkuje trochę w Rotterdamie, a trochę w Warszawie, więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że Józefa van Wiesmena możemy zobaczyć spokojnie na ulicach stolicy. Never Like You Said zostało nagrane we współpracy z Courtney Barnett. I zarówno Van Wiesem, jak i Jim Jarmusch chcieli ukazać w tym utworze rozczarowanie ludźmi, którzy okazali się fałszywi lub nieszczerzy. I wydaje mi się to idealnym zwieńczeniem tych wszystkich rzeczy, które padły w ciągu i haseł, które padły w ciągu tej godziny w audycji N3.

I pięknie zmierzamy do tego, co wydarzy się już w Warszawie w ramach Avant Art Festiwalu w najbliższy wtorek. Otóż 15 września w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie będziemy mogli usłyszeć projekt Osmium na żywo. Projekt Osmium został stworzony już kilka lat temu we współpracy z Hildur Gudnadottir, artystką, która stworzyła ścieżki dźwiękowe do serialu Czarnobyl czy Jokera, za którą to ścieżkę dźwiękową otrzymała Oscara. Jest to projekt, który właśnie skupia się na tej współpracy człowieka ze sztuczną inteligencją i tego, czy na ile ten czynnik ludzki ma możliwość współpracy z czynnikiem sztucznym, maszynami. To wszystko wydaje się być bardzo przytłaczające, ale zarazem potrafi być niesamowicie oczyszczające. Więc jeżeli ktoś chciałby doświadczyć tego, to zachęcam serdecznie do pisania na adres gosia.jakubowska@polskieradio.pl. I my utworem Osmium One kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Fun fact, jest to utwór, który został wykorzystany w ostatniej części 28 Years Later, The Bone Temple. Jeżeli ktoś lubi postapokaliptyczne filmy, to oczywiście zachęcam. Ja natomiast już tutaj milknę. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. To była jak zwykle przyjemność. Do usłyszenia i dobrego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Skąd bierze się magia? Ta prawdziwa, radiowa. Właśnie o tym porozmawiamy na Festiwalu Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży Wyobraź Sobie imienia Kasi Stoparczyk. Zagadkowa niedziela z Gorzowa Wielkopolskiego o głosie, o dźwięku i o wyobraźni. Z udziałem twórcy festiwalu, aktorek i reżyserów, artystów i czarodziejek mikrofonu. Zapraszam w niedzielę tuż po 9:00. Maja Sołtysik.
0: Autopromocja.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 13 września. Minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ropy nie zabraknie, zapewnia Orlen, ale analitycy spodziewają się podwyżek cen paliw. Szef MSZ ponawia apel do prezydenta o podpisanie nominacji ambasadorskich. Chroni i produkuje prąd. Zapora wodna Porąbka ma 90 lat. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpłynie na dostawy ropy do Polski, informuje Orlen. Dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń, podkreśla koncern. Analitycy rynku uważają, że ceny na stacjach mogą wzrosnąć.
3: Sytuacja na rynku ropy naftowej jest niestabilna. Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg wschód-zachód po tym, jak atak dronów wywołał jego pożar niedaleko Medyny. Kolejne dni mogą przynieść dalsze podwyżki cen paliw. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena diesla może się zbliżyć nawet do 9 zł, a LPG do 3,17 zł.
4: Wyraźnie rosną ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
3: Także ekonomista Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
5: Sama taka informacja to jest od razu spekulacja. To są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie. Będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
3: Podwyżki będą dotyczyć głównie cen oleju napędowego i autogazu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski apeluje do prezydenta o podpisanie nominacji ambasadorskich. Podczas wizyty w stolicy Ukrainy ponownie zwrócił się do Karola Nawrockiego o zatwierdzenie nominacji Piotra Łukasiewicza na ambasadora w Kijowie.
6: Pragnę ponowić ten apel. Panie prezydencie, skoro sam pan nie przyjeżdża do Kijowa, to chociaż mógłby pan podpisać nominację pułkownika Łukasiewicza, który służył ojczyźnie jako attaché wojskowy w Afganistanie pod ostrzałem, potem ambasador w Afganistanie w czasie wojny tam i tu już kolejny rok.
2: Piotr Łukasiewicz od ponad 2 lat kieruje polską ambasadą w Kijowie jako chargé d'affaires. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci 88-latki, która wypadła przez okno szpitala w Koninie. Pomimo podjętej reanimacji życia kobiety nie udało się uratować. Funkcjonariusze dostali informację w tej sprawie nocą z czwartku na piątek. Przyczyna zdarzenia na razie nie jest znana. A zacięty mecz w finale US Open pań o mistrzostwo walczą Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka. W setach jest 1-1, trwa trzeci rozstrzygający. Zapora wodna Porąbka ma 90 lat. W Międzybrodziu Bialskim w województwie śląskim odsłonięto tablicę poświęconą jednemu z jej twórców, Gabrielowi Narutowiczowi. Pierwszy prezydent Polski był także wybitnym hydrotechnikiem, który uczestniczył w opracowaniu projektu zapory.
7: To miejsce ma dla państwa duże znaczenie?
8: Tak, tata był energetykiem i między innymi opiekował się tą elektrownią, także jako dzieciak byłem w środku.
9: Na początku II Rzeczpospolitej zaczęto poważnie myśleć o realizacji tej inwestycji.
10: Wyjaśnia wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
9: Dzisiaj pamiętamy i o tych, którzy ją budowali, ale pamiętamy również o tych mieszkańcach, którzy oddali swoją ziemię, swoje domy.
10: Wchodzimy zatem do środka, to jedyna okazja, żeby pozwiedzać.
11: I słuchajcie, to pracuje 90 lat, jest to z odlewni w Szwajcarii z Werna, tam gdzie pan profesor Narutowicz podobno zaporę tam wybudował w Szwajcarii.
12: Przygotowaliśmy dokumentację na remont wszystkich 3 zbiorników na Kaskadzie Soły na najbliższy rok na 19 milionów złotych.
10: Mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
12: A w perspektywie lat 10 przewidujemy, że będzie to około 130 milionów złotych.
2: W Międzybrodziu Bialskim był Szymon Brandes. Budowana w latach 1921-1936 zapora spiętrzyła wody Soły, tworząc dzisiejsze jezioro międzybrodzkie. Zbiornik ogranicza fale powodziowe, dlatego ma znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko województwa śląskiego, ale też Małopolski. To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Najchłodniej dziś na Suwalszczyźnie 17 stopni, najcieplej będzie w Szczecinie 21. W wielu miejscach popadają.

0: Pada deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie, a tam rano jazdę mogą utrudniać mgły.
1: Autopromocja.
2: Od 2024 roku w cyklu Ludzie zbieramy historie z życia naszych bohaterek i bohaterów. Zapraszam na niedzielną wersję Ludzi. Nie zabraknie w niej opowieści, ale nie zabraknie w niej także muzyki. Pierwszym człowiekiem na najbliższą niedzielę jest Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych polskich podcasterek.
3: Nie wiem, czy ja to kiedykolwiek powiedziałam, ale mój podcast pierwszy, Pogadajmy o życiu, nazywał się dlatego, tak, bo moja babcia sobie robiła kawkę i ja mówiłam, babciu, zrób mi kawę taką zbożową i pogadamy o życiu.
2: Ludzie i muzyka w niedzielę po 10:00. Pełną wersję rozmowy można odsłuchać na stronie polskieradio.pl, a także zobaczyć na kanale YouTube Trójki.
3: Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Witam Państwa serdecznie, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko.
6: Potrójne pasmo. Przenoszenie.
5: W historii muzyki rozrywkowej znajduje się cała masa albumów, jak i pojedynczych singli czy maxi-singli, powstałych w wyniku jakiegoś spotkania, kompromisu czy projektu, obliczonego tylko i wyłącznie na jedno konkretne przedsięwzięcie. Często w trakcie realizacji takich pomysłów energia między muzykami i producentami była tak duża, że niejednokrotnie okazywało się, że włożony wysiłek przekładał się z jednej strony na sukces komercyjny, a z drugiej na karczemne awantury. Były rzecz jasna i takie przedsięwzięcia, które z założenia miały zakończyć się po stworzeniu jednego wydawnictwa.

W programie trzecim Pump Up the Volume, czyli efekt współpracy grupy Colorbox i R.I. Kane, przedstawicieli wytwórni 4AD. Pomysł współpracy wyszedł od szefa labelu, który usłyszał, że obie formacje mają zamiar nagrać house'owe nagrania zainspirowane brzmieniami Chicago House. Cel był jeden, podbić listy przebojów. I właśnie w ten sposób powstała formacja Mars, która nagrała tylko jeden singiel. Płyta zadebiutowała na wysokim 35. miejscu najlepiej sprzedających się singli w Wielkiej Brytanii i po krótkim czasie, przez 2 tygodnie, zajmowała pierwsze miejsce najlepiej sprzedających się singli na Wyspach Brytyjskich. W związku z sukcesem nie odbyło się bez incydentów, bo w nagraniu wykorzystano sporo sampli, ale to jakby już trochę inna historia. W każdym razie premiera tej małej płyty odbyła się w sierpniu 1987 roku, czyli w dekadzie, która potowarzyszy nam jeszcze przez kilkanaście najbliższych minut.

Z 12-celowej płyty winylowej wspólne przedsięwzięcie przyjaciół z dzieciństwa, czyli Nicka Robsona i Gary Newmana. Tu Gary Newman występuje w roli muzycznego producenta. Wybrzmiały utwór nosi tytuł Stars i został wytłoczony w 1981 roku na 12- i 7-calowym winylu. Kariera Robsona jako muzyka z kolei nie ułożyła się jakoś szczególnie dobrze, ponieważ wybrzmiała kompozycja to właściwie tylko jeden utwór na fizycznym nośniku. Po latach w plikach ukazał się zbiór jego 20 nagrań tworzonych chyba bardziej dla przyjemności niż zarobkowania, a sam Nicky Robson zasłynął jako wideoedytor, współpracując m.in. z Princem, Pet Shop Boys, George'em Michaelem czy Grace Jones. Przeskakujemy teraz o jeden rok w przód, do 82, kiedy to światło dzienne ujrzał inny album zatytułowany Q. Tak samo zresztą nazywał się zespół, który go stworzył.

Stylistyka synth-popu i disco wypełnia naszą dźwiękową przestrzeń, tu utkaną przez austriackiego producenta, kompozytora i dyrygenta Christiana Kolowica, do tego również multiinstrumentalistę, a także gitarzystę Johanna Dansena. Rain to tytuł tego nagrania, które obok siedmiu innych pojawiło się na jedynej płycie tego projektu, enigmatycznie zatytułowanego Q. Zresztą w muzyce disco, którą w trakcie naszych spotkań staram się odrywać od dopełniania polo czy na przykład italo, jest znacznie więcej przedsięwzięć tylko i wyłącznie jednej epki czy całego albumu. Na przykład w roku 2015 w wytwórni Hippie Dance ukazała się ciekawa płyta wydana pod szyldem tylko jednego przedsięwzięcia. Wymyślił je niemiecki producent Axel Schlaufe, zapatrzony w dekadę lat 70., czyli w okres, kiedy muzyka disco świętowała triumfy popularności. Przed nami King Soso w utworze Disco in the Sky.

0: King So są w utworze Disco in the Sky.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: Przed nami muzyka dwóch panów. Jeden z nich to Alex Gifford, a drugi Will White. Specjaliści pewnie już wiedzą, że mam na myśli duet Propeller Heads, czyli Brytyjczyków mających w swojej wspólnej dyskografii właśnie tylko jeden album. I kiedy na dzisiejsze spotkanie wybierałem płyty, to tak może przy okazji powiem, przyszedł mi również do głowy kolektyw jazzanowa, który przecież przez długi czas miał w swoim dorobku tylko i wyłącznie jeden album. Wszystko działo się dlatego, ponieważ klucz dyskografii tego zespołu stanowiły winylowe epki. W przypadku Propeller Heads pierwszy i jedyny album pojawił się po 3 latach. I tu również poprzedziły go winylowe maxi-single. Przygodę z brytyjskim big beatem rozpoczynam od epki Dive. Był rok 1996, kiedy wytwórnia Wall of Sound opublikowała tę muzykę.

0: Little Cat, a wcześniej Dive z maxi singla Propeller Heads, naciętego przez wytwórnię Well of Sound w roku 1996.
1: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: Przypomnę, że przywołuję dziś muzykę zespołów mających w swojej dyskografii coś pojedynczego. Albo jedną, jedyną epkę, albo jeden, jedyny album. Przywołuję również nagrania, które z założenia miały być tym jednym strzałem wydawniczym. Jednorazowym spotkaniem, czy bardziej profesjonalnie, jedną, jedyną sesją, po której artyści rozeszli się w swoje strony. Tak było z Iggy Popem i duetem Underworld.

W programie trzecim połączenie dwóch jakże znanych szyldów, jakże ważnych artystów. Wspólne jednorazowe przedsięwzięcie Iggy Popa i zespołu Underworld. A było to w roku 2018, kiedy światło dzienne ujrzała zarówno na kompakcie, jak i na winylu epka Tea Time Dub Encounters. Na płycie znalazły się 4 utwory. Ja dziś przywołuję 2 z pierwszej strony. Po nagraniu Trapped, Bells and Circles.

Z roku 1982, State of Independence w wykonaniu Donny Summer. Ten utwór, wyznaczy on w pewien sposób kierunek, którym będziemy podążać w trójce przez niespełna już godzinę. Z jednej strony bowiem nasz wspólny czas wypełni muzyka disco, a przecież Donna Summer na przełomie lat 70. i 80. zajmowała czołowe miejsce w tej stylistyce, a z drugiej pojawi się sporo reinterpretacji. Po spotkaniu sprzed 2 tygodni otrzymałem sporo wiadomości, z których wynikało, że dobrym pomysłem było przedstawienie bądź przypomnienie muzyki z Gwiezdnych Wojen Johna Williamsa przed Państwem. No właśnie, piękna historia, historia sięgająca początków XX wieku, przedwojnia, no i później wielu, wielu, wielu wcieleń, animowanych wcieleń tej opowieści. Zatem przed nami Czarnoksiężnik w krainie Oz w interpretacji Mekko.

grant you your request. Bring me the broomstick of

0: ten sposób przedstawia się przysposobiona na klubowe parkiety opowieść Lejmana Franka Bauma, którą w roku 1939 przeniósł na srebrny ekran Victor Fleming, a zaadaptował do stylistyki disco Meco Monardo. Wysłuchaliśmy pierwszej strony płyty winylowej, która okazała się w wytwórni RCA w roku 1978. Myślę, że jest to wyjątkowo kolorowe wcielenie opowieści dotyczącej czarnoksiężnika z krainy Oz.
1: Potrójne pasmo przenoszenie.
0: Jak pewnie Państwo poczuli, sięgam w trakcie naszego dzisiejszego spotkania po ważne płyty z lat 70. i 80., ale myślę sobie, że bogactwo tamtego czasu, bogactwo tamtej epoki

jest na tyle przeogromne, że wiele płyt tamtego okresu najzwyczajniej warto przypominać, a może po prostu przedstawiać młodszej publiczności, zwłaszcza, że są to albumy nie tylko dobre jakościowo, dźwiękowo czy też tanecznie, co często są to płyty ważne z powodów historycznych, ale też technicznych. Przed nami bowiem pierwszy w historii album nagrany cyfrowo na 32-ścieżkowy magnetofon. Album, który powstał po olbrzymim sukcesie pewnego utworu, który spowodował, że do wyjątkowo tanecznego i klubowego hitu postanowiono dorobić cały longplay. A chodzi, drodzy Państwo, o słynną płytę Rise Herpa Alperta, która tej nocy w Trójce potowarzyszy nam w trzech fragmentach.

Behind the Rain. Tak przedstawia się w trójce jeden z dwóch moich ulubionych utworów płyty Rise Herpa Alperta, na której poza kompozycją tytułową, poza flirtem jazzu, a może lepiej powinienem powiedzieć smooth jazzu z muzyką disco, pojawiły się także interpretacje słynnego utworu Street Life, The Crusaders, ale też utwór Love Is Billa Withersa, ale jednak tutaj z udziałem samego autora Herpa Alperta. Jest też jeszcze jedna ciekawa wersja znanej kompozycji, do której przejdziemy w dalszej części. W każdym razie całość otwiera instrumentalny utwór 1980, który pierwotnie miał być wykorzystany podczas transmisji letniej olimpiady w Moskwie, ale koniec końców został wykorzystany podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Meksyku w roku 1986. To, co jednak najbardziej charakterystyczne dla tego wydawnictwa, to tytułowa kompozycja. Pierwotnie samoistny utwór pomyślany o klubach muzycznych, ale jego sukces był tak olbrzymi, że postanowiono nagrać cały, długi, pełen metraż. Państwo doskonale znają to nagranie, no bo to utwór kultowy. Przed nami Rise w 12-calowej wersji. Taka bowiem jest pełnia tego wielkiego przeboju.

programie trzecim Rise, czyli wielki przebój disco, stworzony przez Herb Alperta i opublikowany w lipcu 1979 roku. W październiku z kolei nagranie dotarło na szczyt listy Billboard Hot 100, pozostając tam przez dwa kolejne tygodnie. Piękne, pękate disco, grane przez cały regularny band. Podobnie jest zresztą na całym albumie, ale jak wspomniałem, to wydawnictwo ma również kilka interesujących interpretacji cudzych nagrań, co słychać na stronie B tego longplaya. I tak po Street Life Willa Jenningsa i Joe Sample

po Lovis Billa Withersa, po Angelinie Gary Brookera i Pita Mansinfelda. Całość wieńczy Aranjuez Mon Amour Joaquina Rodrigo.

Tak to się czasem w radiu zdarza, że nie wszystko można do końca zaplanować, no bo radio to nie jest fabryka śrubek. A mówię o tym, bowiem planowałem, że przedstawię 3 fragmenty albumu Rise Helpa Arperta, a ja mówię Państwu do usłyszenia, kłaniam się nisko, mówił Margal Margański.

Herb Alpert i jego płyta Rise na zakończenie dzisiejszego spotkania. Spotkania, w którym z jednej strony prezentowałem muzykę jednego wydawnictwa, no a z drugiej był to czas z jakże barwną muzyką disco. Bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzany czas. Ja nazywam się Michał Margański i serdecznie zapraszam tuż po 22 na audycję w zastępstwie Dariusza Bugalskiego.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego niemiecki biznes bardziej niż w Rosji wolałby po wojnie inwestować w Ukrainie? Co łączy mieszkańców byłego NRD z mieszkańcami poradzieckiej Rosji? Skąd się bierze poparcie dla skrajnie prawicowej alternatywy dla Niemiec wśród potomków dawnych imigrantów? Na te i inne pytania w najnowszym magazynie Po prostu Wschód odpowiada Piotr Buras z think tanku European Council on Foreign Relations. Podcast jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: 5, 4, 3, 2, are you ready?
4: Strefa Dread.